0: Minęła 6:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Będzie zaskarżenie decyzji sądu na wydanie Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego, który gwarantuje mu, że w razie powrotu do kraju nie zostanie zatrzymany. Sąd podjął taką decyzję, uważając ją za rozsądną, bo poprzednie metody ściągnięcia Romanowskiego do Polski były nieskuteczne, mówi Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego w Warszawie.
1: Lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach, takich jak właśnie europejski nakaz aresztowania czy też zastosowanie aresztu i poszukiwanie też pana w miarę istniejących możliwości międzynarodowych.
2: To jest jakby moim zdaniem bardzo mądra decyzja. To postanowienie jest także w interesie moim zdaniem samej prokuratury, która może

0: ciąża. Będzie pozostawał do dyspozycji prokuratury, że będzie pozostawał do dyspozycji sądu, jeżeli zostanie skierowany akt oskarżenia. Niestety są niewiarygodne.
1: Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości zarządów PiS, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Ukrywa się za granicą. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o wyzwoleniu spod rosyjskiej okupacji w ramach operacji Vivaldi 176 km2 terytoriów w Donbasie na wschodzie kraju. Rosja straciła ponad 5 tysięcy zabitych i rannych, a kolejnych 250 okupantów trafiło do niewoli i może zostać wymienionych na naszych jeńców, przekazał Zełenski. Dodał, że bardzo perspektywicznym kierunkiem jest obecnie zastępowanie ukraińskich żołnierzy naziemnymi systemami robotycznymi wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Tymczasem rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa, cytowana przez agencję Interfax, oświadczyła, że zakłady produkujące broń dla Ukrainy poza jej granicami, a znajdujące się na przykład w państwach europejskich, są dla Rosjan potencjalnymi celami wojskowymi. Była to jej odpowiedź na pytanie o plany dotyczące serwisowania w Polsce rakiet do wyrzutni Patriot. Komentując też tę sprawę, minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow już wcześniej oświadczył, że warto przeanalizować doktrynę wojenną Rosji. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 rozgromiła Szwecję 3-0 w meczu eliminacyjnym do Młodzieżowych Mistrzostw Europy. Dla młodych piłkarzy pod wodzą trenera Jerzego Brzęczka to już 9. zwycięstwo w tych eliminacjach. Nie stracili do tej pory ani jednego punktu i są już o krok od bezpośredniego awansu. Ostatni mecz eliminacji rozegrają 5 października na wyjeździe z Włochami. A więcej o sporcie w magazynie Ostra Gra o 8.30. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: 1 października w kalendarzu, ale czeka nas dzisiaj bardzo przyjemna aura. W większości kraju niebo ma być bezchmurne, tylko z niewielką ilością chmur, a tych chmur najwięcej będzie na południowym zachodzie. Rano miejscami jeszcze mogą się utrzymywać mgły, więc jeśli się Państwo przemieszczają z samochodami, to proszę uważać, a jeżeli chodzi o termometry, to będą pokazywać od 17 na północnym wschodzie i nad morzem, 20 stopni ma być w centrum, aż do 24-25 stopni na południowym zachodzie, więc tam iście letnia temperatura.
4: Znam lepsze miejsce z temperaturą, chociaż do życia niekoniecznie. W Cieśninie Ormus 30 na plusie jest. To jest Iran, jakby ktoś nie wiedział. Ale w Ontario 14 na przykład. Z takich bardziej ciekawych rzeczy to na przykład Hamburg 14, czyli jest nadzieja na zdjęcie dachów z kabrioletów. Na Sycylii 17, w Reykjaviku 9. Na Seszelach 27, ale to jak zwykle jest nieprzyzwoicie. W Paryżu 17, na Hydrze 16, w Taorminie 17, w Rzymie również 17 i w Budżibie, gdzie chętnie by poćwiczył Jakub Jędras, 22. A jeżeli chodzi o miasta, kurorty i miasta pretendujące, to za godzinę o tym opowiem.
3: No, bardzo cię proszę. 5 minut po godzinie 6, to co, Leny Krawic na początek.
4: Nie ma wyjścia.

0: 9 minut po godzinie 6, chyba się trochę rozpędziłam z tym latem, bo pan Tadeusz już witając się z nami o świcie napisał: letnia temperatura, pewnie były takie lato, lata, że było tak jak teraz u mnie, uwaga, 4 stopnie, ale to raczej nie pachnie latem. Mimo wszystko dobrego dnia, Tadeusz. Panie Tadeuszu, bardzo serdecznie pana pozdrawiamy.
1: A wiemy skąd?
0: No jak pan Tadeusz, to chyba Gorlice. Tak przynajmniej podejrzewam, jeżeli dobrze pamiętam, a chyba dobrze pamiętam.
1: Bo ja przy Jawzgarzewszczyźnie pod Kołdrą jest 40. Także, więc...
0: to pan Rajmund pewnie nieco później się do nas odezwie. Panie Tadeuszu, ściskamy. Proszę wierzyć, że będzie lepiej z każdą minutą. Oczywiście w stronę ciepła. A pozdrawiamy pana z ciepłej, nawet można powiedzieć upalnej w takim razie Warszawie, bo 14 stopni mi
1: pokazał. Fala upałów po prostu
0: pokazał
1: nastała.
0: Termometr o poranku, no to jednak 10 stopni więcej niż u pana Tadeusza, przyznasz.
1: To przyznam, tak, tak, tak. A poza tym zaczęliśmy od Krawca, także to jest naprawdę dobrze.
0: Mhm. Czwartek, czwarteczek, czwartunio, czyli?
1: Poranny radiowy teatr wyobraźni. Czas rozpocząć. Kurtina w górę.
2: Nowy świt.
0: Mirosław Oczkoś.
1: Ksenia Matczak.
0: Witamy Państwa jak zawsze w czwartek o poranku i zapraszamy do słuchania w pierwszym dniu października.
1: Tak jest, taki pierwszy dzień października pod liczbą 1.
0: Wszystkiego dobrego, panie doktorze.
1: I vice versace, pani redaktor.

0: O, ależ wybrzmiało.
1: Piękne szczekanie na koniec było.
0: Ale harce na gitarce były.
1: Tak jest.
0: Zgodnie z tym, co lubisz o poranku.
1: Ja lubię tak bardzo.
0: 15 minut po godzinie 6. Wszystko się zgadza. Pan Tadeusz napisał, że tak, gorlice bardzo dziękuję, czyli moja pamięć nie szwankuje o poranku. Bardzo się cieszę. Chyba w ogóle jeszcze nie szwankuje, ale to może nie ten moment. Wszystko się później zdarzyć może.
1: Bo tak byłaby to spora radość, zwłaszcza o poranku.
0: Tak, to prawda. Jeszcze pan Wiesław, witając się z nami, oczywiście napisał: miło słyszeć pani radosny głos. Zawsze zastanawiam się, czy państwo redaktorzy prowadząc audycję mają dobry nastrój, czy robią to na potrzeby audycji.
1: Mamy świetny nastrój, to wszystkich informujemy zawsze.
0: Jeszcze dzień nas nie zdążył rozłożyć na łopatki, panie Wiesławie.
1: Tak jest, ani świat nas nie rozłożył na łopatki, a ten czwartek, czwarteczek, czwartunia i spotkanie z państwem zawsze jest dla nas fajnym czasem takim. No a teraz coś specjalnie dla wszystkich. 30 lat temu, proszę państwa, jak ten czas leci, ukazała się płyta Łóżko zespołu Manam. W związku z tym, no tutaj wybraliśmy taki utwór dla wszystkich tych, którzy się kochają, bo po to jesteś na świecie, żeby kochać ciebie.

0: 20 minut po godzinie 6 i manam, a jeśli
1: mniam, naprawdę.
0: Zastanawiałem, czy będzie dzisiaj coś o studentach, to oczywiście, że będzie, nie może być inaczej. Będziemy trochę patrzeć w przyszłość, będzie trochę o przeszłości, będzie też o tym, co się dzieje tu i teraz, a o to zadbają dziś Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura, Jan Janczy i Klaudiusz Slezak. Nad całością czuwa dziś Jakub Jędras, Franek Wójcicki. Audycję naszą realizuje Wiktoria Wichrowska. Już czuwa przy naszym telefonie.
1: Tak jest. A telefon niezmienny jest +48 224 280280.
0: Można zadzwonić, sprawdzić, czy Wiktoria jest, czy nie zasnęła na tym dyżurze. My w każdym razie na pewno nie śpimy i już to państwo słyszą. nowy.świt@nowyświatonline. Będziemy się wczytywać oczywiście w to, co państwo do nas napiszą. Można też do nas pisać w grupie patronackiej. Tam też jesteśmy, tam też już się z państwem przywitałam. I o kim zapomniałam? Patryk Rabiga jeszcze. Który ułożył naszą playlistę.
1: No właśnie, Patryku, dziękujemy ci, bo na razie jest jak zwykle fantastycznie.
0: No właśnie, i mamy nadzieję też, że państwu muzyka przypadnie także do gustu. No to tak, zaczniemy trochę od szkoły życia, a trochę od życia szkolnego, bo właśnie rusza nowy rok akademicki, a przy tej okazji warto się zastanowić, jak bardzo zmieniło się samo studiowanie. Kiedyś były notatki pożyczane od kolegi, kolejki do ksero, godziny w bibliotece, a dziś obok indeksu i laptopa jest jeszcze ktoś trzeci, a ten ktoś to sztuczna inteligencja.
2: Tendencja tak zwanego ogólnego obycia, oczytania jest spadkowa. Sztuczna inteligencja jest jednym z elementów tej zmiany, jedną z przyczyn, ale na pewno nie przyczyną pierwszą, na pewno nie przyczyną ostateczną.
3: Zdecydowanie AI nas rozleniwia. To jest w pewnym sensie taka autostrada internetu, prawda? Że nagle dostaliśmy drogę szybkiego ruchu, po której możemy się błyskawicznie poruszać kosztem różnego rodzaju własnych zasobów intelektualnych.
1: I właśnie od tego zaczniemy. Do czego już używamy AI-a, czyli sztucznej inteligencji? Jakie zadania jej oddajemy i czy przypadkiem nie przyzwyczajamy się do tego, że coraz mniej rzeczy musimy zrobić sami? O tym wszystkim za chwilę opowie nam i państwu Kacper Badura. I to jest bardzo poważna sprawa, bo mówi się, że sztuczna inteligencja jest sztuczną inteligencją, a tylko głupota jest taka prawdziwa, nie?
0: No ale przy tej okazji mogą się państwo przyznać, do czego najczęściej używają sztucznej inteligencji, a do czego nigdy gdyby jej nie użyli. 224-280-280, nowy.świt@nowyświatonline. A po siódmej Klaudia Kowalczyk cofnie nas do czasów, kiedy czata GPT nie było, nie podpowiadał tematu pracy, nie streszczał tekstu, nie poprawiał przecinków. Jak studiowało się kiedyś i czego dzisiejsi studenci mogą już w ogóle nie znać?
4: Najbardziej oczytani, najbardziej erudycyjni okazują się studenci, dwójka studentów, Max i Łukasz. I to był student geografii i geologii.
5: Rzeczywiście ten czas miło spędzić i pokosztować troszkę tego życia studenckiego, bo ono nie ogranicza się tylko i wyłącznie do uczenia się.
1: Czyli dziś rano trochę się o tym, jak uczyliśmy, jak uczymy się teraz i kto właściwie dziś odrabia lekcje. W ogóle jak czytam to naprawdę i myślę o tym, co w tym AI-u się odbywa, to aż mi ciarki przechodzą, bo kto odrabia lekcje z tymi młodszymi słuchaczami? Zresztą, droga młodzieży, możecie się pochwalić. Czekamy na wasze telefony i wpisy. Jestem bardzo, bardzo ciekawy.
0: Rodzice czy AI, tak? No dobrze, 7.30 to oczywiście czas dla Klaudiusza Slezaka i to będzie prawdziwy Klaudiusz Slezak, nie jakiś tam chatbot i będą wieści ze świata polityki, a po 8.00 pytanie bardzo aktualne, czy da się sprawnie rządzić państwem, kiedy prezydent i premier coraz częściej mówią sobie nie. Co w takim układzie jest zwykłym politycznym sporem, a co może realnie blokować państwo? Naszym gościem będzie politolog dr Bartosz Rydliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oczywiście o Marcina Romanowskiego też zapytamy, czy wróci w obliczu listu żelaznego, pod warunkiem, że on się oczywiście uprawomocni.
1: Żelazny Marcin. Ale ostro trenuje cały czas Jakub Jędras, bo ta jedna drabinka cały czas u nas została. A to oznacza, że w ostrej grze no, będzie dzisiaj ostro. No bo zresztą jak ktoś by się spodziewał, że ostrej zabraknie, to oczywiście wiadomo, że nie. Kto zwyciężył, kto przegrał, a kto wciąż ćwiczy kondycję, opowie niezwalniający tempa. Jakub Jędras teraz prowadzi rozgrzewkę, nadgarstki rozgrzewa. To ciekawe akurat jest, że od tego zaczął. Ale okej.
0: A jeszcze przed dziewiątą ruda papuga i temat, który prędzej czy później dotknie wiele rodzin, albo wiele rodzin ma już to za sobą. Dziecko kończy 18 lat. Z punktu widzenia prawa przestaje być dzieckiem. Czy rodzic może jeszcze wtedy zadzwonić do lekarza, odebrać dokument, dowiedzieć się czegoś na uczelni, albo załatwić jakąś sprawę w urzędzie? No i co z tym pełnoletnim dzieckiem, które nadal mieszka pod jednym dachem z rodzicami? O tym wszystkim mecenas Anita z FHA opowie. No i na co trzeba się przygotować, kiedy dziecko z dnia na dzień, z godziny na godzinę, z minuty na minutę kończy 18 lat.
1: Tak, znienacka trochę. Po dziewiątej mój ulubiony punkt programu, Pocztówka z Północy, Jana Janczego i historia, która brzmi jak początek skandynawskiego thrillera gospodarczego. Naprawdę, a wiemy, że potrafią pisać. 15 tysięcy hektarów ziemi na północy Szwecji kupuje Alex Karp. To jest szef Palantria. Teren rekreacyjny, słaba gleba, obszar ogromny i pytanie, po co amerykański miliarder potrzebuje kawałka Szwecji? Można zadać i cóż, że Szwecji. Tej wielkości. Jan Janczy być może wie, a chociaż on wszystko wie. I opowie nam o tej niezwykłej sytuacji, trochę tajemniczej. Ale my bardzo lubimy takie zagadki, prawda, Kseniu?
0: Bardzo, bardzo. I na Janka oczywiście czekamy. Doktor Demiro oczywiście o 9.30 poranek Państwu nieco osłodzi, a na koniec rachunek za to wszystko oczywiście wystawi Paweł Orlikowski w finansach osobistych. Takie mamy plany na najbliższe już niecałe 4 godziny. A jeśli mają Państwo takie życzenie, by nasz program wzbogacić słowem pisanym, mówionym, to absolutnie zapraszamy.

0: Josu Endor i 6:31.
1: A i 7 gdyby... sekund.
0: Było, tak. To dla wszystkich, którzy się szykują o poranku, tak żeby państwo zdążyli na autobus, na pociąg, na tramwaj.
1: 7 sekund to można zjeść kanapkę i wypić połowę kubka z herbatą.
0: Mój drogi, 7
1: albo
0: sekund.
1: Albo kawą.
0: To jeszcze wiele innych rzeczy można, ale to już na osobną dyskusję.
1: Przypominam ci, że jest 6:32 o poranku.
0: I? W związku z tym?
1: Nie, to tak...
0: Próbujesz mnie tutaj przyspieszyć?
1: Nie, w broń Boże.
0: Czy o czymś zapomniałam?
1: Nie, właśnie, raczej żebyś nie mówiła o tym.
0: Że?
1: Że.
0: Jest 6:32, tak? Ale ja podaję te godziny nie przez przypadek. O poranku trzeba państwu mówić, która jest godzina.
1: To prawda, tylko pewne rzeczy o tej porze się nie mówi.
0: Śpię.
1: Budzimy się.
0: Dobrze, to lepiej o tym porozmawiajmy, że zaczyna się rok akademicki, a wraz z
1: tak
0: nim...
1: Tak jest.
0: Tysiące prac, prezentacji, notatek, zaliczeń, tylko że dziś coraz częściej młodzi nie robią tego sami. ChatGPT pomaga pisać maile, poprawia CV, streszcza długie teksty, układa plany, tłumaczy, podpowiada pomysły, liczy, a czasem nawet doradza w sprawach bardzo osobistych. Jeszcze chwilę temu był ciekawostką, a dziś dla wielu stał się czymś w rodzaju takiego cyfrowego pomocnika do wszystkiego, asystentem nawet, tak można by było powiedzieć.
1: Pamięcią zewnętrzną, tak.
0: No to do czego najczęściej wykorzystujemy sztuczną inteligencję, jak szybko weszła nam w codzienne życie, o tym za chwilę będzie państwu opowiadał Kacper Badura, a w międzyczasie sami mogą się państwo przyznać do tego, do czego najczęściej ChatGPT wykorzystują, a do czego nigdy by go nie wykorzystali.
1: Tak, ja to mówiłem wcześniej, że sztuczna inteligencja i to jest, a naturalna głupota jest. To jest taka różnica jest.
0: No ale wiesz, czasem się przydaje i no nie oszukujmy się.
1: Nie, nawet ja bym się tego nie bał.
0: Nie, sztuczna inteligencja, czat, nie, absolutnie nie. To chyba troszeczkę bylibyśmy hipokrytami. No.
1: To jest, niektórzy porównują, to im się podoba to porównanie do tego czasu, kiedy wprowadzano maszyny do fabryk. Pierwsze było to, że robotnicy rozbijali maszyny i wyrzucali do rowu głębokiego, a później się przyzwyczaili. I tutaj jest tak samo ta sytuacja. Każde narzędzie można użyć pozytywnie albo negatywnie. Tak, no szpadel możesz wykopać sobie tam do drzewka dołek, żeby posadzić, a możesz komuś szpadlem dać przez głowę. To jest ten sam szpadel. W związku z tym tu chodzi tylko o jedną rzecz. Jak z tego korzystać, żeby nie bezmyślnie właśnie?
0: No i właśnie dlatego Kacper Badura postanowił się temu przyjrzeć, co z naszymi mózgami potrafi zrobić sztuczna inteligencja, do czego nas przyzwyczaja, no i jak jej używać, żeby wyszło nam na zdrowie. Ale o tym za chwilę.

0: YouTube i 6.37.
1: I nie było silencio, por favor.
0: Czy zdarzyło się Państwu kiedyś przeczytać mail, wpis albo życzenia i pomyśleć, ciekawe, czy napisał to człowiek, czy już wygenerowała to sztuczna inteligencja, bo komuś się na przykład nie chciało. Coraz więcej zlecamy czatowi GPT, już nie prosimy tylko, żeby coś za nas szybko przeliczył. Rekruterzy w działach HR widzą dziesiątki takich samych wygenerowanych CV, a psychologowie ostrzegają przed zgubnymi skutkami terapii z czatem GPT. Jak to możliwe, że tak szybko powierzyliśmy sztucznej inteligencji tak wiele elementów naszego życia? O tym opowie Państwu teraz Kacper Badura.
2: Sztuczna inteligencja przede wszystkim ułatwia nam pisanie, za co wdzięczni są wszyscy uczniowie i studenci. W kilka sekund wygenerujemy całe wypracowanie albo i pracę dyplomową. Oczywiście poziom takiej pracy będzie niski, jest to forma oszustwa, ale w praktyce ludzie tak robią. Zdaniem nauczycielki języka polskiego Katarzyny D'Amico, sztuczna inteligencja nie jest tu jednak aż taką rewolucją.
3: My przepisywaliśmy wypracowania, czasami z różnych gazet, czasami od jednego kolegi, koleżanki w klasie zmieniając 2-3 słowa, albo płaciliśmy temu zdolniejszemu, który pisał za kilka osób. Więc to naprawdę nie jest tak, że my tutaj się pociliśmy, albo że czytaliśmy wszystkie lektury, bo nawet jak pisaliśmy te wypracowania i się przy nich męczyliśmy, to jednak szukaliśmy drogi na skróty, właśnie jakichś streszczeń, jakichś zeszytów starszych kolegów z poprzednich klas i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli przez rozleniwienie uznamy braku możliwości szukania innych rozwiązań, bo wystarczy czy wklepać do czata, to pewnie tak. Natomiast nie chciałabym, żebyśmy poszli w tę stronę, że właśnie to pokolenie dlatego będzie leniwe, bo ono jako jedyne lub pierwsze szuka sposobów na obejście systemu i je dosyć łatwo znajduje. Bo my też to robiliśmy, tylko narzędzia mieliśmy inne.
2: Czy AI zaowocuje najbardziej leniwym pokoleniem w historii?
3: Ja tak nie uważam. Natomiast tendencja tak zwanego ogólnego obycia, oczytania jest spadkowa. Sztuczna inteligencja jest jednym z elementów tej zmiany, jedną z przyczyn, ale na pewno nie przyczyną pierwszą, na pewno nie przyczyną ostateczną, dlatego tutaj byłabym bardzo ostrożna w ferowaniu takich wyroków, że i takiego biadolenia, mówiąc potocznie, że oj, no i teraz to już wszystko będzie źle, bo sztuczna inteligencja zawładnie naszymi umysłami, w sensie młodych ludzi, oni już nic sami nie będą potrafili. No, naprawdę nie. Jak były dzienniki papierowe, to uczniowie się prześcigali, jak to zrobić, żeby poprawić ocenę. Były żyletki, były gumki. Jak są dzienniki elektroniczne, to uczniowie się prześcigają, jak tutaj zdobyć login rodzica, jak zhakować, jak zapisać, jak odczytać z niewylogowanego systemu nauczyciela jego hasło, więc no nic się nie zmienia oprócz sposobu.
2: Inne zagrożenie to odtwórczość. Wszystko jest tworzone przez AI, przez co wszystko wygląda tak samo. Przy okazji rekrutacji do pracy zauważa to specjalistka w dziedzinie HR Maja Gojtowska.
4: Te CV są coraz bardziej do siebie podobne. No bo jeśli my wszyscy robimy je w tych samych narzędziach sztucznej inteligencji, no to one się po prostu do siebie upodabniają. Pracodawcy mierzą się z takim coraz większym wyzwaniem dotyczącym oceniania w ciemno, tak? No bo jeżeli kandydat jednym kliknięciem jest w stanie wrzucić w program swoje CV i ogłoszenie i powiedzieć, stwórz w taki sposób, aby dopasować moje CV do tego ogłoszenia, to te dokumenty po prostu wyglądają wszystkie tak samo. To jest problem po prostu oceny tych CV-ek. Powstaje pytanie, czy ten pierwszy proces rekrutacji, który opiera się na analizie CV, w ogóle ma dzisiaj rację bytu. Z drugiej strony problem, z którym dzisiaj się mierzą pracodawcy, to są fejkowe aplikacje, tak? Czyli w ogóle zgłoszenia od kandydatów, którzy po prostu nie istnieją.
2: Czasem korzystamy z AI, gdy nie wiemy, co napisać. Na przykład w mailu, w życzeniach, a nawet gdy poznajemy kogoś na aplikacji randkowej i pytamy czata, co powinniśmy teraz odpisać. Proszę mi wierzyć, że są też takie przypadki. Zdaniem psychologa, doktora Jakuba Kusia z Uniwersytetu SWPS, robimy to, bo jesteśmy przebodźcowani i zmęczeni telefonami.
5: Zdecydowanie AI nas rozleniwia. To jest w pewnym sensie taka autostrada internetu, prawda? Że nagle dostaliśmy drogę szybkiego ruchu, po której możemy się błyskawicznie poruszać kosztem różnego rodzaju własnych zasobów intelektualnych, no bo rzeczywiście ich wtedy nie używamy albo używamy w znacznie mniejszym, bardziej ograniczonym stopniu, więc ja troszkę też mam nadzieję, że ta rewolucja AI, którą obserwujemy i której jesteśmy uczestnikami, to jest cały czas rewolucja, która dopiero się zaczęła I myślę, że jesteśmy jeszcze na tym etapie, w której po prostu zachłysnęliśmy się tymi możliwościami. Bardzo otwarte jest pytanie, jak będziemy korzystać z AI na przykład za 5 czy 10 lat. Ja na to pytanie nie znam odpowiedzi, ale myślę, że to się też trochę unormuje.
2: Wreszcie niektórzy zwierzają się sztucznej inteligencji i rozmawiają z nią jak z terapeutą.
5: Sam znam osobiście osoby, które tak robią, które uważają, że im jest lepiej w ten sposób uzyskiwać jakąś poradę. To oczywiście generuje bardzo wiele problemów, bardzo wiele zagrożeń, no bo zapomina się o tym, że modele sztucznej inteligencji są modelami opierającymi się o pewien rachunek prawdopodobieństwa, czyli jakby one przewidują, jakie słowo powinno nastąpić po słowie wcześniejszym. Psychoterapia działa zupełnie inaczej. To nie jest idealne rozwiązanie, ale też w pewnym sensie rozumiem takie osoby, które z różnych powodów czują się bardziej na przykład otwarte wtedy, kiedy mogą w taką komunikację wejść, tak? Nie boją się tej konfrontacji z drugim człowiekiem. No i tu jest olbrzymia odpowiedzialność twórców właśnie modeli AI, żeby te odpowiedzi, które są generowane, no nie szkodziły. Nic nie zastąpi takiej prawdziwej relacji czy spotkania z drugim człowiekiem, nawet online.
2: Mimo tych wszystkich ułatwień, ze sztucznej inteligencji powinniśmy korzystać z głową. Owszem, czat wiele rzeczy zrobi za nas szybciej, ale nie powinien zastąpić nas w myśleniu. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: A czy Państwo coraz częściej dostrzegają efekty wesołej albo mniej wesołej twórczości sztucznej inteligencji i do czego Państwo wykorzystują te technologie i czy Państwa zdaniem sztuczna inteligencja powoduje więcej złego czy dobrego? 224-280-280, nowy.świt@nowyświatonline. I jeszcze bardzo chcę przeczytać list od pana Czarka, który napisał do nas. Cóż ja mogę napisać o 6.30? Kilka dni temu wróciłem z Norwegii i cieszę się bardzo. Stęskniłem się za bliskimi, a także za polską kuchnią. No, pewnie za tym, panie Czarku, najbardziej. Jadę dziś do przyjaciółki z Churu i upieczemy łososia, którego przywiozłem. Do tego po polsku ziemniaczki z masłem i koperkiem. No, no, nieźle się zapowiada.
1: Na śniadanie.
0: Prawda? W zeszłym tygodniu zmarła też moja ciocia i chciałbym tutaj serdecznie podnieść na duchu mojego kuzyna Maurycego, dla którego była babcią. Trzymaj się, kuzynku, kocham cię. A z racji tego, że 30 lat kończy dzisiaj wybitne dzieło, które za dziecka pokazał mi kuzyn, to bardzo chciałbym, żeby na antenie wybrzmiał pewien utwór. Kuzynie, pamiętamy, to dla ciebie. Patron Czarek.

0: 6.50, pan Hubert w sprawie czata GPT jeszcze pisze, że ze zwykłych listów, bezpośrednich rozmów bardzo szybko przeszliśmy na SMS-y, potem komunikatory, a teraz w komunikacji wyręcza nas sztuczna inteligencja. Ciekawe, co będzie następne. Kompletna cisza między ludźmi i rozmowy komputerów, czy wymiana myśli poprzez fale mózgowe? Kto to wie, panie Hubercie?
1: No, tego jeszcze nie wie nikt.
0: Poszeleść.
1: Teraz jest ten moment, ten czas, na który państwo czekacie. Przegląd prasy Unplugged, właśnie nie przez sztuczną inteligencję. I ten szelest na pewno rozpoznajecie. To jest Rzeczpospolita. I od razu przechodzę na ostatnią stronę, A24, bo jest przeciekawy wywiad Jacka Nizienkiewicza z Radosławem Sikorskim, wicepremierem i szefem MSZ-u. Tytuł jest taki: nie podałbym ręki Putinowi. Złym pomysłem Donalda Trumpa było zaproszenie Władimira Putina na G20. Prezydent Rosji nie powinien być traktowany jak pożądany gość tak długo, jak długo prowadzi napastniczą kolonialną wojnę. Prezydent USA wyciąga Rosję z izolacji, uważa Radosław Sikorski w tym wywiadzie, i rzeczywiście coś w tym jest. Przekrój jest bardzo duży, nie tylko o sprawy międzynarodowe, chociaż szef MSZ-u. Na przykład takie pytanie: mówi pan o Braunie i Konfederacji Korony Polskiej. I teraz zaraz powiem, co mówi. Nie? To jest zadanie dla kontrwywiadu, aby zweryfikować, czy to jest tylko oportunizm polityczny, czy coś więcej. Ta jedno z naszych przekazów ze źródłami rosyjskimi jest uderzająca, na przykład mówi Radosław Sikorski. I bardzo polecam w ogóle Rzeczpospolitą czwartkową, bo jest bardzo dużo ciekawych rzeczy i ten szelest jest zawsze fantastyczny. Tu jeszcze poszeleszczę trochę. I na przykład jest świetny tytuł, znaczy świetny w ogóle tekst poza tytułem: komu bije dzwon? Nie jest to reportaż z sprawy sądowej Józefa Dzwona, tylko Wojciech Warski napisał: tylko radykalne zwiększenie presji na Rosję daje szansę Europie na uniknięcie twardej militarnej konfrontacji. To jest ekspert Team Europe Direct. No i jeszcze bardzo, bardzo... Dobrze, to teraz przechodzimy do szelestu następnego. Uwaga! To jest ten szelest. I to jest Gazeta Wyborcza, proszę państwa. Mnie zaintrygował taki artykuł i polecam go bardzo serdecznie z działu Kultura. Z działu Kultura, na stronie 14. W sercu dziczy w kinach jest taki film: Brad Pitt i pies. Psy podobno rozpoznają dobrych ludzi, potwierdzam. Z pozycji może nie psa, tylko może tego drugiego, chociaż nie wiem. Więc Brad Pitt, lizany kilka razy po twarzy przez owczarka niemieckiego. Tak, proszę państwa, owczarek niemiecki w filmie W sercu dziczy musi być dobrym człowiekiem. No, teza jest dosyć ryzykowna, bo kino to iluzja, ale film rzeczywiście podobno jest całkiem sympatyczny. Maja Sęniszewska napisała: złożenie w całość widoków Pita, brata zresztą, i psa, na którego nie można się napatrzeć, ciekawe na którego, przynosi efekt całkiem oglądalny, tak, proszę państwa, całkiem oglądalny. Także no, Brad Pitt ociepla pies, jest cały przygoda spod znaku Jacka Londona, i Brad Pitt ociepla wizerunek oraz gwiazdor, którego się nic nie ima. Ale to zobaczymy. Gazeta Wyborcza, bardzo polecam serdecznie, z działu Kultura, na stronie 14. No, a z drugiej strony jest Bartosz Wieliński, który: prezydent włożył kij we wszystkie możliwe szprychy. Myślałem, we wszystkie możliwe mrowiska. Dobrze, no i teraz ten szelest, który też państwo rozpoznajecie doskonale. Dziennik Gazeta Prawna, i od razu idę na ostatnią stronę, gdzie Maria Wiśniewska niestrudzenie tłumaczy nam świat. Na A8, nie jest to droga A8, tylko strona A8, Le Pen, kłopoty niestraszne. Mowa o Marie Le Pen, mimo problemu z prawem, jest wyraźną liderką sondaży. I w każdej zbadanych konfiguracji wygrywa drugą turę wyborów prezydenckich we Francji. Francuskie wybory wielokrotnie pokazywały jednak, że układ sił potrafi się zmienić tuż przed głosowaniem. We Francji jest taki zwyczaj, że na 2 tygodnie przed wyborami, na przykład prezydenckimi, nie wolno publikować sondaży, żeby nie sugerować. No i teraz coś, co wiem, że czekają wszyscy na drodze mlecznej z tej strony i z tamtej strony drogi mlecznej, i na stacji kosmicznej również. Fakt: Gazeta Codzienna, najlepiej poinformowana gazeta w galaktyce. Na jedynce uderza nas po oczach: będzie kara dla pirata Milika. Tak, i to jest mowa o piłkarzu Arkadiuszu Miliku, lat 32.
2: Ten, który tak celnie strzelał?
1: Tak, to było taki dowcip był, że ma być ktoś rozstrzelany, to niech strzela Milik. A tu chodzi o to, że piratował. Tak. Mhm. No i coś, co mną wstrząsnęło dzisiaj od rana, powiem szczerze, jak robiłem przegląd prasy. Będą nowe noce i dnie.
0: I że było. Polarce mamy kolejną.
1: Netflix. No i będzie. Był Wokulskim, będzie Nichcicem. Pewnie wszyscy wiecie, kto to jest. No i oczywiście na dwójce rozwija się, jak Milik straci prawo jazdy, bądź nie straci. Cena paliw. To. Przeczytajcie naszą doktrynę. I to jest ważne, bo Siergiej Ławrow, lat 76. Tam się zbliżają wszyscy do tych wieków tak zwanych tych breżniewowskich, jak ktoś pamięta. Prawda, chłopaki, młodzież, idzie młodość i śpiewa. Oddajcie mi traktor. I rolnik, który zaorał drogę, został zarekwirowany traktor. I on by chciał zaorać jeszcze coś innego poza drogą. I to jest Józef Magiera. I to lat 60 ma pan Józef. I chciałby poorać coś jeszcze tym traktorem. I jeszcze jedna rzecz, która jest... dla mnie bardzo intrygująca. Znane nazwisko tylko jej przeszkadza. A mowa jest o Helenie Englert, lat 26. I tam sobie tańczy z gwiazdami. I Daniel Olbrychski jest zachwycony Heleną Englert. No i fajnie, bo rzeczywiście pięknie tańczy, piękna dziewczyna. Zygmunt Heiser nie rozumie pretensji o wiek synowej. No nie wiadomo, czy coś rozumie w ogóle. Zygmunt Heiser, muszę sprawdzę to, ile tam ma ten Zygmunt Heiser. 72 lata. No to do Ławrowa ma 4, także nie jest najgorzej. Wystąpiła z Céline Dion, czyli największa atrakcja wieczoru Céline Dion, lat 58, a w międzyczasie wystąpiła też Grażyna Torbicka, lat 67. Naprawdę ta Gazeta Galaktyczna jest niesamowita. No i oczywiście rozwija się też że noce i dnie, ale to poczytajcie państwo, jak to będzie, bo ma sobie coś z Bińczyckiego, mówi Jerzy Antczak o Tomasie Szuchacie. Także polecam serdecznie. Tak. No, muszę kończyć, bo płonie stodoła. Mhm.

0: Ta informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Minęła 7, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Dwóch żołnierzy trafiło do szpitala po otwarciu listu, który został nadany z Niemiec do placówki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie w województwie podkarpackim. Z koperty nie wysypała się żadna substancja, ale otwierający ją żołnierze źle się poczuli. Mieli podrażnioną skórę na twarzy i na rękach. Odizolowano także czterech innych żandarmów, którzy nie mieli podrażnień, a z sąsiedniej klatki ewakuowano ponad 130 osób. Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, badanie przesyłki wykluczyło obecność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Linie Fly Dubai zawieszają loty do i z Izraela po wczorajszym incydencie, podczas którego, według władz izraelskich, drugi pilot zaatakował kapitana i próbował rozbić maszynę. Nie ma jednak przesłanek wskazujących, że napastnik działał na polecenie Iranu lub innej zorganizowanej grupy, a Fly Dubai podkreśliły, że przyczyny zdarzenia pozostają nieznane i zaapelowały o powstrzymanie się od przedwczesnych spekulacji do czasu zakończenia śledztwa. O dramacie, który rozegrał się na pokładzie, mówili w mediach rodziny osób lecących tym samolotem.
2: Mama powiedziała mi, że na pokładzie był terrorysta z nożem, chciał zabić pilota. Panował kompletny chaos. Mama mówiła, że ludzie zaczęli się modlić.

0: zapobiegając katastrofie w powietrzu, napisał na platformie X. Cristiano Ronaldo niespodziewanie opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Portugalii. Według doniesień portugalskich mediów decyzja gwiazdora to efekt ostrego konfliktu z selekcjonerem Jorge Jesusem. Wszystko zaczęło się od decyzji trenera, który najpierw zdjął Ronaldo z boiska podczas spotkania z Walią, a następnie posadził go na ławce rezerwowych w starciu z Norwegią. W odpowiednim czasie powiem prawdę wszystkim Portugalczykom o powodach, które skłoniły mnie do odejścia z reprezentacji, której zawsze się poświęcałem, napisał Ronaldo w mediach społecznościowych. A więcej o sporcie w magazynie Ostra Gra o 8.30. Spektakl pod tytułem Bach Fundacji Lale Teatr i Wrocławskiego Teatru Lalek zagości na deskach Teatru Pinokio w Łodzi podczas drugiego Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży Splot. Jak mówi Bartosz Kurowski, główny organizator Splotu, spektakl Bach przeznaczony jest dla małych dzieci powyżej 3 roku życia.
1: Bach to z jednej strony taki dźwięk, kiedy upadamy, ale z drugiej strony jest to też nazwisko sławnego kompozytora. I okazało się, że twórcy tego spektaklu wpadli na pomysł, jak to ze sobą połączyć. Cały spektakl jest trochę zrobiony w takiej konwencji, powiedzmy, przeprowadzkowej. To znaczy mamy scenografię z kartonów, w każdym kartonie coś jest i musimy te kartony poukładać. I na końcu okazuje się, że najlepiej układać je razem, we wspólnocie. I myślę, że przede wszystkim o tej relacji, o tej bliskości jest ten spektakl.
0: Spektakl pod tytułem Bach będzie można zobaczyć dwukrotnie, w czwartek 8 października rano i przed południem. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży Splot startuje 5 października w Teatrze Pinokio w Łodzi, a Radio Nowy Świat jest jego patronem medialnym. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: To będzie dzień zdecydowanie bardziej letni niż jesienny. Najcieplej na południowym zachodzie. Tam termometry mają pokazać w najcieplejszym momencie dnia nawet 25 stopni. W centrum ma być około 20, a najchłodniej na północnym wschodzie i Półwyspie Helskim tylko 17. Słońca sporo, chmur niewiele, tylko rano uwaga jeszcze na lokalne mgły, które mogą ograniczać widzialność do 300 metrów.
4: W każdy czwartek dzięki redaktorowi Oczkosiowi dowiadujemy się, jaka jest temperatura w Budzibie. Ale w inne dni tygodnia nie wiemy nic. Media o tym głucho milczą. Myślę, że temperatura w Budzibie to temat tabu. Zmowa milczenia.
5: Ja też uważam, że Budziba zasługuje na to, żeby w każdy dzień tygodnia mówić, ile tam jest. Teraz jest 22 stopnie i głównie słońce, ale tam jest dopiero 7.05, także naprawdę nasz tutaj kolega...
3: Będzie 30?
5: Będzie 25, dzisiaj powinno być. Jakub Jędras rozgrzewa teraz kostki u nóg, jest całkiem dobrze i będzie robił pompki na jednej ręce. Dobrze, przegląd kurortów, uzdrowisk i miast pretendujących pod kątem temperatury, która ma być dzisiaj. Gdynia 18, Strzegom do 23, Sopot do 19, Suwałki do 19, Święta Katarzyna koło Wrocławia do 20, w Kołobrzegu do 20, Jazgarzewszczyzna poza Kołdrą do 21, w Kosakowie 18, Poleńca Zdrój, Lądek Zdrój i Kudowa Zdrój do 22, Dębogórze do 19, w Polańczyku do 20, Wysowa Zdrój do 19, Świnoujściu do 22, o szaleństwo, w Jastrzębiu Zdrój do 21, Augustów do 20, na Łęczów 20, Busko Zdrój do 21, tak, i Wapienne do 20, natomiast w Rabce Zdrój do 21.
3: Ale ciepełko.
5: I pewna żabka z Rabki założy klapki.

0: 10 minut po godzinie 7 i wracając jeszcze do przeglądu prasy i do nowej propozycji, która się pojawia po lalce, czyli Noce i Dnie, pan Jarek napisał, a może Netflix nakręciłby serial Krzyżacy? To byłby hit z Tomaszem Szuchartem jako wielkim mistrzem i Sandrą Drzymalską. Świetna gra w lalce jako Danusią. No proszę.
1: Jak to zagrałby dyrektora pogotowia?
0: Masz jakiś pomysł i propozycję?
1: Nie, ale wiesz, bo to otwierają się wrota piekieł, znaczy wrota możliwości, bo jeszcze jest parę filmów nad Niemenem, na przykład można też nakręcić.
0: Można.
1: Czyli nad Niemenem.
0: Myślisz, że trzeba podpowiadać?
1: Nie, nie trzeba podpowiadać. Literatura polska czeka.
0: Mhm.
1: Do dzieła.
0: Tak, klasyka ma się świetnie.
2: Nowy świt.
0: Skoro apetyty na epickie seriale nie słabną.
1: I nie tylko seriale, nie?
0: I nie tylko. 11 minut po godzinie 7, no to czas start. Oficjalnie druga godzina.

0: Enchantment i 14 minut po godzinie 7, a wracając jeszcze do sztucznej inteligencji, do czata GPT, pan Rysiek pisze, że zauważył, że u niego w biurze AI traktuje się jak pracownika. Sprawdź, co mówi AI, wygeneruj raport, tekst oferty, niech AI się tym zajmie. A pytałeś AI, co ona na to? To przerażające, gdyż dzieje się to każdego dnia. Poproś, żeby dodała arkusz w Excelu. Jak? Nie wiesz. No, czyli właściwie wyręcza nas, można by było powiedzieć, na każdym kroku.
1: I kawy nie pije. Zresztą jest oszczędność na ekspresie do kawy, jest duża oszczędność.
0: Ale wcześniej pytałam też Państwa, czego by Państwo nie powierzyli sztucznej inteligencji i pojawiają się komentarze, że spraw, które dotyczą innych ludzi, drugiego człowieka, czyli mówiąc krótko, zrobić coś, przygotować, przeanalizować, tak, ale gdyby miała podpowiedzieć, uporządkować jakieś argumenty, podpowiedzieć, rozwieść się czy nie rozwieść, albo jak potraktować drugiego człowieka, to tutaj już Państwo mają wątpliwości.
1: Słuchaj, u nas to nie przejdzie, bo skoro nie przychodzą najprostsze rzeczy, pan Karol wkłada kij w szprychy, jak to ktoś napisał ładnie, to... Ale to jest ten moment i ten czas, że dla wszystkich tych, którzy wstali, wstają, bądź wstawać będą, albo są w drodze na przykład do pracy, czy do szkoły, na studia mogę już nawet, to co teraz będzie?
0: The Blues Brothers.
1: Dobra, to przetuptamy kawałeczek.
0: Bardzo proszę.

0: Jak zwykle po prostu koncertowa wersja jest świetna, ale powiem Państwu, że Ksenia tańczy świetnie, naprawdę. Te podrzuty, wymachy i w ogóle różne inne rzeczy. Nawet Jakub Jędras zaczął ćwiczyć w rytm tego The Blues Brothers, także dziękuję Ci bardzo, Ksenia.
1: Zmieścić.
0: Nie, ale wiesz, no tutaj jest...
1: Może przy Mińskiej będzie trochę więcej miejsca w studiu.
0: No tak, tam to możemy Angielskiego zatańczyć, ale tutaj naprawdę The Blues Brothers, super sprawa.
1: Przetuptamy. No dobrze, skoro rozmawialiśmy o sztucznej inteligencji i o tym, jak bardzo zmieniła naukę, pracę, codzienne obowiązki, to za chwilę cofniemy się do czasów, kiedy student nie miał czata GPT. Notatek w chmurze, ani wykładu na kliknięcie. Porozmawiamy o tym, jak się wtedy studiowało, co było najtrudniejsze, co prostsze, a czego dzisiejsi studenci prawie w ogóle nie znają. A o tym wszystkim za chwilę Klaudia Kowalczyk będzie nam i Państwu opowiadać.

0: 7:23 już na naszym zegarze, a tymczasem profesorowie w togach z powagą na twarzy i z dorobkiem naukowym życia, ale oni też kiedyś biegali na wykład z niedokończoną notatką w ręku, zarywali noce przed sesją i szukali miejsca w zatłoczonych klubach. Podczas międzyuczelnianej inauguracji roku akademickiego w Katowicach Klaudia Kowalczyk postanowiła sprawdzić, jak smakowała młodość tych, którzy dziś z powagą spoglądają z akademickich katedr.
1: Ponad milion studentów wróci w tym roku w mury uczelni, ale czy wiedzą, jak to było dawniej? Każdy profesor zaczynał tak jak oni, także profesor Ryszard Koziołek, dziś rektor Uniwersytetu Śląskiego.
2: Ja przyjechałem jako ignorant, nierozumiejący Śląska, przede wszystkim Górnego Śląska. Przyjechałem ze Śląska Cieszyńskiego. Przyjechałem na Uniwersytet Śląski w Katowicach, ale wylądowałem w Sosnowcu, dlatego że siedziba filologii polskiej, zresztą dzisiaj także między innymi neofilologie mają swoją siedzibę w Sosnowcu, czyli okazało się, że jestem w Zagłębiu, a nie na Górnym Śląsku, co oczywiście było powodem rozmaitych zabawnych perypetii, no bo nierozróżnianie tych terytoriów, tych granic może kosztować, no może się okazać ryzykowne. No więc uczyłem się i Śląska, i Zagłębia, ale tak naprawdę nie miało to dla mnie znaczenia. Najważniejsze był pewien mit, była nadzieja, którą się hołubiło w takiej młodzieńczej głowie, wejścia w sferę intelektualną, w sferę artystyczną, reprezentowaną przez wyobrażenie uniwersytetu. No i tak się stało. Wszedłem w środowisko nie tylko filologów, czyli moich macierzystych koleżanek i kolegów z mojego macierzystego kierunku, ale wszedłem dzięki mieszkaniu w akademiku, co gorąco doradzam wszystkim adeptom studiowania teraz i w przyszłości. Wszedłem w środowisko zróżnicowane i nagle się okazało, że wśród moich kolegów i koleżanek najbardziej oczytani, najbardziej erudycyjni okazują się studenci, dwójka studentów, Max i Łukasz, oni nimi byli wtedy, najbardziej oczytani i to był student geografii i geologii.
3: Na pewno trudniej studiowało się, ponieważ było mniej narzędzi informatycznych, mniej systemów online, aplikacji. Także zachęcamy, korzystajcie Państwo z dobrodziejstw dzisiejszej technologii i podnoście swoje kompetencje i kwalifikacje. Julita Mlaskawa, jestem rektorem Uczelni Metropolitalnej z Katowic. Profesorowie to też ludzie, oczywiście. Też było życie towarzyskie. Bardzo ważny jest kontakt właśnie w grupie ze społeczeństwem, nie wyalienowanie, tylko chodzi właśnie o to, żeby żyć w grupie. Wspólnie można zdziałać bardzo wiele. Tego też uczymy oczywiście, jak współpracować dla dobra ogółu. Także bardzo dobry kierunek.
4: Studiowałem kiedyś rzeczywiście swego czasu, mieszkałem także w akademiku i to życie akurat było, powiedzmy, atrakcyjne, ciekawe, pełne właściwie życia, ze względu na to, że też czasami, mimo że nie mieszkałem bardzo daleko, ale zostawałem na weekendy po to, żeby z kolegami, z koleżankami, których było sporo i też z różnych krajów, Marek Pawełczyk, rektor Politechniki Śląskiej. Rzeczywiście ten czas miło spędzić i pokosztować troszkę tego życia studenckiego, bo ono nie ogranicza się tylko i wyłącznie do uczenia się, ale to jest no, bardzo, bardzo ważny etap w życiu młodego człowieka, etap, który niezwykle rozwija, buduje relacje. Zachęcam, korzystajcie z tego, oczywiście odpowiedzialnie, bezpiecznie, ale jak najbardziej, pełnymi garściami.
5: Tłum ludzi na wydziale tak naprawdę i wiele z tych przyjaźni zostało do dzisiaj. To są najlepsze chwile i na studiach, i to, co w nas zostaje. Egzaminy zawsze są trudne, zawsze się nas straszy i my straszymy później studentów. Natomiast po latach pamięta się to, co dobre. Agnieszka Turska-Kawa, prorektor Uniwersytetu Śląskiego.
6: Tomasz Pietrzykowski, prorektor Uniwersytetu Śląskiego.
7: Takie, powiedziałbym, akademikowo, knajpiano, klubowe. O, może klub jest lepszym słowem niż knajpa w tym kontekście. Związane z życiem towarzyskim prowadzonym bez udziału środków technicznych. To były raczej kluby studenckie na osiedlach akademickich, czy na Ligocie, czy w Sosnowcu. Medyczny miał bardzo dobry klub, nie wiem, czy jeszcze działa, ale wtedy na osiedlu akademickim Uniwersytetu Medycznego to była legenda.
0: I tak to właśnie wyglądało. Czasy się zmieniają, ale studencka energia na Śląsku najwyraźniej od dekad ma ten sam niepowtarzalny klimat. A Państwo, kiedy wracają Państwo pamięcią do swoich studenckich lat, na które albo które miejsce od razu przychodzi Państwu do głowy i gdzie na Śląsku świętowało się, a być może wciąż świętuje zdaną sesję?
8: Bądź w Zagłębiu, wiesz.
0: O, właśnie,
8: bo to też, żeby o tym pamiętać.
0: Żeby nie wyjść na ignoranta.
8: A ty gdzie chodziłaś do klubu na studiach? Nazwa klubu, poproszę.
0: O, proszę pana, za dużo by pan tutaj chciał wiedzieć. Nie mogę takich tajemnic zdradzać na antenie. Ale Łódź była moim miastem studenckim, a później jeszcze przez 2 lata Warszawa.
8: No to ja podobnie. No my chodziliśmy do Łodzi Kaliskiej.
0: I do Kaszuberni. Bliska również mojemu sercu, dobra.
8: A w Warszawie do Gęsi.
0: A to nie, to tutaj już się nie pokrywamy.
8: No dobrze, a teraz mój ulubiony twór Whitney Houston. Polecam wszystkim, którzy w drodze do pracy i cały czas miłość rządzi światem, bo moja miłość jest twoją miłością.

0: No i lubimy Whitney Houston, lubimy bardzo, bardzo 7.33.
1: Tak, ten rytm o tej porze zwiastuje nam Klaudiusza, nie?
0: Dobrze, to ty już do Klaudiusza chcesz przejść. Tak? Pan Maciej jeszcze zadaje pytanie, czy państwo już nadają z nowej siedziby radia? Bo z tego co pamiętam, dziś miała nastąpić zmiana. Przepraszam, ale nie jestem na bieżąco. Panie Macieju, tydzień temu matka nadredaktorka, czyli Magda i Jeton, tydzień? Trochę wcześniej, ale chyba tydzień temu też mówiła o tym, że mamy lekką obsuwę, ale już pod koniec miesiąca z Mińskiej nadawać będziemy. Więc jeszcze teraz słyszy nas pan z Ostrej 14.
1: Tak, a update jest taki, że jakby ktoś chciał zostać patronem przez Blika, to nawet jak 10 zł zainwestuje w rozwój naszego radia i w ten swojego radia, to Blik dorzuci 3 dychy. Do każdego patronatu nowego, także zapraszamy serdecznie.
0: Do naszej akcji blikowej, a wszystkie szczegóły znajdą państwo na stronie nowyświat.online/blik. I o tej akcji też więcej będziemy państwu opowiadać, ale musimy na razie oddać głos Klaudiuszowi, bo już 7.34. Klaudiuszu, czy jesteś razem z nami?
2: Dzień dobry. Mam nadzieję, że nie tylko musicie, ale też chcecie.
1: Dobra, chcemy, pragniemy oddać ci głos, także oddajemy. Klaudiusz Slezak. Witamy cię serdecznie.
2: Gdybyście mieli powiedzieć, w ilu sprawach prezydent nie zgadza się z rządem i blokuje różne decyzje, to ile byście tak jednym tchem potrafili?
0: We wszystkich.
1: Myślę, że w każdej sprawie.
2: Wymieńcie chociaż 3.
1: Na przykład. No proszę bardzo.
0: W sprawie Trybunału Konstytucyjnego.
1: W sprawie SOP-u.
0: W sprawie paliw.
1: Tak, w sprawie Blika. Znaczy nie, Boże, nie Blika, tylko tego.
2: Blika? Tego nie, o tym nie wiedziałem.
1: To nowe to będzie.
2: Prezydent nic nie zablokuje, można w to wejść.
1: U nas można, w Radiu Świat można wejść w to bez problemu. Natomiast ten, no, waluty krypto przecież też.
2: Ambasadorowie to też jeszcze jedno.
0: Ambasadorowie, no, tak.
2: Wymieniać. No. Ale faktycznie, Mirku, dobrym śladem, czy dobrym tropem podążyłeś. Bo tym razem chcę opowiedzieć o, wydawałoby się, rzeczy, która jest, no, taka
0: oczywista.
1: Oczywista oczywistość, jak mówię klasyk, ja rozumiem tak.
2: Tak, Służby Ochrony Państwa, czyli w skrócie SOP. Wcześniej to było Biuro Ochrony Rządu, ale zmienione kilka lat temu na SOP. No i właśnie. To jest formacja, która chroni najważniejsze osoby w państwie, w tym prezydenta, premiera, ministrów, ale też budynki rządowe często ochrania. Komendantem jeszcze powołanym za czasów Prawa i Sprawiedliwości był komendant Jaworski. Zresztą człowiek, który chronił też bezpośrednio wicepremiera Glińskiego za czasów Prawa i Sprawiedliwości, powołany przez Mateusza Morawieckiego. No ale ponieważ SOP jest taką formacją, a wcześniej, jak mówię, BOR, no gdzie nie zawsze ta miotła polityczna przychodzi tak bezpośrednio, kiedy nowy rząd nastaje, no bo skoro jest fachowiec na swoim stanowisku i chroni, no to się go na tym stanowisku często zostawia. Tak też było.
1: W teorii tak jest, nie?
2: Tym razem też tak było. Chociaż dodam, że Donald Tusk czasem lubi takich funkcjonariuszy zostawić, bo przypomnę, że potem chyba żałował tej decyzji, ale Mariusza Kamińskiego...
1: O, to ja mu się do tej pory, tak.
2: CBA też zostawił. No więc zostawił tegoż Jaworskiego na stanowisku szefa, komendanta Służby Ochrony Państwa. Zresztą Jaworski wykazał się tu pewną lojalnością wobec rządu, bo a propos Kamińskiego i Wąsika tym razem, pamiętacie, że policja weszła do pałacu prezydenckiego, żeby ich zatrzymać. No więc teoretycznie można sobie wyobrazić sytuację, w której komendant Jaworski, szef SOP-u, nie zgadza się na takie działanie policji i do tego pałacu nie wpuszczają. To oczywiście byłoby wypowiedzeniem posłuszeństwa bezpośredniemu szefowi, czyli ministrowi spraw wewnętrznych, bo i SOP, i policja podlegają temu samemu ministrowi, czyli w tym przypadku Marcinowi Kierwińskiemu, ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, ale można sobie wyobrazić, że on stawia się, mówi nie, tu jest nienaruszalne i nie wpuszczę was do Pałacu Prezydenckiego. Tak się nie stało, no więc ten nowy wtedy w 23, łamany na 24 roku rząd postanowił Jaworskiego zostawić. Aż do pewnego września, wrześniowego dnia 25 roku, kiedy spod domu premiera zniknęło auto. No pech chciał, że było to właśnie auto należące do rodziny premiera. A budynki nie tylko rządowe, ale także mieszkania premiera i uwaga, każdego oczywiście premiera, nie dotyczy to tylko Donalda Tuska, tylko każdego pełniącego swoje obowiązki premiera. Zresztą tam jest jeszcze taki czas po tym, jak przestaną
1: też. A wice też premierzy mają ochronę?
2: Niektórzy mają, tak.
1: Mhm. Mhm. Bo wicepremier Gliński, bo?
2: To zależy od decyzji komendanta i od tego, jakie mają informacje na temat ewentualnego zagrożenia dla danej osoby. Także to służba podejmuje te decyzje, czy mu się należy, czy mu się nie należy. Często wicepremierzy też taką ochronę mają. Na przykład, czy dostają jakieś pogróżki i wtedy komendant może zdecydować się na przyznanie takiej ochrony. No więc premierowi przysługuje po prostu i już, tak? No i oni tam są, ci funkcjonariusze, podobnie jak przy różnych budynkach rządowych. No i premier tam, znaczy nie wiem, czy sam premier, ale ktoś z rodziny premiera zaparkował tenże samochód. No i samochód zniknął. No i oczywiście... No awantura, no bo jak to gwiznąć premierowi samochód? No. Policja postawiona na nogi. On się odnajduje dość szybko, ten samochód, bo po kilku godzinach go policjanci odnajdują. Wszyscy byśmy chcieli, żeby tak oczywiście w przypadku każdego, no ale jednak jest to blamasz, no jak premierowi...
1: A tego, kto samochód... ukradł, znaleźli też, czy tylko tak, sam samochód?
2: Tak, znaleźli go, to dwóch było, Łukasz W. i Stefan N.
1: A to oni,
2: Jednego zatrzymali zaraz przed tym, jak chciał wsiąść do samolotu do Bułgarii. Nie do końca wiadomo, czy oni zdawali sobie sprawę z tego, komu kradną ten samochód. Raczej wiedzieli, więc tutaj też cała sprawa nabrała rumieńców, no bo to mieli być powiązani z tym półświadkiem trójmiejskim, mieli być powiązani też z kibicami Lechii Gdańsk.
1: Czyli trop idzie do pana Karola.
2: Ale sam premier Tusk też jest przecież kibicem Lechii Gdańsk, więc...
1: Chyba już nie.
2: Wyglądało na to, że oni wiedzą, komu kradną to auto, stąd pojawiły się podejrzenia, uwaga, na razie niepotwierdzone, to były tylko domysły, że to mogła być jednak jakaś prowokacja i grubsza akcja. No, nie doszło jeszcze do procesu, ten proces się nie zaczął, więc jestem ciekawy, jak sam proces się skończy. Oni nawet na 10 lat mogą trafić do więzienia, bo to oczywiście nie był ich pierwszy raz. Panowie są dobrze znani w tymże środowisku trójmiejskim. No i co się dzieje potem? No oczywiście komendant Jaworski no najpierw idzie na zaległy urlop, no bo wiadomo, po takim blamarzu, no to musi iść na urlop, potem
1: nerwy
2: idzie na
1: podratować, tak, dokładnie.
2: No ale coś z tą sprawą trzeba zrobić. No i nowa, no już wtedy nie tak bardzo nowa, no bo rzecz dzieje się w tym roku, czyli koalicja rządząca, konkretnie minister, powołują pana Jackowicza w to miejsce, tylko że jest pełniącym obowiązki, bo prezydent cały czas nie zgadza się, żeby pana Jaworskiego odwołać. No i tak to sobie trwa. Pomiędzy tym, jak to stanowisko jest zajęte, czyli nie da się go odwołać, bo prezydent się nie zgadza, a tym, że ktoś go zastępuje, tam przepis mówi o tym, że przez pół roku taka sytuacja może trwać. W końcu jednak prezydent się zgadza i w połowie września, czyli ponad dwa tygodnie temu, zgadza się na odwołanie tegoż Jaworskiego. No i ten, który pełnił obowiązki, czyli komendant Jackowicz, wydawałoby się dość oczywiste, że wejdzie na jego miejsce, pełni obowiązki, no i minister chce jego powołania, żeby był nie tylko pełniącym obowiązki, ale po prostu komendantem Służby Ochrony Państwa. Jakież było nasze zdziwienie? Nie, no żartuję. W sumie się chyba nie dziwimy.
1: A kiedy jest kibicem prezydent, czego?
2: Kiedy prezydent ustawi swojego rzecznika, czyli Rafała Raśkiewicza, mówi, nie będzie tej nominacji. A ponieważ są to służby mundurowe, no to oczywiście nie do końca wiemy. W przypadku Jaworskiego był też raport, oczywiście rzecz tak formalnie nie dotyczyła tylko kradzieży tego samochodu, ale wszyscy się domyślamy, że o to chodziło. No ale potem był cały raport, postępowanie, liczne uchybienia, nieprawidłowości, dlatego to było formalną podstawą do zwolnienia tegoż Jaworskiego. No i chcieli obecny rząd tegoż właśnie Jackowicza. Prezydent mówi, że nie i tej nominacji też nie podpisze. Tomasz Trela, Lewica, tutaj komentował wczoraj to tak.
3: To już jest taka inklinacja do tego, że Karol Nawrocki chciałby być w jednej osobie premierem, marszałkiem Sejmu, Senatu i prezydentem i sam chciałby o wszystkim decydować, a jak nikt z nim nie konsultuje, to on się czuje jakiś pominięty, czuje jakiś niedosyt. To jest zupełnie nie jego rola. Prezydent naprawdę ma kompetencje zgodnie z konstytucją określone. Rozumiem, że z nich korzysta, natomiast no, ten prezydent przez rok korzysta z nich tak nadmiernie, że pokazuje, że on jest destruktorem, a nie inspiratorem do pewnych pozytywnych zmian w naszym kraju.
2: No i tak to właśnie wygląda. Pałac Prezydencki wysyła sygnały, że mogą rozważyć inną kandydaturę niż Jackowicz. Ale rząd odpowiada, no chwila, to my decydujemy, to jest minister spraw wewnętrznych i administracji z jego zwierzchnikiem. Okej, prezydent tutaj ma też coś do powiedzenia przy samym powołaniu, ale nie przy decyzjach, kto to ma być, więc my nie będziemy tego z prezydentem konsultować. No i co zrobią w tej sytuacji? No stwierdzili, że będzie komendant rotacyjny.
1: Jak przez dobra. Jakiś czas miał
0: być dobra. Był marszałek, może być tak. Komendant.
1: Plan B.
2: Tak, więc ponieważ było pół roku, jak był komendant, to można było pełnić obowiązki, ale teraz nie ma komendanta, tak? Bo tego Jaworskiego odwołano.
1: Ale następny też może pół roku pełnić?
2: Może z 3 miesiące może pełnić obowiązki, jak nie ma komendanta, więc...
1: A później zmniejsza się do 1,5 miesiąca? Nie.
2: Nie. Po 3 miesiącach na jego miejsce wejdzie jego zastępca i też będzie przez 3 miesiące, bo ustawa nie zakazuje tego, żeby oni się co 3 miesiące zmieniali.
1: A później więc może wrócić ten sam, rozumiem, tak?
2: Tak. Pomysł rządu jest taki, że oni co 3 miesiące się będą zmieniali. Jeden będzie wice, drugi będzie pełniącym obowiązki. No i tak co 3 miesiące będzie zamianka.
1: Powiem ci, Klaudiusz, że gdyby to nie było tragiczne, byłoby to zabawne po prostu. To mówimy o...
0: Dodajmy, że jest to służba odpowiedzialna właśnie za bezpieczeństwo najważniejszych osób.
1: Ja nie wiem, ja chyba tęsknię za Borem jednak, wiesz? Jakoś tak to się lepiej... Stój, bo strzelam Bor. A stój, bo strzelam Sop. P nie brzmi na końcu, a R brzmi.
2: Ojej, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że oni naprawdę dbają o bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie, które jest oczywiście kluczowe, wiemy o tym.
1: Bo już ale wiemy, co tam było z tym samochodem? Że zasnęli na służbie czy coś? To jest tajne.
2: To też jest, zdaje się, owianym mgiełką tajemnicy. Mm-hmm. Jak to możliwe, że nie. Tam oczywiście ci, nie tylko komendant miał z tego powodu problemu, ale ci na niższych stanowiskach też oczywiście mieli problemy, co dotknęło bezpośrednio funkcjonariuszy, którzy tego w budynku wtedy pilnowali. Tego przyznaję, gdzieś nie widziałem. No ale tak...
1: No powiem ci, Klaudiusz, że rzeczywiście...
0: Jeżeli myśleliśmy, że już nic nas nie zdziwi, biorąc pod uwagę, co się dzieje na szczeblu rząd, kancelaria, tak, prezydenta, to chyba nas właśnie zdziwiło.
1: A widzisz jakieś pola jeszcze, Klaudiusz, do tego wkładania tego kija w te szprychy? No, w innych obszarach niż...
2: A asesorzy też chyba ciągle, prawda? W kolejce.
1: No tak. A jeszcze rykoszetem dostały też pary, które mają 5 dych małżeństwa. To jest dla mnie zastanawiające, bo już tam 130 parę tysięcy, czy 140 parę tysięcy.
2: Co oni zawinili, to tego już naprawdę nie wiem.
1: No przesadzają z tym ilością, długością małżeństwa, naprawdę. No dobrze. Klaudiusz, wielkie dzięki. Jak zwykle ciekawie i interesująco, ale no zdarzają się też takie sytuacje. Klaudiusz Slezak był naszym korespondentem sejmowym, akurat z SOP-u tym razem. Bardzo ci dziękujemy i życzymy równie interesujących tematów.
0: O, z pewnością ich nie zabraknie, prawda, Klaudiuszu? A jak tam, coś o Romanowskim wiemy? Więcej niż wczoraj powiedziałeś?
2: Na razie czekamy na...
1: Pas żelazny dostanie.
2: Drugą instancję i dopiero wtedy pewnie pan Romanowski powie, gdzie do tej pory przebywał. Mm-hmm. No ale sprawa nabiera rumieńców oczywiście, bo tam kwestia tego neosędziego, że już były wyroki, że wcale nie jest sędzią.
0: Tylko wiesz co, ja się trochę dziwię tej prokuraturze na pewno. To trzeba było wniosek w odpowiednim momencie, na odpowiednim etapie postępowania złożyć, a nie teraz minister wychodzi i mówi, że jakiś neosędzia.
1: Widziałem taki film, Człowiek w żelaznej masce. Ciekawe,
0: a co oni robili do tej pory podczas tego postępowania?
2: Nie zauważyli, że to neosędzia?
0: A, nie zauważyli, okej.
1: Okay. No, dobrze,
2: nie
1: się wiem, ukrywał.
2: Tak jak nie zauważyli, że ma immunitet drugi Romanowski. No.
1: To też co? Prawda, to też prawda. Tu masz rację. Dobrze. Klaudiusz, wielkie dzięki.
0: Dziękuję. Pozdrawiamy cię serdecznie. Dzięki, dobrego dnia.
1: Pa.

0: By Watercall i 7.51, a te dobre dźwięki płyną oczywiście z Nowego Świtu, z Radia Nowy Świat. No to skoro jesteśmy przy dobrych rzeczach, to cały czas przypominamy Państwu o naszej wspólnej akcji z Blikiem i z Patronite. Każdy nowy patron, który ustawi stałe, comiesięczne wsparcie za pomocą Blika, tylko tam koniecznie trzeba zaznaczyć płatność powtarzalną, no to oczywiście Blik bonusowe 30 zł do każdej wpłaty dorzuci. Także jeżeli Państwo nam przekażą 20 zł, to jednorazowo nasze konto zasili kwota 50 zł. Szczegóły oczywiście znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Internetowy wejnowyświt.online. Łamane na Blik. Proszę tam zajrzeć.
1: A jak będzie 30 zł, to będzie 60.
0: Dokładnie. No właśnie, nasza redakcyjna koleżanka Małgosia założyła swojej psicy Feli konto. No i teraz jak Fela rozpoczęła patronowanie, no to się okazało, że całkiem niezłe wsparcie poleciało na nasze konto.
1: Fela także czeka na poranne, szczególnie prognozy pogody. Niekoniecznie w budżibie. No bo przed wyjściem sprawdza, czy wychodzić, nie wychodzić. To zawsze jest tak. Pies też człowiek, także wiecie Państwo, jak to jest.
0: Także liczymy bardzo na Państwa wsparcie, bo te pieniądze pomagają rozwijać nasze radio, tworzyć jeszcze więcej treści, być może nawet podcastów, a wiedzą Państwo, że każdy grosz jest na wagę złota, a za każdą złotówkę jesteśmy Państwu bardzo, bardzo wdzięczni. Także policzymy tych nowych patronów na koniec naszej audycji.
1: Tak,
0: Kuba,
1: jest.
0: Pomożesz? Pomoże.
1: Dobrze, nie zdajmy go z drabinki na razie, bo widzisz, że robi teraz wychwyty i wymyki.
0: No bo wiedziałam, że na koniec audycji. No. No, a teraz możesz zejść i zobaczyć,
1: ale
0: jaki
1: ładnie
0: jest stan licznika, a później sprawdzimy, jak dużo się zmieniło.
1: Teraz Jakub Jędras jest w zwisie swobodnym. To też jest bardzo ciekawe ćwiczenie, ale jak widać, jest już rozgrzany i na pewno w ostrej grze będzie na ostro.
0: Nie mam co do tego wątpliwości. A czy na ostro będzie także po godzinie 8? To się okaże. Ale dr Bartosz Rydliński, politolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wrócimy.
1: Opowie nam o tych kijach w szprychy, tak?
0: Tak, dokładnie, do tego tematu.

0: I 7.53, co oznacza, że za 3 minuty serwis informacyjny.
1: Nawet 57.
0: No. A co powiedziałam?
1: 3.
0: A, no tak, 7.57. A, to już wiem, bo że za 3 minuty serwis informacyjny i dlatego tak podświadomie mój mózg mi tutaj podpowiedział. No dobrze, a zgodnie z obietnicą po godzinie 8 oczywiście porozmawiamy z doktorem Bartoszem Rydlińskim, czy Polska wchodzi w etap, w którym prezydent i rząd nie tylko się spierają, ale właściwie budują dwa konkurencyjne ośrodki polityki państwa. No i co z tego może
1: wyniknąć? To są na kije, nie?
0: No właśnie, kto tutaj może, nawet nie o to chodzi, czy może mieć rację, czy też nie, tylko jak dalej rządzić tym krajem.
1: Jak żyć przede wszystkim.
0: I jak żyć mają obywatele. No właśnie, nad tym się zastanowimy. Mm-hmm.

0: 7 do 10 listopada w jubileuszowej stuletniej Gdyni Energa Siesta Festival. W Teatrze Muzycznym Aidey Milanes, Olajas i Luis Caracol, Mario Lucio, Angelique Kidjo, Anthony Strong i Marisa. W sali kameralnej Pedro Mutinho, a w klubie Ucho zagra warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego. Patronami są Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż i Jazz Forum. Więcej w niedzielę. W Sieście zapraszam, Marcin Kydryński.
1: Minęła 8, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Człowiek, który zgodził się na list żelazny dla Marcina Romanowskiego, to tak zwany neosędzia, wydał orzeczenie wbrew obowiązującym przepisom, twierdzi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, komentując decyzję umożliwiającą swobodny powrót do kraju ukrywającemu się za granicą politykowi PiS.
2: Przy sprzeciwie prokuratora, a przepisy mówią wyraźnie, jeżeli prokurator sprzeciwi się od wydania listu żelaznego, sąd nie może wydać takiego listu. To jest jakby pierwszy aspekt, że mamy takie wprost niezastosowanie się sądu do istniejącego przepisu. To budzi poważne wątpliwości.
1: Prokuratura zapowiedziała zaskarżenie postanowienia sądu. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział dziś w TVN24, że nie traktuje decyzji sądu jako osobistej porażki. Dodał, że gdyby w tej sprawie nie orzekał neosędzia, to decyzja byłaby inna. Przywdziewamy zbroję Boga. Tak szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział szereg zmian w amerykańskich siłach zbrojnych. Oznajmił, że administracja Donalda Trumpa zamierza sprowadzić z zagranicy do USA dziesiątki tysięcy żołnierzy. Ogłosił 6 nowych inicjatyw, wśród nich utworzenie dowództwa do spraw wojny autonomicznej z użyciem sztucznej inteligencji, budowę nowej dużej bazy wojskowej w USA oraz zmniejszenie liczby stanowisk generalskich i admiralskich o 20%. Zapowiedział też wzmocnienie nacisku na religię w wojsku i powołanie biura do spraw religijnych. Włosi przedłużają o kolejnych 15 dni zawieszenie układu z Schengen w relacjach z Hiszpanią. Oznacza to utrzymanie kontroli granicznych wprowadzonych w odpowiedzi na kryzys migracyjny w Ceucie. Pod koniec lipca do hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej przybyły tysiące migrantów z Maroka. A tysiące mieszkańców Wenezueli protestują od wczoraj w całym kraju przeciwko trudnym warunkom życia, szczególnie niedoborom energii elektrycznej. Według niezależnego dziennika El Nacional wprawdzie większość protestów ma charakter pokojowy, ale w kilku miastach niedobory prądu doprowadziły do blokowania przez demonstrantów ulic i dróg krajowych. W kilku miastach odbyły się też wiece na

0: lepsza owsianka na świecie. Aż wreszcie o 19.15 spotkanie z Romanem Gutkiem, świetnym kiniarzem, dystrybutorem filmowym, producentem, organizatorem festiwalu Nowe Horyzonty. Porozmawiamy przy okazji seansu Kino Muranów o tym, czym jest kino współcześnie, jaką rolę pełniło w przeszłości i jaka przyszłość czeka kina.
1: Dla widzów przygotowano tego dnia niespodzianki. Dodajmy, że kinematograf to kameralna sala widowiskowo-kinowa urządzona w dawnej wozowni Pałacu Szajblera w Łodzi. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: Ale zanim o pogodzie, to muszę jeszcze list od pana Rajmunda przeczytać, który napisał, że jest patronem naszym. Od 2 lat jest też dziadkiem. 1,5 roku temu wykupiłem patronat wnuczce. Niech jej patronacki staż rośnie wraz z jej wiekiem. Do tej pory to było zlecenie stałe w banku, które dziś zamieniam w powtarzalny blik. Pozdrawiam, Rajmund. Panie Rajmundzie, ściskamy.
4: Wielkie dzięki.
3: I uściski oczywiście także dla wnuczki. A jeżeli chodzi o pogodę, to przed nami spokojny i słoneczny dzień, choć miejscami dość wietrzny, a będzie wiać ze wschodu i z południowego wschodu, najmocniej wysoko w Sudetach, początkowo w porywach nawet do 100 km, ale później wiatr ma słabnąć. Poza górami pogoda ładna od 17 do 25 stopni i bardzo mało chmur dziś, a dużo słońca.
4: No to ja też może się przyjrzę tym zachmurzeniom i zacznę nietypowo w nawiązaniu do informacji z serwisu o zakładaniu zbroi przez Petera Hexeta. Otóż na Hawajach w Pearl Harbor trochę chmur. To taka informacja dodatkowa. A pozostałe rzeczy to są dosyć proste, bo tak, w Gdyni pochmurnie, w Strzegomiu głównie chmury, w Budżibie głównie słońce, ale to nie jest zaskoczenie. W Rzymie słonecznie, w Taorminie słonecznie, w Sopocie głównie chmury, na Hydrze wietrznie. W Paryżu pochmurnie, na Seszelach głównie chmury, Suwałki pochmurnie, Święta Katarzyna głównie chmury, w Reykjaviku za to deszcz, na Sycylii słonecznie, w Hamburgu pochmurnie, ale temperatura rośnie, także kabrioleciarze mogą wyjeżdżać. W Kołobrzegu wiecznie, Jasgarzewszczyzna poza kołdrą pochmurnie i 9 stopni. W Kosakowie pochmurnie, w Polanicy Zdrój głównie chmury, w Dębogórzu pochmurnie, w Poleńczyku pochmurnie, Wysowa Zdrój trochę chmur. I Świnoujście głównie chmury, Jastrzębie Zdrój głównie chmury, Augustów pochmurnie, no ja nie wiem, Nałęczów głównie pochmurnie i Busko Zdrój głównie chmury, Wapienne trochę chmur. Ciekawe, czym się różni trochę chmur od głównie chmury. Albo, że pochmurnie na przykład.
3: Trochę chmur to znaczy większość słońca, a głównie chmury, no to słońce będzie próbowało, ale co z tego wyjdzie?
4: Ale muszę cię pocieszyć, w Ontario dawnym, teraz chyba tam coś Ameryka, trochę chmur. Jednak.
3: Trochę.
4: Tak.
3: Więcej
4: słońca. Bo generalnie nad Stanami zachmurzenie duże z bardzo lokalnymi przejaśnieniami. W Waszyngtonie czarne chmury.
3: Tak się właśnie zastanawiam, czy mówisz o tym, co na niebie, czy o tym, co w polityce.
4: Też.

0: Jak ja się cieszę, jak lecą depesze. Brawo, oklaski, ukłon, dziękuję. To wierszyk od pana Huberta.
1: No i super, a państwo też... jesteście bardzo czujni.
0: Tak, tak.
1: I bardzo dziękujemy za to, bo ja biję się kijem w piersi albo w głowę, bo pomyliłem taekwondo.
0: Z kendo.
1: Znaczy kendo z taekwondo, tak.
0: To bardzo dziękujemy panu Andrzejowi tutaj przy okazji. A, i piękny księżyc w załączniku. I pozdrowienia, i serduszko, jeżeli chodzi o depesze. Także bardzo, bardzo są państwo.
1: Chociaż to wygląda trochę to polskie kendo jak baseball, nie?
0: Ale my nie o tym teraz.
1: Nie my o tym, nie, trochę o tym.
2: Nowy świt.
0: A razem z nami już jest dr Bartosz Rydliński, politolog Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Witamy pana doktora.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry pani redaktorze, dzień dobry państwu. Ja również lubię być u państwa, bo zawsze słucham depeszy przed wejściem do studia.
1: No właśnie,
0: czyli nas miłośników depeszy jest więcej, fanów można by było powiedzieć, nie mylić z fanatykami. No dobrze, panie doktorze, oczywiście chcieliśmy dzisiaj z panem porozmawiać, co się dzieje na linii rząd-kancelaria prezydenta, ale zanim do tego dotrzemy, to nie możemy nie zacząć od wczorajszej decyzji sądu, który przyznał Marcinowi Romanowskiemu list żelazny. Jeśli to postanowienie się uprawomocni, to kto tutaj wygrywa na tej decyzji sądu?
3: Przestępcy będą na tym zyskiwać, których stać na wyjazd za granicę. Bo oczywiście możemy to wystawienie listu żelaznego analizować z perspektywy napięcia między neosędziami, jak to mówi minister Żurek, a rządem, ale jest też ta optyka społeczna. Pamiętajmy, że minister Romanowski uciekł z kraju, tak? Miał ku temu środki finansowe, pewną pomoc. Nie wiem, moi studenci by to nazwali networkiem, prawda, który pomógł mu zbiec z kraju. I jeżeli po tych wielu miesiącach różnych transferów między Węgrami, Serbią i być może Naddniestrzem okaże się, że w zasadzie to się po prostu opłacało, tak? Że warto w takim razie zbiec, żeby nie być w areszcie, a w tym czasie prawnicy, obrońcy mogą sobie spokojnie procedować różne sprawy, składać wnioski o listy żelazne. Więc mi się wydaje, że chyba to będzie najbardziej obrazoburcze, co oczywiście będzie budować pewną niechęć, pewien... No właśnie, takie oderwanie nie tylko sądów, ale również polityków od rzeczywistości w opinii publicznej.
0: Panie doktorze, czy w związku z tym ta sprawa jest takim dowodem na to, że polskie procedury prawne stały się bezbronne wobec politycznego cynizmu?
3: Tak może być, szczególnie, że no właśnie ten podział na neo i paleo sędziów wraca do nas jak bumerang, prawda? Mam takie wrażenie, że kiedy rozmawiamy o sytuacji w polskich sądach, prawda, no to są takie okresy ogórkowo-letnie, kiedy, prawda, to jakby nie eksploduje politycznie, a później, prędzej czy później tak. Bo minister Żurek chyba słusznie zwraca uwagę, że to samo Prawo i Sprawiedliwość zmieniło zapisy prawne, mówiąc o tym, że kiedy prokurator protestuje, to sąd nie może wystawić takiego listu, prawda? A tutaj, prawda, Prawo i Sprawiedliwość wprowadzając w zasadzie ten martwy zapis, no i właśnie nie wiadomo, po co to zrobiło, bo sędzia na koniec, prawda, który ten nieprawomocny list żelazny wystawił Marcinowi Romanowskiemu, powiedział, że jest niezależny i nie będzie ulegał naciskom prokuratury. To jest zwyczajnie bardzo wszystko skomplikowane, nieczytelne i widzimy, że to egzekwowanie prawa jest w Polsce no, problematyczne, żeby nie powiedzieć nierealne i niemożliwe. Tak, oczywiście wszystko jest to szczególnie dla przeciętnego obywatela niezwykle niezrozumiałe i żeby nie powiedzieć dwulicowe.
1: To chyba o to chodziło też w tym rozgardiaszu na koniec rząd dwutygodniowy, a wcześniej różne tam rzeczy pod ministra Ziobrę i prokuratora generalnego Ziobrę robione. Tylko, że politycy rzadko się zastanawiają, że to może do nich wrócić. Tak, że jak coś uchwalą ustawą na przykład, to może się tak przez przypadek zdarzyć, że to będzie zmiana władzy i ktoś będzie chciał skorzystać z ich rzeczy. Czy minister Żurek jest bardziej skuteczny niż minister Bodnar, według pana?
3: No chyba jest równie nieskuteczny, dlatego czasami, kiedy dziennikarze opisują krótką listę do zmiany, prawda, to minister Żurek się na tej liście raz po raz znajduje, oprócz ministra zdrowia. Zakładam, że dla wielu wyborców, dla których rozliczenie ekipy Prawa i Sprawiedliwości jest jeden z fundamentalnych argumentów na rzecz ewentualnie głosowania bądź niegłosowania w kolejnych wyborach, wczorajsza decyzja sądu jest problematyczna, tak? Czyli że tłumaczenia ministra Żurka są mało ważne, gdyż szereg wyborców Koalicji Obywatelskiej czy Nowej Lewicy, bo to pokazują badania opinii publicznej, chcą efektów, a tych efektów nie ma. Nie jest też wykluczone, że również to dostrzega Donald Tusk, prawda, zapowiadający pewne przyspieszenie i można powiedzieć pewną większą determinację, właśnie mówiąc o tym słynnym baseballu i szachach, tak? Że jeżeli ktoś przychodzi z baseballem, to nie będziemy grać w szachy. Ja byłem w poniedziałek w Nowym Dworze Mazowieckim, skąd jestem, poszedłem na otwarte spotkanie mieszkańców z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Czarzastym też mówił, że będą rzeczy, które nie do końca będą mogły się podobać również jego wyborcom, gdyż będzie tak zwane przyspieszenie. Co to znaczy? Nie wiem, ale słyszałem na własne uszy, że Włodzimierz Czarzasty takie rzeczy nowodworzanom opowiadał.
1: To bardzo ciekawe. To w kontekście tego, o co chcieliśmy też pana doktora zapytać, jak to wygląda na linii rząd, a urząd.
0: Tak, bo kiedy patrzymy na mapę dzisiejszych konfliktów politycznych,
1: tak.
0: Sprawa tego żelaznego listu dla Marcina Romanowskiego, wojna o komendanta SOP, o czym kilkanaście minut temu opowiadał Klaudiusz Slezak, czy też dwuwładza w Trybunale Konstytucyjnym, łączą się w jeden niebezpieczny trend. No, trudno tego nie dostrzec.
3: Brak ambasadora w Rzymie i w Waszyngtonie, możemy
1: 40 chyba 8, tak? W ogóle brakuje.
3: Tak, czyli jeszcze brak nominacji paru profesorów, prawda, pomimo tego, że Rada Doskonałości Naukowej powiedziała, że prezydent powinien taki tytuł nadać.
0: Państwo zaczyna funkcjonować w trybie instytucji trochę na zapałkach i takiego permanentnego stanu wyjątkowego.
3: I dualizmu, tak. I to jest właśnie o tyle pewien problem, że dualizm w polityce jest czymś normalnym, tak? Bo mamy, trójpodział władzy, to prawda, mamy władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Lekko ponad miesiąc, jeżeli wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych doprowadzą do zmiany większości w Senacie i Izbie Reprezentantów, pewnie będzie dualizm tej władzy właśnie trumpowskiej, wykonawczej i ustawodawczej, która być może będzie zdominowała przez Partię Demokratyczną, ale w Polsce ten dualizm następuje w gronie władzy wykonawczej i to jest niezwykle, niezwykle niebezpieczne. Bo pamiętajmy, że oprócz obywateli są również urzędnicy, oficerowie, tak, służby, muszą mieć takie wersje wariantowe. Jeden do dużego pałacu, drugi do małego. Nie wiem, temu powiemy to, a tamtemu coś innego. Nie uraźmy premiera, bo powiedzmy, że byśmy u prezydenta. Znaczy, przecież to państwo jako dziennikarze znają więcej smaczków z tych relacji rząd-pałac prezydencki, prawda, że nawet niektórzy ministrowie, nawet jak chcą załatwić brak weta dla swoich ustaw, to prawda wchodzą jakimiś kuchennymi drzwiami do pałacu prezydenckiego i prawda i mijają się tak, żeby się wzajemnie nie zobaczyli. Sytuacja jest z różnych względów chora. I tutaj oczywiście pytanie, kto jest winien bardziej. To nie moja domena, żeby mówić kto, ale widzimy, że ten problem oczywiście, o którym państwo redaktorzy mówią, jest coraz bardziej widziany i mam wrażenie, że do wyborów, przyszłorocznych wyborów sejmowych ten konflikt będzie wyłącznie narastał.
0: Panie doktorze, to nie szukajmy winnych, tylko odpowiedzmy na pytanie, czy da się w ogóle w naszym kraju jeszcze rządzić w sposób demokratyczny i cywilizowany, czy weszliśmy już jednak w tą fazę pełzającej anarchii ustrojowej?
3: O to kiedyś zapytano jednego z współtwórców Konstytucji, Aleksandra Kwaśniewskiego. I prezydent Aleksander Kwaśniewski powiedział, że tak, przyznał się do błędu, że nie uważał, że jakość elit politycznych będzie spadała z wiekiem, a nie będzie rosła. Ten system, check and balances, tak, że nawet władze wykonawcze mają się kontrolować i prawda, patrzeć sobie na ręce. Jest problematyczny, aczkolwiek pamiętajmy, że bijatyk politycznych między dużym a małym pałacem, jest jednak dziedzina, w której jest wyjęta poza spór polityczny. Zresztą widzieliśmy to niedawno w Nowym Jorku, prawda, kiedy i minister Sikorski, i Karol Nawrocki w sprawie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa mówili wspólnie. No ale już pamiętajmy, że przy tak zwanych, prawda, z obecności stałej amerykańskiej baz w Polsce, no jednak było napięcie, prawda, że Partia Republikańska chciała też najprawdopodobniej doprosić do rozmów Karola Nawrockiego, co nie jest jego domeną. Tego typu sprawy jednak negocjuje rząd, a w imieniu rządu minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Więc tak długo jak ten dualizm będzie występował, to też osłabia nasze pozycje negocjacyjne w relacjach z partnerami zagranicznymi.
0: No tak, panie doktorze, tylko że konstytucja zakłada współistnienie prezydenta i rządu, nawet wtedy, kiedy pochodzą z przeciwnych obozów. To gdzie jest ta granica kohabitacji? Czy są sprawy, bez których no, gdzieś jednak minimalnie to państwo musi się porozumieć, tak, żeby nie zacząć działać gorzej?
3: To są kwestie, które dotyczą bezpośrednio naszego bezpieczeństwa, ale bezpieczeństwo właśnie rozumiane nie tylko jako obrona, prawda, przed rosyjskimi rakietami, zagrożeniem zewnętrznym, ale również w sprawach wewnętrznych. Tak? Dochodzą do nas informacje o progach ostrzegawczych zadłużenia państwa, implozji usług publicznych, ale to szczególnie w ochronie zdrowia, o tym się większość naszych słuchaczy i my się z tym spotykamy. W związku z tym, no tutaj oczywiście jest taka teza, że w przypadku no właśnie braku porozumienia w tych sprawach, prędzej czy później politycy też płacą tego cenę. I chyba tak jest, bo Karol Nawrocki, to też jest ciekawa rzecz, w sprawach takich, można powiedzieć, zaufania zaczyna potężnie tracić, tak? Że jednak ta teflonowa warstwa, która do tej pory była dla niego pewnym bezpieczeństwem, coraz częściej Karol Nawrocki również płaci cenę wet, które, jak niedawno zauważył redaktor Jakub Dymek, kosztowało państwo polskie wiele setek milionów złotych. Jeżeli chodzi o właśnie te kwestie, no właśnie, podatków od kryptowalut i innych ważnych danin. Więc widzimy, że na tym konflikcie prędzej czy później, moim zdaniem prędzej, zacznie tracić tak obóz rządzący, jak i pałac prezydencki. Tyle tylko, że Karol Nawrocki ma jedną poważną przewagę nad rządem. On dopiero co został wybrany na urząd. A rząd koalicji 15 października w przyszłym roku ma wybory.
1: Ale uważa pan doktor, że doprowadzenie tego konfliktu już do takiej naprawdę rozwibrowania państwa maksymalnego w konsekwencji może zmobilizować bardziej wyborców, umownie mówiąc, prawicowych czy bardziej centrowo-lewicowych?
3: Skrajnych, w sensie antyestablishmentowych. Czyli zarówno i teraz no, widzimy to przecież też chociażby u naszych zachodnich sąsiadów, prawda? W sytuacji, w której państwo może nie jest trawione konfliktem, ale słabością państwa i pewną stagnacją gospodarczą, mówię o naszych przyjaciołach z Republiki Federalnej Niemiec, no to ostatnie wybory do Landtagów pokazują wygrane nie tylko prawicowej alternatywy dla Niemiec, tak? Quasi faszystowskiej, ale również radykalnej lewicy, Die Linke, tak, prawda, w Berlinie chociażby. Więc oczywiście Polska to nie Niemcy, ale potrafię sobie wyobrazić sytuację, w sytuacji, no właśnie, już naprawdę implozji polityk publicznych, zyskuje nie tylko Konfederacja Korony Polskiej i Konfederacja Brauna i Bosaka, ale również Partia Razem. To byłoby w pewnym sensie racjonalne zachowanie obywateli, którzy mają dość establishmentu, a Prawo i Sprawiedliwość dla wielu wyborców ze zrozumiałych względów jest partią establishmentową.
1: No tak, bo jest.
0: Czyli rozumiem, że panie doktorze, do wyborów raczej się nic nie zmieni. Czy jednak sondaże jakoś będą wpływać na jedną i drugą stronę?
3: Nie zmieni się, będzie jeszcze tylko gorzej, z wyjątkiem może być wyłącznie kwestii obecności amerykańskiej bazy, o ile, i teraz może będzie to obrazoburcza teza, o ile Amerykanom będzie zależało na pokoju w tej sprawie. Jeżeli, prawda, Amerykanom będzie zależało na porozumieniu między dużym a małym pałacem w sprawie trwałej obecności wojsk amerykańskich, to będzie wyjęte poza nawias sporu politycznego.
1: A wiemy, że różni szatani są czynni, ale pan Karol Nawrocki powiedział, że pan Donald Trump jest słynny z dotrzymywania słowa, także miejmy nadzieję, że może jednak któreś ze słów dotrzyma.
0: Może.
3: To odpowiem językiem, który być może zrobił Władimir Putin, parzywym uwidim. Pożyjemy, zobaczymy.
0: Doktor Bartosz Rydliński, politolog Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękujemy panie doktorze za ten komentarz.
1: Miłego dnia życzymy.
3: Dziękuję.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: I już jest,
2: tak. To może poopowiadać.
1: Rozgrzany, cały w energii, fantastycznie. Jakub Jędras, Ostra gra. Witamy cię serdecznie, Kuba.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Widzę, że ta drabinka ci służy, ale przeniesiemy ją za miesiąc tam w drugie miejsce, także będziesz mógł sobie tam pozwisać.
3: A dziękuję ci bardzo. Już po raz kolejny ta deklaracja z twoich ust pada, więc...
1: Nie, osobiście odkręcę.
3: Jestem ci osobiście wdzięczny.
2: Mirosław z wiertarką, rozumiesz, właśnie wkręcam tak. Po prostu w ciebie.
1: Mirosław z wiertarą, mordeczo składa się. Ale dopóki tutaj jesteśmy, możesz naprawdę ćwiczyć ile lezie, a widzę, że nabierasz formy coraz bardziej. To dobrze, bo przed zimą jest ważne. Ale co słychać w sporcie?
2: Czekaj, no? Niech on się przyzna.
1: Niech się przyzna.
2: Tylko w te czwartki ćwiczy, tak? Czy... Codziennie?
3: Nie, no, codziennie, non-stop.
1: Nie, jakby w czwartki to by musiał, to by spuchł był.
3: Jestem jak pogoda w Budzibie, tylko w czwartki ćwiczę.
1: Nie,
2: do tego właśnie chciałam nawiązać.
1: Nie, ćwiczy, naprawdę widać, że ćwiczy Jakub codziennie, bo to widać, że to regularność jest potrzebna. Zresztą w każdym sporcie jest dokładnie tak samo. I w tym z takim zawodowym, i w tym amatorskim. Co słychać?
3: W piłce nożnej cieszy nas regularność, ale nie pierwszej reprezentacji.
1: Nie, bo pierwsza też ma regularność, tylko Arabur.
3: Arabur. Ale cieszy nas świetna seria naszych piłkarzy do lat 21, którzy znowu znakomicie zagrali. Oni w eliminacjach do przyszłorocznego Euro wygrali już 9 mecz na 9 rozegranych, więc komplet punktów.
1: Czyli nie dało się więcej wygrać.
3: Nie dało się więcej wygrać. Pod wodzą Jerzego Brzęczka naprawdę spisują się znakomicie.
2: Czy to kiedyś będzie nasza reprezentacja? Taka...
1: Nie, u nas jest taka prawidłowość, że oni teraz świetnie grają, a później tracą wszystkie umiejętności.
3: Kiedyś było takie powiedzenie, zmieniamy szyld i jedziemy dalej, tak? To chodziło o tą reprezentację olimpijską z 92 roku.
1: O matko, jedyna, to gorzej
2: ale
1: niż na Wembley, naprawdę.
2: Ale co sugerujesz, że będzie rozproszona i przestanie grać?
1: Wiesz, ja jestem załamany, tak generalnie rzecz mówiąc, bo przychodzą pewien wiek i przechodzą z tych juniorów do seniorów i tak jakby im po prostu ktoś różdżką odjął umiejętności, no. Ja nie wiem, ja się zastanawiam, bo Jerzy Brzęczek wyleciał z trenera reprezentacji pierwszej, a był w pierwszej dywizji Pucharu Narodów, a teraz dajemy po tyłach w drugiej dywizji.
2: Chyba przeszkadzamy, Kubie, przepraszamy.
3: Nie szkodzi, no bardzo ciekawe refleksje oczywiście, z częścią z nich się zgadzam jak najbardziej. Ale wracając do naszych piłkarzy do lat 21, wczoraj grali z Katowicami, ze Szwedami. No i pokazali starszym kolegom, jak wygrywać z tym rywalem, bo przypomnę, że pierwsza reprezentacja przegrała w poniedziałek właśnie ze Szwecją 1-3. Młodzieżowcy wygrali 3-0. Dwie bramki strzelił wyrastający na gwiazdę 19-letni Bartosz Mazurek. Wczoraj dopiero zadebiutował w tej reprezentacji i już proszę 2 gole. Trzeciego dołożył Daniel Bąk. Efektowna wygrana, no ale awans jeszcze nie jest pewny, mimo tej wspaniałej serii, bo Włosi też prawie wszystko wygrywają. Przegrali tylko z nami do tej pory mecz w Polsce 1-2. No a my musimy zagrać jeszcze z Włochami w poniedziałek.
1: Gdzie?
3: We Włoszech.
1: No dobrze, ale gdzie?
3: Aj wiesz, nie wiem dokładnie w którym miast.
1: To ważne jest, wiesz, bo to na południu, na północy. Jak to pójdzie?
3: To ty sprawdzisz pogodę, jaka będzie. Tak, i zaraz sobie to ustalimy. No ale Włochów czeka jeszcze mecz z Armenią dzisiaj. Jeżeli im się powinie noga w Armenii, no to Polska będzie miała już pewny awans.
1: A może?
3: Może się powinąć. To jest piłka. To jest piłka nożna. Natomiast no, jeżeli Włosi wygrają, no to o tej przepustce bezpośredniej na mistrzostwa zadecyduje mecz właśnie w poniedziałek. No i tam Polsce wystarczy remis. Więc,
1: boję się takich tekstów, ale dobrze.
3: Tak jest, historia wielokrotnie pokazywała w futbolu, że zawsze wystarczało tam jedna bramka albo remis.
1: Tak,
3: albo
1: to. Dokładnie.
3: Tak. Niemniej no, nasza reprezentacja młodzieżowa, możemy być z niej dumni.
1: Super.
3: Trzymamy kciuki.
1: Poniedziałek także. Brawo, chłopaki.
3: Trzymamy też kciuki za piłkarki, bo zawodniczki czarnych Antrans Sosnowiec pokonały u siebie islandzki Breiðablik 1-0 w rewanżowym meczu drugiej rundy kwalifikacji Pucharu Europy. Pierwsze spotkanie mistrzynie polskie wygrały 6-2, no i rzecz jasna awansowały do 1/8 finału, a losowanie par kolejnej rundy już jutro. Także okaże się, kto będzie kolejną przeszkodą. A skoro jesteśmy przy kobiecym futbolu, to odnotujmy zwycięstwo Barcelony w Lidze Mistrzów, tym razem 6-0 we włoskiej stolicy przeciwko AS Romie. A dlaczego mówimy o Barcelonie? No bo tam gra Ewa Pajor oczywiście.
1: No właśnie.
3: Ewa Pajor strzeliła wczoraj gola, ostatniego w tym meczu, ale wcześniej skutecznie podawała koleżankom z drużyny. kolejny świetny
1: występ. A dlaczego w kobiecym futbolu te wyniki są bliżej hokeja niż w męskim?
3: Nie, nie tylko w kobiecym, w męskim. Też często w Lidze Mistrzów.
1: 6-0?
3: Zauważ, jakie są wyniki w Lidze Mistrzów męskiej. Po 4-0, 5-1, 5-0.
1: No, ale nie 6-0. I nie 6-2.
3: Oj, takie też bywają.
1: No dobrze.
3: Tu bym nie dopatrywał się jakiś.
1: Dobrze, a w innych piłkach?
3: W innych piłkach, w piłce tenisowej na przykład, o wiele mniejszej od tej futbolowej, ale jakże nas interesującej, bo mamy mnóstwo zawodniczek, tenisistek, które grają na coraz lepszym poziomie. Magdalena Fręch udanie rozpoczęła turniej w Pekinie od pokonania w trzech setach francuski Elzy Jacquemot. Kolejną rywalką w tym wysokim rangą turnieju, bo to jest WTA 1000, będzie Czeszka Nikola Bartunkowa. Niestety nasza kolejna zawodniczka Katarzyna Kawa przegrała. Wczoraj w trakcie ostrej gry Polka w trzecim decydującym secie prowadziła 3-1 i mówiłem, że dobrze to wygląda, no ale niestety przegrała. Ostatecznie, jak to w tenisie często bywa, z Darią Snigur z Ukrainy 5-7 tego trzeciego seta. Dzisiaj Magda Linet wyjdzie na kort w Pekinie, zagra w pierwszej rundzie przeciwko Czeszce Katarzynie Siniakowej, a zwyciężczynie tego pojedynku czeka trudne zadanie, bo w drugiej rundzie Elina Svitolina z Ukrainy już tam sobie czeka. Tymczasem na przeciwniczkę w pierwszej rundzie też sobie czeka, rozstawiona z ósemką Iga Świątek. A z kolei Maja Chwalińska, także rozstawiona, czeka już tylko na mecz, bo rywalkę poznała. Będzie nią Ukrainka Dajana Jastrzębska, ale to dopiero jutro.
1: Ja nie wiedziałem, że ten sport polega na czekaniu. Okazało się, że tak.
3: Tak, no tu jest sporo czekania oczywiście. Jak już wygrasz, no to musisz sobie poczekać. No to na rywala, to na kolejny mecz. Szanse Mai? Myślę, że dosyć duże. Pokazała w poprzednim turnieju, w którym grała, że naprawdę jest w świetnej formie. I wróciła ta nasza Maja z Maja, nomen omen, z kortów Roland Garrosa. Ale dzisiaj zobaczymy też Huberta Hurkacza, bo i panowie grają w chińskiej stolicy. Nasz najwyżej notowany tenisista, który grał ostatnio w finale turnieju w Chengdu, powalczy o drugą rundę z Amerykaninem Lernerem Tienem, więc sporo w tenisie się dzieje. W koszykówce sezon się dopiero rozkręca. Jak dobrze wiemy, koszykarze Śląska Wrocław rozpoczęli od meczu w prestiżowych rozgrywkach Eurocup ten właśnie sezon. Na początek przegrali z Buducnostą Podgorica. Buducnost to jest przyszłość w tamtejszym języku. 75-99 przegrali.
1: A Podgorica co to jest?
3: No Podgorica to jest stolica Czarnogóry.
1: Ja wiem, ale jak się to tłumaczy.
3: No to pewnie, że pod górą, nie?
1: Pod górkę.
3: Tak.
1: Przyszłość pod górkę.
3: Wrocławianie przegrali 24 punktami, nie byli faworytami, no bo o jakości drużyny z Czarnogóry decydują zawodnicy z przeszłością w NBA, więc mocny skład. Śląsk przegrywał po dwóch kwartach 18 punktami. W trzeciej jeszcze próbował nawiązać walkę, ale bezskutecznie i skończyło się taką dość wysoką porażką. A już w najbliższy weekend rozpoczyna się sezon Polskiej Ligi Koszykówki. Jutro Energa Czerni Słupsk podejmą Legię Warszawa, a Energa Trefl Sopot podejmą Dziki Warszawa, a Śląsk sezon na krajowym podwórku zacznie w niedzielę meczem z Arką Gdynia. Pewnie z naszego piernikowego serwisu sportowego wiemy, z kim zagrają twarde pierniki i kiedy.
2: Wiemy, wszystko wiemy. To może cały,
3: no to żeby
2: wybierać. Tak, z piernikowymi pozdrowieniami przypomina pan Włodzimierz o ostatnim turnieju żużlowego Grand Prix, rozegranego w sobotę w Toruniu. Polscy kibice byli nieco rozczarowani niewykorzystaną szansą Bartosza z Marzlika, a kolejny tytuł, ale toruńscy fani tej dyscypliny nie narzekają, bo złoty medal zdobył ich ulubieniec Robert Lambert. A w najbliższą niedzielę finał żużlowej Ekstraligi pomiędzy wrocławską Spartą a KS Toruń i wielka szansa tych drugich na obronę tytułu mistrzowskiego. A stalowe pierniki wygrywają mecz za meczem i po pięciu kolejkach Ligi Hokeja na Lodzie prowadzą w tabeli z kompletem punktów. W swoim pierwszym meczu koszykarki Katarzynek pokonały w wyjazdowym meczu Artego Bydgoszcz 69-62. I już w najbliższą sobotę meczem z Kingiem Szczecin swój sezon rozpoczynają twarde pierniki. Hurra! Zatem same dobre wiadomości, oby tak dalej. Miłego dnia. Pan Włodzimierz nam życzy.
1: Super, Katarzynki, brawo. Brawo.
3: A ja jeszcze, słuchajcie, mam dla was taką informację. Pewnie państwo, nasi słuchacze, pamiętają, jak w Ostrej Grze zapowiadaliśmy udział 96-letniego Sobiesława Zasady w rajdzie samochodowym w Argentynie. W takim razie jesteśmy winni relacji z tego, jak tam poszło naszemu mistrzowi sportów motorowych. Już tak na spokojnie, bo sobie Sław Zasada wrócił do Krakowa, zadowolony, bo ukończył ten sześciodniowy rajd Gran Premio, przejechał 3300 km jako kierowca.
1: Brawo.
3: w te 6 dni. No, znakomita forma pana Sobiesława.
1: Brawo.
3: Co prawda nie wygrał, tak jak w 1967 roku, ale powrócił na argentyńską ziemię.
1: Że się czepiasz.
3: I kolejną piękną kartę w swojej karierze zapisał. Podkreślał pan Sobiesław, że 59 lat temu ten rajd był trudniejszy, bo 80% trasy stanowiły nawierzchnie szutrowe, a teraz ściganie odbywało się głównie po asfalcie. Ach, ten postęp.
1: Cywilizacja.
3: Ale najważniejsze dla niego, jak mówił, były spotkania z kibicami, bo Sobiesław Zasada spotkał nawet takich, którzy pamiętają jego start w 67 roku. I wówczas nazywano go latającym Polakiem, bo zrobił ogromne wrażenie na Argentyńczykach. Przyjechał z dalekiego kraju i pobił wszystkich najlepszych kierowców z Argentyny.
1: Super.
3: No więc pamięć o panu Sobiesławie w Argentynie została odświeżona.
2: Ale to musi być niesamowite przeżycie, nie? Po tylu latach znowu.
3: Tak, no na pewno było to wzruszające dla samego
1: wielkie brawo.
3: Naszego rajdowca.
1: Dobrze. Rozumiem, że czajniczki jeszcze nie.
3: Oj, czajniczki już powoli. Tak,
1: bo ja czekam bardzo na czajniczki.
3: Tak, już się wszystko rozpoczyna powolutku. Mhm.
2: No dobrze, Kuba, ale tutaj zaintrygował mnie Robert w serwisie. O co tam z tym Cristiano Ronaldo?
3: Ach, jeszcze ta sprawa. No tak, Cristiano Ronaldo rzeczywiście porzucił reprezentację. Zdaje się, że chodziło o to, że w czasie ostatniego meczu, w którym nie wyszedł w pierwszym składzie przeciwko Norwegom, trener Jorge Jesus kazał mu się zacząć rozgrzewać na pół godziny przed, zdaje się, końcem meczu. Tak, nie, w każdym razie w drugiej połowie. No i zazwyczaj taki zawodnik, który przygotowuje się, już rozgrzewa, no, ma ogromne nadzieje, że wejdzie na boisko. No, Cristiano Ronaldo, no to już w ogóle przecież nigdy nie zawracałby mu głowy rozgrzewką, gdyby nie to, że będzie zaplanowane jego wejście. Tymczasem Jorge Jesus zdecydował, że Cristiano Ronaldo nie wejdzie na boisko. Cristiano Ronaldo w mediach społecznościowych pisze tam, że powody wyjawi i tak dalej niedługo, więc tam być może jakieś drugie dno tego wszystkiego jeszcze jest. Tam przyjeżdżał specjalnie szef Federacji Piłkarskiej Portugalskiej do Kopenhagi, gdzie teraz są akurat Portugalczycy, grają następny mecz, żeby załagodzić cały spór i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, trener jest nieprzejednany, selekcjoner oczywiście nie ma zamiaru chyba przepraszać, no bo też nie ma za co w sumie. No, jest to wola trenera, prawda?
1: No wiesz, jak takie rzeczy
3: zarządza
1: się działy.
3: Swoim składem.
1: Nie, takie rzeczy się działy, ale chyba parę lat wcześniej, bo to naprawdę, jak to wcześniej o tym pomyśleć, to Jezus Maria, co tam się dzieje naprawdę?
3: O Jezus, jak mówią Portugalczycy, no. Tak. Więc to pewnie się więcej dowiemy w najbliższym czasie, jeżeli oczywiście kogoś to interesuje. No bo podstawowym pytaniem dla pewnie kibiców jest to, czy Cristiano Ronaldo już zakończył karierę reprezentacyjną.
1: Czy zwolni trenera, tak, ja wiem.
2: No właśnie, o co tak naprawdę
1: poszło.
2: To jeszcze pan Hubert, tak na podsumowanie piernikowe. Kto gra przeciwko stalowym piernikom? Pan Hubert napisał, że jest. Ja bym zaryzykowała, że może być. Szczerbaty.

0: Ruda papuga.
1: To oznacza, że mecenas Anita Swacha już razem z nami w studiu. Dzień dobry, pani mecenas.
2: Witamy serdecznie.
1: A możemy tak przekornie nieco inaczej zacząć. Za chwilę do dorosłych dzieci przejdziemy. Wiemy, że pani mecenas, z jakiegoś źródła nie będziemy zdradzać oczywiście, ale wiemy, że pani mecenas ma psa.
3: Mam.
1: A pies wabi się?
3: Ori.
1: A czy Ori mógłby dołączyć do naszego grona patronackiego?
3: Oczywiście.
1: O, oczywiście. Bo jak pani mecenas wie, albo nie, wspólnie z Blikiem, mamy taką akcję, że teraz Blik dokłada do każdego patrona nowego 30 zł, więc jeżeli Ori stanie się... Ori to Sunia.
3: To on. Ten on.
1: Ori,
3: no tak. No,
2: słaby research.
3: Tak, to ten on.
1: Chciałam ci powiedzieć, że miałam takiego wykładowcę na studiach, który miał psa, Sunię, i pies wabił się tygrys.
3: A, ta Sunia? No to na pewno miała taki Braveheart, dlatego.
1: Ale była piękna. Co nie zmienia faktu, że był tygrys po prostu najzwyczajniej w świecie, więc nie takie rzeczy się działy. Rozumiem, że Ori dołączy.
3: Oczywiście.
1: Bo za każdego patrona 30 zł Blik nam dokłada, więc będzie nam naprawdę bardzo, bardzo miło. I oczywiście cały czas państwa... Próbujemy przekonać do tego, żeby ci, którzy nam jeszcze nie patronują, zaczęli. Tak. Jeśli pani
3: Warto, absolutnie, proszę państwa, zapraszamy.
1: Jeśli nas państwo
2: I bardzo dziękujemy,
1: lubią,
2: bo przybywa blikowych patronów, także bardzo dziękujemy, naprawdę.
1: Tak, tak, za każdego naprawdę bardzo, bardzo. A gdyby państwo chcieli dokładnie poczytać, na czym to polega, co, jak zrobić, to nowyświat.online, łamane na Blik, i tam wszystkie informacje są. No dobrze, pani mecenas, a my dzisiaj o dorosłych dzieciach chcemy porozmawiać z panią. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że dziecko kończy 18 lat. Co dokładnie zmienia się z punktu widzenia prawa? Tak z dnia na dzień. Czy rodzic automatycznie traci władzę rodzicielską i możliwość decydowania za dziecko?
3: Szanowni państwo, w tym dniu, gdy nasze dziecko kończy 18 lat, my już nic nie możemy, tylko musimy płacić alimenty i mieć obowiązek alimentacyjny. To jest dorosły człowiek. Co to oznacza? To oznacza wprost, że nasza władza rodzicielska wygasa z automatu w momencie, gdy dziecko staje się pełnoletnie. My nie mamy już prawa do kontaktów ustalonych na przykład przez sąd, które były, tak? My nie mamy już żadnej decyzyjności, jeśli o to chodzi. Co prawda...
2: Ale mamy prawo do płacenia, rozumiem, tak?
3: Tylko i wyłącznie pozostaje nam obowiązek alimentacyjny i mało tego, jeżeli nawet nasze dziecko wybierze drogę naukową, bo to oczywiście tak długo, jak dziecko się uczy, ten obowiązek jest... Taką, która jest kompletnie sprzeczna z tym, co sobie my wyobrażaliśmy, to nie możemy nic, proszę państwa.
2: A jest jakaś granica wieku tej drogi edukacyjnej, czy nie ma?
3: Mówiliśmy już o tym, że nie ma magicznej daty, że to będzie 25, 26, 28. Najgorzej mają zdecydowanie rodzice przyszłych lekarzy i prawników, bo aplikacja i specjalizacja trwa dłużej i dopóki to dziecko nie ma takiego dochodu, które umożliwi samodzielne utrzymanie, to my ten obowiązek alimentacyjny mamy.
1: No dobrze, to zostańmy przy bardzo praktycznym przykładzie. 18-latek. Zakładamy czysto hipotetycznie na potrzeby naszej rozmowy, skończył 18 lat wczoraj. Trafia do szpitala. Czy lekarz może przekazać rodzicowi informacje o stanie zdrowia, o wynikach badań, o leczeniu? No tylko dlatego, że to matka i ojciec jednak.
3: Co do zasady, jeżeli nie będzie zastrzeżenia, że nie, no to w takich przypadkach będzie mógł. My powinniśmy tak naprawdę zadbać o to, że jak nasze dziecko jest już pełnoletnie, powinniśmy mieć taką zgodę pisemną, tak? Do dostępu do wszelkich decyzji medycznych, do dostępu do wszelkich informacji na temat życia. To trochę tak jak z tymi partnerami, tak? Rozmawialiśmy kiedyś. Mniej więcej ustawowo nie mamy już żadnego prawa do tego, żeby taką informację zaciągać.
2: Jeżeli nas wpisze
3: Oczywiście w sytuacji, gdy będziesz w stanie takim, że nie będzie mógł, no to jasna sprawa jest. Mało tego, przy takiej sytuacji również, gdyby się okazało, że nasze dziecko zostanie aresztowane tymczasowo, tak, to do momentu, aż to nasze dziecko, że tak powiem, nie będzie chciało się... z nami widzieć, kontaktować, to my też mamy tymczasowo oczywiście prawo do tego, żeby awaryjnie ustanowić obrońcę po to, żeby do tego aresztu poszedł, ale jeżeli do aresztu obrońca pójdzie i nasze pełnoletnie dziecko zażyczy sobie zero informacji dla rodziców, to tak też się stanie, tak? Także musimy się z tym liczyć.
1: A alimenty? Wyobraźmy sobie, że mamy dwoje dzieci. Jedno ma 15 lat, a drugie właśnie kończy 18 lat. Jak już pani powiedziała, rozumiem, że automatycznie alimenty się nie kończą, no ale ktoś w imieniu tego dziecka o te alimenty występuje. Czy w momencie, kiedy kończy 18 lat, a zaistniałaby taka sytuacja, że no, potrzebne są większe środki, wtedy ten 18-latek musi sam wystąpić do sądu o podwyższenie, czy na przykład matka czy ojciec w jego imieniu mogą to zrobić, tak jak robili to do tej pory?
3: Nie jesteśmy już przedstawicielami ustawowymi, więc nie mamy legitymacji do tego, żeby dziecko reprezentować. Dziecko staje się osobnym podmiotem i tak naprawdę staje się stroną powodową osobiście. Tak? To dziecko udziela pełnomocnictwa, to dziecko decyduje, czy w ogóle chce ten proces toczyć dalej, czy nie, bo zdarza się na przykład, że to czym jesteśmy w procesie o podwyższenie alimentów i w tak zwanym międzyczasie jedno z dzieci staje się pełnoletnie i zdarzają się sytuacje, że na sali sądowej dziecko mówi, mnie ta sprawa nie interesuje. Ten dorosły człowiek, tak, już pełnoletni, ja nie chcę toczyć tego postępowania. Mało tego, wielokrotnie te dorosłe dzieci mówią, bawcie się sami, ja nie chcę uczestniczyć w waszym konflikcie. Ja nie chcę w tym sądzie być, to jest wasz konflikt, wasz rodziców i ja nie chcę w tym uczestniczyć. I jakie są konsekwencje tego? No jeżeli dorosłe dziecko cofa powództwo, bo tak to do tego się sprowadza, bo mówi nie chcę w tym uczestniczyć, cofam to powództwo, a druga strona, czyli ojciec czy matka, które nie, na co dzień nie wychowują tego dziecka, mówi, no ja wyrażam zgodę przed sądem na cofnięcie tego powództwa, to sprawa zostaje w co do tego dziecka umorzona i nie ma tego postępowania, nie ma tej decyzji alimentacyjnej.
2: Czy obowiązek alimentacyjny wygasa, tak?
3: Obowiązek nie wygasa, tak naprawdę, bo ustawowo jest, natomiast rozstrzygnięcia na przykład podwyższającego alimenty nie ma i zostajemy z tym, co było. I teraz co może zrobić ten drugi rodzic, tak? No bo co? Tak naprawdę ja zostaję z tym synem pełnoletnim czy córką pełnoletnią w jednym gospodarstwie.
2: No bo ze mną mieszka, tak?
3: Tak,
2: no
3: to alimentów jest... nie chciał, bo się, że tak powiem, wycofał z postępowania i co ja mam zrobić? No, co ja mam zrobić? Tak zupełnie z punktu widzenia prawnego... Ja mam obowiązek jako mama, czy jako tata, który na co dzień mieszka z tym dzieckiem, do 50% kosztów utrzymania tego dziecka. Czyli do pokrywania połowy tych kosztów, które dziecko generuje, tak? I powinnam zrobić tak zupełnie wychowawczo, rachunek i podsumowanie, ile to kosztuje. Synu, ja daję połowę, a na to już nie masz, tak? Nie masz na sieciówkę, nie masz na ubranie, nie masz na jedzenie. Idź do taty, tak? Czy idź do mamy, do tego drugiego rodzica, który z tobą nie mieszka. Tak powinno być teoretycznie. Praktyka pokazuje, że jednak ta mama, czy ten ojciec, który na stałe mieszka, bierze na klatę, jeżeli drugi rodzic się nie poczuwa. To, co się zmienia jeszcze, gdy dziecko jest pełnoletnie, to proszę państwa, my już nie płacimy do rąk mamy czy do rąk taty tylko tych alimentów.
1: Właśnie.
3: Tylko bezpośrednio do rąk dziecka. I tu się zaczyna też czasami niezłe problemy. Zaczynają się. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my dzieci nie uczymy, a nie uczymy, bo edukacja finansowa, jak wygląda w tym kraju, wiemy wszyscy, tak? Nie uczymy oszczędzania, nie uczymy zarządzania, jakoś te pieniądze ze ściany zawsze wychodzą z tego bankomatu, mamo, nie masz pieniążków, no to idź do ściany i wyciągnij te pieniążki, tak? To potem się zderzamy z taką sytuacją, że ten młody człowiek dostaje tego 15 czy 10 od drugiego rodzica te 1500 czy 2000 na konto i hulaj dusza piekła nie ma, za 3 dni nie ma pieniędzy, tak? I jest pewne niebezpieczeństwo, dlatego ja zawsze mówię do rodziców. Szanowni państwo, jeżeli wy się rozwodzicie, rozstajecie i wydaje wam się, że mając dzieci kończy się wasza wspólna przygoda, to się mylicie. Im bardziej będziecie ze sobą współpracować, tym większą będziecie mieli nad tym kontrolę. Dlaczego? Dlatego, że w pewnym momencie przekazanie dzieciom, nawet tym pełnoletnim, bo nie mówię wciąż dorosłym, bo młody dorosły to jest trochę później, tak, gdy rzeczywiście się usamodzielnia, wolnych środków, które im się wydaje, że nie są na życie, tylko są na, wiadomo,
2: przechulanie.
3: Dokładnie, to może się skończyć różnie. Więc naprawdę ta kontrola i porozumienie przede wszystkim między wami naprawdę może wam w wielu rzeczach pomóc.
1: A wyobraźmy sobie taką sytuację, że rodzice współpracują ze sobą i wiedzą doskonale, że po tych 18 urodzinach to dziecko niestety nie da rady dobrze rozporządzić tymi pieniędzmi. A dziecko mówi, ale ja skończyłam 18 lat i ja, proszę bardzo, chcę te pieniądze właśnie na własne konto albo do ręki. No ale rodzice mają wątpliwości. I co wtedy?
3: Mają i duża asertywność wtedy po stronie tej osoby, którą dziecko na stałe mieszka, bo to powinno się oznaczać ni mniej, ni więcej, tylko tyle. W dzień, kiedy dostajesz alimenty, ja kładę rachunki, które potrzebuję na twoje wyżywienie, na twoje takie składkowe, że tak powiem, na stałe koszty.
1: Partycypacja, mówiąc krótko, w utrzymaniu. Tak?
3: Oczywiście.
1: Się do
3: i,
1: prądu,
3: powinnam,
1: do opłat...
3: I powinienem partycypować w tych kosztach. Koniec, kropka.
2: Bo to jest automat, rozumiem, tak? Jak 18 kończy, to i tak wtedy dziecko musi dostawać
3: to
2: pieniądze.
3: Dziecko,
2: my nie
3: to...
2: mamy już wyboru.
3: Nie mamy wyboru, prostu, tak naprawdę, bo dziecko, które jest uprawnione do alimentacji, może powiedzieć, tato, ale sorry, beatory, ja mam tutaj wyrok, że ty masz płacić na moją rzecz, a pieniądze poszły do mamy. Komornik, dzień dobry, tak? Bo nie do tej osoby poszły te pieniądze, co powinny.
1: A jeżeli nikt nie będzie robił z tego tytułu problemu, mówiąc krótko, no właśnie, alimenty idą na konto mamy, dziecko 18-letnie mówi, no tak, niech tak zostaje i nikt nie robi z tego tytułu problemu,
3: mam
1: to
3: teraz...
1: czy... No właśnie, to czy tak naprawdę mama powinna zadbać o to, że no właśnie, dziecko, musisz iść do banku założyć konto, bo to jednak muszą na twoje konto te pieniądze pójść, czy może tak zostać?
2: I to mam przez teraz, sąd musi iść?
3: Nie, proszę nie. państwa, mam, zawsze mówię tak, sąd nie jest wyrywny, kolokwialnie mówiąc, do tego, żeby ustalać każdą waszą rzecz w życiu. To tak naprawdę leży po waszej stronie. Ja mam teraz taką fajną sytuację, właśnie córka stała się pełnoletnia i ponieważ rodzice sprzedali jej to, tą że tak powiem, koncepcję jako rzeczywiście potraktowanie ją jako dorosłego partnera, podpisali takie trójstronne porozumienie, że dopóki, dopóty córka mieszka w jednym gospodarstwie z mamą, pieniądze idą do rąk mamy, bo ona zaspokaja te wszystkie potrzeby, a w momencie jak pójdzie na studia, wówczas będą do jej rąk, każdy z rodziców będzie płacić. I podpisali we troje, to jest porozumienie trójstronne, oczywiście moc ma taką umowną, że tak powiem, ale ma. I to jest też taka też odpowiedzialność tego młodego dorosłego, że rzeczywiście czuje się odpowiedzialny za te pieniądze, które przychodzą, za te wydatki, a wy macie państwo kontrolę. Bo nie daj Boże, no zna moja kancelaria takie przypadki, że nadmiernie obdarowywane dzieci popadają w różne uzależnienia, w różne kłopoty. W związku z tym niestety musimy mieć na tym kontrolę, mimo że zgodnie z prawem już niewielką mamy.
1: Mecenas Anita Swacha, bardzo dziękujemy za spotkanie.
2: Dziękuję
1: bardzo
2: serdecznie.
1: Dziękujemy za garść tych przydatnych
2: informacji. Tak, bardzo interesująco i liczymy oczywiście na, za tydzień na więcej.
3: Dziękuję bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia.
2: Dziękujemy.

0: Buenos dias. Warszawa zamienia się w stolicę latynoskiej kultury.
1: Startuje Fervor Latino, pierwsza edycja Festiwalu Literatury Latynoamerykańskiej.
2: Będziemy tam i my.
0: Już jutro o 11:00 specjalne wydanie audycji Cały Nasz Świat. Razem z nami będą z Argentyny Selva Amada, z Peru Claudia Salazar Jimenez i z Brazylii Paulo Scott.
1: To absolutny top współczesnych latynoskich autorów.
2: Prześwit, ulica Freta 39 w Warszawie. Tam Państwa zapraszamy. Wstęp wolny.
0: A w sobotę od 21:00 w tym samym miejscu wspólnie tańczymy podczas Silent Disco.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia. Jan Janczy,
2: Tomasz Ławnicki
0: i Patryk Rabiega.
3: Minęła 9:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. W ponad 300 uczelniach w Polsce rozpoczyna się rok akademicki 2026-27. Uniwersytet Jagielloński rozpoczyna go już po raz 663 i z tej okazji ulicami w centrum Krakowa przejdzie orszak profesorski. Jego tradycja sięga drugiej połowy XIX wieku. Pierwszy uroczysty pochód w dniu inauguracji roku akademickiego odbył się w 1886 roku. W związku z wydarzeniem kierowcy muszą liczyć się w Krakowie z czasowymi zmianami w organizacji ruchu drogowego w rejonie Starego Miasta. A według ostatnich danych GUS-u w ubiegłym roku akademickim w uczelniach w Polsce studiowało ponad 1 280 000 studentów. Polacy są mocno podzieleni, jeżeli chodzi o ocenę alertów RCB w kontekście ostatnich incydentów przy wschodniej granicy Polski, wynika z najnowszego sondażu SW Research na zlecenie Onetu. Ponad 1/3 Polaków źle je ocenia, jednocześnie niemal tyle samo respondentów uważa, że system ostrzegania funkcjonuje prawidłowo. Zdania w sprawie nie ma 30% ankietowanych. W sondażu negatywna ocena alertów RCB przeważa wśród kobiet oraz osób w wieku od 25 do 34 lat, natomiast mężczyźni i osoby powyżej 50 roku życia częściej mają o nich pozytywne zdanie. Pierwszy rok systemu kaucyjnego za nami, ale prawdziwe wyzwania dopiero się zaczynają. Operatorzy mają już za sobą etap uruchamiania infrastruktury i testowania rozwiązań. Teraz muszą zadbać o to, by zwrot opakowań był nie tylko skuteczny, ale też opłacalny. Jak mówi Anna Kozłowska, prezeska Zarządu Polskiego Systemu Kaucyjnego, nie można skupiać się wyłącznie na liczbie zebranych butelek i puszek.
4: System kaucyjny w Polsce ruszył, ale sam wysoki poziom zbiórki to zdecydowanie za mało. Jeśli zrobimy to bez kontroli kosztów, rachunek za nieefektywność ostatecznie zapłacą producenci i konsumenci przy kasie. Pierwszy rok pokazał, co działa, a co generuje zbędne koszty. Prawdziwy sukces systemu kaucyjnego to nie tylko miliony zebranych opakowań, ale zrobienie tego sprawnie, tanio i z sensem dla gospodarki.
3: Kolejny etap to optymalizacja. Chodzi o to, by opakowania jak najszybciej trafiały do recyklingu, a cały proces nie generował niepotrzebnych wydatków. Co powinno decydować o przyszłości miast? Potrzeba zmian czy szacunek dla ich historii? To jedno z pytań, które stawia 14. Festiwal Filmów o Mieście i Architekturze Miasto Mówi. Wydarzenie rozpoczęło się już we Wrocławiu, a jego tegoroczne hasło brzmi życzenia. W programie znalazł się m.in. film o Melbourne, które w latach 50. XX wieku przeszło radykalną modernizację. Historia miasta pokazuje, jak łatwo w pogoni za nowoczesnością stracić własną tożsamość, mówi Anna Bielc, dyrektorka programowa festiwalu.
5: Wybieramy się aż do Melbourne, ale tak naprawdę historia tego miasta nie jest wcale odległa od tego, co

0: Pogoda.
1: Nawet 25 stopni mogą dziś wskazywać termometry w Zielonej Górze. We Wrocławiu maksymalna temperatura ma wynieść 23, w Szczecinie, w Poznaniu, w Krakowie 22, w Katowicach i Rzeszowie 21, w Warszawie i Łodzi 20, delikatnie chłodniej, w Zakopanem, w Lublinie i w Bydgoszcz 19, w Gdańsku, w Białymstoku 18 stopni. Czwartek będzie kolejnym dniem bez deszczu, na ogół pogodnym, choć gdzieniegdzie trochę się zachmurzy. Wiatr najsłabiej powieje na południowym zachodzie, w pozostałych regionach kraju mawiać umiarkowanie i od czasu do czasu nawet porywiście, ale najsilniejsze porywy spodziewane są wysoko w Sudetach.
2: Mawiać. No dobrze, to zobaczmy ostatni na dziś przegląd uzdrowisk, kurortów i miast pretendujących. Przyjrzyjmy się temperaturze na teraz, czyli na godzinę 9.04. W Rabce Zdroju 11, Wapienne 13, Busko Zdrój 10, na Łęczów 12, również Augustów 12, Jastrzębie Zdrój 13, w Świnoujściu jest coraz cieplej, 15 stopni, Wysowa Zdrój 12, Polańczyk 12, Dębogórze 13, Polanica Zdrój, Kudowa i Lądek Zdrój 15, Kosakowo 13, Jazgarzewszczyzna poza Kołdrą 11, Strzegom 15, Sopot 12, no i Budżibba, ale to nie u nas, 23 i stale rośnie.

Filip Sejs i 8 minut po godzinie 9. Runa Papuga co prawda już opuściła nasze studio, ale pojawiło się pytanie pana Bartosza. Czego muszą dopilnować rodzice dziecka z niepełnosprawnością w momencie osiągnięcia pełnoletności? To wiedza powszechnie dostępna, więc myślę, że mogę przytoczyć naszemu słuchaczowi, że zapewnienie

0: prawa do reprezentacji. Jeśli dziecko nie jest w stanie podpisywać dokumentów, to konieczne jest sądowe ubezwłasnowolnienie i ustanowienie opieki prawnej. To jest warunek najważniejszy. Nowe orzeczenie o niepełnosprawności. Trzeba złożyć wniosek o wydanie takiego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osoby dorosłej, ponieważ dokumenty z okresu dzieciństwa tracą ważność i o tym proszę pamiętać. Wnioski o nowe świadczenie pieniężne. Dorosłemu dziecku przysługuje renta socjalna, ZUS oraz nowe świadczenie wspierające, więc trzeba też przepisać zasiłek pielęgnacyjny w MOPS na dane dziecka i o tym trzeba pamiętać. No i oczywiście opieka medyczna, o której mecenas Anita Swacha wspominała, bez pełnomocnictwa lub wyroku sądu lekarze odmówią informacji o stanie zdrowia dorosłego dziecka, więc czeka też przeniesienie poradni dziecięcych do lekarzy dla dorosłych i o tym trzeba pamiętać. I ta kwestia dotyczy zarówno zdrowych, jak i chorych dzieci.
1: Nowy świt.
0: To oczywiście w wielkim skrócie, bo myślę, że temat może wrócić za jakiś czas.
2: Tak, można doczytać, jakby
0: tak,
2: ktoś chciał. Także.
0: Jeżeli będą Państwo chcieli jakieś szczegóły, to proszę dać znać. Myślę, że nie będzie problemu, żebyśmy z mecenas Anitą Swachą jeszcze do tego tematu wrócili. 10 minut po godzinie 9, no to już za chwilę zajrzymy do Szwecji, gdzie Alex Karp, szef Palantira, kupił 15 tysięcy hektarów ziemi za 235 milionów koron. Oficjalnie tereny rekreacyjne, słabe pod gospodarkę leśną, ale przy nazwisku Karp od razu pojawia się pytanie, po co właściwie szef jednej z najważniejszych firm technologicznych świata potrzebuje tak ogromnego kawałka ziemi? I czy ta transakcja mówi nam coś więcej o tym, jak dziś technologia, państwo i infrastruktura zaczynają ze sobą się splatać? A o tym już za chwilę będzie opowiadał nam Jan Janczy.

0: 14 minut po 9 i jest już razem z nami, zgodnie z zapowiedzią, Jan Janczy. Cześć, Janku,
1: dzień dobry.
0: Dawno cię nie było.
1: No tak, to prawda.
2: Cześć, Janku, bo cześć. To jest bardzo ciekawe, bo to już pomijam, że to jest mój ulubiony punkt programu i nie tylko mój, ale co z tym thrillerem gospodarczym, wiesz, bo to Skandynawia z tego słynie, że po prostu tam mordercy biegają stadami, można powiedzieć, i tak dalej. Natomiast tutaj mamy konkretnie Szwecję. I konkretnie 15 tysięcy hektarów ziemi na północy Szwecji.
1: Ładny
2: czyli zmrożone.
1: Już tak lekko zmrożone.
2: To może jakieś przechowanie łososia, czy coś tam będzie miał.
1: No na przykład, albo co można dobrze zbudować w takim miejscu.
0: I czy to powinno budzić bardziej naszą ciekawość, czy niepokój?
1: Czyli niepokój,
2: no
1: tak.
2: No właśnie, co z tym Aleksem Karpem?
1: Ciekawość i niepokój, chyba. To znaczy tak patrząc na to, w jaki sposób potraktowano tę informację, bo ona tam dwa dni temu mniej więcej, kiedy się ukazała w mediach w Szwecji, to jedynką nie była, ale była dosyć wysoko. Więc tak się patrzy na to z ciekawością. Oczywiście duża zasługa w tym jest pewnie samej osoby, która tego zakupu dokonała, czyli Aleksa Karpa, no i firmy, którą reprezentuje, czyli Palantir Technologies, firmy, o której głośno jest od paru lat już, która słynie, tak przedstawia się jako firmę produkującą niezwykle innowacyjne narzędzia oparte na technologii sztucznej inteligencji, które pomagają walczyć z terroryzmem, ale przy okazji też mogą być wykorzystywane na przykład do prowadzenia wojen, do masowego śledzenia ludzi, do szpiegostwa i tak dalej. I to jest coś, z czym Alex Karp, też przypomnijmy, zanim w ogóle tę historię rozwiniemy, się zupełnie nie kryje, bo w rozmowie z Business Insiderem sprzed paru lat, on powiedział taką rzecz, że no, rozwijamy w Palantirze różnego rodzaju technologie, które mogą pomagać na przykład w walce z terroryzmem właśnie, ale użyte nieodpowiednio mogą na przykład prowadzić do śmierci setek osób.
2: I czy to jest przyjaciel Donalda Trumpa?
1: Dość dobry. Peter Thiel także. Peter Thiel to jest nazwisko, które...
0: Dziękujemy za uwagę.
1: Tak jest. Peter Thiel, który tutaj nie pada akurat w tej historii szwedzkiej, ale to jest kolega Aleksa Karpa, również współzałożyciel Palantira, który z kolei, no wprawdzie nie mówi tego, że jego technologie pomagają zabijać ludzi, ale za to musimy przyspieszyć rewolucję technologiczną, bo ludzie tutaj się trochę za bardzo ociągają. No i w efekcie mamy taką firmę, która budzi postrach właściwie i nawet to po samej nazwie widać, bo Palantir to jest termin zaczerpnięty z Władcy Pierścieni. Palantiry to były też klane, jeśli dobrze pamiętam, kule, które były wszechwidzące. No i mamy taką firmę, która właśnie wszechwidzi to, co my robimy, no bo na tym opierają się ich produkty, a jednocześnie na czele której stoi dwóch takich złoczyńców czarnych charakterów. Najbardziej dwie znienawidzone osoby na świecie, jak ktoś kiedyś napisał.
2: I pomarańczowego charakteru.
1: No właśnie.
2: A powiedz mi, oni odkupili to od kogo?
1: Kupili to od regionu, to znaczy to były lasy sprzedane przez region, tak administracyjnie. Aha. Zostało to oczywiście legalnie zrobione przez spółkę szwedzką, tak w ogóle, żeby było zabawniej, ale spółkę założoną bardzo niedawno temu, powiązaną z dwiema zagranicznymi z kolei spółkami. To jest bardzo skomplikowane, ale wszystko to, co się łączy w jednym punkcie, to jest Alex Karp, który okazuje się, że zapałał taką dużą miłością do Szwecji i przy okazji stanął na czele tej powołanej niedawno szwedzkiej spółki. No i sobie kupił te 15 tysięcy hektarów za blisko ćwierć miliarda koron. Takie zakupy są oczywiście obwarowane szeregiem różnych prawnych zapisów i kiedy sprzedawano ten teren, znaczy właściwie jeszcze finalizowana jest ta transakcja, ale jest pewne, że to się wydarzy, to wydano takie postanowienie, czy właściwie podsumowanie właśnie ze strony władz regionu Jämtland, gdzie mieści się ten omawiany teren, że według ich oceny zakup przez rzeczonego Aleksa Karpa i dalsze administrowanie tymi terenami nie doprowadzi do pogorszenia warunków mieszkaniowych, jak i również ogólnego korzystania z tych terenów, czyli na przykład przeznaczenia rekreacyjnego.
2: Bardziej
1: ogólnie się nie da, ale można się zastanawiać, dlaczego tak patrzeć na niego, to znaczy, co on ma zrobić takiego, że może popsuć tam coś, prawda? No ale tutaj właśnie dochodzimy do tego.
0: Pytanie zadała. Co może czynić ten teren naprawdę cennym? Sama ziemia, energia, położenie, chłodny klimat? dostęp do infrastruktury, a może coś, co mi jeszcze
2: nie przyszło
0: do głowy?
2: Czy te 15 tysięcy ilości ziemi.
1: Albo atrakcyjna cena. No i właśnie, ja tak sobie sprawdziłem. Na przykład centra danych, gdzie powstają w Szwecji. Powstają oczywiście w skupiskach niedaleko dużych ośrodków miejskich, czyli na przykład w Sztokholmie, ale taką częścią kraju, która jest wzrostowa i wydaje się być interesująca dla inwestorów, jest właśnie północna część kraju. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że tam jest relatywnie łatwy dostęp do terenu, do energii elektrycznej, też zielonej, co jest ważne w tej sytuacji. Ale też są to tereny, pamiętajmy, relatywnie chłodne.
2: Czy do chłodzenia serwerów?
1: Do chłodzenia, no właśnie, na przykład. Czyli mamy, no i też te połacie terenu są bardzo duże, rozległe, z dala najczęściej od osad ludzkich, czyli też i jakiegoś wzroku.
2: A reniferki są?
1: Ewentualnie nieprzyjaznego. No są niestety, ale będą się musiały pogodzić z tym nowym stanem rzeczy, a tak poważnie mówiąc...
0: Myślałam, że chcesz powiedzieć, że wynieść.
2: Nikt nie pytał.
1: No one się już z różnych regionów tyle razy musiały wynosić. Ale tak poważnie mówiąc, to jest to, o czym my mówimy, to jest trochę takie wróżenie z fusów, dlatego że to jest oczywiście pewna możliwość. Być może to jest gra, w którą gra właśnie Alex Karp, ale o której my jeszcze nie wiemy, a dowiemy się za 10-15 lat na przykład, bo on już coś wie, czego my nie wiemy. Mhm. Natomiast oficjalna informacja, przekaz jest taki, że te tereny są pod rekreację, bo w zasadzie też po to są, znaczy tak domyślnie przeznaczone, są słabe pod uprawy, niewiele się tam da zrobić, trasy biegowe na przykład, narty. To bardzo proszę.
2: Aha,
1: to akurat,
2: bo akurat też jest rozrywka jednak.
1: No w pewnym sensie tak. To jest w zasadzie dosyć spójne, ponieważ Alex Karp ponoć jest miłośnikiem akurat narciarstwa, biegów na nartach, więc...
2: Kupił sobie 15 tysięcy hektarów.
1: Terenu mu tam nie braknie. Prawda? Terenu mu tam nie braknie. Natomiast dlaczego tak dużo się uwagi my też tutaj temu poświęcamy? Bo akurat to pewne podejrzenie, że być może ktoś sobie tam postanowi takie centrum danych malutkie postawić, nie jest pozbawione pewnego sensu, dlatego że mniej więcej rok temu zaczęły krążyć takie informacje, jakoby to szwedzka policja miała korzystać właśnie z usług Palantira, z oprogramowania, które Palantir dostarcza i które ma pomagać w walce na przykład z przestępczością zorganizowaną. Sęk w tym, że dane nie są na serwerach tych naszych europejskich, tylko są wyprowadzane poza do Stanów. A to są dane takie jak dotyczące kont bankowych.
2: Wrażliwe.
1: Bardzo wrażliwe, tak.
2: A jakaś baska wojskowa? Nie,
1: no właśnie, takie rzeczy. Oczywiście sprawa była wyjaśniona w kwietniu, jeśli dobrze pamiętam, tego roku. Szefowa policji została zaproszona do specjalnej komisji, do parlamentu na przesłuchanie, ale to pytanie, czy tak jest, czy tak nie jest, czy to prawda, czy też nie, nie doczekało się konkretnej odpowiedzi. To znaczy odpowiedź brzmiała: nie mogę potwierdzić, nie mogę zaprzeczyć, bo to są informacje na tyle ważne, istotne, poważne, że mogłyby narazić na niebezpieczeństwo państwo. Pewien ślad jest w tym artykule, który opisywał, on ukazał się w takiej gazecie właśnie mniej więcej rok temu. To dziennikarze powołują się na ślady cyfrowe, ale też i na to, które wskazują na to, że Palantir ma dostarczać to oprogramowanie w wersji dostosowanej do potrzeb szwedzkich. Natomiast też jakoś tak dziwnie się mówi o tym Palantirze, jakby on, nie potwierdza się jego obecności, ale tak jakby był. Czyli nie zaprzeczając, niejako potwierdza. Też pewnego rodzaju takim szlakiem było rozbicie, to już swego czasu, dużego gangu, który to zresztą odbywało się, zdaje się, przy pomocy FBI. I tu miał być pomocny jeden z systemów dostarczanych przez Palantira i akurat tym się chwalono, może trochę nieostrożnie, biorąc pod uwagę te dzisiejsze informacje, no bo to wskazuje na to, że Palantir jednak w Szwecji obecny jest. O czym mówi firma? To znaczy firma deklaruje, że mam na myśli tutaj Palantira, że ma wielu klientów w Szwecji, natomiast nie mówi jakich, nie chwali się tym, nie chwali się tym szczególnie. Więc patrząc z tej perspektywy, to znaczy roku minionego, tej informacji, tego co dziś mamy, no to prezentuje się to kiepsko. Oczywiście można wierzyć w dobrą wolę Alexa Karpa i jego sportowe zacięcie i duszę, że będzie rzeczywiście chciał sobie tam na nartach pobiegać, a będzie miał gdzie.
2: Zresztą teren bardzo ładny. Prawdopodobnie powtórzenia trasy jest słabe, nie?
1: Słabe, tak. No na 15 tysiącach hektarów. To
2: może sobie pobiegać trochę.
1: No, można w to wierzyć, oczywiście, ale czy tam za paręnaście lat się nie zaskoczymy, no nie mam takiej pewności.
2: Mm. O, Janku, ja myślę, że krótko, wiesz.
0: Nie wiemy, jeszcze, że po co, ale jedno jest pewne, że strategiczne znaczenie dzisiaj może mieć nie tylko ropa albo fabryka, tak, ale także ziemia, energia. Chud,
1: no i chud,
0: dostęp
1: i klimat.
0: Do danych, tak.
2: Czuję się zmrożony, powiem szczerze. Janku, a co zagramy, powiedz mi, w związku z tym?
1: Zestresuję was lekko i powiem, aż chciałoby się zagrać coś wygenerowanego przez AI, prawda? Uh-huh. No nie, na szczęście zachowuję resztki zdrowego rozsądku. Taki zespół, który na pewno powstał w czasach jeszcze przed AI, bo w roku 70, którymś w każdym razie były to lata 70. Taka klasyka szwedzkiego rocka, zespół Eldkvarn. Ciekawostka, Eldkvarn to był kiedyś taki młyn parowy, który stał w Sztokholmie, tam gdzie teraz stoi ratusz. On się spalił w wieku XIX, no to jest taką pozostałością, po nim jest cała nazwa kwartału. Zespół, kiedy powstawał, a był spoza Sztokholmu, to nie znał tej historii i nazwał zespół za klubem piłkarskim, któremu członkowie kibicowali. Dopiero później, kiedy przyprowadzili się do Sztokholmu, to okazało się, że Eldkvarn ma jeszcze jedno znaczenie, no i sytuacja zrobiła się lekko krępująca, ale już później tego nie komentowano.
2: W każdym razie... A co oznacza tytuł?
1: Dziki.
2: Jednak,
1: tak.
2: Coś tak mi się pod tego... No dobrze. Janczy, jak zwykle przeinteresująco. Bardzo ci dziękujemy, Janku, i liczymy za tydzień na więcej. No i przyglądajmy się, co ten Alex Karp tamtego dzikiego zrobi.

0: 9.28, a Jakub nam cały czas tutaj podpowiada i sprawdza, ilu patronów przybyło od początku audycji i proszę sobie wyobrazić, że mamy 30 nowych patronów, ależ jest nam
1: wielkie
0: było,
1: dzięki za Państwa, naprawdę jesteście wielcy.
0: Pani Ania jeszcze podpowiada, że tak troszkę analogicznie do tego, co się działo wczoraj w porannej audycji i to była akcja zaproponowana przez redaktor Zuzę, patronat dla chłopaka na dzień chłopaka, no to dzisiaj może dla nowego studenta, wszak rok akademicki rozpoczyna się 1 października w kalendarzu. My namawiamy do każdego wsparcia, może być oczywiście dla studenta, ale tak może jest. Być dla czworonożnych przyjaciół, dla psa, dla kota, kota dla wnuczki. Tak. Idąc też tropem wpisu pana Rajmunda, tutaj nie chcemy się zamykać, ale zachęcamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie, a szczegóły naszej akcji znajdą Państwo na nowyświat.online/blik. Przypominamy, że do każdej sumy Blik dorzuca nam 30 zł. Także jeżeli to będzie 10 czy 20 zł, no to przy 20 na nasze konto wpływa 50
1: zł. A przy 30 zł. 60. To jest
0: tak
1: cudowne.
0: Dalej, i tak dalej. Więc bardzo serdecznie Państwa zachęcamy. No i przypominamy, że przy naszym telefonie cały czas dyżuruje Wiktoria Wichrowska 224-280-280 i można też cały czas pisać nowy.świt@nowyświat.online. Czy my w stronę słodkiego zmierzamy?
1: Tak, i zdecydowanie trzeba osłodzić.

I to jest ten moment, ten czas, żeby kawiarenkę ze słodkościami otworzyć, słodki oczkoś z kraju, mlekiem, miodem i czasami żółcią płynącym. Zastanawiałem się, bo może coś do tych słodkości należałoby dodać i pomyślałem sobie, że 29 września oraz dzisiaj, 1 października, jest naprawdę co świętować. To jest taki dzień szczególny. Był 29 i dzisiaj jest też 1 października. Bardzo szczególny, bo 29 możemy świętować i wcale nie chodzi o to, że tam urodziny ktoś ma, czy jakąś rocznicę. Nawet nie chodzi o to nam, że udało nam się rano wyjść z domu bez telefonu, kluczy, czy własnego dziecka. Chociaż każda z tych spraw niewątpliwie zasługuje na święto. Otóż 29 września i 1 października jest Dzień Kawy. Tak, święto, które naprawdę rozumiem, bo kawa jest produktem, który nie wymaga specjalnej reklamy. Kawa po prostu istnieje. Człowiek rano wstaje, na nią patrzy i mówi: dobrze, że jesteś. Kawa nie ocenia, nie pyta, dlaczego wstałeś dopiero o 8:17, nie pyta, dlaczego znowu zaspałaś, nie pyta, dlaczego wysłałeś wczoraj wieczorem wiadomość do szefa o 23:48. Kawa mówi tylko: napij się, potem będziemy się martwić. I właśnie dlatego kawa zasługuje na swoje święto. Chociaż, kiedy człowiek zaczyna się tak rozglądać i zaglądać do kalendarza świąt nietypowych, okazuje się, że kawa wcale nie jest najbardziej takim nietypowym bohaterem naszego kalendarza. No bo proszę Państwa, bardzo proszę, sobie wynotowałem. Mamy święto spaghetti, święto gumy do rzucia, dzień hipopotama, dzień baterii, dzień tosta, bardzo lubię ten dzień, dzień słomki do picia, a nawet jest dzień dziwaka. No i tu bym się chciał zatrzymać, bo Dzień Dziwaka to jest święto, które ma ogromny potencjał, zwłaszcza w Polsce. No ale dobrze, wróćmy do naszego bohatera głównego, którego wytypowałem, to jest Dzień Kawy. Bo Dzień Kawy jest świętem bardzo demokratycznym. Można pić kawę czarną, można z mlekiem, można bez mleka, można z cukrem, można bez cukru, można espresso, można americano, można cappuccino, można latte, może być kawa rozpuszczalna i może być nawet taka kawa, bo jak w sensie mocy, że jak po jej wypiciu człowiek zastanawia się: rany boskie, czy właśnie wypiłem kawę, czy podpisałem umowę kredytową. Tych dni jest bardzo dużo. Dzień skarpetki, dzień tosta, o którym już mówiłem. Naprawdę można dużo rzeczy sobie poświętować, ale skoro świętujemy kawę, to ja mam jedno pytanie. Dlaczego nie świętujemy rzeczy naprawdę ważnych? I znalazłem takie święto, chociaż nie ma potwierdzonych źródeł, a mianowicie Dzień Palnika Gazowego. Tak, palnika gazowego. Zanim ktoś zacznie dzwonić do redakcji z pytaniem, kto to wymyślił, uspokajam. Nie znalazłem potwierdzenia, jeszcze raz mówię, że istnieje powszechnie uznane święto pod nazwą Dzień Palnika Gazowego, ale właśnie dlatego uważam, że jest idealny. Naprawdę, to jest idealny kandydat na święto, bo może być święto spaghetti, tylko że spaghetti bez palnika może sobie to najwyżej poleżeć w zimnie. Palnik mówi: spokojnie, ja to załatwię. Włączamy płomień, garnek, makaron i nagle życie ma sens. Palnik jest bohaterem drugiego planu. Nigdy nie dostaje podziękowań. Nikt nie dziękuje palnikowi. Nikt nie mówi: kochany palniku, bez ciebie nie byłoby obiadu. Nie, człowiek mówi: ale ta zupa była dobra. A palnik siedzi pod garnkiem i myśli: dobra, dobra, ale kto ją zrobił? Dlatego proponuję ustanowić Międzynarodowy Dzień Palnika Gazowego i program obchodów napisałem do tego. Godzina 8 uroczyste zapalenie palnika gazowego. Godzina 8:15 przemówienia ministra do spraw ognia. Godzina 9 konferencja płomień wczoraj, dziś i jutro. Godzina 12 uroczysty rosół. Godzina 15 najpierw panel dyskusyjny. Czy palnik może być niebieski i jednocześnie mieć charakter czarny? Godzina 18 koncert, a na koniec wszyscy gaszą palniki i mówią: do zobaczenia za rok. No i jest jeszcze oczywiście tych wolnych miejsc do świętowania bardzo dużo, bo tak jak mówię, dzień spaghetti, dzień gumy do rzucia, dzień pizzy, dzień tosta, dzień baterii, dzień hipopotama może być, tak? To różne rzeczy się dzieją. Natomiast co jest istotne, bo ten dzień tosta to może rzeczywiście sobie odpuszczę, natomiast z okazji dnia kawy, bo to jest ważne, tak? Jeżeli nie macie dzisiaj kawy, no to spokojnie, to też można ją wypić. Jeżeli ktoś ma dzisiaj dzień dziwaka, to proszę się nie martwić, każdy z nas ma coś za uszami. Jeżeli ktoś obchodzi dzień tosta, proszę pamiętać o serze. Jeżeli dzień hipopotama, proszę znaleźć hipopotama i złożyć mu życzenia. Tylko może z bezpiecznej odległości, bo ostatnio hipopotamy na rzece Sasanka atakują ludzi. Jeżeli dzień baterii, sprawdźcie pilota, prawdopodobnie znowu się rozładował. A jeżeli ktoś oficjalnie ustanawiamy dzień palnika gazowego, to proszę Państwa, ja już wiem, jak go będę świętował. Uroczyście, godnie, z należytą powagą stanę przed kuchenką, popatrzę na palnik i powiem: dziękuję palniku. I to będzie najpiękniejsze przemówienie tego dnia. Bo właściwie
Po co nam te wszystkie święta? Może po to, żebyśmy czasem przypomnieli sobie, że życie nie składa się wyłącznie z wielkich wydarzeń. Czasami życie składa się z małych rzeczy. No właśnie z kubka kawy, herbaty, z ciepłego tosta, z kota, który akurat pozwolił się pogłaskać i spalnika też, który od lat robi swoje. Cicho, skromnie, bez fanfar, bez medali, bez konferencji prasowych, a przecież bez niego nie byłoby tej zupy. Jutro sprawdźmy kalendarz. Może będzie dzień człowieka, który poszedł do kuchni i zapomniał po co. Ja to często obchodzę niestety, no bo tam nie pamiętam dlaczego i gdzie obchodzę, ale obchodzę. Także szanowni państwo, dobrego dnia i pamiętajcie, jeżeli nie macie powodu do świętowania, zajrzyjcie do kalendarza. Tam na pewno się coś znajdzie, a jeśli nie, wymyślcie własne święto. No i mam takie święto, które wymyśliłem przed chwilą. Dzień człowieka, który właśnie miał wyłączyć radio, ale jeszcze chwilę posłucha. Bo to święto właśnie obchodzimy dzisiaj. Ale są święta bardzo różne, na przykład pewien robot zakochał się w pewnej frani i też obchodzi święto.

0: No i co narobiłeś? Widzę, że temat palnika się rozwija.
1: Tak, to w różnych kontekstach.
0: Ale chyba, właśnie, chyba nie tak, że moglibyśmy Państwu zacytować, ale niektórzy na pewno będą zorientowani, w którą stronę. A przy okazji oczywiście nie mieliśmy czasu, żeby troszeczkę jeszcze powspominać czasy wakacyjne, ale bardzo dziękujemy za wszystkie wspominki, które pojawiły się w naszej poczcie. Między innymi pan Tobiasz napisał, że przywołaliśmy fajne wspomnienia z czasów studenckich. Studiowałem na początku lat 2000 w Poznaniu. Mieszkałem w akademiku Hanka i z nostalgią wspominam te całonocne dyskusje ludzi z całej Polski i nie tylko. W tym akademiku było sporo studentów zagranicznych. Co ciekawe, w Poznaniu jest również dom studencki o nazwie Babilon. Oj, co tam się działo. Babilon, a w Łodzi była Balbina.
1: Balbina, koncerty były.
0: Prawda? To a propos miejsc, w których się świętowało kiedyś. To były ostatnie lata przed wejściem firm ochroniarskich do domów studentów w Poznaniu. Pani lub pan w okienku ustąpili miejsca rosłym panom w mundurach. No i czar troszkę prysł. Ale miło słyszeć, że studencka energia wciąż działa. No, każdy ma własną.
1: Ale pewnie, że tak. I każdy ma swój czas na studiowanie, bez względu czy za jajem, czy z naturalną głupotą.
0: No i tak naprawdę to nie wiadomo, czy młodzi mają czego żałować, że nie urodzili się w tamtych latach, a chyba, że państwo chcieliby napisać, czy wróciliby do współczesnych czasów studenckich, czy wolą jednak wspominać własne.
1: Ja myślę, że każdy ma swój czas i tutaj nie ma lepiej, gorzej i fajnie jest powspominać. I zresztą ci, co teraz studiują, też będą wspominać. Jak będą fale mózgowe, mówią, a kiedyś to były AI, były komputery, a teraz musimy wszystko robić falami mózgowymi.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Orlikowski. Gdy latem wspominałem, że dane makroekonomiczne za wrzesień będą kluczowe i ukształtują nam politykę gospodarczą na kolejne miesiące, to przede wszystkim myślałem o inflacji, a ta konsumencka poprzez rosnące ceny paliw odbiła właśnie do poziomu 4%. Dane pokazał Główny Urząd Statystyczny. To wstępny odczyt. W połowie miesiąca poznamy ostateczne dane, ale najpewniej nie będą odbiegały od tego wyniku, na pewno nieznacznie. Kluczowy będzie też odczyt inflacji bazowej, czyli po wyłączeniu cen żywności i szeroko rozumianej energii, w tym cen paliw. Gdy tu widać odbicie, oznacza to, że wzrosty z rynku surowców już przebijają się do pozostałych sektorów gospodarki. Zobaczymy, jak bardzo. Jesteśmy w oto takiej sytuacji, że w danych za sierpień jeszcze, to zrównaliśmy się inflacją konsumencką z tą w Stanach Zjednoczonych, mając w pewnym ujęciu nawet niższe stopy procentowe lub równe. Nie będę teraz rozwijał tego tematu, ale wspominałem też niedawno o możliwych dalszych podwyżkach stóp za oceanem, ale również w strefie euro oraz w Wielkiej Brytanii. To wszystko wraz z danymi z Nadwisły sprawia, że Rada Polityki Pieniężnej już musi rozważać podwyżki stóp w Polsce. Październik najpewniej będzie jeszcze miesiącem pauzy. W listopadzie Narodowy Bank Polski wyda kolejne prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego oraz inflacji. A członek RPP Ludwik Kotecki już zapowiada, że jeśli projekcja pokaże ryzyko utrzymywania się podwyższonej inflacji w dłuższym czasie, to Rada powinna podnieść stopy procentowe nawet jeszcze w tym roku. Grudzień, jak głosi niepisana zasada, to z reguły miesiąc niedecyzyjny, ale są od tego wyjątki, bo właśnie to niepisana zasada, a nie formalna. Więc w ubiegłym roku, w grudniu 2025, ze względu na dobre otoczenie makroekonomiczne, Rada obniżyła stopy o 25 punktów bazowych. Wtedy do 4% tę stopę referencyjną. Później była jeszcze jedna obniżka do obecnych 3,75%, a potem pauza. Optymizm zakładał, że do połowy przyszłego roku uda się wszystko utrzymać w ryzach i nic nie zmieniać, a później zacząć myśleć o dalszych obniżkach. Ale sytuacja się zmieniła, inflacja odbiła, jest już poza górnym ograniczeniem celu inflacyjnego i grozi nam nie hiperdrożyzna, ale jednak drożyzna. Więc albo już w listopadzie, albo w grudniu podwyżka. I to raczej nie o 25 punktów bazowych, a może nawet 100, czyli cały punkt procentowy, gdzie stopa referencyjna wzrosłaby do 4,75%. Rata kredytu hipotecznego z kapitałem na 500 000 zł, taki przeciętny polski kredyt, wzrosłaby miesięcznie o około 300 zł. To będzie rodziło presję na podwyżki wynagrodzeń. Jednocześnie jest to potrzebne, by inflacja nie rozlała się szerzej. Sytuacja jest patowa, a w roku wyborczym mogą dziać się różne cuda. I muszę już zmierzać do końca, a właściwie dopiero zaczynamy, więc podsumuję punktowo. Inflacja odbija, Rada ma pretekst do podniesienia stóp procentowych, świat już to robi, czeka to najpewniej i Polskę, napięcia geopolityczne i wojenne nie ustępują, a wręcz się nasilają, złoty traci na sile, coraz drożej kosztuje nas import surowców, więc rosną ceny paliw, energii i w końcu ceny produktów i usług oraz nasze rachunki, już nie wspominając o tym, że dla państwa wzrasta koszt obsługi długu. Inflacja wymknęła się z celu NBP, czyli bezpiecznej przystani, trzeba będzie na to jakoś odpowiedzieć. I jedno jest pewne, w roku wyborczym powinniśmy jednak stawiać na odpowiedzialność i szukać rozwiązań ekonomicznego rozsądku, a nie rozdawnictwa, bo z pustego to i Salomon nie naleje.
2: No, to prawda, 9.53 na naszym zegarze. 224-280-280. Jeszcze Państwa głos w sprawie sztucznej inteligencji, o której dzisiaj sporo mówiliśmy.
3: Mój Boże, przez 40 lat naprawdę nic się nie zmieniło. Przecież wiadomo od dawna, że straszenie jest bez sensu. Ale tradycja, jak widać, bardzo silna w narodzie i wśród nauczycieli akademickich. Także jeśli można, za Państwa pośrednictwem apeluję do wszystkich nauczycieli akademickich z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego o to, żeby wreszcie przestali straszyć studentów. Niech studenci sami decydują, czy chcą się nauczyć, czy nie. Myślę, że jak przyszli na studia, to chcą się nauczyć czegoś, ale bez straszenia. To nie pomaga.
2: No i myślę, że to jest bardzo dobra
4: puenta. Tak, to jest bardzo dobra puenta.
2: Pomalutku będziemy...
4: Nie straszymy, a uczymy.
2: Którą pomalutku będziemy już zamykać nasz poranny teatr wyobraźni. Ale jeszcze bardzo serdecznie chcemy pozdrowić... nowe zwierzątka, stworzenia patronujące.
4: Stworzenia patronujące, zawsze, tak, tak.
2: Bo zastanawialiśmy się, jak to ująć, bo i psy, i koty od pewnie nie tylko dzisiaj, ale dołączają do grona patronujących.
4: Masowo nawet, można powiedzieć.
2: Masowo, tak, bardzo nas to cieszy. I jeszcze żartobliwie pan Rajmund napisał hasło dnia: zrób blika metodą na wnuczka. Pomysł genialny, ale chyba system wykrył mały błąd, no bo w tej metodzie, o której pisze pan Rajmund, to wnuczek dostaje pieniądze, a w naszym radiu to my jesteśmy tym rodzinnym radiem, które potrzebuje kieszonkowego bardzo, bardzo. Więc może moglibyśmy coś zmienić? Na przykład metoda na redaktora?
4: O, to jest dobre. Metoda na redaktora. Bardzo dobry pomysł i bardzo wszystkim dziękujemy za dołączenie do
2: 32
4: patronów.
2: Nowych patronów, tak, zyskaliśmy podczas naszej audycji. Bardzo z serducha państwu dziękujemy i polecamy państwu naszą nowoświatową akcję blikową nowyświat.online/blik. Jeżeli chcą państwo dołączyć, bo nam do tej pory nie patronowali, albo chcą kogoś wciągnąć na listę patronujących, niezależnie od tego, czy dzieci, czy wnuki, czy czworonożnych przyjaciół,
4: tak
2: to
4: jest.
2: Zapraszamy, zachęcamy. A my co? Kurtyna w dół?
4: No tak, poranny radiowy teatr wyobraźni. Czas zakończyć. Kurtyna w dół.
2: Mirosław Oczkoś.
4: Ksenia Marczak.
2: Bardzo państwu dziękujemy i polecamy się w następny czwartek.
4: Pa, pa.

0: Drogi słuchaczu, zastanów się, czy nie poczułbyś się ze sobą lepiej, gdybyś mógł wnieść tu coś od siebie, a nawet więcej? I czy wiesz, że jeśli teraz dołączysz do osób patronujących Radio Nowy Świat, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK, to niezależnie od swojej kwoty wsparcia wniesiesz nie tylko swój patronat, ale i 30 zł więcej? Może nie wiedziałeś, a teraz już wiesz. Za taki wybór płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. To jednorazowy, większy wkład w nasze radio, którego możesz nie tylko słuchać, ale je również współtworzyć. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Minęła 10, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Makabra w Stanach Zjednoczonych. W stanie Tennessee kobieta skazana na śmierć przeżyła egzekucję. Otrzymała 2 zastrzyki ze śmiercionośną substancją, która na nią nie zadziałała, a jej serce nie przestało bić. W ciężkim stanie została przewieziona do szpitala. Kobieta została skazana za brutalne zamordowanie koleżanki z klasy 30 lat temu. Władze Tennessee ogłosiły po tym incydencie, że wykonywanie wszystkich egzekucji w tym stanie zostało zawieszone do końca roku. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa, cytowana przez agencję Interfax, oświadczyła, że zakłady produkujące broń dla Ukrainy poza jej granicami, a znajdujące się na przykład w państwach europejskich, są dla Rosjan potencjalnymi celami wojskowymi. Była to jej odpowiedź na pytanie o plany dotyczące serwisowania w Polsce rakiet do wyrzutni Patriot. Komentując tę sprawę, również minister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow, oświadczył, że warto przeanalizować doktrynę wojenną Rosji. Zamiast mandatu kask. Tak policjanci wspólnie z PZU promują bezpieczeństwo na rowerach i hulajnogach. W ramach akcji rozdano już prawie 4000 kasków dzieciom i nastolatkom, którzy poruszali się bez nich. To reakcja na nowe przepisy, które nakładają obowiązek jazdy w kasku na osoby poniżej 16 roku życia. O szczegółach mówiła na naszej antenie Agnieszka Żebrowska z PZU.
2: Współpracujący z nami policjanci z prewencji doszli do wniosku, że no być może nie każde dziecko i nie każdy rodzic wie o nowych regulacjach. Być może nie każde dziecko, nie każdy rodzic może sobie pozwolić na kask. Więc taka motywacyjna akcja, kiedy policjanci złapią delikwenta na hulajnodze lub rowerze bez kasku i wręczą mu kask, liczymy na to, że będzie to taka pozytywna inspiracja do właśnie bezpieczniejszej jazdy.
1: PZU wspólnie z Fundacją Aktywna Szkoła przygotowuje też program edukacyjny dla szkół. Dzieci będą poznawać zasady ruchu drogowego, dowiedzą się, jak ważne są kaski i oświetlenie, a także jak bezpiecznie poruszać się hulajnogami. Jeszcze tylko do przyszłej niedzieli, 4 października, artyści, rzemieślnicy czy niezależni projektanci mogą zgłaszać swój udział w tegorocznej zimowej odsłonie targów Łódzkie Sztuki, które odbędą się w industrialnych przestrzeniach OFF Piotrkowska Center. Zgłoszenia wykonawców przyjmowane są poprzez formularz dostępny na stronie łódzkiesztuki.pl, gdzie znajdują się również szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa. Zaprasza Daga Apel z kolektywu Łódzkie Sztuki.
3: Będzie to niesamowita okazja do tego, aby spotkać się i pokazać wśród wspaniałych marek z Łodzi i całej Polski. Można zobaczyć wspaniałą modę, projekty ceramiczne, autorską biżuterię, grafiki, kolaże, malarstwo. Planujemy także wystawę na 3 piętrze fabryki właśnie różnych artystów tworzących kolaże. Także zapraszamy serdecznie.
1: Świąteczna edycja Targów Sztuki w OFF Piotrkowska Center odbędzie się 5 i 6 grudnia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Wybory osobiste.

O takich artystach mówi się totalni, szczególnie gdy potrafią z każdą płytą tak zaskakiwać, jak robi to Beck. Myślę, że przyzwyczaili się już Państwo do jego bardziej awangardowych, bardziej wywrotowych brzmień, a to niespodzianka, nowy album Ride Lonesome utkany jest z melancholii, z przepięknej, sączącej się przez kilkanaście utworów melancholii. Dzień dobry, Patryk Rabiega mówi, Franek Wójcicki realizuje. Tak, nowy album Becka bardzo dobrze zagrał mi w tych pierwszych dniach jesieni, ale nie tylko on. Iskander Moon, ten gentleman z Belgii, już niedawno się u nas pojawił. Wtedy była kompozycja instrumentalna, to tym razem coś z tekstem i wokalem.

Violet. Jak łatwo się domyślić, piosenka o pewnej Violet. A to Iskander Moon i jego najnowszy singiel. W rejonach nowości zostajemy. Leon Bridges na kolejnym albumie przekonuje, że szczęście możliwe jest gdziekolwiek, jakkolwiek i kiedykolwiek. No i słuchając takich utworów jak Watch You Dance, trudno mu nie przyznać racji.

Happiness Anytime. Tak zatytułowane jest to nowe wydawnictwo Leona Bridgesa i nawiązań do szczęścia, do szukania szczęścia jest na tej płycie naprawdę mnóstwo. Z kolei mnóstwo spokoju i melancholii, od której zaczęliśmy dzisiejszą audycję, znajdą Państwo w nowym odcinku podcastu Nie Singiel. Jest od dziś dostępny dla wszystkich naszych patronów. Tym razem wybrzmiewają w nim nie single z kręgu muzyki neoklasycznej, więc jest dużo pianina, dużo smyczków i sporo momentów na oddech. A jedną z artystek, która pojawia się w tym odcinku, jest kostarykańska pianistka i kompozytorka Sophie Páez.

Ocean. Instrumentalny ocean, który przypływa na najnowszej płycie Sophie Páez, Bodies of Water. Po więcej, zdecydowanie więcej tego typu dźwięków odsyłam Państwa do najnowszego nie singla, a Sophie Páez pojawia się w nim z jeszcze innym fragmentem właśnie tego ostatniego albumu. Fragmentem zdecydowanie bardziej piosenkowym, tak to ładnie nazwijmy, bo w tym utworze, który wybrałem, żeby zaprezentować Państwu w podcaście, Sophie nie tylko gra na pianinie, ale także śpiewa. Dziś po raz ósmy obchodzimy Dzień Polskiej Muzyki. To jest taka kampania społeczna, która promuje naszą rodzimą muzykę, naszych polskich artystów. No i przede wszystkim zwiększa świadomość tego, ile muzycznego dobra mamy w naszym kraju. Dziś pierwsza godzina audycji w środku dnia złożona będzie muzycznie z samych polskich artystów. Ale taki mały, biało-czerwony kącik mam dla Państwa już teraz i będzie, uwaga, szereg wyznań. Pierwsze dotyczy współczesności. Długo, oj, naprawdę bardzo długo zajęło mi docieranie i osłuchiwanie się z tym albumem, ale w końcu udało mi się docenić piękno płyty. Chciałbym urodzić się, żebym latałem. Artura Rojka.

Dopiero kilka dni temu, odkąd mam fizyczne wydanie tej płyty, swoją drogą przepiękna oprawa graficzna, to dopiero kilka dni temu dotarło do mnie, jak fenomenalny zespół artystyczny, jaki fenomenalny zespół artystyczny stoi za całą tą płytą. No bo rojek rojkiem, ale aranżacje orkiestry to dzieło samego Zbigniewa Preissnera. W chórkach pojawiają się chociażby Daria ze Śląska czy Ania Dąbrowska. Naprawdę piękny, przepiękny album, choć tak jak mówiłem, ja potrzebowałem kilku podejść, kilku odsłuchań, żeby tak w pełni docenić i w 100% poczuć to, co przekazuje na tej nowej płycie Artur Rojek. Zupełnie inna historia miała miejsce, jeśli chodzi o płytę, z której za moment zagramy. I to w podwójnej odsłonie, bo zabrzmi w ramach dwóch z jednego. No i tu od samego początku wiedziałem, że to jest bardzo moja płyta. Zresztą wtedy ubóstwiałem tę artystkę. Do dziś mam do niej i jej twórczości ogromny sentyment, o czym już wielokrotnie Państwu mówiłem. Ten album dokładnie wczoraj skończył 30 lat i pamiętam kolejkę do nieistniejącego już dziś sklepu Planet Music na Placu Zbawiciela w Warszawie, by w dniu premiery zdobyć autograf. Później była wielka trasa koncertowa i fantastyczny występ w sali kongresowej. Jedynka ze sprawdzianu z matematyki, który miałem, pamiętam, następnego dnia, no bo Patryczek zamiast się uczyć, no to szalał pod sceną. Ale tak, właśnie wtedy, 11-letni ja szalałem za Kaśką Kowalską i album Czekając Na, którego premierę tak bardzo wtedy przeżywałem, był dla mnie szalenie ważną płytą. Nadal jest, bo ta muzyka niesie ze sobą masę wspomnień i pamiętam, dla mnie wchodzącego w dorastanie był taką odskocznią i pozwalał zapomnieć chociażby o tym, jak bardzo nie potrafię odnaleźć się w nowej szkole wśród rówieśników. Myślę, że dla wielu z Państwa to, co za chwilę się wydarzy, to będzie podróż o mocnym zabarwieniu sentymentalnym, choć wcale nie zamierzam sięgnąć po największy hit z tego albumu, czyli Coś Optymistycznego. O nie! Ten album ma zdecydowanie lepsze i mocniejsze momenty.

Ale dobrze się do tego wraca. Kasia Kowalska w podwójnej odsłonie z pięknej, 30-letniej od wczoraj płyty Czekając na. A wiem, że wielu z Państwa czeka już na koncert Eriki Badu. Przypomnę, artystka wystąpi 25 października w Katowicach. Radio Nowy Świat jest dumnym patronem medialnym tego wydarzenia, a ja mam kilka zaproszeń właśnie na ten koncert i chętnie się podzielę. Proszę napisać, z czym kojarzy się Państwu muzyka Eryki Badu. patryk.rabiega@nowyswiat.online. Wybiorę kilku szczęśliwców, którzy być może w Katowicach na żywo usłyszą tę piosenkę.

Badu, królowa Erika Badu, 25 października na jedynym koncercie w Polsce w Katowicach. Bardzo, bardzo Państwu gorąco polecamy. A szczęśliwcy, którzy dostaną od nas zaproszenia na ten występ, mogą niebawem spodziewać się odpowiedzi mailowej. A u nas teraz muzyczne połączenie duńsko-francusko-kameruńskie.

Jonas Visti to główny odpowiedzialny za całe to zamieszanie. Duński DJ, producent i nasz kolega po fachu, dziennikarz radiowy, z całego świata przywozi płyty winylowe i wpadł na pomysł, by z pomocą różnych zaprzyjaźnionych artystów z fragmentów tego, co ma w kolekcji, tworzyć nowe utwory. I to, co Państwo przed chwilą usłyszeli, to jest właśnie efekt takiej współpracy. W tym konkretnym przypadku między innymi z francusko-kameruńskim wokalistą Patem Kallą. Można przy tym potańczyć, prawda? A jeśli mimo wszystko mało tańca w Państwa życiu, no to będzie świetna okazja w najbliższą sobotę w Warszawie, by było go zdecydowanie więcej. W ramach festiwalu Fervor Latino gramy nasze radiowe Silent Disco. Także serdecznie Państwa zapraszamy od 21 do prześwitu przy ulicy Freta 39. Niech to będzie nasz wspólny, nowoświatowy, latynoski Fervor.

Brzmienia latino na pewno w sobotę też się pojawią. Także jeszcze raz. Warszawa, Prześwit, ulica Freta 39, start 21. Zapraszamy serdecznie, by przyszli Państwo potańczyć na Silent Disco razem z nami. A to były wybory osobiste. Patryk Rabiega, Franek Wójcicki, dziękujemy za Państwa obecność i tradycyjnie jesteśmy umówieni za tydzień. Nightmares on Wax w nieco innej wersji niż ta powszechnie znana. Tak tym razem stawiam kropkę.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Od dzisiaj rusza bezpłatny program szczepień przeciwko wirusowi HPV dla kolejnej grupy wiekowej. Ministerstwo Zdrowia objęło pełną refundacją trzydawkowy cykl szczepień dla osób w wieku od 18 do 26 roku życia. Nowe zasady będą obowiązywać do końca maja przyszłego roku. Przypomnijmy, że wirus HPV odpowiada za rozwój raka szyjki macicy oraz innych chorób nowotworowych. Do tej pory bezpłatny program obejmował dzieci w wieku od 9 do 14 lat. Decyzja niemieckiego rządu ma pomóc kierowcom w walce z podwyżkami wywołanymi sytuacją na Bliskim Wschodzie. W Niemczech weszła w życie czasowa obniżka podatku energetycznego na paliwa, która ma pomóc kierowcom w walce z podwyżkami. Łączna korzyść podatkowa może wynieść maksymalnie 17 centów na litrze, co przy pełnym baku oznacza oszczędność około 10 euro. Z obniżek skorzystają także polscy kierowcy podróżujący do Niemiec. Eksperci przypominają jednak, że ostateczna stawka na dystrybutorze zależy od konkretnej stacji.
1: Mówimy o uldze podatkowej i okazuje się, że ten instrument już był zastosowany w Niemczech w tym roku, jednak dane wskazują, że nie wszyscy, około 20% konsumentów nie odczuło tego, ponieważ na stacjach benzynowych czy też dystrybutorzy, mimo tego, że płacili tego podatku mniej, to cenę ustanawiali normalną. Ona była ceną rynkową. Warto by było właśnie pomyśleć, żeby ta cena była jednolita na wszystkich stacjach.
0: Mówił TVN24 doktor habilitowany Jarosław Korpysa z Uniwersytetu Szczecińskiego. Utrzymanie niższych stawek podatkowych do końca grudnia będzie kosztować niemiecki budżet blisko 2,5 miliarda euro. A większy budżet, mniej biurokracji i łatwiejszy dostęp do międzynarodowych wymian to główne założenia nowego programu Erasmus+. Komisja Parlamentu Europejskiego zakończyła pracę nad projektem stanowiska w tej sprawie. Uwzględniono w nim blisko 1200 poprawek i wypracowano 8 kompromisów. Przed europosłami jeszcze negocjacje dotyczące finansowania programu na lata 2028-2034.
2: Kończymy pewien etap naszych prac. Jak wiemy, najważniejsza bitwa o budżet dla programu Erasmus+ zaczęła się. Wiemy, jaki budżet mamy, 47 miliardów z groszami. Bardzo istotne jest, aby ten budżet utrzymać, w miarę możliwości go wzmocnić. Jeszcze raz dziękuję za zaangażowanie, ogrom pracy i myślę, że efekt mamy więcej niż satysfakcjonujący.
0: Mówił europoseł Bogdan Zdrojewski. Podkreśla, że utrzymanie, a najlepiej zwiększenie budżetu będzie kluczowe dla dalszego rozwoju programu. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Dziś albo to jest jeszcze jakiś powidok lata, albo ciepła, piękna, polska, złota jesień. No bo proszę Państwa, od 17 do 20 stopni w większości regionów dziś, na zachodzie i południowym zachodzie lokalnie nawet do 23 stopni dziś, niebo bezchmurne albo tylko z przejściowym zachmurzeniem, no i szansa albo prawdopodobieństwo opadów dziś wynosi 10% jakichkolwiek.

0: prowadzimy czynności.
1: Prowadzimy czynności, prowadzimy je w języku polskim.
2: W środku dnia.
1: Dziś 1 października, proszę Państwa, 7 minut po 11. Prowadzimy czynności w języku polskim, bo dziś jest dzień z muzyką polską. Z tej okazji w pierwszej godzinie środka dnia, ale nie tylko dzisiaj, nie tylko tu i nie tylko przez tę godzinę, polska muzyka, ale w naszej audycji akurat w pierwszej godzinie polska muzyka. Taka strategia po prostu w języku polskim została tutaj powzięta przez nas. Kaśka Sochacka i Cortez, film Nasza Rewolucja, więc Jacek Kuroń, Gajka Kuroń, Arkadiusz Jakubik, Magda Popławska. Jak my? Tak nazywa się utwór z tego filmu Piotra Domalewskiego.

Kaśka Sochacka i Cortez, film Nasza Rewolucja, proszę Państwa. No i po Gdyni sporo przemyśleń w polskim kinie, sporo wniosków także, chociaż to nie ten film, nie Nasza Rewolucja, najbardziej docenianym filmem był w Gdyni. Film Przez ścianę, przypomnę, film także Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. To między innymi te filmy najbardziej zostały docenione. 12 minut po godzinie 11, ale nie o filmie będziemy mówić, tylko w tej godzinie o serialu, bo jutro premiera ma nowy serial. To jest serial na podstawie powieści Roberta Małeckiego Zmora. Jutro wielka premiera, no a na plakacie jest tylko wielkie słowo Zmora i wielka podobizna Magdaleny Cieleckiej. Co to oznacza? To się wyjaśni za chwil kilka.

czerwone gitary i rytm ziemi, proszę Państwa, w audycji w środku dnia. Dziś będziemy także w Starym Teatrze w Krakowie. Tam właśnie przygotowania do premiery spektaklu Nonfiction. To jest najnowsza premiera w reżyserii Gosi Wdowik, a o tym spektaklu porozmawiamy z autorką dramaturgii Martyną Wawrzyniak. Będzie także coś dla fanów U2, no bo 50-ka U2 to nie jest wydarzenie, które można tylko jednego dnia obchodzić, tylko o nim napomknąć, więc dzisiaj kolejny taki irlandzki akcent po godzinie 12, aczkolwiek patrzyłem już, że nie tylko U2 na pewno znajdzie się z irlandzkich akcentów, ale wszystko po kolei. Będzie też, to jeszcze w tej godzinie, Olga Bobienko, która opowie Państwu o bogatych bardzo ostatnio i puchnących repertuarach filmowych i teatralnych. No ale za chwilę first things first, jak to mówiło się dawniej w Polsce. Porozmawiamy o serialu Zmora, porozmawiamy o nim z odtwórczynią głównej roli w tym serialu, ale nie tytułowej, jak sama mówi, roli Kamy Kosowskiej. Proszę Państwa, w tej roli wystąpiła Magdalena Cielecka. Za chwilę zatem rozmawiamy. Serial na podstawie powieści Roberta Małeckiego, wyreżyserował go Łukasz Jaworski. A wcześniej jeszcze, zanim o serialu, to Basz z Dorotą Masłowską. Basz ostatnio stworzył muzykę do serialu Lalka w reżyserii Pawła Maślony, ale to jest jeszcze jego wcześniejsze z ubiegłego roku dokonanie. O,

0: Basz i Dorota Masłowska, uwaga, idę do ciebie 21 minut po godzinie 11. Jutro premiera serialu Zmora, proszę państwa, nowa produkcja kryminalna, rzecz na podstawie powieści Roberta Małeckiego. Przenosimy się do Torunia, do którego wraca główna bohaterka tego serialu. Wraca po latach, wraca... No właśnie, żeby posprzątać, żeby zrobić remanent, to znaczy remont w swoim życiu. Nie wiadomo, to znaczy dowiemy się tego wszystkiego, no ale tak nie zdradzajmy. A może coś w sumie w rozmowie za chwilę zdradzimy. Rozmowie z Magdaleną Cielecką, no i że się powtórzę, na tych plakatach takie wielkie słowo zmora i wielka podobizna Magdaleny Cieleckiej. O co chodzi?
1: No to wyjaśnię od razu. Nie gram tytułowej roli. To jest najważniejsze. Mam nadzieję, że nie będę zmorą dla widzów w tym wypadku. Moja praca, tak rzeczywiście dużo pracuję ostatnio, ale ta praca też nie jest moją zmorą. Ciągle sobie to bardzo cenię i bardzo lubię pracować. Tytuł Zmora, tak. To nowy serial dla HBO w reżyserii Łukasza Jaworskiego na podstawie książki Roberta Małeckiego. A więc kolejna w moim życiu ekranizacja, czy też adaptacja książki. Też ostatnio się nad tym zastanawiałam, już trochę też naliczyłam tych pozycji, tych projektów, w których brałam udział, które były albo na motywach, albo były adaptacją, albo ekranizacją wręcz.
0: Okej. No ale mamy tutaj, chciałem powiedzieć już wąsowską, kamekosowską. Wąsowską mamy w serialu Lalka, to też wyjaśnijmy, bo czasami rzeczywiście takie wrażenie powstaje, że no, jesteście cały czas gdzieś w pracy. No a po prostu bywa tak, że produkcja jakiegoś serialu miała miejsce kilkanaście miesięcy temu, innego kilka miesięcy temu. Jakoś to godzicie jednak. Jeszcze był czas na przykład, żeby wystąpić w takim 24 godziny na scenie, no po prostu...
1: No na szczęście to jest rozłożone w czasie i akurat Zmorę kręciliśmy 2 lata temu, dokładnie 2 lata temu, wrzesień, październik 2 lata temu, więc minął spory czas. Lalkę rok temu, Second Woman i parę jeszcze innych rzeczy po drodze. No na szczęście rok ma tyle, ile ma dni. I w tej pracy, w tym zawodzie jest tak, że się czasami tak zdarzy, że następuje tak zwane spiętrzenie i widzom może się rzeczywiście wydawać, że to wszystko się dzieje naraz i ja nie schodzę z planu. Otóż nie, ja zeszłam z planu w lipcu, a mamy koniec września i od tamtej pory na planie nie byłam, a tu naraz właśnie 2 premiery i to jest bardzo, bardzo częste.
0: Jeśli ktoś chciałby ci zaproponować teraz coś, to może, tak?
1: Może, tylko żeby to było coś bardzo fajnego, interesującego, inspirującego, ryzykownego, brawurowego, nieoczywistego, to z przyjemnością. A jeśli nie, to sobie odpocznę.
0: Dobrze. Wracamy do Kamy Kosowskiej w takim razie, bo Kama Kosowska też wraca. To częsty motyw powrotu do swojego rodzinnego miasta. Trochę powrotu po latach, no dowiemy się w tym serialu i w tej historii, dlaczego ona wraca, właściwie co w jej życiu też się stało, no ale powroty i jak się wraca, to czasami po to, żeby no życie cię trochę dopadło.
1: No tak,
0: problemy.
1: Bo albo się wraca, bo się ucieka. I tutaj jest taki motyw, bo tylko tak króciutko nakreślę, Kama Kosowska jest, czyli moja bohaterka jest dziennikarką. Także Janku, witaj w klubie, ale dziennikarką taką, powiedziałabym, ze świecznika, celebrytką.
0: Ale ze świecznika, dziękuję.
1: Ale ze świecznika, na rzeczywiście celebrytką, rozpoznawalną dziennikarką, gwiazdą dziennikarstwa, która spotyka mnie w momencie, kiedy zostaje zdegradowana i zostaje pozbawiona swojego programu, swojej pracy, na skutek niedelikatnych, przemocowych wypowiedzi i opinii, których użyła w programie. No po prostu przemocowych
0: na backstage'u,
1: zachowań.
0: Prawda?
1: Nie, właśnie w programie, na antenie. No chcąc jak gdyby wywołać pewną dyskusję, użyła wielu słów za dużo, niewłaściwych ocen i właściwie wykazała się takim przemocowym zachowaniem i z dnia na dzień spada z tego piedestału, traci też pozycję i społeczną, i publiczną, no i pracę. I tak jak powiedziałeś, wraca do swojego rodzinnego Torunia i jest to rodzaj ucieczki, żeby przeczekać, żeby zastanowić się co dalej, żeby trochę też zniknąć. I teraz pytanie, czy zniknie, czy nie? Czy w tym Toruniu jednak będą ją rozpoznawać i zaczepiać? I tam ją dopadają te tytułowe zmory przeszłości.
0: No właśnie, bo to są zmory. To jest tak, oni tak prowokacyjnie to zrobili, że jest ta twoja podobizna i zmora, ale tak naprawdę chodzi o zmory. Czyli takie...
1: Tak, jest ich trochę. Jest trochę tego. Też te powroty też wiążą się z posprzątaniem czegoś, bo wracasz na jakieś stare śmieci.
0: Autoterapia.
1: Też, ale zrobienie też miejsca na nowe. Posprzątanie, jakieś próba znalezienia się na nowo w danej sytuacji, bo moja bohaterka wracając i decydując się na zostanie tak naprawdę na dłużej niż przypuszczała w tym Toruniu, no próbuje trochę zbudować swoje życie na nowo. I trochę nie ma wyjścia, bo te zmory, które ją dopadają, dotyczą jej życia, jej dzieciństwa, jej przeszłości. Wracają wspomnienia, wracają ludzie, pojawiają się sekrety, pojawiają się tajemnice, jakieś nieścisłości z jej dzieciństwa, jakaś sprawa zaginionego kolegi, przyjaciela z dzieciństwa, całe tło rodzinne do tego, czyli całe jej dotychczasowe życie, to jak o tym myślała, ale także wspomnienia z dzieciństwa, także bliscy zostaje właściwie podważone i zdegradowane. I teraz pytanie jest, co z tym zrobić? To znaczy, jak na nowo... Co? Stworzyć sobie nowe wspomnienia z dzieciństwa, wytworzyć nową historię rodzinną, wyrzucić albumy rodzinne.
0: No właśnie, trzeba po pierwsze, ja mam dobrą radę w takich sytuacjach. Nie wiesz, co robić? Sprawdź, czy jest piwnica. Zejdź do piwnicy, sprawdź, czy tam czegoś nie ma, poszukaj albumy, jakieś zeszyty, zapiski rodzinne. Tutaj, od tego zacznij.
1: Tak, tutaj też się to dzieje, to też jest część tego sprzątania i albo podczas sprzątania można różne rzeczy znaleźć, ale też jest to o tym i to jest jakieś takie też istotne, że żyjąc z kimś przez, nie wiem, blisko, mamy obok siebie bliskie osoby, czy to są rodzice, czy to jest partner, partnerka, czy to są przyjaciele i gdy wydaje ci się, najczęściej ci się wydaje, czy masz taką wiarę w to, że znasz te osoby, że możesz być ich pewna, ale okazuje się, że nie do końca, że może się zdarzyć tak, że nie wiemy do końca wszystkiego o swoich bliskich i te tajemnice, to co, o czego się dowiadujemy, o nich mogą po prostu zrujnować i zmienić całkowicie nasze myślenie o nas samych również.

0: To Nowy Świat i duet Coles. Przypomnę, że do 12 dziś gramy tylko po polsku, przynajmniej w audycji w środku dnia. Dziś jest dzień z polską muzyką, no ale wracamy, rzecz zasadnicza, wracamy do rozmowy z Magdaleną Cielecką, która w serialu Zmora, a ten serial od jutra będzie można oglądać, gra główną rolę Kamy Kosowskiej, dziennikarki, gwiazdy telewizyjnej, która no, z różnych powodów wraca do rodzinnego miasta, do Torunia, po to, żeby albo trochę odsapnąć, albo posprzątać w życiu. No, wraca w każdym razie do tego Torunia, ale dlaczego wraca? Wraca dlatego, że coś się wydarzyło w jej życiu zawodowym, co ją do tego zmusiło. No ale co ważne, proszę Państwa, w Toruniu spotka dawne życie starych znajomych, a może nie tylko znajomych. No i w życiu tych znajomych także są zmiany, są małżonkowie, są dzieci. Te dzieci mają już swoje problemy i taki właśnie wątek wprowadza ten serial, wątek dziecka, które no gdzieś zmaga się z określeniem swojej tożsamości. No i to jest też siłą rzeczy wyzwanie także dla jego rodziców. A czy ta sytuacja, konkretnie ta sytuacja wpłynie jakoś na postać Magdy Cieleckiej, na Kamę Kosowską?
1: No bardzo, dlatego że Kama została skancelowana między innymi właśnie za to, że wobec osoby niebinarnej czy jakby transpłciowej próbowała ją sklasyfikować, przyłożyć jakieś etykietki albo wyciągnąć jakąś sensacyjną, jakieś sensacyjne wyznanie od niej. No w każdym razie bardzo zero-jedynkowo i niewrażliwie na potrzeby swojego programu i tej dziennikarskiej, nazwijmy to, prawdy, do której dąży, zraniła tę osobę i w tym życiu już po dziennikarskim, w tej swojej historii, ta zmora też do niej wraca, znaczy w postaci dziecka, które jest u progu jakiejś decyzji dotyczącej swojej tożsamości płciowej czy swojej orientacji. I bardzo dla mnie istotny temat, strasznie się cieszę, że o tym się mówi również właśnie w serialach, że sztuka takie tematy porusza, że jest to zaproszenie do dyskusji, do analizowania, do zadawania sobie pytań, do obserwowania, do zobaczenia też podstaw, bo rodzice tutaj w tym wypadku tego dziecka, każdy ma inny do tego stosunek, każdy ma inną wyporność i gotowość na to. Jeden rodzic to akceptuje i jest wspierający, a inny nie może sobie z tym poradzić. To też jest o tym, o tego rodzaju rodzinach. To jest też o przemocy rówieśniczej. Bo w tej warstwie retrospektywnej, gdzie cofamy się do lat 80. i potem 90., gdzie widzimy moją bohaterkę na przykład jako nastoletnią dziewczynę ze swoimi przyjaciółmi, widzimy właśnie te zachowania rówieśnicze, które są brutalne, które są no tak właśnie przemocowe, o jakich dopiero dzisiaj też zaczynamy rozmawiać i każdy z nas może sobie zadać pytanie, jaki był. Kama sobie zadaje takie pytanie. Ale ja też sobie zadawałam, przypominałam sobie różne sytuacje z moich lat szkolnych i pamiętam takie sytuacje, gdzie byliśmy okrutni dla siebie, gdzie następowało wykluczenie, gdzie ktoś nie był z bandą, to był sam. Bardzo rzadko, nie wiem czy w ogóle młoda osoba ma odwagę i ma taką gotowość powiedzieć, nie, ja nie rzucę tym kamieniem i ma taką gotowość i pewność siebie, żeby stanąć z boku i powiedzieć, to jest niewłaściwe. Nie, chcemy być w grupie, chcemy należeć, chcemy być lubiani, chcemy być akceptowani.
0: Czyli zmory to może być też szansa jakaś na rozwój?
1: Dla Kamy tak, nawet rodzaj, powiedziałabym, terapii, no bo można powiedzieć, że do momentu tej katastrofy, tego trzęsienia ziemi, które następuje na początku, jak u Hitchcocka, co mogłoby się wydawać, że dla Kamy świat się zawalił i to jest koniec wszystkiego i jej kariery, i pozycji, i właściwie życia, to paradoksalnie okazuje się nowym początkiem i takimi, powiedziałabym, prawdziwymi narodzinami Kamy na poziomie osobistym, rodzinnym, ale też myślę zawodowym, bo zostawiamy, nie powiem jak się kończy, nie zdradzę, ale zostawiamy widzów z takim pytaniem i z takim otwartym zakończeniem, bo nie wiemy, czy Kama będzie chciała wrócić do dziennikarstwa, jak się już upora ze zmorami, czy w ogóle będzie ją to interesowało. Na pewno to bardzo zmienia jej życie i tak naprawdę ona zaczyna dopiero żyć i rozumie siebie, rozumie skąd w niej takie, a nie inne cechy, potrzeby, nie wiem, taka, a nie inna energia. Czyli można powiedzieć, że przechodzi pewną terapię. Ta terapia jest wstrząsowa i ona też bywa niebezpieczna i ona zaprasza ją do bardzo mrocznych zakamarków, również do piwnicy dosłownie, ale też do tej piwnicy rodziny, do tego naprawdę... Ten domek z kart sypie się aż do fundamentów, naprawdę, ale na tych zgliszczach powstaje coś nowego.
0: Nowa kama powstaje.
1: Tak.
0: Ponieważ zaczął się już sezon teatralny. Jesteśmy tuż przed premierą serialu. Już zdążyliście zagrać spektakl Europa w tym sezonie, ale czy coś jeszcze teatralnie u ciebie będzie... Nie wiem, czy równie spektakularnego jak Druga kobieta, 24 godziny na scenie i nie wiem, czy też będę miał okazję gdzieś z tobą zagrać. Byłoby super, ale...
1: Zapraszam, stawaj do castingów, Janku, byłeś świetny. Naprawdę, masz nie tylko radiową urodę i temperament, więc polecam. Tak, zagraliśmy, jesteśmy w trakcie teraz grania setu Europy Krzysztofa Warlikowskiego po tournée zagranicznym Bochum, Ruhr Triennale, Salzburg. Teraz w Gdańsku zagraliśmy na Wybrzeżu Sztuki. Za chwilę Apolonia. Również w Nowym Teatrze, więc wracamy do naszego pierwszego już, mój Boże, 17-letniego spektaklu.
0: Do piwnicy, to znaczy, przepraszam, tak, do Apolonii.
1: Trochę do piwnicy, do Apolonii. No potem teatr gra, po prostu będziemy obecni na Boskiej Komedii w Krakowie, właśnie ze spektaklem Europa. W naszym teatrze dwie premiery, Jan Komasa, Rocznica w tym sezonie i Julien Gosselin, Wyjechani. Nie, to będzie koprodukcja Teatru Odeon w Paryżu, Starego Teatru i naszego teatru. No, cały czas w repertuarze wszystkie nasze przedstawienia, a może coś jeszcze się trafi spektakularnego, to będę na bieżąco informować.
0: No i proszę Państwa, można. Magda Cielecka, grająca rolę Kamy Kosowskiej w serialu Zmora. Tam jest więcej ciekawych postaci, tam jest także dużo nieopatrzonych tak bardzo twarzy aktorów, których myślę nie oglądaliśmy do tej pory na szerszą skalę, a są, pojawiają się. Zatem myślę, że z dużą przyjemnością będzie można po ten serial sięgnąć. To jest, i przy okazji ja muszę naskarżyć na dystrybutora tego serialu, na platformę, bo 5 odcinków obejrzałem, a ich nie jest 5, ich jest więcej. No i ja teraz nie wiem, co się wydarzy dalej, proszę Państwa. Ale trzeba żyć jakoś. 20 minut do 12.

normalnie o tej porze, albo inaczej i Wojciech Gąsowski, proszę państwa, 16 minut do godziny 12. No i ważna informacja, bo rozdawaliśmy w tym tygodniu bilety zaproszenia do Teatru Współczesnego na spektakl Między Nami Dobrze Jest. To może trochę a propos Doroty Masłowskiej, która już się pojawiła akurat muzycznie w tej godzinie. Ważna informacja jest taka, że spektakle z przyczyn zdrowotnych, proszę państwa, zostały odwołane niestety, więc proszę 2-3 października do Teatru Współczesnego. Nie sprawdziłem, czy dzisiaj też nie ma tych spektakli. W każdym razie spektakle Między Nami Dobrze Jest są odwołane w Teatrze Współczesnym. Proszę do teatru w sprawie tego spektaklu nie iść. Natalia Mujanga, Pokochaj mnie ponownie, to jest nowość, a za chwilę już Olga i garść wiadomości o tym, co i kto przed nami na ekranach i w teatrach.

0: Kochaj mnie ponownie, to Natalia Mujanga na 12 minut przed godziną 12, proszę Państwa. Czwartek, 1 października. No i powtórzę tylko tę ważną informację, bo rozdawaliśmy zaproszenia na spektakle 2 i 3 października. Spektakle Między nami dobrze jest w Teatrze Współczesnym w Warszawie. Te przedstawienia zostały odwołane. To jest ważna informacja. Ważną informacją jest też nowyświat.online /blik. Proszę Państwa, to jest adres, pod którym najłatwiej zostać patronem albo odnowić patronat Radia Nowy Świat, korzystając z płatności powtarzalnej blik. No i od kilku dni, już od tygodnia w zasadzie, trwa nasza akcja właśnie z blikiem, dzięki której do każdej pierwszej płatności, jeśli Państwo się zdecydują na to, żeby patronem zostać albo odnowić swoją przygodę z nami, no to do każdej pierwszej płatności blik dokłada, dorzuca 30 zł dla Radia Nowy Świat. Dziękujemy. A teraz idziemy do teatru i do kina, i do teatru i znowu do kina.
1: Heroiczne czyny są łatwe. To codzienność jest trudna.
2: Warszawa końca XIX wieku. Serce Stanisława Wokulskiego owładnięte jest szaloną miłością do Izabeli Łęckiej. On, dzięki fortunie zdobytej na wojnie, wraca do kraju i chce wkroczyć do świata wyższych sfer, aby zdobyć rękę ukochanej. Ona jest olśniewająca i wyniosła, ale mimo arystokratycznego pochodzenia zmaga się z widmem finansowej ruiny. Wokulski wkracza w labirynt arystokratycznych salonów, gdzie każdy gest może być początkiem intrygi, a każde słowo zapowiedzią zdrady. Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. Już do zobaczenia w kinach.
3: You must have questions.
4: Why can't your wife finish her book series?
3: You really want to know?
2: Lauren Ashley przyjmuje zlecenie dokończenia bestsellerowej serii Verity Crawford, która po wypadku nie jest w stanie pisać. I tak Lauren natrafia wśród notatek na niepublikowany wcześniej rękopis, tekst, który miał nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Tymczasem okazuje się być wstrząsającą i intymną spowiedzią Verity. Verity. Coraz większy mrok. W reżyserii Michaela Showaltera. W kinach od jutra.
5: Jestem Jo.
6: A ja Raisa.
5: Chcesz być moją przyjaciółką?
6: Nigdy nie miałam przyjaciółki od serca.
5: Ja też nie. Chodźmy!
2: Podczas świętowania ostatniej wspólnej nocy Jo i Raisa natrafiają na tajemniczy portal, który przenosi je na fantastyczną wyspę na Kali. To miejsce jest pełne magicznych i mitycznych stworzeń, o których dziewczyny słyszały w opowieściach swoich filipińskich rodzin. Niektóre z tych postaci stają się przyjaciółmi, inne wrogami. Jo i Raisa muszą stawić czoła najgroźniejszemu stworzeniu na wyspie. Zapomniana wyspa w reżyserii Joela Crawforda i Januela Mercado. Od jutra w kinach.
7: Where are we?
8: Rolling Loud!
7: Where are we?
8: Fishing at the lake house.
7: That's right. And now let these little bitches do some fishing! Yeah! Let's go!
2: Co może pójść nie tak, gdy ojciec łamie wszelkie zasady i przemyca 13-letniego syna na największy hip-hopowy festiwal świata? Odpowiedzią jest absolutnie wszystko. To będzie dzień, którego żaden z nich nigdy nie zapomni. Rolling Loud wyreżyserował Jeremy Garelick. Do zobaczenia w kinach od jutra. Kiedy Kasia przypadkowo trafia na starą fotografię, rozpoczyna się jej podróż w głąb rodzinnej historii. Tropy prowadzą na powojenny Śląsk, wydobywając z niepamięci losy kobiet, które próbowały odnaleźć swoje miejsce w świecie gwałtownych przemian. To, co przez lata pozostawało niewypowiedziane, powraca. A dawne lęki, straty i krzywdy wciąż są obecne w życiu kolejnych pokoleń. Premiera spektaklu Od jednego Lucypera w reżyserii Doroty Ignatiew. Dziś o godzinie 19 w Teatrze Śląskim imienia Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.
0: No a my zajrzymy też do Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Dziś po godzinie 12, którego zresztą Dorota Ignatiew jest dyrektorką, bo tam premiera non-fiction Gosi Wdowik. Ale to będzie po 12, na razie Blauka, Everest.

0: Blauka i Everest to tuż przed godziną 12, po 12 wspomniany Stary Teatr w Krakowie i premiera non-fiction Gość Wdowik, o której będziemy rozmawiać z Martyną Wawrzyniak, dramaturzką tego spektaklu. Będzie także 50 U2, no i tu w roli głównej poza U2 Helena Wnorowska, która o tym wspaniałym czasie dla muzyki opowie. No a przed południem jeszcze kawa.
1: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.
2: Łona, woda się gotuje!
3: Już idę! Nie próbuj pić kawy tak jak ja! Bo co ci to da? Nie dla ciebie ta kawa! Ha!

0: Buenos dias. Warszawa zamienia się w stolicę latynoskiej kultury.
1: Startuje Fervor Latino, pierwsza edycja festiwalu literatury latynoamerykańskiej.
2: Będziemy tam i my.
0: Już jutro o 11:00 specjalne wydanie audycji Cały Nasz Świat. Razem z nami będą z Argentyny Selva Amada, z Peru Claudia Salazar Jimenez i z Brazylii Paulo Scott.
1: To absolutny top współczesnych latynoskich autorów.
2: Prześwit, ulica Freta 39 w Warszawie. Tam Państwa zapraszamy. Wstęp wolny.
0: A w sobotę od 21:00 w tym samym miejscu wspólnie tańczymy podczas Silent Disco.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia. Jan Janczy,
2: Tomasz Ławnicki
0: i Patryk Rabiega.
3: Minęło południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Polska chce uczestniczyć w pracach grupy G20 w 2027 roku. O naszych staraniach mówił w Stanach Zjednoczonych minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, który reprezentuje Polskę na spotkaniu szefów resortów handlu państw G20. Jak podkreśla, to okazja do rozmów o światowej gospodarce i budowania relacji z najważniejszymi partnerami.
4: Nasza agenda dotycząca wzrostu gospodarczego budzi tutaj bardzo szerokie zainteresowanie i my będziemy tę agendę nadal pokazywać jako przykład dla innych państw, nie tylko G20, ale szerzej całej gospodarki światowej. Dlaczego? Bo tutaj kształtowane są reguły. Polska w kształtowaniu tych reguł w końcu uczestniczy. W końcu mamy miejsce przy tym najważniejszym stole decyzyjnym dotyczącym światowej gospodarki.
3: Mówił minister Andrzej Domański. Wyraził nadzieję, że Polska zostanie zaproszona do prac grupy w przyszłym roku. Szczegółowe oględziny tajemniczej przesyłki, która trafiła do placówki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu, wykluczyły obecność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych.
5: Listonosz przyniósł list, gdzie nadawcą była wskazana osoba z adresem na terenie Republiki Federalnej Niemiec. List odebrała pracownik cywilna i przekazała go do zastępcy szefa placówki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie, który otworzył tą przesyłkę. W jej wnętrzu nie było żadnego płynu, żadnej substancji. Znajdowała się kartka z podpisem "Pozdrawiam Złota". Po chwili funkcjonariusz żandarmerii wojskowej poczuł duszności i został przewieziony do najbliższego szpitala. Objawy drapania w gardle zgłosiły jeszcze dwie osoby.
3: Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Trzy osoby, które po otwarciu paczki poczuły się gorzej i trafiły na badaniach, zostały już wypisane ze szpitala. Lekarze nie stwierdzili u nich żadnych śladów zatrucia. Postępowanie w sprawie dokładnych okoliczności doręczenia przesyłki prowadzi żandarmeria pod nadzorem prokuratury w Rzeszowie. A na koniec wielki powrót na stary rynek w Poznaniu. Dokładnie dwie minuty temu, o godzinie 12:00, po blisko 11 miesiącach przerwy, z wieży poznańskiego ratusza ponownie wybrzmiał tradycyjny hejnał odegrany na cztery strony świata. Przez ostatni rok z powodu remontu elewacji budynku melodia była wykonywana z balkonu na drugim piętrze i rozbrzmiewała wyłącznie od strony wschodniej. Tradycyjne wykonanie można usłyszeć codziennie o godzinie 12:00 oraz 15:00, kiedy to hejnał zapowiada pojawienie się słynnych poznańskich koziołków. To był serwis Radia Nowy Świat.
6: Pogoda. Dziś słonecznie, wyżowa aura z małym, umiarkowanym zachmurzeniem i brakiem opadów. Temperatury maksymalne od 17 stopni na północnym wschodzie Polski, około 20 w centrum, aż 25 nawet na południowym zachodzie. Tam dziś najcieplej. Wiatr słaby i umiarkowany, na ogół z kierunków wschodnich. W nocy utrzyma się pogoda taka jak w ciągu dnia, no ale oczywiście będzie chłodniej. W wielu miejscach bezchmurne niebo, jednak w dolinach, kotlinach górskich mogą pojawić się mgły, poważnie ograniczające widzialność. Temperatury, tak jak powiedziałem, znacznie niższe niż w ciągu dnia, co oczywiste. Około 3 stopni na wschodzie i w centrum Polski, 10-12 stopni na zachodzie, a w kotlinach i dolinach, w górach od minus 1 do plus 1 stopnia, więc temperatury w okolicy 0 stopni po prostu.

0: To Seth Smiles i Plastic World, a głos słyszalny, proszę Państwa, w utworze to był głos należący do Johna Portera.
1: W środku dnia.
0: Głos słyszalny. Tak, tak, tak. Głos słyszalny. 8 minut po godzinie 12 rozpoczyna się druga godzina naszego dzisiejszego dwugodzinnego spotkania, no bo po 13 koledzy przyjdą, ale przed kolegami nie jedna jeszcze, śmiem twierdzić, koleżanka. Tu dwie koleżanki. Aż Kalala, Pink Punches, The Bridge.

Kalala, Pink Panthers, The Bridge i 12 minut po godzinie 12. Proszę Państwa, czwartek, 1 października. Piękny dzień dziś. Dla mnie też bardzo szczególny i bardzo wszystkim dziękuję, którzy jeszcze mi dają to bardziej do zrozumienia, że takim on jest i czynią go jeszcze piękniejszym, ale nowyświat.online/blik to jest kolejny powód do radości, ilekroć ten adres się odwiedzi, no bo patrzę, że piękna liczba się tam pojawiła. Nie było jej jeszcze godzinę temu, a już teraz jest 414. Tam na dole strony, jak Państwo sobie przewiną, jest taki wykres pokazujący, ilu przybyło patronów, patronek, osób patronujących Radiu Nowy Świat od chwili startu naszej akcji z Blikiem. No więc 414 nowych osób, albo tych osób, które odnowiły swój patronat właśnie poprzez płatność powtarzalną Blik. No i co ważne, jeżeli Państwo coś takiego zrobią, to do każdej pierwszej płatności Blik dodaje 30 zł, czyli to 414 można już przez 30 pomnożyć i ładna suma wyjdzie. Ale może to być aż 1500 osób właśnie, do których serwis Blik dorzuci 30 zł, więc czekamy i trzymamy kciuki. Tydzień akcji i już taki piękny wynik. Bardzo dziękujemy i czekamy na Państwa. Oczywiście, bo warto patronem Radia Nowy Świat być. 13,5 minuty po godzinie 12. nowyświat.online/blik. Przypomnę ten adres, a za chwilę będziemy zapraszać na premierę Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Tam spektakl non-fiction Gosi Wdowik. Za moment będzie z nami Martyna Wawrzyniak, autorka dramaturgii do tego przedstawienia.

0: Nanga i tak jest, Nanga i Soprano, 17 minut po godzinie 12. To była nowość, proszę Państwa, wypowiedź pokoleniowa. Tak, a teraz z nami już Martyna Wawrzyniak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Słyszymy, cześć, cześć, cześć. O premierze Nonfiction będziemy rozmawiać. Narodowy Stary Teatr, a więc Kraków w roli głównej, no i pewna rodzinna historia. Tak się zastanawiam w kontekście tego, o czym będziemy rozmawiać, czy aby nie mamy jakiejś fali w polskim teatrze takich rodzinnych opowieści. Oczywiście tak to czasami się zdarza, że to my dziennikarze sobie pewne rzeczy spinamy, patrzymy, o tu była... Wczoraj byłaś Zła na zielono pokazana, w tym samym teatrze później było Muszenie na przykład. Teraz Nonfiction w Narodowym Starym Teatrze, historie rodzinne, artyści opowiadający o sobie, także o swoich bliskich. Bardzo chwalone takie gesty, takie świadectwo właściwie za to, że ktoś się bardzo szczerze dzieli swoją historią, chcąc może innym ludziom jakoś pomóc, czy pokazać, że no nie są sami. Dzieląc się swoją historią, możemy w ten sposób pewnie zadziałać na innego człowieka. A czy ty również masz takie poczucie, że mamy z pewną falą do czynienia, czy w ogóle w ten sposób nie patrzysz? Kurde. To tak tytułem wstępu.
1: Tak, tak, tak. No myślę, że to jest ciekawe, co mówisz, ale szczerze powiedziawszy, mam wrażenie, że teatr od zawsze zajmuje się rodziną, taką komórką społeczną po prostu, która jak w soczewce skupia pewne problemy, także nie wydaje mi się to jakimś nowym, szczególnie nowym trendem, więc to raczej ta rodzina i rozpracowywanie na różnych poziomach i pamięci, i tej wspólnoty społecznej, ekonomicznej i przeróżnych zależności jest takim stałym i mam wrażenie niewyczerpanym źródłem teatralnych poszukiwań.
0: No więc tak, to byśmy mieli pewnie od kilku tysięcy lat coś takiego rzeczywiście, tylko bardziej chodzi mi też o to, że no, konkretny twórca pod nazwiskiem opowiada no, swoją historię pod nazwiskiem i pewnie dotyczącą też. Pytam dlatego, że też ta powieść, ja jej nie czytałem, no ale ty jesteś autorką adaptacji Julie Myerson, o której tutaj będziemy rozmawiać, o adaptacji tejże Nonfiction w reżyserii Gosi Wdowik, premiera 3 października na Starowiślnej, czyli na kameralnej scenie Starego, prawda? Że ona chyba spotykała się z takimi głosami, że no być może opowiadasz swoją historię, ale też być może to jest czasami na granicy jakiegoś, no nie wiem, opowiadania też czyichś historii twojej rodziny, bo tutaj konkretnie chodzi o kwestię uzależnienia, prawda?
1: Tak, no na pewno książka Julie Myerson, Nonfiction, wpisuje się w taką tradycję pisania autofikcji. Ta autofikcja teraz w polskiej, myślę, że nie wiem, czy w polskim teatrze, na pewno też, ponieważ jakby teatr przechwytuje te trendy, które, nie wiem, w polskiej literaturze najnowszej są jakoś po prostu badane, więc jakby i ten temat autofikcji jakoś przeszedł do teatru, aczkolwiek myślę, że jego boom był parę lat temu taki największy, natomiast rzeczywiście to Nonfiction wpisuje się w ten nurt pisania o sobie i swoich doświadczeniach. Myślę, że w przypadku Julie Myerson, oczywiście to jest moja interpretacja, jest to bardziej związane z takim nurtem feministycznego pisania po prostu o swoich doświadczeniach. Zresztą ta książka ma bardzo ciekawą historię, ponieważ Julie Myerson parę lat wcześniej podjęła temat uzależnienia jej prawdziwego syna w książce tam Zagubiony chłopiec, czy tam ona nie była tłumaczona, znaczy była w zasadzie tłumaczona, ale nie pamiętam dokładnie tytułu. I podjęła autentyczny temat swojego syna, który był uzależniony. Natomiast wtedy ta książka spotkała się z takim absolutnym oporem w ogóle społecznym, wywołała skandal, to znaczy skandal związany z właśnie z pytaniem o etykę takiego gestu, jakiegoś upubliczniania historii swojego syna. I w zasadzie ta Julie Myerson kilka lat później podejmuje ponownie temat matki, która mierzy się z uzależnieniem dziecka i tym razem córki. Jest to fikcja.
0: Okej, czyli to jest trochę inaczej niż to przedstawiłem, ale mamy w takim razie uporządkowane, że kilka lat temu no była książka bardziej non-fiction, a teraz jest późniejsza powieść, która się nazywa non-fiction,
1: dokładnie, to jest,
0: która jest tak, fikcją.
1: Nie jest to takie proste, tak. Jest to pewna gra po prostu, którą autorka tak podejmuje z właśnie z tematem prawdy, nieprawdy i jakiegoś ponownego podjęcia się po prostu tematu, który wzbudził takie kontrowersje, a które najprawdopodobniej dla niej jakiś mega, mega ważne.
0: No oczywiście. Tak, ale to jest też to pewnie centralne pytanie, czy ma w związku z tym, skoro rzecz dotyczy jej dziecka, to czy ma prawo to opowiadać, czy nie ma, skoro dotyczy jej dziecka, to ma nie mieć tego prawa. No to też nie moglibyśmy pewnie połowy rzeczy mówić, omawiać, gdyby było tak, że tylko mamy opowiadać, wypowiadać się w sprawach albo opowiadać historie tylko te dotyczące nas konkretnie, no żyjemy w jakimś otoczeniu, w rodzinach, związkach i tak dalej, prawda? Więc no cóż, no, debata debatą, ale nie dajmy się zwariować. Dobrze, przejdźmy w takim razie do spektaklu, chociaż już pewnie trochę zaczęliśmy o nim mówić siłą rzeczy. Spektakl nosi tytuł Non-Fiction, prawda?
1: Mhm.
0: No i jest w takim razie, właśnie to jest w kontekście tego wszystkiego, co powiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać po spektaklu?
1: Czego możemy się spodziewać po spektaklu? No przede wszystkim, no myślę, że możemy się spodziewać takich kilku poziomów, to znaczy możemy spodziewać się wspaniałych wizuali tutaj zaprojektowanych, jeśli chodzi o światła i scenografię, przez Aleksandra Porwalińskiego i tutaj Gosię Wdowik. Możemy się spodziewać wspaniałych kostiumów zaprojektowanych przez Maję Wolak. Możemy spodziewać się no przede wszystkim też lalek, rzeźb Anety Grzeszykowskiej, czyli mamy taki wizual w ogóle w tym spektaklu, który jest charakterystyczny dla tego teatru, który Gosia Wdowik robi ze swoim teamem, który gdzieś czy w Teatrze Pantomimy, czy nie wiem, za granicą, czy w TR Warszawa gdzieś już został, no, który można gdzieś oglądać i jakoś ten język został już zmapowany, więc możemy się na pewno spodziewać takiej po prostu wizualnej uczty. Natomiast no tutaj ta sytuacja jest ciekawa, no bo pracujemy z aktorami, aktorkami z Narodowego Starego Teatru dramatycznymi, więc jakby to połączenie tego teatru Gośki, takiego wizualnego, bardzo zmysłowego, afektywnego, dzieje się też na poziomie takiego połączenia z tekstem, z historią, która no jest jednak obszerniejsza w tych dialogach i w narracjach niż zwykle to bywa u Gośki, ponieważ jednak zdecydowałyśmy się w tej adaptacji, żeby pójść za tą autorką, to znaczy pójść i za trochę jej stylem literackim. Ja go mam wrażenie nieco podrabiam, rozpisując te dialogi, i za taką właściwie surowością tego jej pisania, ale też za tym, żeby opowiedzieć tę historię, opowiedzieć ją właśnie w dialogach. Także na pewno się możemy spodziewać takiego mariażu teatru dramatycznego z takim teatrem wizualnym i myślę takim audiowizualnym. No jest jeszcze Agata Zemla, która robi nam taką imersyjną muzę, więc myślę, że to będzie takie dosyć widowiskowe i pod tym względem ciekawe i takie multidyscyplinarne.
0: No i myślę, że spektakl dla wielu pokoleń, prawda? Bo czy możecie powiedzieć, że to będzie przedstawienie z czyjejś perspektywy bardziej matki, nie wiem, rodzica dorosłego dziecka, czy tego dziecka, czy jakiejś jeszcze innej szukacie?
1: No myślę, że my zdecydowanie podążamy za tą perspektywą matki, to znaczy za perspektywą głównej bohaterki, pisarki. Natomiast jeśli mówię o perspektywie matki i córki na przykład, no to jest to bardzo ciekawe, ponieważ one i w tej powieści, no w spektaklu w zasadzie po prostu dosyć się mieszają. To znaczy mamy też matkę głównej bohaterki, nasza bohaterka jest matką, ale jest też córką, więc tak naprawdę to myślenie o matce i córce i ich relacjach gdzieś jest oglądane z kilku perspektyw w tym naszym przedsięwzięciu. Więc będziemy też coś oglądali z perspektywy córki, ale takiej nie do końca oczywistej, ponieważ no, nie mamy aktorki grającej córkę. Mamy lalki Anety Grzeszykowskiej. Też co jest bardzo ciekawe, no, Aneta Grzeszykowska, te lalki powstają na wzór jej córki w zasadzie,
0: no tak.
1: I ciała jej córki. Także to jest jakoś ten temat... Właśnie macierzyństwa gdzieś tu pracuje na wielu poziomach.
0: Terapeutyczny spektakl się zapowiada, coś tak czuję, ale zobaczymy. Pewnie każdy
1: Nie.
0: będzie miał swoją, nie?
1: Nie, nie, absolutnie nie. Myślę, że nie terapeutyczny, szczerze powiedziawszy, ponieważ no, jakby ta Julie Meyerson i to jej pisanie jest specyficzne o tyle, o ile ona w ogóle ma taką ciekawą metodę, czyli w zasadzie pisze longiem, nie zastanawia się nad strukturą, nad drabinką i na pewno nie jest to pisarka, która nam opowiada historie pełne jakichś pozytywnych zakończeń i takiego właśnie terapeutycznego uzdrowienia. Raczej jest to mroczna historia, niepokojąca, jakby oczywiście pełna też różnych emocji, takich związanych z tym byciem ku życiu i byciem jakby jakiejś autodestrukcji tej córki, aczkolwiek nie powiedziałabym, że to jest jakaś taka właśnie terapeutyczna opowiastka. Raczej taki pejzaż bardzo skomplikowanych emocji związanych właśnie i z jakimś niesatysfakcjonującym macierzyństwem.
0: No ale to może być też terapeutyczne zrozumienie, że macierzyństwo i zaakceptowanie tego, że macierzyństwo może być po pierwsze pełne skomplikowanych emocji, po drugie, że dziecko jest autonomicznym człowiekiem i trzeba to zrozumieć, ale też dzięki temu można się na jakimś poziomie odciąć i mieć swoje życie. Więc
1: tak,
0: to też może w tym sensie może być terapeutyczne.
1: Tak, to na pewno, jasno.
0: Zatem polecamy Państwa uwadze spektakl non-fiction. Trochę to było skomplikowane na początku, jak mówiliśmy, na podstawie którego tekstu, no bo sama autorka Julie Meyerson no, trochę tak to skonstruowała, żeby ten rodzaj skomplikowania tutaj występował. Natomiast polecamy Państwa uwadze przedstawienie. Myślę, że macierzyństwo, rodzicielstwo, no ale też właśnie ta świadomość, że dziecko jest autonomiczną osobą. Myślę, że to wszystko tutaj jest bardzo, bardzo istotne. Autorka adaptacji w tym przedstawieniu, Martyna Wawrzyniak, była z nami. Spektakl non-fiction od 3 października, spektakl w reżyserii Gosi Wdowik w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie na Starowiślnej, czyli scena kameralna. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie.

To Niluferiania i Mutations na 20 kilka minut przed zakończeniem naszej audycji. Jest 1 października, jest czwartek. Proszę Państwa, przypomnę bardzo miłe wiadomości. 414 osób już dołączyło w ramach naszej akcji z serwisem Blik, nowyświat.online/blik. To jest ten adres. Pod tym adresem, gdyby Państwo chcieli, mogą zostać patronami, albo odnowić swój patronat, albo założyć nowy, jak kto woli, wybrać płatność powtarzalną. Jeśli Państwo wybiorą płatność powtarzalną, to serwis Blik do każdej pierwszej płatności dla Radia Nowy Świat dołoży 30 zł. Taka fajna akcja już od tygodnia trwa i bardzo jesteśmy z niej zadowoleni. A co? King Gizzard and the Lizard Wizard teraz, Field of Vision. A za chwilę, proszę Państwa, opowieść o YouTube na naszej antenie.

0: This is gonna be our new rock and roll 45.
1: Zespół U2 świętuje 50-lecie. W zeszłym tygodniu grupa wróciła do swojej szkoły w Dublinie, tam, gdzie zagrała swój pierwszy koncert.
0: And how many revolutions can we have in 2.5 minutes?
1: Bono, Diecz, Adam Clayton i Larry Mullen Jr. zagrali na szkolnym dziedzińcu dla 1000 uczniów i nauczycieli dokładnie pół wieku po tym, jak 14-letni wówczas Mullen Jr., perkusista, wywiesił na korytarzu ogłoszenie o poszukiwaniu muzyków do zespołu. Przesłuchania odbyły się kilka dni później w kuchni jego rodziców i tak powstała grupa Feedback, która następnie zmieniła nazwę na The Hype, aby ostatecznie podbić świat jako U2 od pół wieku w tym samym niezmienionym składzie. Na szkolnym dziedzińcu zagrali m.in. Out of Control, które znalazło się na ich pierwszej epce Three z 79. W setliście znalazły się również najważniejsze utwory U2, jak chociażby With or Without You czy One. Ten w wyjątkowym wykonaniu z udziałem 32 młodych muzyków. Zaprezentowali też swój nowy utwór Silencio jako przedsmak zaledwie kilka dni wcześniej zapowiedzianego pierwszego od prawie 9 lat nowego, pełnowymiarowego albumu.

Album Carnaval de Luz ukaże się 13 listopada. Będzie uzupełnieniem wydanej w lutym, w środę popielcową, epki Days of Ash, czyli Dni Popiołu. A na zamknięcie okresu Wielkiego Postu w kwietniowy Wielki Piątek U2 wydał Easter Lily. Te dwie niezapowiadane wcześniej epki to łącznie 12 utworów, wśród nich Easter Parade. Mianem świętego, chaotycznego i prowokacyjnego The Edge określił kolejne 12 piosenek, które pojawi się w 16. albumie U2 Carnaval de Luz. Gościnnie w jednym z utworów u boku U2 występuje nieodżałowana Dolly Parton. To dopiero przed nami, na ten moment znane są dwa utwory z płyty, wspomniane już Silencio i Street of Dreams. Premiera albumu już 13 listopada.

I taki moment w karierze U2 się przytrafił, jak Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Człowiek, już chciałem powiedzieć człowiek pająk, nie, człowiek nietoperz pojawił się na chwilę nad Ostrą.

Bless Yourself i to Jack White, aż teraz wspominałem. Koncert w Stodole bardzo głośny. Moje uszy go wspominają do dzisiaj. Wspominałem nie sam, ale z kim takie wspomnienia, to znaczy wspominałem z kimś, kto na tym koncercie nie był. To jest sztuka, proszę Państwa.

Tak jest. 9 minut do godziny 13. Już mogę zacząć zdradzać, że tu w studiu redaktor WW. O, jakieś mamy tutaj. Basia Małecka przed nami, proszę Państwa. Fall in love with me. No i nic, tylko właściwie posłuchać takiego wezwania.

Fall in Love with Me to Basia Małecka. 6 minut jeszcze do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękujemy, proszę Państwa, bo pięknie nam urosło nasze konto w serwisie Patronite, no ale zachęcamy. nowyświat.online/blik, żeby dołączyć do nas. Płatność powtarzalna Blik. Wybieramy taki sposób wspierania Radia Nowy Świat właśnie na tej stronie, poprzez tę stronę wchodząc, no i wtedy serwis Blik do każdej pierwszej płatności dla Radia Nowy Świat dokłada 30 złotych. Miało nie być jedynego tylko irlandzkiego akcentu w drugiej godzinie i proszę.

Fontaine's DC, Here's the Thing. No właśnie, Here's the Thing, że już kończymy. Dziękujemy bardzo za dziś, koledzy, po godzinie 13 na naszej antenie. A ja bardzo dziękuję, też dziękuję Państwu za wszystkie miłe wiadomości. Do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Minęła 13, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Zagrożenie dla przesmyku suwalskiego pozostaje na stałym poziomie i jest monitorowane przez NATO oraz Unię Europejską. Tak mówi generał Piotr Błazeusz, przedstawiciel wojskowy Polski przy Sojuszu i Unii, który rozmawiał z eurodeputowanymi o bezpieczeństwie wschodniej flanki. Podkreślał, że Rosja prowadzi działania hybrydowe, które mają osłabić państwa Zachodu i sprawdzać ich gotowość do reakcji.
2: Zagrożenie jest w zasadzie stałe i rozpoznawalne zarówno w NATO, jak i w Unii. Natomiast oczywiście my mamy swoje plany obronne i jesteśmy w stanie bardzo szybko się zaadaptować w przypadku zwiększenia zagrożenia lub jeszcze większej eskalacji i sięgnięcie pod narzędzia kinetyczne przez Rosję. Naczelny dowódca sił NATO w Europie, SACEUR, otrzymał niedawno dodatkowe uprawnienia, które, tak jak już niedawno mówiłem, umożliwiają mu reakcję wyprzedzającą w przypadku takiego zagrożenia, kiedy jeszcze będą pewne wątpliwości co do ostatecznej decyzji o obronie kolektywnej.
1: Przesmyk suwalski to jedyny lądowy korytarz łączący państwa bałtyckie z pozostałymi krajami NATO. Generał zaznaczył, że w obliczu rosyjskich prowokacji kluczowa jest ścisła współpraca Sojuszu i Unii Europejskiej. NATO odpowiada za obronę militarną, a Unia może wspierać ją m.in. narzędziami gospodarczymi i logistycznymi. Tymczasem rosyjski dron uderzył rano w budynek szkoły w Kijowie, wywołując pożar. W chwili ataku w szkolnym schronie przebywało ponad 100 uczniów oraz 60 pracowników placówki. Dzięki sprawnej ewakuacji nikt nie odniósł obrażeń. Ukraiński minister oświaty i nauki Andrii Butenko nazwał uderzenie cynicznym terrorem i podkreślił, że placówki edukacyjne są stałym celem ataków rosyjskich wojsk. Po 2 latach spędzonych w szpitalu na Filipinach Piotr Moczulski wrócił do Polski. Mężczyzna doznał rozległych obrażeń w wypadku na skuterze. Ze względu na jego ciężki stan zdrowia, transport do kraju był możliwy wyłącznie wojskowym samolotem. Pacjent trafił do szpitala w Białymstoku, gdzie przechodzi badania i czeka na ustalenie dalszej opieki.
3: Pacjent przybył do nas wczoraj w godzinach późnowieczornych. Przywieziony był transportem kołowym. Transport odbył się bez powikłań, w stanie niepogorszonym przybył do naszego szpitala. Został przyjęty, wykonane były kontrolne badania, które uznaliśmy, że powinniśmy na ten moment wykonać i został umieszczony w jednej z naszych klinik do dalszego rozważenia wspólnie z rodziną i znalezienia pacjentowi miejsca opieki docelowej.
1: Mówiła dr Marzena Wojewódzka Żelazniakowicz z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Lekarze informują, że wyniki badań kontrolnych są zgodne z oczekiwaniami i na razie nie ma wskazań do pogłębiania diagnostyki. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: No dzień dobry się z Państwem. Jesteś tam?
1: Dzień dobry, jestem oczywiście i też chciałem powiedzieć, że księżycowo tak się zrobiło.
0: Księżycowo powód jest. Powód polega na tym, że powód jest, ponieważ 23 września tego roku Coltrane skończyłby równo 100 lat.
1: Nie da się... A to żony Coltrane na saksofonie
0: Oczywiście, grał? Oczywiście. Nie da się ukryć, że to najważniejsza postać dla jazzu polskiego w każdym razie. Wszyscy się tego
1: Coltrane... Dla jazzu polskiego, tak.
0: No, wszyscy się tego uczyli, kto szybciej i kto więcej zagra.
1: Ja mam kolegów, którzy grali z Muniakiem i Muniak był się wyróżniał tym, że nie lubił Coltrane'a.
0: Co? No to, to rzadka, ale pewnie się nie przyznawał do tego głośno. Ja uwielbiałem Coltrane'a wszystkie rzeczy, które robił. Ta płytka, którą posłuchaliśmy, no to taki był, nie bójmy się, pewnie dla pieniędzy troszkę zrobiona sytuacja. Nagranie z Johnem Hartmanem 63 roku w najlepszym składzie Coltrane'a.
1: W tamtym czasie Coltrane tak grał.
0: Tak,
1: skończył. Oczywiście.
0: Ale ja uwielbiam, uwielbiam te fryty i koncert japoński, który był w zasadzie zwieńczył jego karierę.
1: Ja mam taki live in Seattle, że tego się naprawdę kompletnie słuchać nie da.
0: No, ale,
1: dlatego, żeśmy właśnie słuchali.
0: Ale wiesz co, bo no tak, ale jest na przykład, jest jakaś wytwórnia francuska w tej chwili, która wydaje płyty Dona Cherego. Pewnie rodzina to sprzedała. Don na pewno by do tego nie dopuścił, ponieważ one są skandaliczne. No, Don tam fałszuje, śpiewa obok. Wiadomo było, że on nadużywał dragów. Nie słychać reakcji
1: publiczności. Nadużywał, znikał chłopakom na
0: trasach. Tak. W związku z tym no to jest skandal, więc ja w ogóle... Takie ilości płyt Hendrixa też wyszły przecież jakieś butlegowe, jakieś koszmarne.
1: Jak ja słyszę reklamę, w której leci In the Summertime, o, Mango Jerry umarł.
0: No
1: bo rodzina od razu się rzuca do sprzedawania tego wszystkiego, do reklam, gdzie nie popadnie. Tu mamy jeszcze taką, muszę to powiedzieć, bo dzisiaj obudziłem się rano.
0: To dobrze, chciałem powiedzieć to

0: jeśli człowiek się budzi rano, to jest bardzo
1: dobra wiadomość. No. A gościu, który ukradł ponad 100 milionów, dostał list żelazny. I na naszych oczach dzieje się jawna niesprawiedliwość. Jak potężna jest organizacja chyba Ordo Iuris, nie Ordo Iuris, ta chyba Opus Dei. Ordo Iuris oczywiście macza palce. Ale jak potężna jest organizacja Opus Dei i kiedy wreszcie na tym świecie zapanuje sprawiedliwość.
0: I wtedy sobie myślisz, po cholerę ja się budziłem.
1: Tak, i po cholerę ja ćwiczyłem na tym saksofonie i tak dalej. Ale ponieważ chciałem tak nawiązać, bo było księżycowo, to ja mam utwór, który się nazywa Moon Germs, czyli bakterie księżycowe, zarazki księżycowe. I właśnie te zarazki księżycowe to jest ów list żelazny, który mnie dzisiaj spotkał w wiadomościach.
0: No, współczuję.

0: No fajne, wkurzony gitarzysta, to lubię.
1: Tak, to wejście perkusisty to było takie, no was to na chwilę zostawić. Kurczę, byłem kiedyś na koncercie Shanona Jacksona w teatrze w Chorzowie, na którym może było z 20 osób.
0: To i co oni
1: zrobili? No i to się nazywało
0: Red. Niechcący przyszli.
1: No bo przez pomyłkę chyba przyjechali. No
0: myśleli, że Jam będzie grała.
1: Tak, odłączyli całkowicie przody i zagrali na samych tyłach. Perkusja zagrała po prostu sama z siebie, a oni sobie polecieli taką no próbkę, wiesz, mieli tam zapłacone. I takie coś widziałem, akurat siedziałem w pierwszym rzędzie wtedy, było może z 20 osób na sali, kompletna pomyłka. A takie tego typu granie, nie? To naprawdę przyzwoite, jak cholera. Łojenie człowieku.
0: Porządne. My też tak gramy czasami. No dobra, teraz czekaj.
1: No mów, gadaj.
0: Nie komentuj, kurde. 1 września zmarła Cassandra Wilson. Bardzo lubiłem tą Cassandrę, chciałem powiedzieć, że ona, a mówi się, że jazzowa, ale ja lubiłem to, że ona jest absolutnie osobna. Ona miała swoją stylówę, miała swój sposób opowiadania o świecie. Nie przesadzała, śpiewała w sposób bardzo wyważony, delikatny, kobiecy, miękki. Grała z fantastycznymi muzykami różnej proweniencji, jak to się mówi. Między innymi z Markiem Ribotem, który przecież z jazzowymi gwiazdami, raczej z free jazzowymi gra.
1: Fajny gitarzysta.
0: Świetny gitarzysta, tak. Tu zresztą na płycie, którą w tej chwili zaprezentuję, też gra Mark Ribot, akurat nie w tym utworze. T-Bone Burnett wyprodukował tę płytę, co jest bardzo ważne. Go to Mexico na pożegnanie Cassandry. Bardzo przykra wiadomość.

0: Lubisz J.J. Cale'a?
1: No pewnie.
0: No właśnie jestem fanem jego.
1: No wiem.
0: I właśnie jesteśmy przy kobietach. Czy znasz kobietę uzależnioną od hazardu? Czy takie coś w ogóle występuje w Polsce?
1: Trudne mi pytanie zadać. Ja nie znam osobiście.
0: Ja też nie. Natomiast to występowało w Ameryce w dawnych latach. Kiedy całkowicie zakazano handlu na hazardu na amerykańskiej ziemi, czy na ziemi jakiegoś takiego stanu, więc wymyślono, że będą w takim razie robić hazard na łódkach. A. Na łodziach tych takich z takimi kołami, no nie? No. Co jeździły po Mississippi. Trwał hazard w najlepsze. Ponieważ nie można było na ziemi uprawiać, to uprawiali na wodzie. To jest trochę tak jak z tymi angielskimi bukmacherami na wyścigach psów. Zakazano hazardu na angielskiej ziemi, więc wszedł na skrzynkę, stanął na skrzynce.
1: No i holenderskie stacje radiowe, które na barkach przecież nadawały.
0: Tak, to jest, no to w Anglii na wyścigach psów, na których byłem osobiście kilka razy, ponieważ jestem fanem tego sportu. I była to tam, to jest najtańsza whisky w Londynie. Jak tam kiedyś będziesz jeszcze...
1: A to byłeś fanem sportu czy whisky, przyznać się? Zdążyłeś do tego sportu?
0: Akurat wtedy udało mi się to doskonale łączyć.
1: Ale zdążyłeś dojść do tego sportu, zanim się natrąbiłeś? Nie za bardzo.
0: Zdecydowanie. Tam jeden shot kosztował chyba funciaka w ogóle. Aha. Taniocha, naprawdę. Taniocha, bo wszyscy i tak obstawiali.
1: A najczęściej
0: obstawiali te wyścigi.
1: Najczęściej piłeś z radości czy ze smutku?
0: Raczej wszystkie moje psy przegrywały. ale naprawdę rozwijało nieprawdopodobną prędkość, muszę ci powiedzieć. I właśnie to jest piosenka J.J. Cale'a, bo ja lubię go z jednym z powodów, dla których go lubię, to, że on dba o folklor, że jest takim przenośnikiem amerykańskiego folkloru.
1: Prawda.
0: Trochę jak Johnny Cash, trochę jak Muddy Waters, ale on bardzo lubił wyszukać sobie jakiś standardcik. I chyba, czasem się pod nim podpisać, czasem
1: nie. No to tam niechcący. Ale dobry człowiek chyba, bo wszyscy go lubią. On tak miał dużą
0: estymę. Oczywiście. Fajną historię opowiadał, jak się dowiedział, że Clapton nagrał kokainę, to poszedł do sklepu samochodu oglądać. Wreszcie sobie auto kupię. J.J. Cale, River Boat Song, czyli o właśnie hazardzie na łódce.

0: Fajnie, on tak delikatnie śpiewał, tak opowiadał właściwie.
1: Bardzo delikatnie, aż za delikatnie. Oto właśnie na tych dużych koncertach, jak go tam gdzieś zapraszali, to on taki wyglądał się zagubiony. Najlepiej się czuł chyba w studio.
0: Albo w klubie.
1: Miał dobry haszysz, zawsze dużo kolegów przychodziło, nigdy nie wiadomo, kto tam akurat na tej gitarze przygrywa. No. Czasami takich czasami naprawdę zawodników ściągał. Towarzyski gość, fajny, JJK.
0: Ja zrobię rzecz nietypową dzisiaj, jeśli chodzi o moją skromną osobę. Mianowicie jest dzisiaj Dzień Muzyki Polskiej, o czym się państwo nie zorientowali, jeśli nie czytaliście internetu, bo słuchając radia raczej trudno, bo niewiele się zmienia.
1: Oh, big deal, świat wstrzymał oddech.
0: Tak, i po prostu dzisiaj chciałem zaprezentować polskiego artystę. Robię to bardzo rzadko, z prostego powodu. No, znam większość kolegów uprawiających ten zawód i jeśli jednego zaprezentuję, to drugi da mi w papę, że jego nie zaprezentowałem. Miałem taki przypadek, że...
1: Ja rozwiązałem ten problem tak, że prezentuję sam siebie.
0: No ja wiem, to jest chyba dobre wyjście. Ja w każdym razie miałem taki przypadek, że jeden koleżka przyjechał ze Szwecji, muzyka, nie wiem, który przywiózł mi gdzieś 10 płyt. No i nie puściłem żadnej. Myślę sobie, dostałbym od Fisza od razu w papę, bo razem prowadzimy tę audycję. Nie mogę tego puścić. No i on się, nie to, że obraził, ale zaczął mnie hejtować. We wszystkich wywiadach pisał, jaka ja jestem. No po prostu masakra. Do tej pory nie może
1: stałeś tego... Stałeś się ofiarą hejtu? Ty?
0: Tak, stałem się ofiarą. Z tego powodu...
1: A tak unikasz
0: No ale widzisz, nie można uniknąć. W związku z tym postanowiłem dać sobie spokój. Dostaję tych płyt dużo i mi jest smutno, że nie mogę, ale chciałem też powiedzieć, że są artyści, moim skromnym zdaniem wydaje mi się, że rynek pozamedialny bywa znacznie ciekawszy czasami niż to, co słyszymy w mediach, z prostego powodu. Z powodu szaleństwa klikalności. We wszystkich radiach, w których przebywam, wiem, że ta klikalność motywuje wszystkich i po prostu najchętniej się prezentuje artystów, którzy są
1: dla nich słuchani. Ta rządza sławy jest większa niż rządza pieniądza.
0: No właśnie.
1: Bo oni to wszystko robią za darmo. Wiesz, co chodzi? Za pół darmo. No ale pcha się z tym wszystkim. Ale nie patrzy na to, ile zarobi, tylko patrzy, ile ma tych kliknięć, bo to kliknięcie świadczy o tym, że nie jest nikim.
0: Ale ja mówię o prowadzących tę audycję, którzy patrzą na te kliknięcia, żeby im nie przepadła redakcja i wszystkie te programy autorskie, które prezentują artystów nieznanych, fajnych i tak dalej, są przenoszone siłą rzeczy na późne godziny, żeby broń Boże nikt ich nie poznał, bo to się nie będzie klikało. Efekt jest taki, że ci artyści praktycznie się nie pojawiają w mediach. Ja mam takiego artystę, pieśniarza, którego uważam za jednego z największych. Największym jest Maleńczuk, ale oczywiście sam siebie puszcza, więc ja go nie będę puszczał. Artysta, którego państwu zaprezentuję, którego prezentuję przy każdej możliwej okazji, którego uwielbiam jako muzyka. Niestety w tym nagraniu, które państwo słyszą, też się pojawiam ja, ale w piątym planie na szczęście też tego nie robię. Po raz pierwszy chyba zaprezentuję utwór, w którym coś tam plomkam, ale z tego powodu, że nie znam innej wersji tego utworu, on mi jest szczególnie bliski. Artysta nazywa się Adam Struk.
1: O, tak.

0: No, a teraz nasz kącik Maciek Maleńczuk, jakiego nie znać.
1: No to też będzie Emily Dickinson. To jest taki groźny dosyć tytuł. Nazywa się Judea. O czym to jest, to chyba musicie sami ludzie zrozumieć. Nie robiłem tutaj przekładu. Śpiewam w oryginale, czyli po angielsku. There is a Provence in a bean center, Judea. I tak dalej. Utwór ponury do tekstu ponurej poetki mojej ukochanej Emily Dickinson z niewydanej wciąż płyty pod tytułem chyba Emily, nad którą pracuję razem z zespołem Homo Twist. I już parę razy dopuszczałem w różnych radiach, dopuśćmy to jeszcze raz.
0: Bardzo proszę.

0: No bardzo pięknie, tak. Bardzo ładnie. A te gitarce znowu po frygijskiej jakieś tam śmigające.
1: Po frygijskiej mówisz? Pewnie taki znalazłem patent, no. Ale nauczyłem się tych, bo to ja się bawię w arpeggiach. Bawię się w arpeggiach i tam jest wykaz tych wszystkich skal. Mm. To tego jest tam, no nie wiem, z 40 różnych. Więcej. I polil, frygian, i nic.
0: No to
1: do wyboru.
0: To zobacz, na przyszłość, przecież jeszcze 10 lat i się nauczysz grać na gitarze, to nie jest tego.
1: To znaczy na gitarze to wątpię, ale obsługiwać arpeggiator być może.
0: Chciałem Państwu powiedzieć, no do tej konstatacji doszliśmy z synem niedawno oczywistej, że czarna muzyka się w Polsce specjalnie nie podobała kiedyś. Znaczy w czasach triumfów Jamesa Browna, tych wszystkich artystów soulowych.
1: Nie, fanowych. Nie podobała się?
0: Wiesz, jeśli się weźmie pod uwagę na przykład te listy tam ty wszechczasów i tak dalej, tam nie ma ani jednego utworu czarnego wykonawcy. I pamiętam w latach 70. poza jazzmenami nie było artystów wielkich.
1: No ale w jazzie to był obowiązek, żeby jazzie, mieć tak. buzię po ubłocono.
0: A mówię o tym dlatego, że był taki festiwal w Woodstock, niektórzy pamiętają ten prawdziwy. I o tym festiwalu się mówiło dużo oczywiście o koncertach Tenier Safter, Crosby, Stills, Nash & Young, Johnny Mitchell. Jedynym artystą czarnoskórym, który się tam przewijał, to był Jimi Hendrix, no ale on grał w składzie mieszanym. To był taki specyficzny, spektakularny koncert. Natomiast chciałem Państwa namówić, gdybyście kiedyś mieli okazję zobaczyć ten festiwal na filmie, a warto, żebyście zobaczyli absolutnie genialny, porywający koncert zespołu Sly and the Family Stone, którego byłem fanem od samego początku. I ten koncert, i ten występ, to było coś...
1: Tak w dobrej formie, tak.
0: Coś nieprawdopodobnego. Jak oni tam zjechali, co oni tam zrobili. Posłuchajmy sobie utworu I Want to Take You Higher. Między innymi, czy to jest nagranie...
1: No higher, to z tego co wiem, to Miles Davis lubi ich odwiedzać w studiu, tylko mało się zajmowali graniem.
0: No, to
1: higher.
0: Oni tam przynosili, Petryka Szczeciński tam, co kto miał w domu, wiesz, żeby zgłodnić.
1: Żeby się jakoś podzielić z kolegami, żeby nie głodny nie chodzi.
0: Sly and the Family Stone.

0: No, musieli ich wyciszyć.
1: No, no. No, ale to tak jest na płycie. Nie my.
0: No, ale popatrzcie, patrząc na to, co się stało z muzyką tą stricte rozrywkową, bo ja rozumiem, że Sly and Family Stone należał do muzyki stricte rozrywkowej w tamtym swoim czasie. To był pop.
1: Tak.
0: To, co się stało na terenie naszego kraju, a nie tylko naszego, to doszło do kompletnego resetu. To się zresetowało. W tej chwili takie coś to jest uznawane za jazz, za muzykę klasyczną, nie wiem. A to, co jest uważane za rozrywkę, to najczęściej robi już AI. Z tego, co widzę.
1: No,
0: doszło do takiego resetu.
1: No, tak widocznie tak być musiało. No i co zrobisz? No nic nie zrobisz. No.
0: Rock and roll się zresetował, ale na przykład nie zresetowało się country i nie zresetował się metal.
1: Muzyka, no nie, rock and roll protestuje. W Wielkiej Brytanii rock and roll ma się znakomicie w ogóle. Ma w tej chwili taki powrót fantastyczny, tylko też nie medialny. Pojawiły się na przykład nawet nagrania w wykonaniu starych tuz, takich, że Gorillaz typu, że...
0: Chcą zobaczyć.
1: Ale to są nagrania, które trwają po 5-6 minut, czyli antenowe, czyli zaczęli olewać w zasadzie media, chyba słusznie, bo tam się skróciło do 3 minut ten moment prezentacji. Jeśli chcesz posłuchać, to w internecie, albo po prostu trzeba ruszyć na żywco. I to jest dobry protest, no i dobra forma, żeby wrócić do grania, no po prostu, do klubów. Do
0: tego. Tak, ja słyszałem, że w ogóle jest nacisk, żeby przywrócić płyty w samochodach, żeby można było sobie płytę w samochodzie wsadzić.
1: No są, zdaje się, adaptery w ogóle.
0: No to trzeba adapter wozić ze sobą, żeby sobie płytę.
1: Ale są samochodowe adaptery, no właśnie. No. To przesada troszkę, co?
0: No tak, ja robię tak, że nagrywam na przykład trzeszczącą płytę i później odtwarzam ją z pendrive'a w samochodzie i mi fajnie trzeszczy. Zawsze mogę powiedzieć, że mam taką brykę wypasioną, że...
1: No to co, to? Ja nie nagrywam trzeszczących, ja nagrywam pięknie brzmiące i potem się wkurzam, że trzeszczą na przykład, ale też trzeszczą.
0: Są w końcu. Bo zawsze trzeszczą i mam trzeszczy.
1: No ale skoro my trzeszczymy, to płyty też powinny trzeszczeć, umówmy się. Trzeszczmy wszyscy razem. No. Jak się twój ulubiony zespół nazywa? No, powiedz wreszcie. No, jak?
0: Danzig.
1: Czyli będą, Smary będą. Dobrze.
0: Tak jest.

0: No fajnie tak śpiał, jakby nie znał angielskiego. Tak. Do widzenia się z Państwem. Widzimy się nie wiadomo, słyszymy kiedy, ale jakoś w tym miesiącu, bo tym razem dwumiesięczne zderzenie. Ja chciałem Państwu ten młodzież, australijski zespół pod tytułem The Chats, grają 9 lat, uprawiają muzykę rock'n'rollową, tak jak trzeba. Tytuł utworu.
1: Chwilę się okaże.
0: The Clap. Clap. Dobra, do widzenia, przepraszam.
1: Do usłyszenia, Państwu.
0: Do usłyszenia. Cześć, Maciek.
1: Cześć.

0: Ta informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza Radio 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom. Jest 14:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchamia bezpłatny program wczesnego wykrywania raka płuca. Od dzisiaj osoby z grup ryzyka mogą bez skierowania skorzystać z niskodawkowej tomografii komputerowej, która pozwala wykryć małe zmiany nowotworowe, zanim jeszcze pojawią się pierwsze objawy.
3: To badanie jest skierowane głównie do pacjentów powyżej 55 roku życia. Bez dodatkowych obciążeń to kryterium wieku będzie wchodziło w grę. Natomiast jeżeli chorujemy dodatkowo, mamy POHP na przykład lub osobę bliską z rakiem płuca, to również po 50 możemy zgłosić się do takiego screeningu. Niskodawkowa tomografia lepsza niż RTG, ponieważ widzi więcej, zagląda głębiej. Mamy więcej warstw, widzimy węzły chłonne, więc możemy odnieść się bezpośrednio do tego, co jest w klatce piersiowej.
2: Mówiła w rozmowie z TVP Info dr Karina Witkiewicz ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Pierwsze badania w placówkach ruszają w drugiej połowie października. Rak płuca jest rocznie diagnozowany u 21 tysięcy Polaków. Teraz przenosimy się do Francji, gdzie protestują licealiści i studenci. Wczoraj zakłócenia odnotowano w ponad 400 placówkach, a policja zatrzymała 625 osób. Więcej na ten temat Olga Szygenda.
4: Francuscy uczniowie i nauczyciele protestują przeciwko złym warunkom w szkołach. Chodzi m.in. o przepełnione klasy, brak nauczycieli i niewystarczające finansowanie szkół. Protesty zaczęły się w okolicach Paryża, ale szybko przeniosły się też do innych miast. W Lille demonstranci podpalali kosze na śmieci i rzucali przedmiotami w policjantów. Funkcjonariusze odpowiedzieli gazem łzawiącym. Do starć doszło też w Bordeaux, Lyonie i innych francuskich miastach. Są ranni, zarówno wśród policjantów, jak i uczniów oraz pracowników szkół. Od początku protestów poszkodowanych zostało 119 osób. Rząd apeluje o zakończenie blokad i powrót do nauki, ale protestujący nie zamierzają odpuszczać. Zapowiadają kolejne demonstracje, w tym ogólnokrajowy protest 6 października.
2: Sytuacja na ulicach staje się coraz bardziej napięta. Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapowiada stanowcze działania służb. Pod hasłem Świat zżera duszę rusza 31. edycja konfrontacji teatralnych, które od soboty mają pchnąć nas w stronę głębokich refleksji nad wolnością i współczesnością. Wśród przygotowanych wydarzeń widzowie odnajdą m.in. monodramy oraz dyskusje z artystami z całej Polski, zapowiada kurator Jacek Wakar.
5: Mamy takie głębokie przekonanie, że to jest taki moment, dosyć trudny moment, z którego możemy wspólnie, jako wspólnota jednak wyjść, kiedy musimy się bronić. Musimy bronić tych naszych dusz, naszych emocji przed tym, żeby one jednak ocalały. Naprzeciwko nas jest wojna w Ukrainie. Szukamy, bo nie my, ale społeczeństwo szuka obcych. Nastroje się radykalizują.
2: Festiwal zaplanowano w przestrzeniach scenicznych w Lublinie, m.in. w Centrum Kultury. Konfrontacje potrwają do 17 października. Cykl spektakli zakończy Maja Kleczewska ze swoją interpretacją życiorysu Poli Nireńskiej. To był serwis Radia Nowy Świat.
1: Jak najbardziej.

dobry Państwu, kłania się Artur Barciś. Może na początek, bo potem zapomnę i zawsze zapominam, adres mailowy, bardzo lubię czytać Państwa listy i komentarze. Te komentarze bardzo lubię czytać. I przypomnę adres artur.barciś@nowyświat.online. I tyle. Ten utwór, którego Państwo wysłuchali, nie pochodzi z żadnego filmu.

opowiadanie o tym spektaklu jest w tym radiu na miejscu. Dwa słowa. To jest takie wyzwanie, spełnienie marzenia, które wydawało się niemożliwe, bo ten poemat Juliana Tuwima napisany w 1936 roku wydaje się tak trudny i tak warstwowo i interpretacyjnie poszarpany, że wydawało się, że na scenę to się nie nadaje po prostu, bo to jest, no, będzie niezrozumiałe. Ale usiadłem i popracowałem nad nim i wyszło chyba na to, że się jednak nadaje. Niechwalący się recenzje mam znakomite. Publiczność, zagrałem do tej pory 6 przedstawień w Teatrze Polonia. Dzisiaj zagram ostatni raz w tym secie. Właściwie to będzie 7, ale właściwie 8, bo jeszcze był pokaz przedpremierowy. Dla mnie to było jak premiera. I zawsze mam stojące brawa, więc dziękuję z tego miejsca publiczności, która zechciała przyjść na to moje przedstawienie. Ale też dziękuję Radiu Nowy Świat za patronat i dziękuję za kolejnym widzom, którzy będą chcieli przyjść. Dzisiaj ostatni raz, jeszcze może jakieś bilety są. Zapraszam serdecznie. Teatr Polonia, godzina 19. A muzykę napisał Jerzy Satanowski i mój serdeczny przyjaciel. Od wielu lat się znamy, pracujemy razem i to też było takie spełnienie mojego marzenia, żeby Jurek napisał muzykę do tego przedstawienia i ona tam fantastycznie funkcjonuje. Scenografię zrobił Wojtek Stachowiak i jeszcze multimedia, które zrobił mój syn Franek Barciś, które to multimedia są trzecim bohaterem tego przedstawienia. To nie jest reklama, nie chciałbym reklamować. Po prostu chciałbym Państwu się podzielić moimi wrażeniami. Jestem, jeżeli słyszycie Państwo szczęśliwego aktora i reżysera, to właśnie jestem ja. Jeżeli się zmieścimy, to jeszcze może jakiś fragment muzyczny z tego spektaklu uda się na koniec zamieścić. Ale na razie temat główny dzisiejszej audycji i to jest też temat, który zainspirowany jest właśnie balem w operze, bo o operze dzisiaj będziemy sobie rozmawiać i prezentować muzykę wyłącznie prawie operową. Tak mi się jakoś skojarzyło, że przecież są filmy, które były zrobione na podstawie opery. I oczywiście tak jest. No to tak na początek posłuchajmy arii z jednej z najsłynniejszych oper, jakie powstały w historii kultury. Proszę bardzo.

No i oczywiście na samym początku pierwsza wpadka, bo to oczywiście nie jest żadna aria, tylko uwertura do opery Georges'a Bizeta Carmen, jednej z najsłynniejszych oper w historii. Tych oper będzie trochę dzisiaj, więc jeżeli ktoś nie cierpi opery, to no to bardzo przepraszam. A jeżeli ktoś lubi albo sobie chce przypomnieć, to będzie naprawdę kupa bardzo dobrej muzyki. Dzieło, to trochę będę czasem streszczał te opery, bo czasami po prostu się nie pamięta, o czym to było, a czasami te libretta są takie, no, w sumie dosyć proste. Tam muzyka jest najważniejsza i wykonanie. No, ale no to będę streszczał. Dzieło opowiada o trudnym romansie praworządnego, niewinnego żołnierza Don Josego i wolnej, niezależnej cyganki Carmen. I Carmen zostaje aresztowana i to właśnie ten Don Jose musi ją zaprowadzić na posterunek. No, ale oczywiście ona, piękna kobieta, uwodzi, właściwie no, sprawia, że on się w niej zakochuje i pozwala jej uciec. No, a właśnie Don Jose zostaje za to aresztowany. I jak przebywa w więzieniu, to Carmen przystaje do bandy przemytników i tam z kolei wodzi za nos kolejnych mężczyzn i przy okazji przełożonego Don Josego, słynnego toreadora Escamilla. I po wyjściu z aresztu ten Don Jose przystaje do bandy przemytników i ucieka z Carmen w góry. Tyle, że ten romans długo nie trwa, no bo on jednak nie pasuje do tego towarzystwa za bardzo. No i nie mówiąc o tym, że nie podoba mu się to, co Carmen robi i ci jej kamraci. A z kolei Carmen trochę nudzi to jego moralizatorstwo. No i powiem tak, może nie będę opowiadał wszystkiego, ale opera kończy się tragicznie. Tyle, że no, nie będę spoilerował. Bizet napisał Carmen na zlecenie dyrektora paryskiej opery, Opera Comique. Dyrektorem tej opery był Camille Duclé. I zapoznał kompozytora właśnie z librecistami i podsunął mu nowelę Prospera Mérimée'ego jako inspirację. No i tam ta praca trwała dosyć długo, 1874-1875, i wystawiona została 3 marca 1875 roku na scenie Opera Comique. Spektakl przyjęto bardzo chłodno, bo ówczesna publiczność nie była przyzwyczajona do tego, żeby główną bohaterką była, co tu dużo gadać, kurtyzana, no, prawie kurtyzana. No i tak nie wiadomo było, czy to komedia, czy tragedia. No to posłuchajmy tym razem jednak arii z opery Carmen.

No tak, to była słynna aria z Carmen z opery Carmen. Georges Bizet śpiewała Lorraine Mazel. Film, wielokrotnie była ta opera filmowana, chyba czterokrotnie według mojej wiedzy, ale najsłynniejszą adaptacją był film Francesco Rossiego z 1984 roku, z niezwykłym rozmachem, nakręcona w autentycznych plenerach Hiszpanii, adaptacja opery Bizeta z udziałem największych wówczas gwiazd operowych, doskonałej interpretacji muzycznej. Lorraine Mazel to właśnie chyba był dyrygent. No, to cała moja wiedza operowa. A choreografią zajmował się Antonio Gades. Wystąpiły takie gwiazdy jak Placido Domingo, Julia Migenes czy Ruggero Raimondi. To może jeszcze skąd się to wzięło? Podróżując przez Hiszpanię, francuski pisarz Prosper Mérimée staje się świadkiem historii wielkiej namiętności, którą unieśmiertelni później właśnie w swojej noweli. I zainspiruje ona Georgesa Bizeta do skomponowania właśnie tej opery. I dzięki temu ta historia zainspirowała do nakręcenia filmu właśnie o tym, jak powstała opera Carmen, czy jak Prosper Mérimée i Bizet się spotkali. No to jeszcze jeden utwór z tej opery i z tego filmu właśnie śpiewa Placido Domingo.

Coś pięknego. Tak, tak, pan Tadeusz z Waszyngtonu gratuluje mi sukcesu mojego spektaklu. Szkoda, że tak daleko. A może do Waszyngtonu z nim przyjadę, kto wie. Tak, wiem, że Julia Migenes była tą Carmen w filmie Rossiego. Chyba to już sprostowałem. Cieszę się bardzo, że państwo piszecie. Takie miałem trochę obawy, czy opera w mojej audycji to będzie dobry pomysł, ale widzę, że dobry. Piszecie państwo różne rzeczy i o Carmen właśnie, bo Carmen i opowieści o swoich przeżyciach po spektaklu. Pan Mirek oglądał Carmen w Bergens, wystawioną na scenie na Jeziorze Bodeńskim. I w tamtej inscenizacji wykorzystali jezioro tak, że Carmen, uciekając przed żołnierzami, wskakuje do jeziora i odpływa. A balet odbywa się na wielkiej karcie do gry, która powoli zanurza się w wodzie po kostki. No to musiało być coś wspaniałego. Pan Mateusz też się melduje, że specjalnie pospieszył się z pracą, żeby móc lepiej posłuchać w spokoju audycji. Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. Panie Mateuszu, pozdrawiam serdecznie. Pani Bernata, która pozdrawia Grzegorza Muronowicza, pan Grzegorz również bardzo serdecznie panią pozdrawia i zaprasza do kolejnej, bo to pani wygrała licytację, tak, żeby być w audycji. Pani Bernato, też pozdrawiam. Będzie Toska, więc pocieszam, uprzedzam. No to teraz już Carmen mamy za sobą, ale tak z innego bieguna, żeby nie było tak, że same takie wielkie przeboje, chociaż to też wielki przebój, to zajrzymy do Niemiec i do pana Wagnera. Bo oczywiście szukałem takich oper, które zostały sfilmowane, no bo to w końcu audycja z muzyką filmową. I taką operą, która została sfilmowana, był Parsifal Wagnera, misterium sceniczne w trzech aktach, do którego muzykę i libretto też napisał właśnie Richard Wagner. Utwór nazywano też, bywa, dramatem muzycznym, a nie operą. Prapremiera odbyła się 26 lipca 1882 roku w Bayreuth, w Festspielhaus. To znowu coś opowiem o operze, bo nie wszyscy mogą pamiętać. To jest opowieść z czasów króla Artura i świętego Graala. Zakon Graala ma taką regułę, że ten, co potrafi oprzeć się miłości zmysłowej, może posiąść cudowną siłę Graala. I wokół tego motta przebiega akcja opery Wagnera. Występują w niej postaci o imionach znanych z opowieści o rycerzach Okrągłego Stołu, tak jak mówię, choć treść została przez Wagnera zdecydowanie zmieniona, podobnie zresztą jak i w innych operach, gdzie tam świat legend miesza się w dowolny sposób z pomysłami kompozytorów. Film z 1982 roku reżyserował Hans-Jürgen Zieberberg i nakręcona ta adaptacja została w stulecie premiery. Jest o tyle nietypowy film operowy, że główne role grają w nim aktorzy. No nie wiem, czy taki nietypowy, no ale no tak. Aktorzy grają, a głosów użyczają śpiewacy. No i dzięki temu gra aktorska jest znakomita, bo śpiewacy czasem nie są wybitnymi aktorami, chociaż zdarzają się wyjątki, jak na przykład Małgorzata Walewska. Pozdrawiam cię, Małgosiu. No i tutaj aktorzy grają świetnie, no a do tego śpiewają znakomicie, no bo nie śpiewają swoim głosem, tylko wybitnych śpiewaków. Opowieść jest interpretacją tej legendy świętego Graala, w której Parsifal jest niewinnym, nieznającym nawet swojego imienia, młodzieńcem dorastającym do roli rycerza, mającego uwolnić króla i świat od klątwy i pokonać zło uosobione przez czarnoksiężnika Klingsgora. No to posłuchajmy słynnego czaru Wielkiego Piątku pod batutą Claudio Abbado. Gra Berliner Philharmoniker.

Taka to piękna muzyka z opery Parsifal Richarda Wagnera. Starałem się tak dobierać utwory, żeby nie były tylko same arie i popisy wokalne. No nie zawsze się to udaje, bo opera to jednak jest śpiew. Zaznaczam też od razu, że ja nie znam się jakoś bardzo dobrze na operach, choć operę bardzo lubię. I żeby poprowadzić dzisiejszą audycję, trochę się musiałem przygotować i wynotowałem sobie różne takie rzeczy, które są, powiedzmy, moją wiedzą. One nie są moją wiedzą, tylko notatkami. Więc będę z nich korzystał. Za co bardzo przepraszam, bo w głowie tego wszystkiego nie mam. Wyobrażam sobie, że są wśród Państwa tacy, którzy to wszystko wiedzą, ale mają w jednym palcu. Kolejna wielka, wspaniała, jedna z najsłynniejszych oper to oczywiście Aida Giuseppe Verdiego, która została sfilmowana też wiele razy. Zamówiona została w 1869 roku przez Ismaila Paszę, kedywa Egiptu, na otwarcie opery w Kairze. Tyle, że się nie udało, bo z różnych powodów po pierwsze budynek był trochę za mały, a po drugie nie zdążyli tego zrobić. Verdi na początku odmówił, potem się jednak zgodził. No i na otwarcie tej opery wystawiono Rigoletta. Ale niezrażony odmową mistrza wraz z kedywem Egiptu przesłali do Camilla de Locca gotowy scenariusz opracowany przez Auguste Marietta i z prośbą o przekazanie go Verdiemu. No i Verdi w końcu zainteresował się tą Aidą. Dodatkowym bodźcem była oferta honorarium. 150 tysięcy franków francuskich w złocie, co było kwotą bajecznie wysoką. No i wolną rękę w doborze wykonawców wszystkich ról. No i świetne warunki dla wszystkich współpracowników Verdiego. Aida po kilku latach została wykorzystana do uświetnienia otwarcia kanału Suezkiego. Jeszcze o Aidzie opowiem, a teraz najsłynniejsza sfilmowana Aida to dzieło z 1953 roku w reżyserii Clemente Frascatiego z Sophią Loren w roli głównej. Głosu Sophie Loren dała w partiach wokalnych słynna Renata Tebaldi. Posłuchajmy.

Tak, Renata Tebaldi czy Sofia Loren, wszystko jedno, ważne, że to przepiękna opera. Dwa słowa może, bo nie wszyscy może pamiętają, o co tam chodzi. Treść to jest... Etiopski dowódca Radames kocha Brankę Aidę. Brankę, czyli no taką niewolnicę, ukrytą etiopską księżniczkę. A jednocześnie jest w nim zakochana, w tym Radamesie, Amneris, córka faraona. No i wybucha wojna między Egiptem a Etiopią, na czele której stoi ojciec Aidy, król Amonasro. Tak przeczytałem. Radames odnosi zwycięstwo w walce i pod naciskiem Aidy i jej ojca nieświadomie zdradza plany wojskowe Egipcjan. I zostaje oskarżony o zdradę i skazany na śmierć przez zamurowanie żywcem w grobowcu. A Aida potajemnie wchodzi do tego grobowca przed egzekucją i żeby umrzeć razem z ukochanym. No i to właśnie jest cała historia, właściwie w największym skrócie. Sfilmowane, to już mówiłem, w 1953 roku z Sofią Loren, ale też z największymi, najwspanialszymi śpiewakami, między innymi Placido Domingo. No to posłuchajmy może tego słynnego marszu zwycięskich wojsk wracających do Egiptu.

trochę przydługi ten marsz, ale, no ale trudno, to co miałem go skracać. No. Pani Elżbieta napisała zabawny list, że kiedy zaprosiła po raz pierwszy swoje małoletnie wnuki do opery, aby mogły się zapoznać z tą dziedziną sztuki, to przedstawiała im taką definicję opery, że po pierwsze musi być muzyka, po drugie muszą być śpiewacy o wspaniałych głosach i musi być co najmniej jedna ofiara śmiertelna i chyba tylko w Cyganerii Pucciniego jest jedna, czyli Mimi. Z reguły jest więcej. Jeżeli tego nie ma, to nie jest opera. No nie wiem. Jedno z dzieci stwierdziło, to my idziemy, znaczy chyba wnucząt, stwierdziło, to my idziemy obejrzeć operę czy horror. Byliśmy na Tosce. Cztery ofiary śmiertelne. Toski dzisiaj nie będzie, ale będzie tegoż kompozytora Madame Butterfly. Ale to potem, bo teraz jeszcze jesteśmy przy Aidzie. No i zapowiedziałem, że będzie śpiewał że będzie śpiewał Placido Domingo, no to niech zaśpiewa słynną arię Celeste Aida.

Genialne. Genialne wykonanie. I teraz zagadka, bo bardzo jestem ciekaw, czy ktoś z Państwa się zorientował, że to wcale nie śpiewał Placido Domingo, tylko Luciano Pavarotti. Ci genialni tenorzy są tak genialni, że ja przyznaję się, czasem nie jestem w stanie rozpoznać tak na ucho, który z nich śpiewa. I tak sobie pomyślałem, że wrzucę takiego zonka. Tak to śpiewał oczywiście Luciano Pavarotti. No i kolejna opera tak skacze po tych genialnych kompozytorach. I teraz na Mozarta przyszła pora. Don Giovanni to opera, która została sfilmowana. Powstała w rekordowym czasie 8 miesięcy od lutego do października 1787 roku. Jak na Mozarta to nie jest jakieś bardzo dziwne. Odbyła się 29 października 1787 roku w Pradze. Natomiast premiera zmienionej nieco przez Mozarta wersji miała miejsce w Wiedniu 7 maja 1788 roku, pół roku później. Don Giovanni to jest opera opiewająca losy słynnego uwodziciela z Sewilli, beztroskiego, cynicznego, ale w końcu ukaranego srodze przez swoje grzechy. To jest oparte na tekście Lorenza de Ponte, to jest ważny librecista, powstały na kanwie Don Juana Moliera. Chodzi o to, że tytułowy bohater to nie tylko erotoman, największy udziedziciel świata i cyniczny pożeracz damskich serc, lecz również libertyn i szukający podniety w ludzkiej krzywdzie. Taki sarkastyczny ateista, czy też nawet, no może tylko agnostyk, który świadomie łamie normy moralne, aby sprowokować niebo. No i niebo się odpłaca, wysyłając go do piekła. To tak w największym skrócie. Najsłynniejsza filmowa adaptacja opery to dzieło Josepha Losseya, a w rolach głównych wystąpili śpiewacy Ruggero Raimondi i Kirite Kanava. Posłuchajmy najsłynniejszego duetu tej pary.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Minęła 15, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Prezydent Karol Nawrocki zainaugurował rok akademicki w Akademii imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie Wielkopolskim. Podkreślał, że uczelnie odgrywają ważną rolę nie tylko w rozwoju nauki, ale także regionów i całego kraju. Nawiązał przy tym do swojego planowanego udziału w szczycie grupy G20.
2: Będę reprezentował, drodzy Państwo, ponad 35 lat polskiego gospodarczego rozwoju. Sukces, którego grupa G20 i nasz udział w tym wydarzeniu jest pewnym symbolem. Ale to nie mogłoby się odbyć bez świata akademickiego. Bez rozwoju Polski, rozwoju naszej ojczyzny w kierunku akademickim, w kierunku uniwersyteckim. Bez kolejnych generacji, bez kolejnych pokoleń studentów, którzy są gotowi do tego, aby decydować o rozwoju Polski w zakresie cyfrowym, technologicznym, technicznym, humanistycznym i wielu innych.
1: Prezydent zwrócił również uwagę na wzrost liczby studentów w Polsce. Przypomniał, że w 1990 roku na uczelniach kształciło się 390 tysięcy osób, a dziś jest ich około 1 300 000. Mówił także o znaczeniu wolności akademickiej, która, jak podkreślał, powinna iść w parze z odpowiedzialnością za dobro wspólne. Przenosimy się za granicę. Prezydent Izraela zapowiedział przyznanie najwyższego odznaczenia cywilnego 4 pasażerom, którzy uratowali samolot linii Fly Dubai relacji Dubaj-Tel Awiw. Przypomnijmy, że mężczyźni obezwładnili drugiego pilota, gdy ten zaatakował nożem kapitana i próbował doprowadzić do katastrofy maszyny. Ranny kapitan zdołał otworzyć kokpit, co pozwoliło pasażerom przejąć stery, a następnie bezpiecznie wylądować w Arabii Saudyjskiej. Premier Benjamin Netanyahu oświadczył, że załodze udało się zapobiec tragedii na skalę 11 września. Fly Dubai czasowo zawiesiły po incydencie połączenia z Izraelem, a władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich wszczęły śledztwo pod kątem terroryzmu. I na koniec jeszcze informacje z Polski. Coraz więcej dzieci i młodzieży zakłada kaski podczas jazdy rowerem czy hulajnogą elektryczną. To pierwsze efekty przepisów, które weszły w życie w czerwcu i nałożyły taki obowiązek na osoby do 16 roku życia. Za brak kasku u dziecka rodzicom lub opiekunom grozi grzywna do 100 zł.
3: Pierwsze tygodnie od wprowadzenia nowych przepisów na pewno należy ocenić pozytywnie. Widzimy coraz większą popularność tej tak naprawdę podstawowej ochrony, szczególnie dla tych najmłodszych użytkowników drogi, ale oczywiście do noszenia kasków zachęcamy od wielu lat wszystkich, którzy korzystają z hulajnóg elektrycznych czy też rowerów. Najmłodsi to, można powiedzieć, największa grupa użytkowników tych pojazdów, szczególnie jeżeli mówimy o hulajnogach elektrycznych, a są to jednocześnie osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z motoryzacją, więc też nie mają takich odruchów i doświadczeń jak doświadczeni kierowcy.
1: Mówił podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Jak podkreśla policja, zmiana jest widoczna na drogach, co cieszy, bo statystyki wciąż niepokoją. Od początku roku w wypadkach z udziałem hulajnóg zginęło 17 osób. Eksperci przypominają, że noszenie kasku zmniejsza ryzyko groźnych urazów głowy nawet o 70%. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Jak najbardziej.
5: Tak, kłania się Państwu Artur Barciś w kolejnej godzinie mojej operowej audycji. Tak, dzisiaj opera jest królową dzisiejszej muzyki, audycji i w ogóle wszystkiego. Dzisiaj opera. To wszystko spowodowane moją inspiracją balem w operze Juliana Tuwima w Teatrze Polonia, który jeszcze dzisiaj będę grał. Pani Ania z Teksasu napisała, że Carmen tylko Saury. Wiadomo, że 3 utwory były z opery Carmen, więc już tak nie mogłem za dużo, ale Carlos Saura będzie obecny już za chwilę, ponieważ Carlos Saura nakręcił wspaniały film w 2009 roku na podstawie opery Don Giovanni Mozarta. I tyle, że to nie jest sfilmowana opera, tylko taka historia właśnie tego Lorenzo de Ponte, który pisarz wenecki, rok 1763 i prowadzi dosyć rozpustne życie i kiedyś był księdzem i liczne skandale i romanse sprawiły, że został wydalony do Wiednia. Wspierany przez przyjaciela i mentora Giacomo Casanove, tak, zostaje przedstawiony ulubionemu kompozytorowi cesarza Salieriemu i nowo przybyłemu na dwór Wolfgangowi Amadeuszowi Mozartowi. I próbując zaszkodzić karierze Mozarta, Salieri przekonuje cesarza Józefa II, by ten zatrudnił nieznanego libertyna jako autora libretta do Wesela Figara. Stanie się jednak inaczej. Namiętny charakter de Ponte, który znów zakochał się do szaleństwa, no i jej sentymentalne spacery po Wiedniu posłużą mu także za inspirację.

wygląda jak ładnie. No to tak, piękna kurtyzana Violetta wiedzie życie pełne wielkich przyjęć i hulanek. Wszystko zmienia się, gdy na jednym z bali spotyka młodego Alfreda Germonta, który wyznaje jej miłość i to wydarzenie na zawsze zmieni jej losy. Cóż to za treść? Co to za historia? Tak, to oczywiście na podstawie słynnej damy kameliowej Dumasa, Traviata, którą stworzył Giuseppe Verdi. Verdi zetknął się ze sztuką Dumasa, bo to najpierw była powieść, potem była sztuka, podczas swojej wizyty w Paryżu w 1852 roku i uznał, że no, ten materiał świetnie nadaje się na libretto opery, ale przez pewien czas się wahał, czy ta tematyka nie zrazi publiczność, no bo w końcu główną bohaterką była jednak kurtyzana. No i ostatecznie librecista i przyjaciel Verdiego, Francesco Piave, złagodził trochę obyczajowy wydźwięk oryginału, nadał jej całkiem nowy tytuł, właśnie Traviata, czyli Zabłąkana, czyli tak właśnie nie do końca, że nie dama kameliowa, pod którym wystawiono ją w Wenecji. Okazała się skandalem. Publiczność po prostu nie była przygotowana na to, żeby, no, za przeproszeniem, kurtyzanę na scenę oglądać. Na szczęście publiczność w końcu dojrzała i dzisiejsza krytyka uważa Traviatę za najdoskonalsze i najbardziej nowatorskie dzieło kompozytora. Podkreślana jest kameralna atmosfera opery, w przeciwieństwie do większości utworów Verdiego, na przykład Aidy. A film Franka Zeffirellego z 1982 roku to też arcydzieło. W rolach głównych też śpiewacy Placido Domingo i Teresa Stratas. Posłuchajmy największego chyba przeboju z Traviaty. Proszę bardzo.

Wow. Tak, jak to, prawda, że warto sobie przypomnieć, chociaż się przecież zna te utwory bardzo dobrze. No to jeszcze jeden popis wokalny z Traviaty. Tym razem śpiewa Ilona Kotrubas. Proszę Państwa, no, posłuchajcie tego, ale to po prostu trzeba się wyłączyć i tylko słuchać, że człowiek potrafi tak śpiewać.

No, nie ma co. Pani Kotrubas ma kawał głosu. Ale Placido Domingo, który też tam przecież był słyszany w tej filmowej operze, gra młodego Alfreda, a miał wtedy 41 lat. No tak to bywa w operze, no, opera sztuką konwencji. Troszeczkę czasem widzimy dużo starszych śpiewaków, którzy grają młodych. Ale jakoś to przechodzi, bo śpiewają wspaniale. No to wracamy do Mozarta i opery Czarodziejski flet, która była też kilka razy sfilmowana w 1975, 2006 i 2022. To najświeższa adaptacja. Chociaż mnie zaciekawiła najbardziej adaptacja Ingmara Bergmana z 1975 roku, w którym słynną arię Królowej Nocy śpiewała Brit Nordin. Może troszeczkę o czym to jest. Młody książę Tamino zostaje zaatakowany przez potwornego węża. Ratują go trzy damy służące Królowej Nocy. To jest taka bardzo baśniowa historia. Pokazują mu portret Paminy, córki Królowej Nocy, w której Tamino natychmiast się zakochuje. Królowa Nocy mówi księciu, że Pamina została porwana przez złego w jej mniemaniu czarownika Sarastra i obiecuje mu rękę córki, jeśli ją uwolni. I Tamino zostaje tytułowy czarodziejski flet, który ma moc zmieniania ludzkich uczuć. Towarzyszy mu prostoduszny ptasznik Papagena, który dostaje magiczne dzwoneczki. No tam magii jest dosyć sporo. Okazuje się, że Sarastro wcale nie jest potworem, tylko mądrym kapłanem kierującym świątynią światła i rozumu, a Królowa Nocy jest uosobieniem ciemności i zemsty. Pamino i Tamino pragną do siebie należeć. No i muszą przejść ciężkie próby milczenia, ognia, wody. Z pomocą magicznego fletu udaje im się pokonać te wszystkie przeciwności. Dobro zwycięża, Sarastra triumfuje, a mroczne siły Królowej Nocy zostają zniszczone. No to taka w największym skrócie adaptacja czarodziejskiego fletu. To co my tu mamy do posłuchania? Już patrzę, żeby to czegoś nie pomylić. Tak, no to mamy taki jeden właściwie utwór, śpiewa Helen Kwon.

Przypomniało mi się przedstawienie, którym grałem, miałem zaszczyt grać w Teatrze Ateneum pod tytułem Opera Granda. To był taki właściwie pastisz, zabawa konwencją operową w wykonaniu aktorów i w Teatrze Ateneum przeróżne partie. To była taka opera granda, która była jedną wielką operą złożoną z 56 kawałków różnych oper. Nie wiem, może ktoś z Państwa pamięta to przedstawienie. I grały, śpiewała Agnieszka Fatyga, nieodżałowana moja przyjaciółka. Śpiewała Krysia Tkacz, śpiewała Kasia Łochowska. No i z mężczyzn Wiktor Zborowski, Emilian Kamiński, świętej pamięci, Marian Opania i ja. I tę arię Królowej Nocy, o której właśnie powiedziałem, taki tam, taki utwór. No tak, tę arię śpiewała właśnie Agnieszka Fatyga, która na koniec tym swoim genialnym sopranem głosem rozwalała takiego amorka. I ten amorek rozpadał się na kawałki i publiczność po prostu spadała z krzeseł. Na to przedstawienie przychodzili też artyści operowi i po prostu zaśmiewali się do rozpuchu. No bo to oczywiście była komedia w reżyserii Macieja Wojtyszki. To tak tylko mi się przypomniał. No to następny utwór, następna opera, która została sfilmowana, to Eugeniusz Oniegin, właściwie Oniegin Piotra Czajkowskiego. Opera w trzech aktach. Film na podstawie tej opery nakręciła Marta Fiennes, siostra Ralfa Fiennesa i Josepha Fiennesów i z bratem Ralfem w roli głównej. O co chodzi? Oniegin jest zmęczonym i zblazowanym młodym mężczyzną, który po odziedziczeniu od bogatego wuja posiadłości niespodziewanie opuszcza Petersburg. Tam nawiązuje serdeczną przyjaźń z sąsiadem Włodzimierzem Lęskim i pomimo swego wrodzonego cynizmu zachwyca się miłością Lęskiego do jego narzeczonej Olgi. Jest też zainteresowany siostrą Olgi, Tatianą, piękną kobietą, która zakochuje się w nim i wyznaje mu miłość. Ale ponieważ to było zbyt takie, no, tak się nie, kobiety nie powinny tak robić, więc tam bezpośrednio pośredniość sprawia, że Oniegin czuje się niezręcznie, no i nie jest w stanie odwzajemnić tego uczucia i chłodno, choć grzecznie, odrzuca jej miłość. I jakby chcąc podkreślić to odrzucenie, Oniegin otwarcie flirtuje z Olgą, czyli tą narzeczoną Lęskiego. No i zostaje wyzwany przez Lęskiego, swojego w końcu przyjaciela, na pojedynek. I choć Oniegin się przed tym wzbrania, no to jednak dochodzi do tego pojedynku, bo honor Lęskiego bierze górę, no i niestety strzał Oniegina jest śmiertelny. Po tym tragicznym wydarzeniu wyjeżdża na wygnanie i 6 lat później powraca do Petersburga, gdzie ponownie spotyka Tatianę, która obecnie jest żoną jego kuzyna i zdając sobie sprawę z fatalnego błędu, jaki popełnił kilka lat wstecz, Oniegin postanawia się o nią upomnieć, zaś Tatiana staje wobec najtrudniejszej decyzji swojego życia. No taki melodramat, melodramat. O filmie przeczytałem taką recenzję, że w potyczkach z literaturą rosyjską chyba jeszcze nigdy anglosasi nie byli tak blisko zwycięstwa. No to posłuchajmy, jak to brzmi, chociaż nie wybrałem utwór, który nie jest śpiewany, bo to jest, uwaga, polonez. Czajkowski napisał w tej operze poloneza. Posłuchajmy.

No proszę, królowa ignorancja. Ja zawsze myślałem, że tego poloneza przecież znanego napisał jakiś Polak. No i proszę, a tu Czajkowski. No to przechodzimy do kolejnej opery. Opowieści Hoffmana, Jacques'a Offenbacha. To jest szczytowe, jak piszą, osiągnięcie w twórczości kompozytora, głównie znanego dzięki operetkom. Piękna Helena, Życie paryskie, to takie słynne operetki. Skomponowana była pod koniec życia, a wystawiona dopiero po jego śmierci w 1881 roku. W Opera Comique rozpoczęły się próby opowieści Hoffmana, a 5 października, czy 11 września zaczęły się próby, a 5 października Offenbach zmarł. 10 lutego 881 roku odbyła się prapremiera opery. Wiążą się z nią różne przykre historie. W grudniu 81 roku odbyła się premiera wiedeńska w tam nowym opracowaniu i w czasie drugiego przedstawienia w teatrze wybuchł pożar, w którym zginęło kilkaset osób. Historia to opowieści Hoffmana, tego głównego bohatera, o swoich największych miłościach. I kolejne opowieści o miłości Hoffmana odpowiada kolejom jego życia. Od naiwnej młodości, to zakochanie się w Olimpii, przez dojrzałość Antonia, do upadku Giulietta. Ale partie czterech bohaterek opowieści Hoffmana, Steli, Olimpia, Antoni i Giulietty, napisane zostały z myślą o wykonaniu ich przez jedną śpiewaczkę. Taki dosyć nowatorski pomysł. I jedną z nich była, z tych śpiewaczek była Edita Gruberowa, której towarzyszy Klaudia Eder. A usłyszymy je w jednym z najpiękniejszych motywów w historii opery. Posłuchajmy.

No i wracamy do Giacomo Pucciniego. Latem 1900 roku kompozytor pojechał do Londynu na brytyjską premierę Toski w Royal Opera House i w tym czasie dramatopisarz David Belasco wystawiał swoją sztukę i Puccini oglądał tę sztukę i pomimo nieznajomości angielskiego zdecydował się pójść do teatru. Według wspomnień Belasco kompozytor siedział w jednym z pierwszych rzędów, a po zakończeniu spektaklu poszedł za kulisy, objął autora i poprosił o prawa do adaptacji. I tak powstała jedna z najsłynniejszych ofer w historii, czyli Madame Butterfly. Wielokrotnie filmowana, a najsłynniejszą jest ekranizacja z 1995 roku w reżyserii Frederica Mitterranda z Ying Huang i Jamesem Conlonem. Który śpiewał, bo tam ktoś inny grał role aktorskie. I to ich właśnie posłuchamy za chwilę. No to utopmy się w tych pięknych dźwiękach.

No i na zakończenie dwie polskie opery, czyli Straszny Dwór i Halka, obie Stanisława Moniuszki. Zacznijmy od Strasznego Dworu. Polska opera w czterech aktach, skomponowana w latach 1861-1864, posiadająca cechy romantyczne i komediowe, zarazem dzieło cechuje silne zabarwienie patriotyczne, tak przeczytałem. Z powyższych powodów był jednocześnie ten Straszny Dwór popularny wśród polskiej publiczności i zakazany przez władze rosyjskie. Opera powstała w okresie zaborów. Premiera polska przerodziła się w wielką manifestację patriotyczną. Napisana po upadku powstania styczniowego, jest po prostu wielkim manifestem patriotycznym. Prapremiera miała miejsce w Warszawie 28 września 1865 roku. O czym jest Straszny Dwór? No to tak w największym skrócie, dzieje się w pierwszej połowie XVIII wieku. Zbigniew i Stefan wracają do domu po skończonej służbie wojskowej. Poprzysięgają się nie żenić. Tymczasem Cześnikowa, która chce ich wydać za inne, za panny, których oni tam wcześniej poznają inne panny, opowiada tym pannom i tam innym, no nie będę już szczegółów mówił, bo już nie mam czasu, że to są tchórze, że to są, nie nadają się, i no ci postanawiają sprawdzić, czy rzeczywiście są tchórzami, opowieścią o tym, że w tym dworze straszą duchy w zegarze. No tyle, że ci Zbigniew i Stefan nic sobie z tego nie robią, zakochują się we właściwych pannach i wszystko kończy się dobrze. Straszny Dwór był sfilmowany raz i to przed wojną, w 1936 roku, a reżyserował Leonard Buczkowski. W rolach głównych wystąpili Michał Halicz, Amelia Rotter-Jarmińska i Konstanty Krugłowski. Posłuchajmy słynnej arii z Kołuby w wykonaniu, no nie mogłem sobie tego odmówić, bo to mój tatuś filmowy z filmu Znachor, czyli Bernard Ładysz. Najgenialniejsze wykonanie tej arii. Proszę bardzo.

No i Halka, tak w skrócie powiem, o czym to jest, bo to wszyscy wiedzą, że Halka, ale nie wszyscy wiedzą, co to za historia. Otóż w majątku Stylnika odbywają się zaręczyny jego córki Zofii z młodym szlachcicem Januszem, który ten Janusz wcześniej uwiódł młodą góralkę Halkę, która przychodzi pod dwór tęskniąc za tym ukochanym. No ale Janusz ukrywa to wszystko, że tam miał romans z tą Halką. Halka dowiaduje się od zakochanego w niej górala Jątka, że ten Janusz ją oszukał, no i z rozpaczy traci zmysły. Mieszkańcy dowiadują się o podstępie Janusza, że ją tam przegonił, no i ale do wsi zbliża się weselny orszak Janusza i Zofii, no i oszalała Halka wciąż kocha tego Janusza i w ostatniej chwili rezygnuje, chciała go tam zabić, no ale już rezygnuje i widząc, że nie ma dla niej ratunku, rzuca się w nurt Dunajca i tonie. Film realizowano, próbowano kilka razy sfilmować, ale najsłynniejszą inscenizacją była Halka z 1929 roku, zrealizowana w czasach kina niemego. Potem podłożono pod ten materiał, został znaleziony te taśmy i no i udało się ten film odtworzyć. Posłuchajmy wersji, w której Halkę śpiewa łotewska sopranistka Tina Gorina, tak sobie pomyślałem, że i to jeszcze po włosku. Tak, oryginalnie. Proszę bardzo.

I tak zakończyła się moja audycja, jak najbardziej się zakończyła, ale tym razem było o operze. Mam nadzieję, że jesteście Państwo usatysfakcjonowani. Ja na zakończenie chciałbym jeszcze zaprosić Państwa na bal w operze Juliana Tuwima do Teatru Polonia. Dzisiaj gram ostatni raz, ale już 23, 24, 25 października znowu będę grał ten monodram. O opery to tam prawie nie ma, chociaż jest znakomita muzyka Jerzego Satanowskiego, bo jest o operze, a właściwie o balu w tej operze i to nie jest wesoła historia. Cóż, pozdrawiam Państwa serdecznie i do zobaczenia już za tydzień. Może tym razem o operetce zrobię program. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Państwu przepięknie.

0: Teatr muzyczny i podwórko art scena ucho. Wszędzie tam w Gdyni od 7 do 10 listopada wybrzmiewać będą siestowe dźwięki. O szczegółach opowiem w najbliższą niedzielę o godzinie 15. Energa Siesta Festival to wydarzenie, które nie powinno Państwa ominąć. Patronat nad nim objęli Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż oraz Jazz Forum. Do usłyszenia, Marcin Kydryński.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom. Minęła 16, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Stan psychiczny 31-letniego Ihora M., podejrzanego o atak na terenie opactwa w Jarosławiu, wciąż nie pozwala na przesłuchanie go i przedstawienie mu zarzutów. Do prokuratury okręgowej w Przemyślu wpłynęła nowa opinia biegłych. Wskazali na ostre zaburzenia psychotyczne i uznali, że środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania musi być nadal wykonywany w warunkach szpitala psychiatrycznego na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu. Mężczyzna jest podejrzany o zranienie nożem 5 osób. Jedna z nich, ksiądz, zmarła. Przed sądem stanie matka 5-letniej dziewczynki, która w czerwcu wypadła z okna wieżowca na 11 piętrze we Włocławku. Prokuratura zakończyła śledztwo i skierowała w tej sprawie akt oskarżenia. Zarzuca matce narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Z ustaleń śledczych wynika, że 21-letnia kobieta w momencie tragedii spała, mając w organizmie około promila alkoholu oraz środki odurzające. Zmieniamy temat. Program Aktywny Rodzic ma 2 lata. Rząd uruchomił go, by ułatwić rodzicom powrót do pracy i dać im większą swobodę w organizowaniu opieki nad małymi dziećmi. Jak podsumowuje wiceminister rodziny Aleksandra Gajewska, efekty widać już w dostępie do żłobków.
3: Rodzice 680 tysięcy dzieci już pobrali to świadczenie. Realne wsparcie dla rodziców, ale przede wszystkim dostęp do opieki wczesnodziecięcej, bo z 36% użłobkowienia w Polsce on wzrósł o 20 punktów procentowych. Dzisiaj to 56%, czyli po raz pierwszy możemy powiedzieć, że populacji małych dzieci, połowa tych dzieci ma dostęp do żłobka. Wcześniej to było nierealne. Mieliśmy białe plamy na terenie Polski, było ich 1105, a w tej chwili już w połowie tych białych plam, które zastaliśmy, jak przyszliśmy do rządu, po raz pierwszy powstały placówki.
2: Rodzice mogą wybrać jeden z 3 wariantów świadczenia. 1500 zł miesięcznie na opiekę w żłobku lub w domu, m.in. z pomocą niani czy babci, jeśli wracają do pracy. Albo 500 zł na pozostanie z dzieckiem w domu. Wybór można dostosować do zmieniającej się sytuacji rodzinnej. A na koniec odkrycie w Zamku Żupnym w Wieliczce. Podczas prac remontowych prowadzonych wewnątrz budynku natrafiono na dobrze zachowany fragment kamiennego muru, który pochodzi prawdopodobnie z XIV wieku. Eksperci przypuszczają, że obiekt stanowił część dawnych umocnień oraz fundament południowej części zamku. Odkryty mur zostanie zabezpieczony pod nadzorem konserwatora zabytków, a w przyszłości być może także udostępniony zwiedzającym. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Tak przy okazji trwa, a właściwie zaczyna się plebiscyt na najpiękniejsze zamki i pałace w naszym kraju i jedna z kategorii to ruiny. Ładne, piękne, malownicze ruiny. Ciekawe, czy mają Państwo takie swoje ulubione. Niekoniecznie starodawne. Alicji Krawczyk, bardzo dziękujemy za serwis informacyjny i uwaga, uwaga, ogłoszenie popołudniowe, bardzo ważne. Redaktor Alicja zasiądzie przy telefonie już za chwilę. 224 280 280, zaczynamy popołudniowy program. 4 po czwartej.
1: Nowy Świat po południu.
4: A poza tym Anna Rokicińska, Klaudia Kowalczyk, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlin i ja, Grzegorz Muranowicz będzie program realizował i Państwo są razem z nami. Jeśli ktoś nie ma planu na popołudnie, to my ten plan Państwu przygotujemy. Albo po prostu tę wolną, popołudniową przestrzeń wypełnimy słowem i muzyką. Najpierw muzyka, a potem opowiem o tym, o czym opowiem.

0: zapraszam na popołudniówkę, w której już za moment zapytamy, dokąd dryfuje Trybunał Konstytucyjny.
1: Bogdan Święczkowski jaja sobie z parlamentarzystów robi.
2: Permanentnie łamie prawo w Trybunale Konstytucyjnym i świadomie, również i teraz świadomie złamał przepisy.
3: Tonący się brzytwy chwyta.
4: Jest 3 miesiące na szantaż wobec prezesa Święczkowskiego, a sądzę także przede wszystkim sędziów i pracowników Trybunału.
0: Skąd te wodne, żeglarskie porównania? Klaudiusz Slezak opowie o tym, ile wydano z budżetu Trybunału na obchody 40-lecia tej instytucji i dlaczego postanowiono uczcić to między innymi rejsem. Rejsem po Wiśle za 11 tysięcy złotych, a po 16:30 studenci na studia.
5: Ja bym chciał, żeby uniwersytet był takim miejscem, gdzie można pewne rzeczy przemyśleć i wypróbować w bezpieczny sposób.
6: Nigdy nie myślałem, że będę robił tego typu pojazdy. Zawsze myślałem, że to musi być wyspecjalizowany ktoś.
0: O tym, jak dojechać do dyplomu, też opowiemy. Klaudia Kowalczyk zapyta, jakie są współczesne uniwersytety. Czego uczą wykładowcy, a czego uczyć powinni? W drugiej godzinie mieszkanie dla seniora.
7: Chcemy zwrócić też uwagę na taką tezę, że dom zmienia się 2 razy. Kiedy na przykład w rodzinie pojawia się małe dziecko, to dosyć naturalnym jest, że myślimy o tym, jak dostosować mieszkanie, ale w jaki sposób nie myślimy trochę o drugiej stronie. Jak świat seniorów zmienia się wraz z upływem czasu?
0: Olga Bobienko opowie o tym, jak dostosować mieszkanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami czy innymi ograniczeniami i ile to kosztuje. A po 17:30 Anna Rokicińska zaprasza na rozmowę z architektką Magdą Koźluk, związaną z fundacją Habitat for Humanity Poland. Czy mieszkanie można zaprojektować w taki sposób, aby nas wspierało? A na koniec HRAI, czyli maszyny szukają pracowników.
8: Prawo i AI Act nie pozwalają nam na to, żeby ten proces był całkowicie zautomatyzowany i bardzo dobrze.
9: Jest takie ogólne przerażenie na rynku, tak, że o Boże, teraz te procesy rekrutacyjne są całkowicie oparte na sztucznej inteligencji, ale ja zapewniam, że poziom dojrzałości cyfrowej polskich firm naprawdę nie jest aż tak wysoki, jak moglibyśmy przypuszczać.
0: Jak sztuczna inteligencja może pomóc nam w poszukiwaniu pracy, a rekruterom w poszukiwaniu pracowników? Tym tematem zajął się dziś Kacper Badura, a po 18:30 porozmawiamy o tym, czy sztuczna inteligencja znajduje lepszych pracowników niż specjaliści, żywi specjaliści od HR-ów, a może jedynie robi to szybciej. W studiu będzie z nami Kamila Homka, ekspertka zajmująca się poszukiwaniem nowych talentów. 224-280-280. Przypominam, Alicja Krawczyk dyżuruje. Ja czytam listy popołudnie małpanowyświat.online. Komentarze facebookowe przeglądam także. Tu pan Bartłomiej chwali się, że połączy słuchanie popołudniowego programu z wiosennymi porządkami jesienią. Podobno okna nabierają nowego blasku. Gratuluję, panie Bartłomieju.

0: Marek Niedzielski kiedyś musi przejść. Przypominam jeszcze o głosowaniu na listę. Lista na stronie, lista w aplikacji i tam oczywiście mogą Państwo po zalogowaniu zrobić to, co robią ci, którzy mają dostęp do konta, także konta patronackiego. 10 głosów raz w tygodniu, to bardzo ważne, tip-top lista czeka. A po drugie, przypominam, nowyświat.online/blik. Zatem jednocześnie głosując mogą Państwo poczytać o tym, jak wspierać Radio Nowy Świat dłużej, jak wspierać skuteczniej. Zwracam się ze szczególną prośbą, podpowiedzią dla tych, którzy nas jeszcze nie wspierają. Po pierwsze, mają Państwo dostęp do głosowania, podcastów i wielu innych atrakcji na stronie i w aplikacji, a przy okazji współtworzą swoje, mam nadzieję, ulubione radio. Skoro nas Państwo słuchają, to tak pewnie jest zlecenie powielokroć powtarzane Blik, a my dodatkowo dostajemy przy pierwszej płatności 30 zł. To bardzo ważne. Pan Rajmund odniósł się jeszcze do tej akcji, ustawił zlecenie powtarzalne Blik dla swojej wnuczki. Czyli jak rozumiem, wciągnął ją do grona osób patronujących. Witamy. Proponuję przy okazji, dziadek Rajmund, hasło dnia. Zrób Blika metodą na wnuczka. Przemyślałbym to jeszcze, panie Rajmundzie, ale najważniejsze jest, że wnuczka już razem z nami w gronie osób patronujących, czyli patroniątek. Popołudnie małpanowyświat.online, więcej listów. Czekam, wciąż czekam, proszę pisać. A teraz kwadrans po 16. O rejsie, ale nie tylko, mówić będziemy o 40-leciu Trybunału Konstytucyjnego. Przede wszystkim ponad 11 tysięcy złotych za rejs po Wiśle. Może dużo, może mało, tyle akurat wydano z budżetu Trybunału Konstytucyjnego. Dziennikarze portalu TVN24+, ustalili, że rejs był częścią obchodów, o których wspominałem, 40-lecie Trybunału. Oczywiście nie tylko rejs był częścią obchodów, były wystąpienia zagranicznych gości, były mosiężne medale i była usługa bankietowa. Co wchodzi w skład takiej usługi, możemy się domyślać. To wszystko w momencie, gdy Trybunał chyba powinien oglądać każdą złotówkę z każdej strony, z dwóch, a może nawet z trzech stron, bo przecież wiemy, każdy medal, nie tylko mosiężny, ma trzy strony. O tym wszystkim Klaudiusz Slezak będzie nam dzisiaj opowiadał. Dzień dobry Klaudiuszu.
1: Dzień dobry, kłaniam się bardzo.
0: Musisz przyznać...
1: Chciał na taki rejs popłynąć? Proszę, na Ostrołękę.
0: Jeśli tak zadajesz, to...
1: wydawany paszczą.
0: Tak, rozumiem. Łączysz kultową polską kinematografię z wydarzeniami współczesnymi, politycznymi. To bardzo łatwe. Często rzeczywiście wielu zastanawia się, co to za serial trwa. Takie polskie drogi. I wiesz co? Ja pomyślałem o czymś innym, że spójrz, jak piękna jest twoja praca w nawiązaniu jeszcze do tego, o czym wczoraj mówiliśmy. Jednego dnia list żelazny, drugiego dnia medale mosiężne.
1: I to nie tylko. Ale jest jeszcze lepsze, bo teraz epistolografia jest też w modzie, wiesz?
0: O!
1: Czyli pisanie listów oczywiście.
0: Bo tak. Redaktor Katarzyna Kasia pochwaliła się, że ostatnio nawet ręcznie pisany dostała do redakcji.
1: Tak. Tak, takie czasem przychodzą do redakcji. Nie zawsze miłe, ale tak.
0: No, a ten akurat nie był rzeczywiście zbyt miły. Chwaliła się w ostatnim podcaście Poszukiwacze Politycznego Złota.
1: To przejęzyczenie nie przypadkowe.
0: Nie było przypadkowe, proszę posłuchać. Ale po relacji Klaudiusza, proszę posłuchać.
1: Tak, zaczniemy od właśnie tego, co w Trybunale Konstytucyjnym, no bo, i tu musimy pewną historię opowiedzieć, na przyszły rok w budżecie dla Trybunału Konstytucyjnego zapisano ile złotych?
0: Taką okrągłą sumę, weź podpowiedz.
1: Nie, proszę nie nawiązywać do żadnej ksywy polityka, którego ostatnio z nami nie ma.
0: Nie. Tym razem nie.
1: Zero. Tyle przewidziano w budżecie. Oczywiście Ministerstwo Finansów, konstruujące budżet, ma na to podkładkę, tak to nazwijmy. O. Bo formalnie rzecz biorąc, Trybunał Konstytucyjny należy do jednej z tych 15 instytucji w kraju, które same sobie budżet konstruują. W żargonie tym finansowym i politycznym, to są takie instytucje święte krowy, tak się je nazywa. Właśnie dlatego, że same sobie mogą ten budżet napisać. Oczywiście potem rząd go wpisuje i oczywiście posłowie ewentualnie mogą tam wprowadzać zmiany na etapie prac nad ustawą budżetową, no ale jakby rząd trochę przyjmuje do wiadomości na tym etapie jeszcze rządowym, co ta instytucja by chciała dostać, ile pieniędzy. No i tak właśnie było na przykład w zeszłym roku, o ile Trybunał wnioskował na przykład o 63 miliony 400 tysięcy złotych, na 25 rok, tak, dobrze mówię, no to już Sejm stwierdził, że dadzą Trybunałowi prawie o 11 milionów złotych mniej. Już wtedy były wątpliwości, czy to Sejm na pewno może tak mocno ograniczać budżet, no bo tu była kwestia pewnej równowagi sił, władz, czy na pewno przez takie ograniczanie budżetu jedna władza ustawodawcza nie może wpływać na tę sądowniczą, zwłaszcza, że no Trybunał Konstytucyjny przecież ocenia zgodność z konstytucją ustaw. Ale sytuacja jest tak zagmatwana, Michale, że nawet prezydent wtedy jeszcze Duda, mając wątpliwości, czy na pewno ten zapis ograniczający budżet Trybunału jest konstytucyjny, odesłał ustawę gdzie? No odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Zrobił to oczywiście w ramach kontroli następczej, czyli najpierw podpisuje, potem dopiero wysyła, więc to nie zablokowało niczego. No, tu można się spodziewać, że Trybunał wydał werdykt w swojej sprawie też, że oczywiście jest niezgodna z konstytucją takie przycinanie im budżetu. Mówiąc w skrócie oczywiście, bo wszystko to ma swoje nazwy i paragrafy. No ale ponieważ wyroki Trybunału i jego orzeczenia nie są publikowane, nie są brane pod uwagę, no to tenże ustawodawca wzruszył ramionami i stwierdził, no fajnie, że jest orzeczenie, rząd go nie publikuje, my go nie widzimy, no więc przykręcono kurek, jeżeli chodzi o finanse. No ale teraz sytuacja się jeszcze bardziej zagmatwała, bo od tego czasu, o ile wtedy mieliśmy zabagnioną sytuację w Trybunale Konstytucyjnym, to teraz jest jeszcze bardziej skomplikowana. No bo jest czworo sędziów, którzy ślubowali w Sejmie, w sali kolumnowej, których nie uznaje ani prezydent oczywiście, ale tym bardziej Bogdan Święczkowski. Jest jeszcze do tego wszystkiego Maciej Berek, którego status jest no w tej chwili taki w zawieszeniu pewnym. Jest sędzia Patyra, który czasem z tymi nowymi się do nich się przyłącza, czasem nie, ale akurat w tej rozgrywce raczej tak. No i co tu jest ważne, dlaczego o tym wszystkim opowiadam? Ponieważ, żeby ta święta krowa, jedna z 15 świętych krów budżetowych, skonstruowała swój budżet, to akurat ta święta krowa musi przeprowadzić coś, co się nazywa zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I nawet były już próby podejścia do tych zgromadzeń ogólnych, ale no za każdym razem się nie udawało i to zgromadzenie ogólne musi przyjąć budżet, żeby go potem wysłać do Ministerstwa Finansów. Ministerstwo Finansów wpisuje w ustawę budżetową, rząd przyjmuje i dopiero do Sejmu. No ale nie udało się zebrać czy zwołać tego zgromadzenia ogólnego, więc minister finansów ogłosił, że no nie dostałem żadnego projektu budżetu z Trybunału Konstytucyjnego, dlatego do ustawy budżetowej wpisujemy zero. Jak to było, to też pokrótce przypomnę, żeby tu dać pełen obraz sytuacji. Jest 24 czerwca tego roku, zgromadzenie zwołane przez prezesa Święczkowskiego, no i stawili się dwaj nowi sędziowie, których Święczkowski nie chce dopuścić do orzekania, czyli Marcin Dziurda i Krystian Markiewicz. No i prezes Święczkowski stwierdził, że oni tam do sali wtargnęli bezprawnie, no i na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja, że do tego zgromadzenia w ogóle nie doszło, bo nie było kworum. No i jeszcze do tego, że dwoje tych nowych sędziów, czyli Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek, oni w ramach solidarności z tymi niedopuszczeniem do tego zgromadzenia nie złożyli podpisu na liście obecności. Więc 24 czerwca, jakby tego zgromadzenia ogólnego nie było. No i potem była druga próba, 14 lipca, no i znowu nie wpuszczono sędziów Markiewicza i Dziurdy, w ogóle do budynku ich nie dopuszczono. Pamiętasz, to była taka sytuacja, gdzie policja i prokurator wchodzili do Trybunału Konstytucyjnego, no ale Bogdan Święczkowski stwierdził, że to był zamach na konstytucyjny organ państwa, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, więc znowu nie uznał, żeby to zgromadzenie ogólne sędziów się odbyło. Czyli nie da się zwołać zgromadzenia ogólnego sędziów, Nie przyjmują oni budżetu, w związku z tym nie wysłali do Ministerstwa Finansów, Minister Finansów nie wpisał do ustawy budżetowej, no i jest zero. I teraz co robi Święczkowski? O tym właśnie chcę opowiedzieć. Już przepraszam za ten przydługi wstęp, ale on tu był dość istotny. Święczkowski stwierdził, że wyśle w takim razie nie przez Ministra Finansów, nie przez rząd. No ale skoro ustawa budżetowa już trafiła do Sejmu, to gdzie wysyła? No wysyła do Marszałka Sejmu bezpośrednio i do wicemarszałków i mówi, słuchajcie, my nie mamy kasy, więc jest sytuacja nadzwyczajna, więc może mi dopiszcie tam w tej ustawie budżetowej, skoro ta ustawa u was jest, to dopiszcie mi jakieś pieniądze. No i komentarze nie pozostawiają złudzeń. Tu Krzysztof Kwiatkowski, były minister sprawiedliwości.
2: Bogdan Święczkowski jaja sobie z parlamentarzystów robi, bo to my później musimy przyjąć budżet państwa i budżety poszczególnych instytucji. Przepis ustawowy mówi bardzo wyraźnie. Ten plan finansowy, projekt budżetu Trybunału Konstytucyjnego na rok 2027 uchwala Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. Takie się nie odbyło, które by przyjęło taki plan. Co moglibyśmy uznać za sytuację nadzwyczajną? Że ilość sędziów w Trybunale spadła poniżej tych, którzy są niezbędni do odbycia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z wymaganym kworum. Nie ma takiej sytuacji. Jest tam dziś w tym momencie mamy wszystkie stanowiska obsadzone, czyli mamy 15 prawidłowo powołanych sędziów przez Sejm, więc nie ma żadnej sytuacji nadzwyczajnej. Jedyną sytuacją nadzwyczajną, kłopotliwą, idiotyczną, głupią, dysfunkcyjną jest to, że Bogdan Święczkowski kieruje pracami Trybunału Konstytucyjnego.
1: Problemem dla Święczkowskiego oczywiście jest to, że no nie tylko sędziowie, którzy są w Trybunale Konstytucyjnym, nie będą dostawali pieniędzy, ale także pracownicy tej instytucji i być może, co tu też może mieć znaczenie, sędziowie Trybunału w stanie spoczynku. Czyli na przykład Krystyna Pawłowicz czy Julia Przyłębska też nie będą dostawały swoich trybunalskich emerytur, tak to nazwijmy. Co wiemy, że wywołuje niepewne niezadowolenia i pomruki takie niezadowolenia, że no Bogdan, fajnie, że poszedłeś na wojnę z rządem, ale jednak no przydałoby się jakieś pieniądze na konto dostawać. Tu komentarz posła Jońskiego.
3: Tonący się brzytwy chwyta, tonący jest bez pieniędzy, bo nie ma pieniędzy w Trybunale, więc nawet ci z PiSu już mają dość Święczkowskiego, bo jednak poszli tam, żeby zarobić pieniądze, nie? A Święczkowski faktycznie nie może zwołać zgromadzenia, bo wie, że byłby uchylony immunitet dla niego za to, co robił w związku z Pegasusem, więc prawą ręką za lewe ucho wysyła jakieś dokumenty, nic nieznaczące, żeby dać te pieniądze. No nie, marszałek ani nikt inny nie może łamać prawa i nie może na podstawie jakiegoś dokumentu. To musi być dokument, który faktycznie jest przegłosowany na zgromadzeniu sędziów ogólnych. Tego nie ma pieniędzy, prosta sprawa. Ja powiem tak, może pan Święczkowski się przyzwyczaił, że za czasów PiSu można tak było robić, że na gębę, że na SMS-a, że na telefon się dawało pieniądze, ile się chciało, ale te czasy minęły, więc pan Święczkowski musi się przyzwyczaić do tego, że obowiązuje prawo. Jego szczególnie jako prezesa Trybunału.
1: No ale list wysłany, podpisany, pieczątka jest, kancelaria przyjęła. Pytanie teraz, co z takim listem od Bogdana Święczkowskiego, widzicie, rozumiecie, przyjmijcie mi tutaj budżet, dopiszcie do ustawy, powinien zrobić marszałek Sejmu. Podpowiada Andrzej Szejna z Lewicy.
4: Pan prezes Święczkowski, który permanentnie łamie prawo w Trybunale Konstytucyjnym i świadomie, również i teraz świadomie złamał przepisy, bo przecież taki plan finansowy Trybunału Konstytucyjnego musi zostać zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów. To nie miało miejsca, więc takie pismo skierowane czy to do marszałka, czy gdyby nawet było skierowane do ministra finansów, czy do premiera, nie ma żadnej mocy prawnej, ponieważ nie jest podparte skuteczną uchwałą Zgromadzenia Ogólnego. Więc takie pismo, można powiedzieć, krótko mówiąc, poetycko-beletrystyczne.
5: Czyli co marszałek powinien z tym zrobić?
4: No, marszałek powinien pismo pana prezesa Świączkowskiego odesłać z adnotacją, że nie wywołuje ono skutków prawnych w związku z brakiem właściwej uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów.
1: No i tak mniej więcej się stało. Marszałek odpowiedział bardzo elegancko, skądinąd wiem nieoficjalnie, że no właśnie, że to niewłaściwa droga, że nie ten adres i że proszę te pisma kierować inaczej. Choć usłyszałem też dzisiaj, że była bardzo duża pokusa, żeby odpisać, nam też trochę brakuje, potrzebujemy na nową Skodę, ale tego jednak nie zrobili i tak nie odpisali. I oczywiście problemu, to znaczy problem braku pieniędzy dostrzega, ale samej formy nie widzi Zbigniew Kuźmiuk, to Prawo i Sprawiedliwość, który mówi, no prezes Święczkowski wysłał to pismo jako taką instrukcję, żeby to dopisać do ustawy budżetowej, a może w międzyczasie zbierze się to zgromadzenie ogólne i może przyjmą budżet, to fajnie, żeby posłowie po prostu wcześniej taki projekt już na swoich biurkach mieli.
6: Rządząca większość zawsze ma taką możliwość, no, pracujemy nad tym, czy za chwilę zaczniemy pracę nad budżetem. Mamy możliwości dokonywania poprawek także w tych budżetach, w tych częściach ustawy budżetowej, które są związane z instytucjami, które same przygotowują swoje budżety. Jedną z 15 jest Trybunał Konstytucyjny, więc nie ulega wątpliwości, że większość rządząca ma taką możliwość, żeby w postaci poprawki tę część dołożyć do budżetu państwa. No więc jest 3 miesiące na szantaż wobec prezesa Święczkowskiego, a sądzę także przede wszystkim sędziów i pracowników Trybunału, no bo to oznacza, że bez pieniędzy, o ile jeszcze w tamtym roku bez pieniędzy prezes musiał sobie jakoś poradzić, rozumiem, że przesuwając środki i wypłacając wynagrodzenia, to w sytuacji, kiedy będzie miał zerowy budżet, nie będzie nawet w stanie zapłacić za ogrzewanie i prąd.
1: I być może to jest ten niezbyt elegancki, ale skuteczny sposób, o którym mówił jakiś czas temu Donald Tusk. Co prawda on mówił, że sytuacja we wrześniu się wyjaśni w Trybunale.
0: No i już mamy październik.
1: I mamy październik, no ale być może pewien pomysł na wzięcie głodem Trybunału Konstytucyjnego też jakimś pomysłem jest, choć coś intuicja mi podpowiada, że mogą tam być jakieś działania znacznie wcześniej niż wejście w życie tego budżetu z zerowymi pieniędzmi dla Trybunału Konstytucyjnego. Hmm.
0: To bardzo ciekawe podejście, no ale zobaczymy, tu państwo podpowiadają, że tak, rzeczywiście branie za zakładników pracowników, urzędników, to może nie jest najbardziej elegancki sposób na wychodzenie z jakiegoś impasu, ale jak rozumiem też zerkają państwo na to, nasi słuchacze akurat bardzo świadomie zerkają. To pewnie dzięki też twoim relacjom i temu, że wyjaśniłeś wszystko od samego początku. Bardzo dziękuję za tę historię, drogi redaktorze.
1: Nie wiem, ile mamy jeszcze czasu.
0: Bardzo proszę, jeszcze mamy.
1: Jeśli możemy postawić kropkę, ale jest jeszcze jedna historia, którą
0: jeśli masz jeszcze
1: warto
0: coś
1: opowiedzieć.
0: Bardzo proszę.
1: Tak, bo tu jak na tematy trudne nakładają się też różne polityczne animozje, też w ramach koalicji rządzącej. Wszystko, to znaczy cały proces ruszył oczywiście, mówię o uruchomieniu, czy przygotowaniu do wcześniejszych wyborów uzupełniających do Senatu po śmierci generała Mirosława Różańskiego. 24 sierpnia generał zmarł po chorobie nowotworowej. No i jeżeli opróżnia się miejsce senatora co najmniej na rok przed wyborami, no to marszałek zarządza, najpierw stwierdza wygaśnięcie mandatu, a potem prezydent zarządza wybory, te wybory uzupełniające do Senatu na niedzielę 22 listopada w okręgu numer 20. To jest Krośnieński, Świebodziński, Zielonogórski oraz miasto Zielona Góra, bo stamtąd był generał Różański właśnie wybrany do Senatu. No i wydawałaby się sprawa prosta, bo zazwyczaj jest tak, że to w ramach pewnej umowy dżentelmeńskiej wystawia się tego kandydata w takich wyborach uzupełniających, którego wskazuje partia, z której no, dany senator przestał pełnić swoją funkcję, na przykład w przypadku śmierci, ale nie tylko. No, chociażby Bogdan Klich, który został szefem placówki, no bo ciągle nie jest ambasadorem w Waszyngtonie. Zwolniło się miejsce, więc, a był to senator Koalicji Obywatelskiej, więc Koalicja Obywatelska wskazała Monikę Piątkowską jako kandydatkę w Krakowie. Zresztą tą samą Monikę Piątkowską, która teraz ubiega się o urząd prezydenta miasta Krakowa. No więc jest taki niepisany układ, że no jeżeli to od was senator z jakiegoś powodu przestaje być senatorem, no to wy macie prawo wystawienia tam kandydata. No a ponieważ generał Różański dostał się do Senatu z list Polski 2050, to Polska 2050 uznaje, że no naturalne, że to oni tam wskażą kandydata. Tu Paweł Ślis.
7: Ja nie wyobrażam sobie, że nie będzie jeden wspólny kandydat, natomiast tak jak mówię, proszę zwrócić uwagę, Polska 2050 zachowuje się lojalnie. Jeżeli chodziło o marszałka i zmianę marszałka, choć mogliśmy się postawić i nie zmienić Szymona Hołowni z czasem, ale stanęliśmy na wysokości zadania, dotrzymaliśmy umów, pokazaliśmy pacta sum servanta, w polityce też się da, pokazaliśmy to samo, jeżeli chodzi o Kraków i pakt senacki w Krakowie. Nie wyobrażam sobie, że współkoalicjanci nie pokażą pewnej umowy u paktu senackiego i nie dotrzymają słowa, jeżeli chodzi o pakt senacki po świętej pamięci panu generale.
1: No i wszystko by się wydawało proste, gdyby nie to, że pan generał, a właściwie gdyby nie to, że w międzyczasie Polska 2050 się rozpadła, pamiętasz? Mhm. Tworząc nowe ugrupowanie Centrum, to znaczy ci, którzy odeszli, stworzyli Centrum, potem połączyli się jeszcze tworząc Unię Centrum, to samo dotknęło też Senatu. No i pan senator przeszedł do tegoż Centrum właśnie, do, mówiąc w skrócie, Pauliny Henning-Kloski, czy razem z nią właśnie Polskę 2050 opuścił. No i Centrum też mówi, no ale chwila, no może i wszedł z listy Polski 2050, ale ostatecznie postanowił być z nami, więc to miejsce przynależy się nam. I to my chcemy wystawić tam kandydata. Czyli już byłoby dwóch kandydatów właściwie z tego samego pnia, z tej samej koalicji rządzącej, no i z partii, które do Sejmu i Senatu dostały się razem. A na to wszystko jeszcze Koalicja Obywatelska mówi, no wy się chyba nie możecie dogadać między sobą, to może my wystawimy jakiegoś kandydata. I tu znowu wracam do Krzysztofa Kwiatkowskiego, senatora właśnie.
2: Czeka nas dyskusja i podjęcie decyzji w tej sprawie, bo co najmniej dwa środowiska polityczne mówią tutaj o pewnym poczuciu odpowiedzialności za to, żeby tego kandydata wystawić, a czasami jak są dwa przeciwstawne bieguny, to można znaleźć jakiś trzeci, żeby wszystkich pogodzić, ale to jeszcze przed nami.
8: Czy jest taka opcja, że to Koalicja Obywatelska wystawi swojego kandydata? Jest tu na stole?
2: Na razie rozmawiamy absolutnie z naszymi koalicjantami i będziemy szukać najlepszych rozwiązań. Także z tego względu, że już dziś dwa środowiska wskazują w sposób szczególny, że czują się zobowiązane wskazać, zarekomendować kandydata. Dlatego musimy to rozwiązać w oparciu o dialog między wszystkimi, którzy tworzą koalicję rządową.
1: Nieoficjalnie mówi się o członkach rodziny generała Różańskiego, że jedno i drugie środowisko ma takie pomysły. Czyli gdyby one się faktycznie ziściły, to byłaby to nie tylko walka w ramach jednego obozu politycznego, ale też w ramach jednej rodziny. Stawaliby w szranki, więc tak, czasem polityka w takich trudnych okolicznościach też pokazuje swoje oblicze.
0: Tak, rzeczywiście, tym bardziej, że mówimy o sytuacji, która zaczęła się od smutnej informacji i tu też, nie wiem, czy to dobrze, że ja tak myślę, że konsensus mógłby się ziścić, zapanować, zgoda jakaś taka, ale to może innym razem. Klaudiuszu.
1: Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Przeciągnąłem.
0: Nie, no proszę cię. Ja? Ja mógłbym cię słuchać i słuchać i słuchać. Kto też jest po tej samej stronie, proszony jest oczywiście o przejście do podcastowni, bo 199. podcast Poszukiwacze Politycznego Złota jest od wczoraj obecny. W wolnej chwili mogą państwo do wydarzeń z ubiegłego tygodnia także wrócić, komentowanych przez Katarzynę Kasię i Klaudiusza Slezaka. Dziękujemy za dziś. Liczymy na więcej. Dziękuję. Jutro być może także, ale to już po 9:30. Jutro o poranku Klaudiusz spotka się z państwem o nieco innej porze. A my zapraszamy na prognozę pogody. Tak, rzeczywiście już 16:37, a przed 17:00 chcemy jeszcze państwu opowiedzieć o studentach. Oni przecież dziś zaczęli rok.

0: pogoda.
1: Jak Państwo widzą, słońce tu i tam i tu, i ta pogoda wygląda podobnie jak wczoraj, chociaż tu i ówdzie są już znaki na niebie i ziemi, bardziej na niebie, że może się trochę pozmieniać, bo kontynentalny wyż kształtuje dziś pogodę w naszej części Europy, jak informują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Po zachodniej stronie tego wyżu, na wschodnim Atlantyku, pojawił się niż, a na południu obserwujemy kolejny wyż, tym razem azorski. To wszystko będzie miało wpływ na pogodę w kolejnych dniach, ale o tym opowiem za chwilę. Na razie nad Polską znowu tak zwane bezopadowe chmury piętra wysokiego. Wiatr przeważnie słaby lub umiarkowany, silniejszy na zachodzie i północnym zachodzie, w Sudetach silny i porywisty do 80-60 km na godzinę. Najchłodniej w Elblągu, w tej chwili 16 stopni, a najcieplej w Słubicach prawie 25. Jak informują synoptycy, w kolejnych godzinach niewiele się zmieni. Największy wpływ na pogodę będzie miał wyż kontynentalny, o którym już wspominałem, ale on będzie słabł i przemieszczał się na południe, a ciśnienie zacznie spadać. W ten sposób poczujemy działanie niżu atlantyckiego. Choć eksperci na razie nie zapowiadają opadów. Dopiero jutro wieczorem na zachodzie może pokropić deszcz. I o tym opowiem Państwu za godzinę. 19 minut do 17 w popołudniowym programie. Przypominam o telefonach 224 280 280 i o patronowaniu. Oczywiście, jeśli wybiorą Państwo metodę na Blika, a dokładnie Blik powtarzalny, nowyświat.online/blik, wszystkie informacje znajdą Państwo na naszej stronie, to dodatkowo wpadnie jeszcze 30 zł od każdej takiej wpłaty. Warto próbować. Popołudnie małpa, nowyświat.online, w każdej sprawie listy elektroniczne.

0: Wednesday za kwadrans 17, tu popołudniowy program. Jeszcze w nawiązaniu do senatorskiego mandatu, po zmarłym niedawno generale Różańskim, nasz słuchacz komentuje, że jest zdania, iż posłowie i senatorowie w trakcie trwania kadencji nie powinni, jak napisał, skakać między partiami. Skoro zaczynają kadencję w tej partii, w tym ugrupowaniu, tak do końca w tej samej partii kończyć powinni. Panie Marku, odbieranie wolności, już widzę hasła, odbieranie wolności senatora, posła, posłanki, posła. Mandat przecież jest wyborem obywateli i to osoba wybrana decyduje, na co głosuje, za czym podnosi rękę, z jakiego ugrupowania, czy też z klubu poselskiego, sejmowego głos zabiera i jaki klub wybiera. To wszystko by się pojawiło, gdyby takie rozwiązanie weszło w życie, takie, jakie pan zaproponował. Myślę sobie w ten sposób, ale może mają państwo inne zdanie na ten temat. Może jest wśród naszych słuchaczy klub poparcia pana Marka. Proszę pisać popołudnie@nowyświat.online. A my już za chwilę porozmawiamy o tym, do czego dziś służy uniwersytet.
1: Ja bym chciał, żeby uniwersytet był takim miejscem, gdzie można pewne rzeczy przemyśleć i wypróbować w bezpieczny sposób.
2: Nigdy nie myślałem, że będę robił tego typu pojazdy. Zawsze myślałem, że to musi być wyspecjalizowany ktoś.
0: Jakie pojazdy można robić, tworzyć? Jakimi pojazdami można jeździć, gdy się studiuje? No właśnie, i gdzie? Już za chwilę relacja Klaudii Kowalczyk na ten temat. Przypominam, dziś pierwszy dzień października. Studentki i studenci ruszyli. Ruszyli po wiedzę.

0: Radio Nowy Świat w popołudniowym programie za 10 minut 17. Dziś zainaugurowano nowy rok akademicki. Rano rozmawialiśmy o studentach, absolwentach, prezentując wspomnienia sprzed lat. A teraz porozmawiajmy o tym, jaki jest albo jaki być powinien współczesny uniwersytet, czego uczą wykładowcy, czego powinni uczyć. Oto Klaudia Kowalczyk pytała nie tylko studentów, ale między innymi znanego profesora, którego Państwo bardzo dobrze znają, profesora Ryszarda Koziołka, rektora Uniwersytetu Śląskiego. Tak, tak, proszę posłuchać.
1: Dzisiaj świat jest interesujący, różnorodny, także poza uniwersytetem. W związku z tym na pewno nie mogę powiedzieć, róbcie to samo, co ja robiłem, bo przaśny PRL przełomu lat 80. i 90. właściwie sprawiał, że nic ciekawszego niż to, co działo się na uniwersytecie, nie miało miejsca. Czy to były kluby studenckie, czy to były po prostu spotkania z super ciekawymi ludźmi, którzy byli albo w uniwersytecie, albo uniwersytet ich przyciągał, dawały właściwie bezkonkurencyjne możliwości. Dzisiaj świat się zrobił niezwykle ciekawy, natomiast zrobił się też niespokojny i niepewny. I ja bym chciał, żeby uniwersytet był takim miejscem, gdzie można pewne rzeczy przemyśleć i wypróbować w bezpieczny sposób. Począwszy od tego, że powinniśmy jak najszybciej, trzeba stworzyć warunki studentom, żeby oni to, czego się uczą, mogli wypróbować w aplikacji, w działaniu jeszcze wewnątrz uniwersytetu, a nie dopiero w miejscu pracy czy w tak zwanym prawdziwym życiu. I ten eksperyment społeczny, zawodowy, on powinien być cechą współczesnego uniwersytetu.
2: Michał Tobiasz, jestem z zespołu pieśni tańca Silesiani Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. U mnie się to zaczęło w taki sposób, iż moi rodzice też należeli do tego zespołu jeszcze w latach 90. podczas ich studiów. Po prostu zaszczepili we mnie tą miłość do folkloru i do tańca. Poczułem, że w pewnym momencie chcę to kontynuować, bo oni zawsze mi polecali, zawsze doradzali, ja z reguły byłem sceptyczny, no ale potem koniec końców się na to skusiłem i na pewno nie żałuję. Często się to bierze z pasji jakiejś takiej, dużo osób tu przyjeżdża na studia, prawda? I zazwyczaj najwięcej osób pochodzi z jakichś zespołów regionalnych, właśnie z tych swoich miejscowości, skąd są. Najczęściej jest to u nich zaszczepiane poprzez rodziców, dziadków, więc bardzo dużo osób już potrafi coś już do nas przychodząc i też po prostu lubią tańczyć. Czyli niektórzy po prostu są byłymi tancerzami, chcą spróbować innego tańca. Zamiast hip-hopu na przykład wolą sobie spróbować tańca ludowego.
3: Bartosz Pietrzak, jestem liderem oraz kierowcą tego zespołu. Nigdy nie myślałem, że będę robił tego typu pojazdy. Zawsze myślałem, że to musi być wyspecjalizowany ktoś i ktoś z ogromną wiedzą. Natomiast jak doszedłem do zespołu, zostałem przez przypadek, tak właściwie do niego dołączyłem. Dowiedziałem się, że wystarczy chęć do pracy i wszystkiego da się nauczyć samodzielnie. To się starsi koledzy ze wszystkim pomogą, a jeśli nie, to profesorowie na uczelni.
4: Jestem Adam Gruszka i jestem specjalistą od marketingu. Nie tylko w zespole liczą się mechaniczne umiejętności skupione wyłącznie na konstrukcji i mechanikach, ale właśnie też marketing jest ważnym elementem tego zespołu, ponieważ jesteśmy zespołem formuły student. Potrzebujemy również środków na rozwój naszych projektów, naszego bolidu, na serwis i na wszelkie wyjazdy. Także uzyskiwanie sponsorów, rozmowy, spotkania są również kluczowe. Też między innymi z niektórymi sponsorami weszliśmy w taką współpracę, że mieliśmy okazję odwiedzać ich fabryki, ich siedziby, dzięki czemu też mieliśmy możliwość zobaczenia branży
3: od środka,
4: która po prostu pracuje, co też jest bardzo ważne dla studenta.
0: No i to tyle, jeśli chodzi o studentów, wykładowców. Ciekawe, co ważne jest dla tych, którzy studia rozpoczną na przykład za rok, za dwa, za pięć. A dwaj ostatni panowie, dodam, to studenci z zespołu wyścigowego Silesia Automotive. Na nieco dłuższe spotkanie, między innymi z profesorem Koziołkiem, na rozmowę o studiowaniu dawniej i dziś, ale także o tym, co stanie się z kopalnią Wujek. Zapraszamy na nasz nowoświatowy YouTube, tak się ładnie to nazywa, po prostu do radiowej telewizji. YouTube'owej telewizji. Zapraszamy w imieniu Klaudii Kowalczyk, która nam tę relację dziś przygotowała. Za 5 minut godzina 17, a wracając jeszcze na chwilę do wyboru najpiękniejszych zamków i pałaców, o czym wspominałem tuż po serwisie o 16, i do najbardziej klimatycznych ruin, bo to jedna z kategorii. Czytam list jednego z naszych słuchaczy, to pan Maciej chwali się, że w sąsiedztwie osiedla, w którym mieszka, są ruiny po budynku ze stropem betonowym nad piwnicą i tam z całym osiedlem mamy coś w rodzaju miejsca schronienia. Nie ogarnęliśmy wcześniej, że z góry to wygląda jak kupa gruzu, ale można tam przetrwać parę dni po jakimś ataku. Taki survival, urbex postapokaliptyczny. Pan Maciej pisze, popołudnie małpanowyświat.online, chyba nie o takich ruinach myśleli organizatorzy konkursu.

0: Buenos dias. Warszawa zamienia się w stolicę latynoskiej kultury.
1: Startuje Fervor Latino, pierwsza edycja festiwalu literatury latynoamerykańskiej.
2: Będziemy tam i my.
0: Już jutro o 11:00 specjalne wydanie audycji Cały Nasz Świat. Razem z nami będą z Argentyny Selva Amada, z Peru Claudia Salazar Jimenez i z Brazylii Paulo Scott.
1: To absolutny top współczesnych latynoskich autorów.
2: Prześwit, ulica Freta 39 w Warszawie. Tam Państwa zapraszamy. Wstęp wolny.
0: A w sobotę od 21:00 w tym samym miejscu wspólnie tańczymy podczas Silent Disco.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia. Jan Janczy,
2: Tomasz Ławnicki
0: i Patryk Rabiega.
3: Radio Nowy Świat.
4: Pion i poziom. Jest 17:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Krakowscy radni Koalicji Obywatelskiej i przedstawiciele sztabu Moniki Piątkowskiej złożyli pozew w trybie wyborczym przeciwko Łukaszowi Gibale. Domagają się sprostowania słów na temat współpracy z politykiem w przypadku jego wygranej w wyborach na prezydenta Krakowa. W wywiadzie w jednej ze stacji radiowych Gibała powiedział, że zgłosiło się do niego 6 radnych koalicji, którzy twierdzą, że są otwarci na rozmowy i że jeśli ten wygra wybory, to są otwarci na współpracę. Radni jednak dziś zaprzeczyli tym doniesieniom. Przypomnę, w niedzielę w Krakowie odbyły się przedterminowe wybory na prezydenta. Do drugiej tury przeszła dwójka kandydatów, wspomniany bezpartyjny Łukasz Gibała oraz popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska. Druga tura odbędzie się w niedzielę 11 października. Francja. Premier Sebastian Lecornu zwołał sztab kryzysowy w związku z falą protestów, która przetacza się przez kraj. Od kilku dni we Francji trwają protesty licealistów, którzy domagają się dodatkowych środków do szkół średnich oraz podziału klas na mniejsze grupy. Do protestów dołączają także studenci. Demonstracje objęły 340 szkół, w 169 doszło do blokad. W niektórych miastach manifestacje przerodziły się w zamieszki oraz starcia z policją. Między innymi w Strasburgu licealiści zablokowali ruch uliczny i linię tramwajową przed liceum. Doszło też do podpalenia pojemników na śmieci. W Marsylii odnotowano już ponad 40 podpaleń. Wartość dotychczasowych szkód oszacowano na ponad 1 000 000 euro. Policja zatrzymała ponad 620 osób. A na koniec Argentyna, choć nie wprost, jutro w Warszawie startuje festiwal Fervor Latino, czyli festiwal literatury latynoamerykańskiej i okazja do spotkania z latynoskimi pisarzami i pisarkami. W Buenos Aires bije festiwalowe śródło, tak mówiła na naszej antenie Katarzyna Kowalska, latynoamerykanistka, współorganizatorka festiwalu.
5: Obserwowałyśmy, jak ta literatura wychodzi z sal akademickich, jak ta literatura żyje i jak tą literaturą się nie tylko się nad nią zastanawia, ale też się nią myśli i traktuje ją jako dokument rzeczywistości. I jakoś też w kontakcie z osobami studenckimi w ciągu ostatnich lat coraz bardziej miałyśmy taką potrzebę, żeby właśnie wynieść tę literaturę z sal akademickich, żeby ona wyszła na ulicę, wyszła do ludzi.
4: Festiwal Fervor Latino startuje jutro i potrwa do niedzieli. Radio Nowy Świat jest patronem medialnym wydarzenia. Jutro temat ten pojawi się w audycji Cały Nasz Świat. Z kolei w sobotę nasi redaktorscy Disc Jockeye będą odpowiadali za muzykę na Silent Disco przy Freta 39 w Warszawie. To był serwis Radia Nowy Świat.
6: Tylko po cichutku, żeby nikt głosu nie podniósł. Popołudnie popołudnie@nowyswiat.online, 17:03. O, dorzucę do tego jeszcze numer telefonu 224 280 280 i Państwo mogą mówić i pisać.
7: Nowy Świat po południu.
6: Część druga, nie ostatnia popołudniowego programu 1 października. Zapraszają Anna Rokicińska, Alicja Krawczyk, Klaudia Kowalczyk, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Grzegorz Muranowicz, Kuba Ferlin i Michał Porycki. A redakcja muzyczna już przygotowała, spod sterty innych płyt odkopała i odkurzyła płytę sprzed 25 lat.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Po 25 latach zerkamy takim łagodnym, ciekawym nawet okiem, wręcz uchem. Ja wiem, nie można mylić oka z uchem. W każdym razie w stronę płyt, które wtedy zostały wydane i w stronę piosenek, na które być może nie wszyscy zwrócili wtedy uwagę przez lata. Ale są i takie utwory, do których chętnie wracamy, choć wiemy, że Państwo też je świetnie pamiętają. Znają, mam nadzieję. Było dzisiaj pytanie, nawiążę do tego, o czym rozmawiamy na naszej antenie z Klaudiuszem Slezakiem na przykład, naszym specjalistą od tematów okołopolitycznych. Pan Piotr pytał, a pana Klaudiusza w grupie osób patronujących, co ze stajnią pana prezydenta, co z prezydenckimi końmi, pytał w grupie na Facebooku i odpowiedź się nie pojawiła, to znaczy ja próbowałem w zastępstwie kolegi coś mądrze napisać, ale wyszło jak zwykle. W każdym razie już wiem, gdzie są, panie Piotrze, są w tej piosence, proszę posłuchać.
2: Dexter's truancy problem is way out of hand. The Baltimore County School Board have decided to expel Dexter from the entire public school system.
3: Oh, Mr. Kirk, I'm as upset as you to learn Dexter's truancy. But surely expulsion is not the answer.
2: I'm afraid expulsion is the only answer. It is the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane. Sane, sane, sane.

0: I teraz, panie redaktorze, wszystko będzie mi się kojarzyło w tym nagraniu z końmi prezydenta. Za skojarzenia serdecznie przepraszam, chociaż za nie nie odpowiadam. Czego nie można zagrać, można wysamplować. Jak się okazuje, po 25 latach Australijczycy pojawiają się po 17 w naszym cyklu Srebrne Wesele, The Avalanche z Frontier Psychiatrist. No tak właśnie ożywa. Tak zatytułowany sketch sprzed lat. Bardzo się cieszę, że Państwo znają twórczość formacji. Przypominają także, że jest jeszcze Since I Left You, to też 2001 rok. Będziemy się przyglądać tej muzyce z pewnością. 10 minut po godzinie 17, a już za chwilę porozmawiamy o mieszkaniu dla seniora.
1: Chcemy zwrócić też uwagę na taką tezę, że dom zmienia się dwa razy. Kiedy na przykład w rodzinie pojawia się małe dziecko, to dosyć naturalnym jest, że myślimy o tym, jak dostosować mieszkanie, ale w jaki sposób nie myślimy trochę o drugiej stronie. Jak świat seniorów zmienia się wraz z upływem czasu?
0: W jaki sposób przystosowujemy mieszkania do naszych zmieniających się z wiekiem potrzeb i ile to kosztuje? Olga Bobienko razem z nami w studiu już za chwilę, a po 17.30 architektka Magda Koźluk związana z Fundacją Habitat for Humanity Poland. Czy mieszkanie można zaprojektować tak, aby nas wspierało?

0: którym teraz porozmawiamy o czymś, co dla wielu naszych słuchaczy jest oczywistym wyposażeniem wnętrz, na przykład wanna. Zdarza się wysoki próg, może schodek jeden lub dwa w domku jednorodzinnym. Z jednej strony nic nadzwyczajnego, ale dla kogoś, kto ma problemy z poruszaniem się, na przykład dla osoby nieco starszej albo osoby po jakimś urazie, to może być granica, bariera nie do przejścia, nie do przeskoczenia, niemożliwa do samodzielnego pokonania. W Polsce mniej więcej 1 000 000 osób nie może swobodnie opuszczać własnego mieszkania z powodu barier architektonicznych i stanu zdrowia. Najczęściej mówimy wtedy o więźniach, tak zwanych więźniach czwartego piętra, ale problem zaczyna się już dużo bliżej, bo we własnej łazience, czasem w kuchni, czasem w przedpokoju prawie 60% upadków osób starszych to właśnie upadki, do których dochodzi w domu, a jeden taki wypadek może oznaczać hospitalizację, rehabilitację, no a co za tym idzie, utratę samodzielności. I warto też podkreślić, że to wszystko, o czym tu mówimy, nie dotyczy tylko osób starszych. Pewnie nie jeden z nas przekonał się po jakimś urazie, jak wiele barier ma we własnym domu, na które na co dzień nie zwraca uwagi. Olga Bobienko, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: My też poza anteną wcześniej o tym rozmawialiśmy. Jeden schodek, właściwie dwa, tu nawet w redakcji sprawiły kiedyś tutaj po jakimś urazie, że ktoś nie mógł wchodzić, schodzić, a kuchnię mamy akurat tak zaprojektowaną, że na samym dnie. Już niedługo, niebawem przeniesiemy się do nowego obiektu, ale trzeba o tym myśleć, a właściwie zaczynamy o tym myśleć wtedy, gdy sami potykamy się o zbyt wysoki próg.
1: I to rzeczywiście tak naprawdę idealnie pokazują badania i to też na co my jako jeszcze młodzi ludzie zwracamy albo wręcz nie zwracamy uwagi.
0: Najczęściej nie zwracamy.
1: Właśnie. Czyli na przykład trzecie piętro bez windy, czwarte piętro bez windy.
0: Uwaga, to może być nawet pierwsze piętro, gdy schodów jest zbyt wiele. Pani Marzena napisała, bycie więźniem czwartego piętra to jeden z moich lęków.
1: Mhm. No i właśnie patrząc nawet po statystykach, to te liczby są wręcz zatrważające, tym bardziej, że mówimy o kwestii starzejącego się społeczeństwa, z którym no, mamy na co dzień do czynienia i te liczby, czyli tak jak wcześniej wspomniałeś, no w Polsce na tę chwilę żyje ponad 10 milionów osób, które mają 60 lat lub więcej i o tym też mówi socjolożka doktorka Justyna Kopczyńska.
2: Badania związane ze średnią długością życia i piramidą demograficzną w Polsce pokazują, że w 2040 roku już co trzecia osoba będzie w wieku 60+. Wprawdzie to nie jest wiek stricte senioralny, ale oznacza to, że osób no, w wieku senioralnym czy około senioralnym będzie z każdym rokiem tylko więcej. Więc jest to z pewnością wyzwanie, z którym mierzymy się każdego dnia jako społeczeństwo, a szczególnie po drugiej stronie tej opowieści są osoby starsze. I ten okres jest takim, myślę, no, dużym sprawdzianem dla siły więzi rodzinnych.
1: Bo około 60% z osób powyżej 60 roku życia mieszka w lokalach, które właśnie nie są dostosowane do ich potrzeb. I to oznacza, że dla milionów ludzi problemem może nie być właściwie stan zdrowia, tylko miejsce, w którym mieszkają, bo najbardziej jaskrawym przykładem tego są oczywiście te stare bloki bez windy, czyli właśnie to ci więźniowie czwartego piętra, ale tak jak powiedziałeś, to w domyśle
0: to
1: też mamy cudzysłów trochę.
0: Bloki czasem bez windy.
1: Tak, to prawda. Więc w badaniu potrzeb społecznych seniorów ponad 40% ankietowanych powiedziało, że właśnie mieszka w bloku albo kamienicy bez windy. I tak dla osoby sprawnej to jest tylko kilka pięter, no ale dla seniora z problemami z poruszaniem się to jest realna bariera w wyjściu z domu i wtedy właśnie pojawia się także to hasło więźniów czwartego piętra, czyli ludzi, którzy mogą mieć sklep, mogą mieć przychodnię, czy nawet rodzinę te kilka minut od domu, ale żeby tam dotrzeć, najpierw muszą pokonać schody. Więc tak jak mówi Krzysztof Zieliński z Habitat for Humanity Poland, no to jest niemały problem.
3: Szacuje się, że jakiś 1 milion osób w podeszłym wieku to są tak zwani więźniowie czwartego piętra, gdzie osoby zamieszkują w lokalach bez windy na czwartym piętrze, na najwyższych kondygnacjach i po prostu one są uwięzione w tych lokalach, bo nie są w stanie po prostu z nich wyjść, czy wychodzić i wchodzić o własnych siłach i to jest bardzo duże ograniczenie. Czyli są ograniczenia takie w ogóle architektoniczne, strukturalne, jeśli chodzi o te budynki, natomiast są też ograniczenia, wydaje się łatwiejsze, bardziej prozaiczne, prozaiczne, dotyczące tego, jak to mieszkanie jest po prostu urządzone. I tutaj w ramach tego projektu skupiamy się na takich zmianach, na takich usprawnieniach, które osobom w podeszłym wieku będą pomagać, które będą czyniły te mieszkania bardziej bezpiecznymi, bardziej dostępnymi, bardziej komfortowymi na lata.
1: I oczywiście jest także ten wymiar problemu samotności, bo 1/4 seniorów, 1/3 seniorów uczestniczących w badanie potrzeb społecznych seniorów z ubiegłego roku mówiło, że doświadcza jej w codziennym życiu i tutaj brak windy może więc oznaczać nie tylko problem z zakupami czy z wizytą u lekarza, ale może oznaczać też mniej spotkań, mniej spacerów, mniej kontaktu z ludźmi, więc w takim skrajnym przypadku jedynym oknem na świat zostaje dosłownie to okno, więc nawet jeśli senior mieszka na parterze, no to jego mieszkanie wciąż może być pełne przeszkód i o tym też mówimy w ramach tego programu rozwiązania mieszkaniowe, o którym między innymi wspomniał Krzysztof Zieliński, ale to tutaj eksperci zwracają uwagę na te przeszkody, o których właśnie jako młodzi ludzie albo jeszcze młodsi bez problemów na przykład z poruszaniem się, na które nie zwracamy uwagi. A najwięcej problemów kryje się często w łazience, bo jest to wysoka wanna, to jest śliska podłoga, brak uchwytu, czy nawet trudność z podniesieniem się z toalety. I do tego dochodzą oczywiście progi, luźne dywaniki, kable leżące na podłodze, nad którymi też się w sumie nie zastanawiamy przez długi czas, albo niedostateczne światło w przedpokoju. I tu można by było wymieniać, bo oczywiście w zależności od tego, o którym pomieszczeniu mówimy, tak w każdym z nich, w takim zwykłym mieszkaniu czy w domu, znaleźlibyśmy pewnego rodzaju przeszkody i nazwijmy to właśnie architektoniczne, no bo dochodzą do tego również na przykład wysoko zawieszone szafki. I czy to będą szafki w salonie, czy w kuchni, czy w łazience, ciągle dostęp do tego jest utrudniony. Trzeba wejść na stołek, a stołek dla osoby z gorszą równowagą może być początkiem poważnego problemu. I tutaj, jak mówi architektka i koordynatorka programu rozwiązania mieszkaniowe Magda Koźluk, tych problemów jest niemało, a nad nimi się nie zastanawiamy, pomimo tego, że zastanawiamy się na przykład, kiedy pojawia się nowy członek naszej rodziny.
4: Chcemy zwrócić też uwagę na taką tezę, że dom zmienia się dwa razy. Kiedy na przykład w rodzinie pojawia się małe dziecko, to dosyć naturalnym jest, że myślimy o tym, jak dostosować mieszkanie do pierwszych kroków raczkowania, jak je zabezpieczyć. Tak, zabezpieczamy kontakty, kanty, szafki, bo takie są potrzeby nowego, małego domownika. Ale w jaki sposób nie myślimy trochę o drugiej stronie, czyli faktycznie nie myślimy o tym, jak świat seniorów zmienia się wraz z upływem czasu. Co się dzieje tak naprawdę właśnie w tym mieszkaniu, które przez wiele lat jest bezpiecznym azylem, spełnia swoje potrzeby, jest jakoś dostosowane, ale po prostu z biegiem lat przestaje służyć tak, jak powinno. Pewne rzeczy stają się już utrudnieniem, czy to właśnie wysokie progi. Ciężej jest po prostu niektóre rzeczy zrobić, więc to mieszkanie może z upływem czasu ograniczać właśnie samodzielność też seniorów.
1: I nie tylko ograniczać samodzielność, a wręcz prowadzić do tragedii, bo około 6/10 upadków osób starszych dochodzi właśnie w domu i tak w przypadku osób między 85 a 89 rokiem życia ten odsetek może sięgać nawet 80%, więc co jest niesamowicie ważne, żeby pamiętać o tym, bo upadek seniora często nie kończy się na takim samym po prostu upadku, może oznaczać złamanie, pobyt w szpitalu, rehabilitację i właśnie to ograniczenie sprawności, a po 75 roku życia upadki należą do głównych przyczyn niepełnosprawności, dlatego też dostosowanie takiego mieszkania można też traktować jako profilaktykę zdrowotną, bo wcale nie musi się zaczynać to dostosowanie od wielkiego remontu, tylko właśnie te wspomniane wcześniej luźne dywaniki. Czasem wystarczy tylko usunąć te luźne dywaniki, uporządkować te kable, dołożyć gdzieś światło i na przykład przenieść najczęściej używane rzeczy tak, żeby nie trzeba było po nie sięgać wysoko. Ale jak podkreślają eksperci, to co jest niesamowicie tutaj istotne, takiego remontu nie można robić za plecami seniora, tylko z jego pomocą, ale przede wszystkim może nie tyle pomocą, po konsultacjach i z wiedzą. Taka osoba musi wiedzieć, co, gdzie zostało zamontowane, jak przygotowane, jak zmienione również, no bo te nasze przyzwyczajenia no, z biegiem lat są już nie tylko przyzwyczajeniami, tylko są taką klasyczną codziennością.
0: Zmienianie przestrzeni komukolwiek bez konsultowania i bez analizowania jego potrzeb to zawsze jest początek dużych rodzinnych problemów, mam wrażenie, więc tak, zacznijmy od konsultacji, rozmów i od zastanowienia się, co można zmienić i co nie będzie zbyt drogim procesem, bo przecież nie wszystkie zmiany to proste usunięcie dywaników albo przesunięcie kabli gdzieś pod ścianę, o czym opowiadała Olga Bobienko. Bardzo dziękujemy. Tych bardziej zaawansowanych pomysłach, o tych droższych być może także, bo już na etapie projektowania przyszłego wnętrza albo nawet całego budynku, porozmawiamy po 17.30. Jak zaprojektować mieszkanie, żeby wspierało nas, najlepiej w każdym wieku, porozmawiamy z architektką Magdą Koźluk z Fundacji Habitat for Humanity. Ciekawe, czy ktoś z Państwa robił ostatnio nawet drobny remont, podczas którego trzeba było wymienić nie tylko to, co się zużyło, ale także pozmieniać tę przestrzeń w taki sposób, aby służyła nam lepiej na podstawie własnych doświadczeń i po przeprowadzeniu rodzinnych konsultacji i analizy potrzeb. 224 280 280 to jest telefon. popołudnie@nowyswiat.online to oczywiście nasza skrzynka. Czekamy na listy. A to jest piosenka z listy. Who's that?

0: The War on Drugs. Polecam Państwu wśród piosenek, które czekają na kliknięcia, na głosy, na Państwa reakcje. Poza tym 14 zupełnie nowych piosenek od ostatniej soboty od godziny 20. Do godziny 19 jutro trwa głosowanie. Wracając jeszcze do barier architektonicznych, pan Konrad zwraca uwagę na te niearchitektoniczne. Co z tego, że senior wyjdzie z domu na ulicę, kiedy nie dojdzie do sklepu, nie dojdzie do przychodni, bo nie przejdzie chodnikiem. Zwłaszcza jeśli będzie na przykład wspierał się czymś w rodzaju balkoników różnego rodzaju, gdyż chodnik zastawiony nielegalnie zaparkowanymi samochodami do chodzenia się nie nadaje. Pan Konrad zamieścił fotografię poglądową, przykładową. Taki chodnik więził jego babcie. To w grupie osób patronujących. Zapraszam facebookowo. Jest 17:30.
1: Pogoda.
0: Dziś nad Polską sporo słońca. Najwięcej chmur pojawiło się na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty. W Sudetach porywy do 60, nawet 70 km na godzinę. A na termometrach od 16 stopni w Elblągu do 24 w Słubicach. Jutro najwięcej chmur pojawi się na zachodzie i tam wieczorem zobaczymy słabe opady deszczu. Rano pojawią się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Głównie w obniżeniach terenu, w dolinach rzecznych na przykład. Tam proszę uważać. Na termometrach od 19 stopni na północnym wschodzie, Półwyspie Helskim oraz północnym zachodzie przez 22 w centrum do 23 na południu. Wiatr słaby, silniejszy nad morzem. To już za chwilę. Inżynier Magda Koźluk, architektka związana z Fundacją Habitat for Humanity Poland i Anna Rokicińska. Rozmawiamy o tym, jak przystosować, dostosować, zaprojektować naszą codzienną przestrzeń domową, jeśli oczywiście mamy taką możliwość, bo są i tacy, którzy w wynajętym mieszkaniu nawet stolika przestawić nie mogą. Jak to wszystko przystosować, żeby służyło nam?

0: Państwo piszą i komentują w grupie osób patronujących, ale nie tylko. Pani Alicja, nabywając mieszkanie na kredyt, szukałam koniecznie mieszkania z windą. Towarzyszyłam starości dziadków i nawet w domu, takim domku jednorodzinnym, było trudno dostosować przestrzeń, gdy osoba nie dołężnieje, napisała nasza patronka. Łazienkę jeszcze łatwo, ale co ze schodami do domu, z progami, co z wysokim łóżkiem? To wszystko są ważne potrzeby i niestety drogie. Anna Rokicińska, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Właśnie o wątku ekonomicznym też musimy porozmawiać, bo kto za to wszystko zapłaci, kto może sobie na takie zmiany w mieszkaniu pozwolić, a może trzeba je zaprojektować, zanim jeszcze osiągniemy pewien wiek, choć jak już wspomnieliśmy w rozmowie z Olgą Bobienko, która przygotowała wcześniej relację na ten temat, nie jest łatwo przewidzieć, co może nam się wydarzyć. Jakaś tymczasowa sytuacja związana ze skręconą nogą, która sprawi, że nie będziemy mogli się poruszać po domu.
1: Ja już byłam kilka razy w takich sytuacjach, że właśnie miałam trudności z poruszaniem się, w związku z czym...
0: Dom jest przystosowany także dla tych, którzy...
1: Może nie w pełni, ale
0: nie
1: myślę,
0: mają
1: że gdzieś z tyłu głowy pojawiła się ta myśl, że to nie tylko kwestia osób starszych. To także takich nas 40-50-latków, którzy na przykład mają... Nogę w gipsie.
0: Mm-hmm. Tak, o tym też rozmawiamy z Państwem, czekamy na przykłady i podpowiedzi, co można zmienić wtedy, gdy jeszcze nas na te zmiany stać, albo na etapie, gdy projektujemy, albo wybieramy, jak pani Alicja, nowy lokal, aby później wszystko służyło nam i żebyśmy my w takim mieszkaniu czuli się dobrze.

0: nie da rady.
1: Gościmy architektkę Magdę Koźluk z Fundacji Habitat for Humanity Poland. W Międzynarodowym Dniu Osób Starszych porozmawiamy o tym, jak stworzyć dla nich bezpieczną i wspierającą przestrzeń, by jak najdłużej mogli funkcjonować samodzielnie. Około miliona osób nie może swobodnie opuszczać własnego mieszkania z powodu barier architektonicznych i stanu zdrowia. Czy wszędzie da się zamontować windy czy podnośniki na przykład, a może są jakieś inne dopuszczalne rozwiązania? Dzień dobry Pani Magdo.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: No właśnie, czy da się jakieś rozwiązania w tej materii wprowadzić, żeby jednakowoż ci seniorzy mogli to mieszkanie opuścić?
2: Faktycznie mierzymy się z takim problemem niedostosowania tej infrastruktury, którą mamy w Polsce. Głównie tutaj mówimy o blokach właśnie takich pięciokondygnacyjnych, gdzie nie było obowiązku budowania wind swego czasu. No i teraz faktycznie ten zasób, jego mieszkańcy tak zyskują lata i faktycznie staje się to problemem. Są możliwości technologiczne, żeby oczywiście te windy dobudowywać. Niestety są to rozwiązania dosyć drogie. Istnieją też fundusze, które wspierają dobudowywanie takich wind. Niestety nie zawsze to rozwiązuje problem, bo często te windy mogą wypaść na półpiętrze, co dla osób, które że tak powiem, zupełnie mają problemy z poruszaniem, czy na przykład dotyka ich niepełnosprawność, no nie jest rozwiązaniem. Natomiast może na pewno znacząco ułatwić to osobom, które mają po prostu jakieś ograniczenia w poruszaniu się. Wtedy to też dla nich też jest dosyć duże ułatwienie. No natomiast no, tak naprawdę nie ma tutaj innych takich rozwiązań infrastrukturalnych równie efektywnych. Tak, są jakieś takie schodołazy, różne takie rzeczy, ale prawda jest taka, że to nie zwiększa znacząco tak realistycznie dostępności, więc myślę, że tutaj na pewno warto też rozpoznawać jakieś alternatywy mieszkaniowe. Zamiana mieszkania, jeśli to już naprawdę jakaś taka sytuacja tego wymaga, bo o ile jest to trudna decyzja, no to naprawdę może też komuś pomóc po prostu dobrze i dłużej żyć w jakiejś sprawności i w tej samodzielności, żeby to mieszkanie opuszczać i faktycznie móc się też nim jakoś cieszyć.
1: No właśnie, wspomniała Pani o schodołazach. Ja sobie spojrzałam w internet i popatrzyłam trochę i tak się zaczęłam zastanawiać, czy na przykład moja teściowa chciałaby korzystać z takiego rozwiązania, bo dla niektórych wydaje się to dość niebezpieczne chyba.
2: Tak, to znaczy takie rozwiązania faktycznie stosuje się, czy jakieś podnośniki, bo one w sytuacjach no, na przykład takich awaryjnych stwarzają faktycznie taką możliwość, że można się po tych schodach jakoś przemieścić i opuścić. Natomiast no, relatywnie użytkownicy niechętnie też z tych rozwiązań korzystają. Mówię tutaj też o takich sytuacjach na przykład no, dostępu na przykład też do budynków publicznych, że to jest istotne, żebyśmy niwelowali w Polsce te bariery architektoniczne, żeby takie urządzenia były dostępne. Natomiast jest to i tak trudne dla osób, które mają właśnie trudności w poruszeniu się, żeby z nich korzystać. Więc, że tak powiem, musi to być, ale to też jest trudne dla użytkownika.
1: No myślę, że też finansowo, bo patrzyłam sobie na ceny takich schodołazów, to jest wydatek rzędu kilkunastu tysięcy złotych. To nie jest chyba taki łatwy wydatek do poniesienia.
2: No nie jest. I dlatego tutaj myślę, że ten nasz system, że tak powiem, mieszkaniowy i tego właśnie, jaką mamy mobilność też gdzieś tam właśnie w ramach wymiany mieszkania, czy też jakby projektów, które były związane z czymś takim jak najem senioralny, czyli właśnie taką zamianą mieszkania gdzieś w obrębie miejsca zamieszkania, to są praktyki, które gdzieś występują w krajach Europy Zachodniej, gdzie społeczeństwo jest też takie bardziej mobilne, jeśli chodzi właśnie o zamianę mieszkań względem jakichś tam potrzeb. U nas jest dosyć duże przywiązanie do własności, więc taka zmiana mieszkania jest tematem dosyć trudnym, ale czasem, że tak powiem, no tak, warto ją po prostu, warto rozważyć, bo tak, te wydatki w infrastrukturę są znaczące, mimo że są jakieś takie dofinansowania, z których można korzystać, to po prostu moim przekazem jest to, że warto rozważać po prostu różne opcje, jakoś tam się dowiadywać.
1: Znam też bloki, które mają windy, ale uwaga, te windy dostępne są, to też Pani wspomniała już trochę o tym, po pokonaniu kilku schodków. Przyzna Pani, że to kompletny bezsens.
2: To znaczy, to jest ta różnica, o której powiedziałam, jeśli ktoś naprawdę mierzy się z niepełnosprawnością ruchową i na przykład jest osobą, która porusza się na wózku, to te schodki nadal są barierą. Czy to jest już w tym momencie, tak? Czy to jest kilka schodków, czy też więcej? Jeśli ktoś ma trochę mniejszą tą, że tak powiem, mobilność, no to jeszcze można to jakoś pokonać. Ale prawda jest taka, że w starszym wieku, bo tutaj też troszkę wracając właśnie do tych seniorów, to nawet jeden stopień może stawać się barierą albo jakimś utrudnieniem. Więc faktycznie niwelowanie tych barier architektonicznych to jest jedno z większych wyzwań, przed jakim po prostu stoimy.
1: A może brakuje nam wytycznych, które spowodowałyby, że mieszkania te nowo budowane będą już przystosowane do potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu się?
2: Na szczęście w tej materii zmieniają się te przepisy. Mamy od września nowe warunki techniczne, które już jakby te przepisy są zdecydowanie bardziej i to jak w ogóle budujemy też nowe budynki już są zdecydowanie bardziej właśnie dostosowane do potrzeb osób, które mają ograniczenia w poruszaniu się. No i to tak jak tutaj też Państwo trochę we wstępie mówili, bo to nie zawsze są seniorzy. To jest czasem tak, że przydarza się jakaś sytuacja życiowa, tak? Ktoś złamie nogę, czy też, no chociażby, że tak powiem, wózki dziecięce, tak? To też są jakby takie rzeczy, którymi gdzieś tam warto, żebyśmy mieli tą dostępność architektoniczną i myślę, że dużo tutaj się zmienia pozytywnie, natomiast na pewno mamy problem po prostu z tym starym zasobem mieszkaniowym.
1: No prawie 60% upadków osób starszych dochodzi właśnie w domu, co najczęściej powoduje, że te mieszkania stwarzają aż takie zagrożenia właśnie.
2: To są faktycznie statystyki, które gdzieś są publicznie dostępne. Natomiast prawda jest też taka, że nie mamy najlepszego systemu monitoringu, jak to się tak naprawdę dzieje, albo jakie to są upadki. Ponieważ kiedy ktoś zgłasza się na przykład tak z jakimś urazem, nie mamy takiego systemu kodowania tego, więc pewnie fajnie by było wiedzieć trochę więcej, co tak naprawdę się w tych mieszkaniach wydarza, mimo tutaj badań, które są na to ukierunkowane, to myślę, że też fajnie by było dalej to jakoś tam poeksplorować. Natomiast te upadki wydarzają się też w domu, dlatego że z wiekiem po prostu spędza się w nim też więcej czasu. Więc to też jest taki element. I też z tego, co zostało gdzieś tam przebadane, to wypadki dzieją się tak naprawdę przy rutynowych czynnościach. Czyli bardzo często jest to po prostu trochę taka uśpiona uważność, bo to mieszkanie jest znaną przestrzenią. Tak, spędzamy w nim dużo czasu, dobrze je znamy i po prostu tak czasem po prostu zapomnimy, że ten dywan na przykład, tak, on się zawija w tym miejscu, ileś razy go ominiemy i tak dobrze, on się zawija, kiedyś go tam podkleję, aż w końcu coś się wydarzy. Albo też są takie sytuacje, które mogą się wydarzać, jak na przykład zmiana firanek. To też jest taka tutaj sytuacja, w której może jest już pewien moment w życiu, że warto poprosić kogoś o pomoc w tym temacie, niekoniecznie trzeba zrobić to samemu, bo no łatwiej jest jakoś spaść czy stracić równowagę, bo po prostu organizm nie funkcjonuje w taki sposób jak kiedyś, więc tak, powiedziałabym, że tutaj to są takie sytuacje.
1: A czy można jakoś zaplanować powierzchnię, by upadek nie wiązał się z ryzykiem poważnej kontuzji? Ja wiem, że trudno wszystko wyściełać miękkim dywanem, ale może na przykład, nie wiem, antypoślizgowe kafle w przedpokoju. Coś takiego, co nie powoduje, że się od razu ślizgamy po wejściu.
2: Myślę, że dokładnie tak jest, że no, nie na wszystko w życiu się jakby możemy jakoś tam przygotować czy zabezpieczyć. I też kwestii nawet tych wypadków, no to nie jest tak, żeby nam się właśnie te upadki czy jakieś takie sytuacje nie wydarzały też w młodszym wieku, tylko chodzi po prostu o naszą jakąś zdolność do regenerowania się, która spada po prostu z wiekiem, dlatego one też zaczynają stanowić jakieś większe zagrożenie. Natomiast oczywiście, że możemy swoje mieszkanie przygotować lepiej i myślę, że to jest zarówno, oczywiście wychodzimy tutaj w naszych działaniach i w poradniku, który opublikowaliśmy, że tak powiem, do kwestii osób w wieku senioralnym, ale myślę, że tak naprawdę rady, które są tam zawarte, mogą znaleźć swoich odbiorców też że tak powiem, w młodszym wieku. Bo faktycznie mówimy o tym, jak warto pomyśleć o swoim mieszkaniu, bo to są to, co pani mówi, czyli to są zarówno podłogi, które mogą mieć odpowiednią klasę antypośliskowości, jeśli już na przykład robimy remont generalny, można faktycznie wybrać takie płytki, albo jeśli nie robimy remontu, no to możemy faktycznie czy podkleić ten dywan, czy zamontować matę antypośliskową w łazience, czy przy wannie. Ale też w każdym wieku w zasadzie możemy pomyśleć o takiej kwestii jak oświetlenie, bo faktycznie z wiekiem wzrasta zapotrzebowanie na odpowiednie doświetlenie pomieszczeń i warto gdzieś tam sobie może dostawić więcej tego światła, ale dobre oświetlenie nad blatem kuchennym jest tak naprawdę potrzebą nas w każdym wieku, żebyśmy faktycznie mogli dobrze i funkcjonalnie korzystać z jakiejś przestrzeni. No i to też jakby wpływa na nasz komfort, a być może w późniejszym wieku no też realnie na bezpieczeństwo.
1: Mówiła Pani o poradniku. Gdzie go znajdziemy? Gdzie go można znaleźć i co w nim jest?
2: Poradnik Mieszkanie, które wspiera na lata, mogą Państwo znaleźć na stronie bezpiecznydomseniora.pl. Tam można go pobrać. Jest to bezpłatna publikacja. I to, co znajdziemy, to w środku to są rozwiązania różnej skali. Faktycznie chcieliśmy przybliżyć każde pomieszczenie. Mamy tam zarówno opisaną kuchnię, łazienkę, też strefę pokoju dziennego, czy sypialni, czy wejścia do mieszkania. I opisujemy tam, że tak powiem, właśnie to, co się może wydarzyć, czyli jakie właśnie tutaj zachodzą, że tak powiem, właśnie zmiany i jakie są na nie też możliwe rozwiązania. I opisujemy rozwiązania w skali, że tak powiem, większej, czyli właśnie jeśli ktoś na przykład decyduje się na przeprowadzenie remontu, to może się zastanowić, jakie chciałby wdrożyć udogodnienia, ale też podajemy rozwiązania, które można zastosować tu i teraz, czyli właśnie tak jak wspomniałam, dokupienie jakiejś maty, czy może zastanowienie się trochę nad reorganizacją przestrzeni. Także to można znaleźć w środku. Są też listy kontrolne, które skłaniają w jakiś sposób do refleksji. Jest tam po prostu zestaw pytań do każdego pomieszczenia. I jak przejdziemy sobie przez tę listę pytań, to naszą intencją było, żeby sprowokować pewną refleksję na ten temat, jak mi się w tym mieszkaniu żyje, czy jest mi wygodnie, czy mam pewne udogodnienia. Więc to możemy tam znaleźć. I też jakby przechodzimy przez, to już może trochę bardziej w stronę właśnie osób starszych, czy właśnie ich dzieci, czy opiekunów. Przybliżamy też trochę temat, jak zmienia się ta percepcja przestrzeni w wieku senioralnym, tak żeby można było zrozumieć, co się też dzieje z człowiekiem. Myślę, że to może być istotne właśnie dla dzieci czy opiekunów, tak, żeby po prostu wiedzieć, co się dzieje z mamą, czy tatą, czy babcią i dziadkiem i co może ich po prostu w tym mieszkaniu wesprzeć.
1: Ja pamiętam ze szkoły swojej rodzenia, gdy nas uczono, jak przygotować mieszkanie dla naszych nowonarodzonych dzieci, jak zaczynają raczkować, co zrobić, żeby było bezpiecznie. I pamiętam, że ojców zmuszono niejako do tego, żeby przespacerowali się na czterech kończynach, czyli raczkując, i zobaczyli z perspektywy takiego raczkującego człowieka, co jest dostępne i jak szybko można to złapać w rękę. Czy są takie proste zabiegi w odniesieniu do seniorów?
2: Czy są takie proste zabiegi? Nie, chyba, że tak powiem, tutaj można spróbować zrobić rzeczy troszkę wolniej, ale to chyba nie jest do końca to samo, co tutaj ojcowie raczkujący na czworakach. Są pewnie jakieś takie symulatory, tak, kiedyś się o tym dowiadywałam, że można faktycznie nie ubrać jakiś taki kombinezon, jak inaczej po prostu zaczyna pracować ciało, ale myślę, że to nie są rozwiązane takie dostępne na co dzień. Właśnie dlatego też stworzyliśmy te rozdziały, żeby trochę to zrozumieć, co się dzieje właśnie z tą drugą osobą. Bo tak jak pani mówi, ja za to taką, tutaj jak opracowywaliśmy ten poradnik, mieliśmy takie warsztaty testujące właśnie z, zarówno z seniorami, jak i opiekunami. I właśnie ktoś powiedział, że jak trochę przeczytał właśnie, co się dzieje w tym poradniku, to on już zrozumiał, czemu na przykład jego tata pali tyle światła w mieszkaniu, że tam cały czas są wszystkie żarówki zapalone, a jak ten syn wchodził do pokoju, to od razu jakby chciał połowę nich przygasić, bo było dla niego za jasno, a że w końcu przeczytał, co się dzieje po prostu właśnie w tym starszym wieku i zrozumiał, że no tak, dla niego jest za jasno, ale dla jego taty jest akurat i dlatego on zapala po prostu te wszystkie żarówki, które ma w tym żyrandolu, więc myślę, że tutaj, no tak, nie mamy tutaj możliwości sięgnąć po takie kombinezony, ale przynajmniej jest pewna treść, do której zachęcam, żeby właśnie poczytać, co się tak naprawdę dzieje w tym wieku i też po prostu zrozumieć swoich bliskich, ale może też będzie to jakąś refleksją dla kogoś, żeby trochę zrozumieć, co się w nim tak naprawdę dzieje.
1: To na koniec chciałabym też porozmawiać o kosztach. To ile takie dostosowanie może kosztować? Jakiego rzędu kwotę musielibyśmy wydać, by dobrze zabezpieczyć takie mieszkanie dla seniora?
2: To jest trudne pytanie, bo to wszystko zależy od jakiejś sytuacji. Może ja się posłużę takimi dosyć dostępnymi tutaj danymi, taką potrzebą, którą w pierwszej tutaj chwili gdzieś tam większość seniorów zgłasza, no to jest ta wymiana wanny na prysznic. I można do tej sprawy podejść w sposób kompleksowy, tak, zrobić generalny remont łazienki, często z wymianą instalacji, bo to też w blokach na przykład z okresu PRL-u
1: O
2: jest
1: ile się
2: dosyć
1: da, bo
2: istotne,
1: czasami
2: żeby
1: przychodzi pan i mówi,
2: przeprowadzić.
1: nie da się.
2: No, dlatego tutaj mówię, że jakby te widełki finansowe mogą być dosyć szerokie. Natomiast wracając do samej wymiany wanny na prysznic, są firmy, które świadczą takie usługi i oczywiście to zależy pewnie od lokalizacji, trochę też dobranych materiałów, ale można już taką zmianę przeprowadzić w widełkach kosztów między 7 a 8 tysięcy złotych, więc to są na przykład takie kwoty. Jeśli chodzi tutaj o ten remont generalny, no to jest jakby tutaj zależny właśnie od materiałów, ale powiedzmy, że na przykład dostosowanie łazienki i takie bez kucia płytek można przeprowadzić w granicach 15 tysięcy, właśnie włączając tą wymianę wanny na prysznic i na przykład tak wymianę ubikacji czy montaż nowej umywalki. Oczywiście to są takie kwoty, bo mocno widełkowe, bo tak jak mówię, one się różnią regionalnie nawet, tak, bo to zależy, gdzie szukamy fachowca.
1: Skoro już mowa o tej...
2: Natomiast jeszcze
1: Tak,
2: tylko,
1: tak.
2: jeszcze do końca, jeszcze było to 15, było w kwestii właśnie takiego trochę dostosowania bez kucia płytek, natomiast no, na przykład remont generalny, myślę, że to mogą być koszty rzędu 30 tysięcy. Więc to na przykład, mówię na przykładzie takiej łazienki, tutaj takie trochę trzy segmenty, że tak powiem, tych kwot, ale zachęcamy też do tego, żeby pomyśleć o tych zmianach w mieszkaniu nawet w prostszy sposób, bo dodatkowa listwa LED-owa, dodatkowa mata antypoślizgowa czy uchwyty, to są już tak naprawdę koszty rzędu 50 do 100 zł za uchwyt, więc można też jakby pewne rzeczy zorganizować sobie taniej i bardziej dostępnie.
1: To jeszcze chciałam zapytać o wannę i prysznic, bo tutaj mieliśmy 2 dni temu dyskusję. Czy wanna, czy prysznic są wanne, czy istnieją wanny, do których możemy wejść nie zadzierając wysoko nóg?
2: Istnieją takie rozwiązania. Są tak zwane wanny z drzwiczkami. Ich kwoty, w sensie ich ceny są póki co jeszcze dosyć wysokie, ale myślę, że już powoli porównywalne właśnie z tą wymianą wanny na prysznic. Więc to jeśli w kwestii takich trochę nowinek, to bym tak powiedziała. Oczywiście w blokach też może być problem z montażem na przykład takiego prysznica walk-in, czyli takiego zupełnie zrównanego z posadzką, to jest często no, niemożliwe do realizacji, ale już zamontowanie nawet
1: Bardzo
2: po
1: niskiego
2: prostu
1: brodzika będzie ok.
2: bardzo niskiego brodzika, który jest dosyć płaski, też już jest ok. Więc są rozwiązania, my też o nich piszemy właśnie w mieszkaniu, które wspiera na lata.
1: To polecamy właśnie ten poradnik. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościliśmy Magdę Koźluk z Fundacji Habitat for Humanity Poland. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękujemy. Anna Rogidzińska rozmowę prowadziła. Czeka także na komentarze w grupie osób patronujących. To właśnie tam przeczytałem, że jedna z naszych patronek zaprzyjaźniła się z bardzo pomocnym urządzeniem, krzesełkiem na kółkach, gdy doznała zapalenia ścięgna Achillesa. Piszą Państwo o swoich sytuacjach, które zmieniły nasze życie w mieszkaniach, w domach albo w okolicy domu. Pani Marzena pisze, że widziała wannę z drzwiczkami, że zrobione były w wannie, która w łazience już była. No to trzeba złotą rączkę zatrudnić
1: bardzo
0: do współpracy. Albo zatrudnić. No ale tu też złoto się z pewnością przyda. Każdy senior ma inny problem, piszą Państwo. O tym wciąż można pisać w oczekiwaniu na serwis informacyjny. Helena Wnorowska za chwilę o 18:00 kolejną porcję wiadomości przyniesie do studia, a potem wracamy my, czyli popołudniowy program.

0: Drogi słuchaczu, zastanów się, czy nie poczułbyś się ze sobą lepiej, gdybyś mógł wnieść tu coś od siebie, a nawet więcej? I czy wiesz, że jeśli teraz dołączysz do osób patronujących Radio Nowy Świat, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK, to niezależnie od swojej kwoty wsparcia wniesiesz nie tylko swój patronat, ale i 30 zł więcej? Może nie wiedziałeś, a teraz już wiesz. Za taki wybór płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. To jednorazowy, większy wkład w nasze radio, którego możesz nie tylko słuchać, ale je również współtworzyć. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Jest 18, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Polska prowadzi w kuluarach rozmowy o dołączeniu do G20. Sprawę utrudnia fakt, że w grupie tych państw jest Rosja, ale też to, że G20 od lat nie przyjmowało w swoje szeregi nowych państw.
4: Tutaj kształtowane są reguły. Polska w kształtowaniu tych reguł w końcu uczestniczy. W końcu mamy miejsce przy tym najważniejszym stole decyzyjnym dotyczącym światowej gospodarki i liczę na to, że Polska zostanie zaproszona do prac grupy G20.
3: W 2027 roku mówił minister finansów Andrzej Domański, który od środy przebywa z wizytą w amerykańskim Milwaukee. Wróćmy do Polski. Jeszcze w tym miesiącu w Warszawie ma odbyć się spotkanie nieformalnej grupy roboczej poświęcone przyszłości NATO. Spotkanie to zorganizuje wiceszef Pentagonu Eldridge Colby. Zorganizował już dwa podobne spotkania z udziałem Finlandii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski i Szwecji. Kolejne ma odbyć się w stolicy Polski. Jak jednak donosi Politico, Pentagon nie zaprosił do udziału w tych rozmowach ważnych członków NATO, w tym Francji, Wielkiej Brytanii i krajów bałtyckich. Powodem, jak czytamy, ma być stosunek tych państw do wywołanej przez Stany i Izrael wojny w Iranie. To budzi obawy o wewnętrzne podziały w NATO. Biały Dom nie odniósł się do tych doniesień, a Pentagon odmówił komentarza. Po wejściu w życie nowych regulacji coraz więcej dzieci i młodzieży korzysta z kasków podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną. Niemniej wypadków jest więcej, tak wynika z pierwszych obserwacji policji.
5: Popularność hulajnóg elektrycznych powoduje to, że tych zdarzeń niestety na polskich drogach jest coraz więcej. Co prawda ta dynamika od wprowadzenia nowych przepisów zmalała, ale w tym roku odnotowaliśmy już 1204 wypadki z udziałem kierujących hulajnogami elektrycznymi i to jest o 235 zdarzeń więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zginęło w nich 17 osób, czyli także o 7 osób więcej.
3: Mówił Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Przypomnę, obowiązek używania kasków przez osoby do 16 roku życia wszedł w życie w czerwcu. A na koniec zaglądamy do kalendarza. 1 września to dzień rozpoczęcia roku akademickiego. Oznacza to, że do swoich zajęć wracają studenci. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marcin Kulasek zabrał głos.
6: Szczególnie serdecznie pozdrawiam dziś studentów pierwszego roku. Rozpoczyna się bardzo ciekawy etap w waszym życiu. Przed wami lata zdobywania wiedzy, rozwijania pasji, budowania relacji i odkrywania własnego potencjału. Drodzy studenci, nie bójcie się zadawać pytań. Nie bójcie się myśleć ambitnie. Nie bójcie się szukać własnych dróg. Wielkie odkrycia rodzą się z odwagi kwestionowania tego, co wydaje się oczywiste.
3: Mówił Marcin Kulasek, a to był serwis Radia Nowy Świat.
7: Trzy minuty po 18 wracamy z popołudniowym programem, ale zawsze gdy na styku kolejnej godziny starszej i tej trochę nowszej myślimy już o tym, co będzie się działo w programie, wracamy też do tego, co było. Pani Krystyna komentuje, proszę poruszyć temat łazienek w szpitalach, gdzie człowiek nawet młody potrzebuje się przytrzymać po operacji czegoś na przykład pod prysznicem, a tu brak czegokolwiek, tylko ściana. Nie generalizuję, napisała w komentarzu na Facebooku, ale z doświadczenia wiem, że nawet piękne łazienki po remoncie nie mają żadnych udogodnień. I jeszcze nasza słuchaczka patronka, która zastanawia się, czy to już jest właśnie ten moment, gdy nadszedł czas na wymianę wanny i zastąpienie jej prysznicem. Wszystko przed nami. Najprawdopodobniej piszą Państwo, komentują. Proszę jeszcze pamiętać o dyżurze telefonicznym. Alicja Krawczyk czeka. 224 280 280.
1: Nowy Świat po południu.
7: W popołudniowym programie Anna Rokicińska, Klaudia Kowalczyk, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlin i Michał Porycki. To wszyscy my, a właściwie nie wszyscy, bo jeszcze osoba realizująca przez moment to Grzegorz Muranowicz, który za chwilę zostanie zastąpiony. Ale o tej zmianie opowiem Państwu niebawem. Najważniejsze, że Państwo są po drugiej stronie głośnika. Proszę nam dać znać popołudnie@nowyświat.online o wszystkim, co ważne. Chętnie porozmawiamy. Tym bardziej, że niebawem porozmawiamy też o sztucznej inteligencji.

Bas Grołki i Grzegorz Krajewski. Słońce to tytuł tego nagrania. 8,5 minuty po godzinie 18, a w popołudniowym programie za chwilę o sztucznej inteligencji, która poszukuje pracowników i oczywiście o pracownikach, którzy poszukują pracy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Wiele wskazuje na to, że

0: wypuszczać.
1: Jak radzi sobie taki AI-owy HR-owiec? W jaki sposób sztuczna inteligencja nam pomaga w poszukiwaniu pracy? Tym tematem zajmie się za chwilę Kacper Badura. Po 18.30 czy inteligencja znajduje lepszych pracowników niż specjaliści od HR-ów, a może robi to po prostu szybciej? A dzisiaj czas to pieniądz. W studiu pojawi się Kamila Homka, ekspertka zajmująca się poszukiwaniem nowych talentów. Jeśli Państwo zastanawiają się nad zmianą pracy, to być może już uczą się Państwo obsługi sztucznej inteligencji. Jeśli nie, to być może sztuczna inteligencja właśnie na podstawie danych zawartych w naszych mediach społecznościowych powoli analizuje naszą przydatność do pracy u nowego pracodawcy, nawet jeśli pracy nie zaczęliśmy jeszcze szukać.

0: Rozmawiamy wciąż jeszcze o mieszkaniach, które z wiekiem sprawiają nam coraz więcej trudności. Myślimy o tym, żeby je przeprojektować, zmienić. Nie tyle zmienić wnętrze, co zmienić całe mieszkanie. Tylko kogo na to stać? Ale słuchacz podpowiada inne rozwiązanie.
1: Należy przeciwdziałać efektom starzenia się i gimnastykować się, i nawet najdrobniejszy ruch w każdym wieku przynosi pozytywne rezultaty. Nawet można budować masę mięśniową po 70, 80 roku życia. Po prostu nie zapominajmy o tym, że dużo zależy od nas samych. Może to być jakakolwiek forma ruchu. Ja wiem, że rozmawiamy teraz już o takiej sytuacji, kiedy ten ruch jest ograniczony.

0: ograniczony. Mimo wszystko, nawet na siedząco, warto ćwiczyć.
1: Warto, no nawet na siedząco, ale nie warto na siedząco czy nawet na stojąco jedynie o ćwiczeniach myśleć, bo to za mało. 224, 280, 280 i mówić. Choć do mówienia Państwa zachęcam, do telefonowania. Alicja Krawczyk przy naszym numerze do 19 dyżuruje. A teraz już prawie kwadrans po 18 i porozmawiamy sobie o szukaniu nowej pracy. Kto ostatnio został do tego zmuszony, ten być może wie, jak frustrujące potrafi to być zajęcie. Czasem zwykłe dziękujemy za zgłoszenie, ale zatrudniliśmy już kogoś innego. To naprawdę bardzo miły gest wobec ciszy, która towarzyszy nam po wysłaniu naszego zgłoszenia. A do tego dochodzi jeszcze sztuczna inteligencja. Czy wiedzą Państwo, kto czyta nasze CV? Czy to jeszcze człowiek z krwi i kości? A może bezduszna maszyna skanująca jednostronicowy skrót naszego zawodowego życia? Skrót, który oczywiście wykona sobie sama we własnym zakresie. Kacper Badura postanowił sprawdzić, jak bardzo sztuczna inteligencja wpływa dziś na procesy rekrutacyjne.
2: Gdy nasze CV trafia do firmy, która korzysta z systemu ATS, program sprawdza, na ile nasze zgłoszenie pasuje do ogłoszenia, głównie po słowach kluczowych, czy zgadzają się języki, certyfikaty, doświadczenie. Gdy w odpowiedzi na jedno ogłoszenie przychodzi 100, 200 lub więcej zgłoszeń, musi być jakieś sito. Inaczej nie starczyłoby czasu. Ostateczną decyzję wciąż podejmuje człowiek, o czym Anna Hawryluk, właścicielka agencji rekrutacyjnej Professionals Group.
3: Prawo i AI Act nie pozwalają nam na to, żeby ten proces był całkowicie zautomatyzowany i bardzo dobrze. Ja bym bardzo chciała, żeby nie było takich procesów, gdzie automat z nami rozmawia od początku do końca. Natomiast jestem w stanie zrozumieć taki proces, gdzie prosimy kandydata o nagranie się na kamerce, żeby przedstawił siebie. Taka wideowizytówka, może tak to nazwijmy, może być ciekawsze niż samo CV, które się czyta. Czasami to jest ściana tekstu, a tak naprawdę nie wiemy za wiele o człowieku. Więc jeżeli to jest na pierwszym etapie po to, żeby zaciekawić potencjalnego pracodawcę, to jestem za takimi metodami jak najbardziej. Natomiast absolutnie uważam, że powinna być rozmowa człowieka z człowiekiem i doceniam najbardziej takie procesy, gdzie rzeczywiście sama od początku do końca prowadzę go.
2: Rekruterzy nie kryją, że pomaga im sztuczna inteligencja. Szczególnie, że z tej samej pomocy korzystają kandydaci. Coraz częściej proszą AI o dostosowanie ich CV do wymogów danego ogłoszenia, czyli zmień moje CV, by pasowało do tej oferty. To przechodzi, póki kandydat nie kłamie, ale zdarza się, że ze sztucznej inteligencji korzystamy nawet podczas samej rozmowy, na przykład gdy dotyczy pracy w IT i pisania kodu, przyznaje HR partner Milena Sakaguchi.
4: Też zauważamy od czasu do czasu używanie sztucznej inteligencji podczas rozmowy rekrutacyjnej i wtedy jest taki znak zapytań. W jakiej formie, na przykład kiedy jest zrobiony live coding? Mówimy tutaj o pozycjach technicznych i są osoby, które podczas takiego kodowania korzystają ze sztucznej inteligencji przy odpowiedziach albo wyszukiwanie odpowiedzi. Jeżeli mamy jakieś zadanie, na przykład pytanie, co coś znaczy albo jak wytłumaczysz proces, to są osoby, które korzystają ze sztucznej inteligencji, wpisując hasło i następnie czytając gotową odpowiedź. Dla rekrutujących jest bardzo trudne to do wykrycia oczywiście. W tym momencie to jest tylko taka sugestia. Trudno jest powiedzieć tak lub nie, kiedy jesteśmy online. Natomiast kiedy zdarzają się takie momenty, my też dyskutujemy, jakie są nasze odczucia, czy rzeczywiście mamy takie podejrzenie, że ta osoba mogła korzystać podczas rozmowy ze sztucznej inteligencji i wtedy na przykład prosimy, żeby ta osoba jeszcze przyszła do nas na miejsce i wtedy z nią rozmawiamy na podobne tematy, zadajemy nawet podobne pytania, żeby po prostu potwierdzić tak lub nie.
2: Niezależnie od poziomu rozwoju sztucznej inteligencji nie zmienia się jedna rzecz. Kandydaci chcą, by wysokość wynagrodzenia była podana w ogłoszeniu, a nie na drugim, trzecim czy czwartym etapie rekrutacji. Dlaczego tak często stawka jest owiana tajemnicą? Wyjaśnia Anna Hawryluk.
3: Ja jestem zwolenniczką tego rzeczywiście, żeby ta stawka już była w ogłoszeniu, aczkolwiek rozumiem też pracodawców, którzy nie publikują w ogłoszeniu tych stawek, tylko informują kandydata na kolejnym etapie. Powodem może być to chociażby, że nie ma z góry ustalonej stawki, po prostu chcemy zobaczyć, jacy kandydaci pojawią się, że tak powiem, z rynku, jakie będą mieć oczekiwania finansowe, bo być może będziemy mogli nawet wstępnie wewnętrznie zakładany budżet po prostu podnieść, żeby zatrudnić najlepszego kandydata z rynku. A jeżeli nie doszacujemy i wstawimy widełki zbyt niskie, no to wtedy możemy stracić takich kandydatów, którzy po prostu widząc tą stawkę nie zaaplikują. I uważam, że to jest fair, dlatego że rozmawiając już potem z kandydatami, informujemy, jak jest wstępny zakładany budżet i widząc, jak na tą kwestię reaguje kandydat, jesteśmy w stanie powiedzieć, bo ten budżet jeszcze nie jest w pełni, że tak powiem, zatwierdzony, jest jeszcze jakieś pole po prostu do negocjacji. I to najczęściej kandydaci lubią albo przedstawiają swoje też widełki. No najlepsi kandydaci są często po prostu bardzo drodzy, więc warto też o tym pamiętać.
2: Coraz częściej można odnieść wrażenie, że naszego CV nikt tak naprawdę nie przeczytał, albo że czyta je tylko komputer. Teraz dochodzi kolejna obawa, że ocenia nas bezduszna sztuczna inteligencja i to od niej zależy, czy pracę dostaniemy. Jak zapewnia Maja Gojtowska, specjalistka w dziedzinie HR, komputery nie wyręczają nas we wszystkim, bo po prostu nie jesteśmy jeszcze na tyle zaawansowani technologicznie.
5: Jest takie ogólne przerażenie na rynku, tak, że o Boże, teraz te procesy rekrutacyjne są całkowicie oparte na sztucznej inteligencji, ale ja zapewniam, że poziom dojrzałości cyfrowej polskich firm naprawdę nie jest aż tak wysoki, jak moglibyśmy przypuszczać. Jest taki bardzo ciekawy raport AI w HR, przygotowany w tym roku i tam zaawansowany poziom procesów HR-owych, takiej dojrzałości cyfrowej, deklaruje 8% pracodawców. Eksperymentalny poziom 42%, a początkowy poziom no mniej więcej 1/3 pracodawców. Więc to są raczej próby, raczej eksperymenty. Uspokajam, dzisiaj póki co w Polsce w zdecydowanej większości firm decyzja o tym, czy się z kandydatem widzimy, czy nie, podejmuje człowiek. Fizycznie człowiek, który siedzi i ogląda CV.
2: Sprawdzają się uniwersalne zasady. Przy szukaniu pracy nie można kłamać, bo to, że czegoś nie wiemy czy nie umiemy, i tak wyjdzie na jaw. Nie można też narzekać. Naszego potencjalnego przyszłego pracodawcę interesuje to, dlaczego chcemy przyjść do niego, a nie dlaczego chcemy uciec od obecnego szefa. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
1: Wielu Polaków nie dostanie żadnej pracy. Przecież my bardzo lubimy narzekać, niekoniecznie na poprzedniego pracodawcę, czy też jeszcze wciąż aktualnego. Ale co wpisać do naszego życiorysu zawodowego, aby sztuczna inteligencja, która będzie czytać ów życiorys, być może tylko na wstępnym etapie rekrutacji, odnalazła właśnie te fragmenty, które sprawią, że przejdziemy do kolejnego etapu, w którym być może już spotkamy się z żywym rekruterem. HRAI dziś w popołudniowym programie w ostatniej godzinie. Czekam na Państwa podpowiedzi. Być może mają Państwo jakieś najświeższe doświadczenia z rynku pracy albo emocje, przemyślenia, które towarzyszyły podczas procesu rekrutacyjnego. Kamila Chomka, ekspertka do spraw HR, pozyskiwania nowych talentów, z nami już po 18:30 i wtedy wrócimy do tego tematu. 224 280 280. Państwo wciąż mogą telefonować. Gdzie znaleźć dobrą pracę?

0: Dobrą pracę to u nas się zawsze załatwiało po znajomości albo przez rodzinę. A ja nie mam w rodzinie żadnej sztucznej inteligencji. No to pozostaje metoda ostateczna, ale pewna. Za łapówkę. Ale czy sztuczna inteligencja bierze łapówki? Na pewno bierze. Tam w bitcoinach będę miał pracę jak malowanie.
1: Trzeba się znać. Po znajomości najłatwiej załatwić pracę. Trzeba się znać na sztucznej inteligencji, żeby wiedzieć, jak zmienić CV tak, aby sztuczna inteligencja, która będzie czytać to po drugiej stronie, znalazła to, co znaleźć powinna, albo to, czego szukać. Zastanawiali się Państwo nad tym, czy to nie jest, aby ta sama sztuczna inteligencja najpierw pomaga nam w pisaniu, a potem niby czyta. Pan Konrad komentuje: aktualną pracę dostałem po wysłaniu CV całkiem oldschoolowego, bez żadnych optymalizacji na słowa kluczowe. Panie Konradzie, czy CV pisał pan ręcznie? Wydaje mi się, że wtedy moglibyśmy dopiero mówić o prawdziwym oldschoolu. Popołudnie małpanowyświat.online. Do tego tematu wracamy niebawem. Do prognozy pogody przejdziemy za chwilę.

0: Pogoda.
1: W Zakopanem teraz najchłodniej 14 stopni, a najcieplej w Słubicach ponad 22 stopnie Celsjusza. Nocą nad Polską prawie bezchmurne niebo, jedynie na zachodzie zachmurzenie umiarkowane. W wielu miejscach, zwłaszcza w obniżeniach terenu i dolinach rzecznych, synoptycy zapowiadają mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Nocą najchłodniej będzie w górskich dolinach, w Bieszczadach synoptycy zapowiadają nawet niewielki przymrozek do minus 2 stopni, w Karpatach od plus 1 do plus 3. Poza tym 4 stopnie w centrum, na zachodzie i nad morzem do 10-12 stopni. Wiatr słaby. Na zachodzie chwilami umiarkowany i porywisty. Wysoko w Sudetach porywy do 60 km na godzinę. Jeden z naszych słuchaczy podpowiada hasło, słowo, klucz, właściwie zdanie, klucz, które może wpaść w sztuczne oko sztucznej inteligencji. Bardzo chcę pracować właśnie w tej firmie. Tu podajemy nazwę firmy. Dobrze widzę się tu, albo tu właśnie widzę się najlepiej. To jest może coś, co zainteresuje sztuczną inteligencję. Piszę w liście do redakcji. Myślę sobie, drogi słuchaczu, że choć jest to sztuczna, to jednak inteligencja i może się na coś takiego nie nabrać, ale może jestem w błędzie. Już za chwilę na ten temat porozmawiamy w popołudniowym programie.
2: The third world is not poor. You don't go to poor countries to make money.

0: Przepytanie.
1: Jeszcze głos naszego słuchacza, pana Włodzimierza, który napisał, że jest już seniorem, jak zaznaczył, seniorem plus, plus, plus. Z tej perspektywy mogę powiedzieć, że dobra praca to ta, którą się lubi, w której są zdrowe warunki pracy, daje poczucie sensu i spełnienia. Praca nawet dająca dobre wynagrodzenie, ale taka, która jest wbrew nam, to prosta droga do problemów. Nie warto, to może warto to właśnie zaznaczyć w CV. Kamila Homka, ekspertka do spraw HR, poszukiwania nowych talentów, już z nami w studiu. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Z badania firmy rekrutacyjnej HR-ka wynika, że niebawem osoby szukające zatrudnienia bez wsparcia sztucznej inteligencji mogą być na rynku rzadkością. Piszą o tym m.in. dziennikarze Rzeczpospolitej, którzy dotarli do wniosków z tego raportu. Eksperci dostrzegają szybki wzrost popularności narzędzi AI, wykorzystywanych zarówno w pracy, jak i podczas poszukiwania nowego zajęcia. Ponad połowa uczestników tego badania przyznaje, że osoby potrafiące korzystać z AI mają przewagę podczas poszukiwania pracy. A zatem, czy myśląc dziś o zmianie pracy, my w pierwszej kolejności powinniśmy się uczyć obsługi jakiegoś narzędzia podszytego sztuczną inteligencją i tych słynnych słów kluczy, o których tutaj też rozmawiamy ze słuchaczami?
2: Myślę, że tak. Natomiast traktujmy AI jako jedno z wielu narzędzi, które rzeczywiście pomoże nam znaleźć pracę. I to dlaczego? Dlatego, że AI bardzo często na przykład pomoże nam napisać lepsze CV. I rzeczywiście w tej chwili rekruterzy, którzy czytają, mają bardzo dużo, setki CV, nie mają czasu na czytanie każdego CV i niestety używają właśnie AI-a do szukania słowa kluczy. Więc co robią pracownicy, którzy szukają pracy?
1: Szukają słów kluczy.
2: Szukają słów kluczy i wtedy najczęściej aktualizują swoje CV pod słowa, które są umieszczone w ogłoszeniu o pracę i dzięki temu łatwiej rzeczywiście dostają się do kolejnego etapu rekrutacji.
1: Czyli zanim nauczymy się obsługi sztucznej inteligencji, trzeba uważnie wczytać się w ogłoszenie.
2: Zawsze trzeba czytać uważnie ogłoszenie. I to jest też bardzo częsty błąd osób, które kandydują na dane stanowisko. Po prostu nie czytają ogłoszenia. I albo są niedopasowane do roli, albo tak robią, tak przygotowują swoje CV, że rzeczywiście osoba, która szuka danej osoby na dane stanowisko, no niestety nie widzi tego potencjału i dopasowania do roli.
1: A czy pracownicy działów HR wykorzystujące narzędzia działające w oparciu o sztuczną inteligencję znajdują lepszych pracowników, czy lepszych kandydatów, czy jedynie robią to szybciej, tak jak pani wspomniała, szybciej przerzucają te zgłoszenia?
2: To zależy. Oczywiście to zależy. Ja myślę, że dużo zależy od tego, na jakim etapie pracownicy działu HR, czy też agencji rekrutacyjnych, ale też w jakim sektorze używają tych narzędzi. Ja może podam przykład ostatniej mojej rekrutacji, na którą rekrutowałam dyrektora komercyjnego. I rzeczywiście AI bardzo mi pomogło w zbudowaniu bardzo dobrego profilu kandydata, case'u rekrutacyjnego, dlatego że ułatwiło mi pracę, dlatego że powiedziałam, jakie mamy wyzwania, wsadziłam do sztucznej inteligencji profil idealnego kandydata, job description i dzięki temu szybciej zostały przygotowane takie wstępne dokumenty. Także ten proces planowania rekrutacji był o wiele szybszy. Natomiast na dalszych etapach, kiedy wymagana była weryfikacja właśnie zarówno w case'u rekrutacyjnego, jak i tego, co kandydat umieścił w swoim CV, no to jednak tutaj doświadczenie rekrutera jest niezbędne. I myślę, że tam, gdzie sztuczna inteligencja pomaga działom HR i rekruterom, to są takie proste czynności, które możemy zautomatyzować. Czyli tak jak powiedziałam, stworzenie profilu kompetencji, analiza rynku, wyszukiwanie tych słów kluczy, przygotowania najlepszych pytań pod kandydata na podstawie analizy CV, czy też na przykład zautomatyzowanie komunikacji z kandydatem.
1: Czy można powiedzieć, że na każdym etapie zatem ta sztuczna inteligencja jest wykorzystywana? Te narzędzia są pomocne w procesach rekrutacyjnych, czy raczej na tych wstępnych etapach?
2: Ja myślę, że mogą być wykorzystywane na każdym etapie rekrutacji, co do zasady. Natomiast pamiętajmy, że AI jest zawsze tylko i wyłącznie narzędziem. Co to oznacza? Że organizacja, która wdraża AI, musi wiedzieć, jaki ma problem w procesie rekrutacyjnym albo problem z osobami, które zatrudnia, i wtedy bardzo świadomie wdrażamy właśnie dane narzędzie oparte o AI-a po to, żeby rozwiązać ten problem, który jest, no i dobrać najlepszego kandydata.
1: Czyli znowu wracamy do początków, do podstaw. Analizujemy nasze potrzeby, zanim zaczniemy rozmawiać o możliwościach i kompetencjach kandydatów, których zaprosimy. To wszystko zaczyna się znacznie wcześniej, niż nam się być może nam się wydawało.
2: Absolutnie tak. I dlatego AI, jeżeli nie znamy naszej organizacji i sami nie wiemy, czego chcemy, i ten proces rekrutacyjny nie jest dobrze zbudowany, to AI tylko pogłębi te problemy. Nie rozwiąże nam tego. Natomiast jeżeli jesteśmy świadomi, co działa, co nie działa i do czego potrzebujemy AI, no to jest naprawdę narzędzie, z którego możemy korzystać. Natomiast też czym proces rekrutacyjny jest bardziej zaawansowany, czyli tych kandydatów jest coraz mniej, tym większa rola jest człowieka.
1: O, to dobra wiadomość. Pani Marzena komentuje, z tym szukaniem słów kluczy to trochę jak ze zdawaniem dziś matury. Też trzeba trafić w klucz. Choć chyba nie do końca o to chodzi, a pan Jerzy przypomniał sobie, że kiedyś to nie nazywało się CV, tylko życiorys. Uczono nas, jak pisać życiorys. To chyba było w 8 klasie. Trzeba było przynieść papier kancelaryjny. Czy ktoś jeszcze używa tego terminu albo tego papieru? Pyta nasz słuchacz i patron, jak rozumiem, papier kancelaryjny odszedł już w zapomnienie.
2: Ja nie pamiętam, kiedy dostałam CV w formie papierowej. Pracuję 20 lat w HR-ze i nie wiem, czy kiedykolwiek słyszałam określenie życiorys stworzony na papierze kancelaryjnym.
1: A może to będzie budowanie tej przewagi? Życiorys napisany ręcznie, bo będzie wyróżniający się z pewnością i żadna sztuczna inteligencja go nie będzie mogła przeczytać. Trzeba będzie od razu spotkać się z żywym człowiekiem. To znaczy życiorys spotka się z oczami żywego człowieka.
2: Ja myślę, że jeżeli w ogóle chodzi o sztuczną inteligencję, to jest taki trend czy nurt, który mówi bardzo wyraźnie o tym, że człowiek jeszcze bardziej będzie istotny, tak zwany human premium. Czyli wszystko, sztuczna inteligencja, ona jest taka bardzo perfekcyjna, bardzo powtarzalna, ale my ludzie tacy nie jesteśmy. Jak widzimy właśnie na przykład filmy stworzone przez sztuczną inteligencję, coś tam nie pasuje. Nasze twarze, one nie są symetryczne, one są asymetryczne. I myślę, że taki będzie trend, że czym bardziej będziemy tacy normalni ludzcy, to na tym będziemy zyskiwać. Także ja kibicuję, jeżeli ktoś wyśle do mnie życiorys napisany ręcznie, na pewno go przeczytam, bo uwaga, wyróżni się w tłumie. No, i to też jest istotne, bo te wszystkie CV, które są teraz pisane przez sztuczną inteligencję, one jednak są bardzo do siebie podobne.
1: Tak, to prawda.
2: I teraz tak, jeżeli ktoś napisze CV ze sztuczną inteligencją i rzeczywiście wie, w czym jest dobry, jakie ma doświadczenie i robi to świadomie, to CV wygląda lepiej. Natomiast jeżeli osoba bezkrytycznie przyjmie to, co sztuczna inteligencja wysłała, no to niestety to nie będzie najlepszy kandydat.
1: Porozmawiamy o tym, co dzieje się jeszcze zanim spotkamy się z kandydatem, bo skoro sztuczna inteligencja jest dobra w przeszukiwaniu czy w analizowaniu baz danych, to zastanawiam się, czy w internecie trwa cały czas taka nieustająca rekrutacja kandydatów. To znaczy, czy wszystko, co można o nas znaleźć w sieci, jest cały czas monitorowane, nieustannie monitorowane pod kątem naszej przydatności do pracy w jakiejś firmie, w jakiejś organizacji, nawet jeśli sami nie szukamy aktywnie pracy, ale to wtedy rekruter może się do nas zgłosić, bo na podstawie ogólnodostępnych informacji z portali społecznościowych, może blogów wyczytał, albo ta sztuczna inteligencja wyczytała, przeanalizowała i podpowiedziała mu, to może być dobry kandydat do tego, na to stanowisko.
2: W pewnym sensie tak. Natomiast od zawsze tak było. Rekruterzy od dawna poszukiwali tak zwanych kandydatów pasywnych. Kandydat pasywny to jest taki kandydat, który sam nie wysyła swojego życiorysu na dane ogłoszenie albo nie zgłasza się do firmy czy agencji rekrutacyjnej. Czyli sztuczna inteligencja jest narzędziem, które w pewien sposób zintensyfikowało właśnie to łatwiejsze poszukiwanie kandydatów w internecie. Natomiast no ja bym też podkreśliła, że to nie jest nic złego, dlatego że są kandydaci, którzy świadomie budują swój wizerunek w mediach, czyli prowadzą swojego LinkedIna, publikują artykuły. I rzeczywiście ci kandydaci są lepiej widoczni po prostu dla firm, które poszukują danego kandydata o danym profilu. I to nie jest nic w tym złego. Natomiast musimy też pamiętać, że jest to obarczone pewnym błędem, bo bardzo często jest tak, że naprawdę dobrzy kandydaci po prostu nie mają na to czasu. Albo to, że nie piszą artykułów.
1: Tak. Albo nie zamieszczają niczego na Facebooku.
2: No tak. To nie jest, to niekoniecznie jest najważniejsze w nowym miejscu pracy. Natomiast jeżeli chodzi o przeszukiwanie mediów społecznościowych, prywatnych, ja bym była tutaj bardzo ostrożna, dlatego że pamiętajmy, że kandydaci umieszczają, też są zwykłymi ludźmi i umieszczają bardzo różne rzeczy w mediach społecznościowych, tak jak chcą się po prostu zaprezentować. Nie powinno być to w jakikolwiek sposób brane pod uwagę przy zarekomendowaniu najlepszego kandydata, a prawdę mówiąc, tak jak słyszę bardzo często, że należy uważać na to, co się umieszcza w mediach społecznościowych, bo to rekruterzy czytają, nie znam nikogo, kto by to robił. W takim sensie rekruterzy rzeczywiście są tak bardzo zajęci, mają tyle zazwyczaj pracy, że naprawdę nie przeglądają Instagrama ani Facebooka osób, które zatrudniają do pracy. Zdarza się to naprawdę bardzo rzadko.
1: A czy swój profil właśnie w mediach społecznościowych, niekoniecznie na portalach społecznościowych, w ogóle w internecie można w jakiś sposób sfałszować, stworzyć kogoś, kim nie jesteśmy? No i znowu tutaj ta sztuczna inteligencja odczyta, że jesteśmy dobrym kandydatem, a my nie jesteśmy, bo słyszałem o takich osobach z dalekich stron, które biorą udział w rozmowie rekrutacyjnej, podczas której za pomocą deepfake'ów udają kogoś, kim nie są. Chodzi o to, żeby chociaż jedną wypłatę wyłudzić, zatrudnić się na ten miesiąc. Nic nie zrobią, wiadomo, ale dostaną taką kwotę, która w ich okolicy, w ich miejscu zamieszkania oznacza dobre życie przez kilka miesięcy. Czy można w ten sposób sztuczną inteligencję oszukać aż tak bardzo, że i ten żywy rekruter się nabierze?
2: Oczywiście, że można oszukać, natomiast to wszystko zależy od procesu rekrutacji. Dlatego, że jeżeli proces rekrutacji jest w pełni zautomatyzowany i jest bardzo, powiedziałabym, taki pobieżny, to wtedy jest to możliwe. To są takie przypadki, kiedy właśnie wysyłane jest fałszywe CV, czy są specjalne aplikacje, które rozmawiając z botem symulują jakąś osobę, przedstawiają fałszywą tożsamość, no to wtedy jest to możliwe. Natomiast w momencie, kiedy proces rekrutacji na jakimś etapie już jest prowadzony przez rekrutera i rekruter zadaje pogłębione pytania, no to na pewno to wyłapie, że dana osoba po prostu podszywa się pod kogoś innego. Czytałam o takich badaniach, że wystarczą 3 czy 4 pogłębiające pytania, takie doprecyzowujące, no i wtedy już zagadka zostaje rozwiązana. Wiadomo, rozumiem, że jest to fake.
1: Ta wierzchnia warstwa zostaje zdrapana, a pod nią farby, a pod nią niestety coś zupełnie innego. Zastanawiam się, czy można zaryzykować zatem takie stwierdzenie, że nowoczesna rekrutacja to dzisiaj spotkanie sztucznej inteligencji, która tworzyła nasze CV, czy poprawiała nasze CV ze sztuczną inteligencją, która w poszukiwaniu idealnych kandydatów próbuje to wszystko zweryfikować.
2: Ja bym tutaj nie demonizowała. To znaczy rzeczywiście coraz częściej jest tak, że sztuczna inteligencja rozmawia ze sztuczną inteligencją. Natomiast tym bardziej istotny jest tutaj człowiek, bo czym więcej będziemy mieć takich sytuacji, kiedy sztuczna inteligencja będzie zatrudniała kandydatów, którzy de facto nie pasują do naszej firmy, nie sprawdzają się w organizacji, tym większą rolę będzie odgrywał człowiek. I wydaje mi się, że tutaj też pojawia się takie pytanie, że być może sposób rekrutowania i profil, który do tej pory rekrutowaliśmy, też musi ulec zmianie. Dlatego, że właśnie w świecie sztucznej inteligencji, kiedy świat tak bardzo szybko przyspieszył, doświadczenie i kompetencje, one bardzo szybko się dezaktualizują. I to, co teraz będzie istotne, no to jest tak zwany mindset, czyli zdolność szybkiego uczenia się, przystosowywania, odporność życia w tempie i sztuczna inteligencja tego nie wyłapie. Natomiast jest coraz więcej narzędzi, które właśnie ten czynnik potrafi mierzyć. Mhm. I to będzie właśnie przewagą rekruterów i kandydatów w miejscach pracy.
1: To jeszcze posłuchajmy naszego słuchacza, który ma pewną podpowiedź dla rekruterów.
0: Ci rekruterzy chyba zapominają, że bardzo często ten kandydat niewiele wie o tej nowej firmie, a jedyną i największą lub jedyną zaletą tej nowej firmy jest to, że nie jest tą starą firmą.
1: I co zrobić z takim kandydatem, który przychodzi do pracy, bo wszystko mu jedno, chce tylko coś zmienić.
2: Jeżeli chodzi o nową pracę.
1: Tak.
2: Czyli mamy tutaj sytuację, że osoba została...
1: albo zaraz zostanie.
2: Znaczy tak, źle zrekrutowana, bo nie mam motywacji. A co zrobić? No to tutaj jest kilka sposobów. Albo zobaczyć potencjał, czy dana osoba może jeszcze pracować na jakimś stanowisku. No bo może nie podoba jej się to stanowisko, a ma potencjał do czegoś innego. Należy dać szybko feedback. Jeżeli nie będzie poprawy, to się rozstaniemy. No i jeżeli nie ma poprawy, no to po prostu należy się rozstać
1: tak,
2: z taką
1: ale
2: osobą.
1: Z takim pracownikiem, który już się rozstał z poprzednią firmą, a szuka pracy tylko dlatego, że z tą poprzednią mu nie było po drodze, a teraz przychodzi wszystko jedno, gdzie, wszystko jedno z kim, byleby tylko zapłacili i dali święty spokój. Jak rozbudzić tę motywację w nowym miejscu?
2: Znaczy tak, ja się nie spotkałam, naprawdę ja się nie spotkałam z osobą przyjętą do pracy, która by mówiła, że wszystko jest jedno. Po prostu, bo jeżeli ktoś nie chce pracować, no to po prostu nie pracuje.
1: List motywacyjny podpowiada słuchacz Tomek, kierowany do sztucznej inteligencji. Zaczynamy grzecznościowym QR kodem, później opisujemy w Basicu nasze mocne strony, dodajemy nasze dotychczasowe doświadczenie w C++. Warto unikać zbędnego przełamywania zer jedynkami. Podpowiada w liście elektronicznym do redakcji. Może państwo wezmą sobie do serca tę radę, a może lepiej niekoniecznie. Panie Tomku, bardzo dziękuję za tę wiadomość i bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu przypominam, że cały czas słuchamy 224, 280, 280. Cały czas czytamy. Popołudnie małpanowyświat.online. Kamila Homka, ekspertka HR, była z nami w studiu. Dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.

0: Dobry wieczór.
1: Czy już wystarczy, że przyszliśmy i już nie dobiega do mikrofonu?
0: Już w niedoczasie, cały czas niestety. Trzeba będzie zrobić... To się wytnie, po prostu to się wytnie. Państwu piszącym jeszcze chciałem bardzo podziękować. Pani Marzena zastanawia się, serio? To mnie załamało. Jak ktoś nie chce pracować, to nie pracuje. To takie niepojęte, że trzeba rachunki zapłacić i naprawdę jest komuś wszystko jedno, co będzie robił, byleby miał jakąkolwiek pracę. No, być może są i tacy, kto wie.
2: Skandal.
0: Przepraszam, co pan powiedział? Ja panu nie przerywałem.
2: Skandal.
0: Zuza Juenda.
1: Dzień dobry.
0: Marcin, dzień dobry.
1: Mateusz też będzie.
0: Właśnie.
2: Gdzie jest Mateusz?
0: Gdzie jest ten
1: Zapytałam,
0: trzeci?
1: Czy wie, że mamy program. Powiedział, że wie, ale kierowca autobusu tego nie wiedział i idzie już z tego autobusu.
0: Czyli kierowca autobusu
1: tak, kierowca
0: został
1: przyjdzie.
0: Poinformowany.
2: Skandal.
0: Trzeba będzie prawdopodobnie zapłacić za bilet, gdyż może kolega nie uiścił.
2: Czyli za późno wyszedł z domu.
1: Nie, to pan autobusiarz
2: nie wyszedł.
0: O, jest. I Mateusz Andruszkiewicz, zapraszamy. Proszę, wybierz sobie fotel, siadaj, zaczynaj. Możesz, ten jest bardzo wygodny i nie skrzypi. Popołudnie kończy dyżur Anna Rokicińska, Alicja... Jak dobrze, że jesteś. Alicja Krawczyk, Klaudia Kowalczyk,
2: dobrze?
0: Olga Bobienko. Jak dobrze, że jest.
2: Dobrze.
0: Olga Bobienko, Kasper Badura, Klaudiusz Slezak. Bez kłótni mi tutaj Wojciech Ratasiewicz, Kuba Felin, Michał Porycki. Czy ja mogę już iść? Dziękujemy serdecznie. Jutro
2: nie,
0: też tu wpadniemy. Będziemy z państwem od 16. Posłucham z drugiego pokoju, żeby nie robić wam tutaj tłoku niepotrzebnego. Dziękujemy.

0: Buenos dias. Warszawa zamienia się w stolicę latynoskiej kultury.
1: Startuje Fervor Latino, pierwsza edycja Festiwalu Literatury Latynoamerykańskiej.
2: Będziemy tam i my.
0: Już jutro o 11:00 specjalne wydanie audycji Cały Nasz Świat. Razem z nami będą z Argentyny Selva Amada, z Peru Claudia Salazar Jimenez i z Brazylii Paulo Scott.
1: To absolutny top współczesnych latynoskich autorów.
2: Prześwit, ulica Freta 39 w Warszawie. Tam Państwa zapraszamy. Wstęp wolny.
0: A w sobotę od 21:00 w tym samym miejscu wspólnie tańczymy podczas Silent Disco.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia. Jan Janczy,
2: Tomasz Ławnicki
0: i Patryk Rabiega.
3: Jest 19:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Powrót do Unii Europejskiej jest jedną z dróg, którą może wybrać Wielka Brytania. Tak oświadczył na antenie BBC premier Andy Burnham. Chciałbym, aby Wielka Brytania ponownie przystąpiła do wspólnoty jeszcze za mojego życia. Nie chodzi mi o to, że akurat teraz. Jest kilka wariantów. Możemy na przykład pozostać w obecnej sytuacji, jeśli uznamy, że to właściwe rozwiązanie, ale powiedzmy jasno, gdzie chcemy, żeby Wielka Brytania zmierzała w najbliższej dekadzie. Nasz kraj nie może być w takiej sytuacji jak w ostatnich 10 latach. Brak stabilności, ogromne podziały. Powiem to jasno, Brexit wyrządził więcej szkody niż pożytku.
4: Like the one we've just had, where we've had too much drift, too much division. I am very clear, and I will say this bluntly, Brexit has caused more harm than good.
3: Do tych słów odniósł się szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. Napisał tak. Jeśli Wielka Brytania złożyłaby wniosek o powrót do Unii, co Polska przyjęłaby z zadowoleniem, to oznaczałoby, że po dekadzie analiz Londyn doszedł do wniosku, że członkostwo jest optymalną formą udziału w jednolitym rynku. Nie dajmy się omamić eurofobom, że istnieje lepsza alternatywa. Koniec cytatu. Zaglądamy do kalendarza. Dziś, 1 października, Ukraina obchodzi Dzień Obrońców i Obrończyń. W jednym z punktów dowodzenia na froncie prezydent Ukrainy podziękował żołnierzom za obronę państwa.
5: Ja dziękuję wam.
3: Dziękuję wszystkim, którzy bronią naszego życia, naszych wartości, ukraińskiego prawa do istnienia i naszej przyszłości, całego naszego pięknego państwa. Dziękuję wszystkim, którzy noszą na ramionach szewrony i walczą o naszą niepodległość.
5: Na plecach szewrony, trzymają na plecach niezależność.
3: Na koniec cofnijmy się do wydarzeń wtorkowych. 29 września obchodziliśmy Światowy Dzień Serca. Dziś temat ten pojawił się w Senacie. O profilaktyce chorób serca i znaczeniu regularnego badania cholesterolu mówiła Agnieszka Gorgoń-Komor.
6: Poziom cholesterolu, liczby nie kłamią. Czy dzisiaj możemy powiedzieć, że znamy swój poziom cholesterolu? Jak on jest bardzo ważny, aby go leczyć zgodnie z wytycznymi medycznymi? Skąd bierze się miażdżyca? Możemy dziedziczyć skłonność do miażdżycy od swoich rodziców. I dlatego powinniśmy hipercholesterolemię dobrze diagnozować i przede wszystkim ją leczyć. Chciałam powiedzieć, że możemy zbadać ten cholesterol już u sześciolatków, w czasie bilansu sześciolatka. I to właśnie w gmachu Senatu taka pierwsza inicjatywa, kiedy to nasi eksperci pokazywali nam, jak to jest bardzo ważne. Tutaj zainicjowaliśmy na posiedzeniu zespołu do spraw kardiologii. Dzisiaj ten program po prostu ewoluuje na całą Polskę.
3: Mówiła Gorgoń-Komor, a to był serwis Radia Nowy Świat.

0: wszystkiego, czyli każda lista świata.
1: Hello.
2: Dobry wieczór.
1: Hello.
3: Mój kolega Marcin Mann po prawej.
1: Ty jesteś najprzód mój po lewej, a najprzód po prawej jest Zuzanna Iwenda.
2: To jestem ja, Mateusz Andruszkiewicz i po Wojtek Ratasiewicz.
1: O której twoich są stronów?
2: Marcin, czy dzwonić po pogotowie? Bo sposób składania przez ciebie słów jest co najmniej alarmujący.
3: Ja po prawicy, ty po lewicy.
1: Skandal. Czyjej?
3: Zuzy.
2: Usiadłam dzisiaj na środku, szanowni państwo.
1: Nie rozumiem.
2: A my standardowo, chociaż może nie standardowo, w pełnym składzie i w studiu na żywo. Dwa kraje, sześć nowych piosenek, a potem szczyt szczytów, czyli państwa wybory. Tego co najlepsze.
3: Nasz chciałoby się powiedzieć, że to zupełnie tak jak my też wybieramy najlepsze rzeczy, jakie można przynieść z danego kraju.
1: Myślałem, że powiesz, że to zupełnie tak jak my, że jesteśmy najlepsi.
3: A to też, to jedno
1: nie potarłeś się o to, ale niestety nie w tą alejkę skręciłeś.
3: Jakaś taka skromność mnie powstrzymała, ale cieszę się, że...
1: Niepotrzebnie, nie. Ja będę pilnował, żebyśmy dobijali jednak do sufitu.
2: Ja się zgubiłam, bo nie znam tego słowa akurat, wiesz, i po prostu musiałam nadrobić.
1: Sufit?
2: Nie, skromność.
1: Dobrze,
3: zaczynamy naszą dzisiejszą podróż. Dwa kraje przed nami, po trzy piosenki. A pierwszym krajem jest... kraj, który państwo bardzo polubili ze względu na Ganja Man w naszej liście, ale dawno go nie było. Jamajka, tam się znajdujemy.
1: Ciekawe, co przynieśliśmy z Jamajki.
2: O. Ale nie widzę nic o Gandzi w tytułach.
3: No,
1: to nie oznacza, że nie będzie o niej w tekście.
2: A ty wiesz, że jest w tekście?
1: A nie wiem, a ty wiesz?
2: Mój pan tak szybko śpiewa, że ja nie mam pojęcia, co on tam robi.
1: To może on nie jest po Gandzi w takim razie, jak jest taki szybki.
2: Byłabym zdziwiona, gdyby ktokolwiek po jakiejkolwiek substancji psychoaktywnej był w stanie tak szybko wymawiać słowa. Ale ja nie zaczynam.
3: Ja zaczynam. I mam człowieka, który... Dobra, nie idźmy już w Gandzi. Mam człowieka, który jest nie tylko muzykiem, ale też aktorem. Pochodzi z Kingston i jest relatywnie znaną postacią, jeżeli chodzi o Jamajkę. Grał na przykład w debiucie reżyserskim Idrisa Elby, Yardie z 2018 roku, ale też, co bardziej reprezentatywne dla Jamajki, grał też w filmie o Bobie Marleyu, One Love z 2024 roku. Czy ta muzyka będzie miała z Bobem cokolwiek wspólnego? Trochę tak, trochę nie, bo gdzieś to zahacza o regały, ale jest to ciekawy twist regałowy. Zmierza w trochę innym kierunku. Sam o sobie mówi, że jest twórcą z pasją do kultury, teatru, muzyki i dubowej poezji. I te dwa ostatnie elementy słyszymy na jego najnowszej płycie Give Thanks, czyli trochę spoken wordu, trochę śpiewania, trochę może rapowania, no i bardzo, bardzo, bardzo dużo dubów na początku.

0: taką mamy rozbiegówkę z Jamajki. Sheldon Shepherd. Pan z numerem jeden.
1: Podobało mi się. To by się, Marcin, podobało?
2: Tak. Tak. No takie było... Tak.
0: Dzięki.
2: Tak. Czy wiecie, jaki kraj wedle danych z Księgi Rekordów Guinnessa, to będzie trudne, ma największą liczbę kościołów w przeliczeniu na kilometr kwadratowy?
0: Polska.
1: Nie.
2: Choroba.
1: Jamajka. Watykan, tak? Mhm.
2: A zaraz obok prawie z każdej z tych świątyń, tak się powinno powiedzieć, ponad 1600 świątyń jest na wyspie Jamajka. I co ciekawe, obok większości z nich działa tradycyjny lokalny bar z rumem.
1: Fajnie.
2: Prawda? Ciekawe, w jakiej kolejności chodzą do nich.
1: Ja rzuciłam Watykan, ale wydaje mi się, że to... Nie, bo kwestia ilości...
2: Tam jest jeden.
1: Właśnie, jeden i olbrzymi. Tak. Wszystko jest kościelnym przestrzenią, a nie faktycznie ilość świątyń, liczba świątyń. No to wspaniale. Ja mam bardzo szczytową propozycję w swoim charakterze, bo za element jamajski odpowiada Busy Signal. I to jest bardzo znany artysta z Jamajki od 2005 roku, bardzo rozpoznawalny. On robi przede wszystkim dancehall. A zasłynął właśnie swoim stylem śpiewania, bo on bardzo dużo słów w bardzo krótkim czasie jest w stanie wypowiedzieć. Mm-hmm. I tak jak tytuł tego utworu to jest Gimme D, to będziemy słyszeć takie Gimme D, Gimme D, i to wtedy mam wrażenie, że pojawia się to Gimme D, a potem jeszcze jakieś 10 słów.
0: I wierzymy mu na słowo, że to są prawdziwe słowa.
1: Tak. A poza tym, dlatego mówię, że bardzo szczytowe, bo dwóch panów, z którymi Busy Signal nagrał ten numer, oni nie są z Jamajki, ale bardzo siedzą w muzyce dancehallowej. Kyba pochodzi z Włoch, a stacjonuje chyba w Amsterdamie, a Capo jest z Kolumbii. Więc mamy dziwne połączenie, no ale panów wszystkich łączy dancehall i uważam, że bardzo wdzięcznie to wyszło, ale mam wrażenie, że taką szczyptę tej Kolumbii tam też jeszcze czuć.

0: Szybciutki.
1: Szybciutki.
2: Gimmy.
1: Szybciutko z kościoła do baru, albo z baru do kościoła.
2: Myślisz, że tak szybko jak Busy Signal jest w stanie robić gibidi?

0: Tup, tup, tup.
1: Myślę, że on jest szybszy.
2: No, tak mi się też wydaje, że gdyby tak biegali, to by się rum po drodze wylewał.
1: Ale podoba mi się, że ta nasza Jamajka dzisiejsza jest taka właściwie...
0: Troszeczkę inna.
2: Dobiegłeś do tego rumu, tak?
1: Tak. No, jest, nie jest taka jamajkowa w takim swoim wydaniu typowo regałowym.
2: Ja bym powiedziała, że mi się Jamajka głównie kojarzy z dancehallem. Przez to, że jakby są to tańce, które i rodzaj muzyki, no, który pochodzi stamtąd. To Mateusza było faktycznie z twistem, więc pytanie, na co ty się zdecydowałeś?
1: No, bo dla mnie Jamajka jednak są takie true regały i ja i duby, ale takie bum, bum, bum, bum, bum, gdzieś tam ciągnące się w nieskończoność. Mm-hmm. No i oczywiście to byłby wybór najłatwiejszy, dlatego każdy z nas przyniosło zupełnie coś innego. Ja też tak zrobiłem. Ja przyniosłem panią, która wydała fantastyczną płytę w 2016 roku.
2: I teraz wydała nowy album?
1: I teraz wydała nowy album.
2: Dobrze, gratulacje.
1: Musiała sobie zrobić przerwę, ponieważ wychowywała córkę i najwyraźniej dobrze jej to poszło, ponieważ nagrała piękny album. Trochę mniej, nie, z mężem muzykiem. Nieco mniej jest na tym nowym elementów jazzowych, które mi się spodobały w tym poprzednim i których szukałem w tym nowym. Ale jest tu jeden naprawdę piękny numer i trochę bardziej idzie to w stronę może R&B albo trochę soulu, jak na panią, która jest opisywana przynajmniej, no bo nie jestem specjalistą od artystów z Jamajki, ale jako dosyć ważny głos tamtejszej sceny. Mhm. Ale nie takiej stricte właśnie regałowej czy dancehallowej. Natomiast teraz uwaga, moja propozycja, Kelisa.

0: Marcin, to czy... brzmi jakbym ja to przyniosła.
1: To brzmi jakbym też ja to przyniosła.
2: No, czy jesteście zaskoczeni?
1: Bardzo.
0: Masz miękkie bebechy na wierzchu, a tak. To najczęściej zdarza się, jak jesteś jakoś trochę chory. Dobrze się czujesz?
2: Jestem troszkę chory.
0: Jesteś troszkę chory?
2: Tak.
0: Ale to się sprawdza. To jest, tak. Jak Marcin jest sezon grypowy, Marcina bierze pierwsze przeziębienie, to Marcin myśli sobie, ale posłuchałbym jakiegoś takiego milutkiego głosu.
2: Trochę tak, ale ona ma naprawdę ładny głos.
0: No
2: i to
0: ja
2: nie jest,
0: wiem.
2: I to nie jest najlepszy numer z jej dyskografii na razie dwupłytowej. Bo ten pierwszy numer otwierający tą poprzednią płytę, no myślę, naprawdę fajne rzeczy dzieją też po prostu aranżacyjnie. Ale jest po prostu, myślę, że ciekawostką, że jedna z bardziej popularnych artystek z Kingston śpiewa też tak.
1: Kolejny kraj. Ja tak sobie też myślę a propos tej statystyki, o której powiedziałeś, że i w kościele, i w parze wieczorem świetnie by to brzmiało.
2: To może być komplement.
0: Nie słuchałam tekstu, więc to ten pierwszy, czyli kościół, bym brała pod znak zapytania.
2: Ale to nie, nie słuchałaś?
0: Tekstu?
2: No ale to by, poczekaj, to by pasowało. The way you make me feel, no. To może być skierowane i do tej siły wyższej, i do tej, która
1: niższej.
2: W brzuszku. Pasuje. Ludzie tak szukają ukojenia. Albo tu, albo tam.
0: Ja nie znalazłam ukojenia w Gujanie.
2: Nie?
0: Nie.
2: No, tam nie było łatwo.
0: Największym moim problemem było to, że najpierw byłam w Gujanie Francuskiej, a to są dwie różne Gujany.
2: No są różne, tak.
0: I znalazłam świetną rzecz z Gujany Francuskiej i nie mogłam jej przynieść.
1: No, więc się tam wybieramy niebawem.
0: Tak, więc następny raz będzie Gujana Francuska. A tutaj potem znalazłam artystę, który miał upublikowane albumy wedle streamingu w 2026 roku. I ja się złapałam za głowę, jakie to było świetne. A potem się okazało, że no, to wydawał w latach 80. No, ja po prostu tego nie znam, to jest klasyk.
1: My do szczytu.
0: Tak? Tego pana, którego ja znalazłam?
1: Eddie Grant.
0: Tak.
1: A czy ty dokopałaś się do jego super wielkiego przeboju, którego on jest autorem?
0: Tak, ale już stwierdziłam, że...
1: Electric Avenue.
0: Tak, bo już stwierdziłam, że nie będę sobie tego robić, już nie słuchałam dalej, bo było mi jeszcze bardziej przykro, że nie mogę go przynieść, bo to była świetna muzyka. A więc przyniosłam koszmarek i cieszę się, że będzie na koniec.
2: A, tak? Bo jaka jest kolejność?
1: Ty jesteś pierwszy,
2: o,
1: ja drugi.
2: No to uwaga.
1: Oho.
2: Ja mam grubaskę. Przyniosłem. To są chyba wszystko, to będą koszmarki większość, jakby, tak mi się wydaje. Po pierwsze, tak jak w przypadku krajów wcześniej odwiedzanych przez nas, gdzie muzyki jest bardzo dużo, ale bardzo dużo, tylko ona nie jest wydawana specjalnie, jak zauważyliście pewnie, prawda? Jest wrzucana na YouTube'a, jest gdzieś jakieś serwisy. Jest też taki serwis GT Redeem, nie wiem, czy się do tego dokopaliście. Zbiór,
0: nie.
2: GT Redeem i tam jest baza, jakby jak się na to wejdzie, ja sobie to odpalę teraz, gtredeem.com. Strona wygląda tak, i jakbyście zobaczyli, tutaj jest takie pole top rated. Ono się teraz ładuje.
0: Wygląda, jakbyś miał pobierać tam wszystkie możliwe wirusy świata.
2: Tak, tak. To jest mniej więcej ten poziom, jakby Windowsa 98. I tu jest teraz takie okienko. I tu się wyświetlają utwory, które są najczęściej ściągane. 184, ściągnięcia 5, 167, 1500. O, odświeżyło się. I teraz jedziemy od początku. 649, 198, 690, 680, 869, 1200, 168, 620. O, odświeżyło się. I tak spędziłem tak pół godziny, klikając te utwory, bo się wtedy otwiera nowe okienko. Tylko zawsze się otwiera w tym jednym okienku, więc patrzyłem sobie po tych... O, odświeżyło się znowu. I próbowałem posłuchać tych utworów, ale cały czas coś odświeża i cały czas muszę kliknąć nowy i potem w tym nowym okienku chodziłem przód, tył, żeby posłuchać tych utworów. Niestety ta data, która jest pod tymi utworami, to nie jest data, kiedy one zostały dodane do serwisu albo zostały wydane. Nie, to jest data ostatniego polubienia. Więc większość z tych rzeczy właśnie była z 2016 roku, z 2010. Straszne. Te rzeczy są po prostu straszne. Jak to się nazywa?
0: Chutney Soka.
2: Chutney Soka.
0: Bo to jest straszne, bo to jest bardzo dziwna mieszanka, bo to chodzi o mniejszość z Indii, która w Gujanie się znalazła i oni przywieźli swoją muzykę, swoją skalę, a skala indyjska i instrumenty zachodnie to nie jest dobry pomysł.
2: Ale to się miesza i z regałami, i z dancehallem, i z... Dobra, pozostanę przy tym dancehallu, ponieważ potem, w końcu, dotarłem do YouTube'a i zacząłem przeglądać teledyski I udało mi się jakoś trafić na początku pierwszą panią, która mnie zachwyciła, ale bardziej teledyskiem niż muzyką, a potem na pana, który, jak możecie sami zobaczyć, jak jest ten pseudonim jego?
0: Stevie Steve.
2: Stevie Steve. Z czym wam się to kojarzy?
0: Z wciąganiem.
2: Nie, nie, z tym drugim. No, co jest Stevie?
1: To z wydmuchiwaniem.
2: niech będzie. No więc Stevie Steve jest takim sobie panem, który śpiewa o tym, że trzeba go... bribe to jest jak? Po polsku? O, coś piknęło. Co się daje policji? Łapówkę.
1: Łapówka.
2: Tak, trzeba dać mu łapówkę i złapał jakąś panią i on tą panią wyciąga i ta pani tam kręci tyłeczkiem i on do niej śpiewa, że trzeba dać mu łapówkę. I dosyć to jest ordynarne i koszmarne i bardzo mi się to spodobało. Fathers and step out on the road today in this hot sun. I pray that you touch those drivers' heart so that they can commit an infraction.

0: No więc ważnym elementem tej piosenki jest również teledysk. I przyznaję, że ta koszmarkowość tego ujawnia się wraz z obrazkiem. No bo tam ten pan wyciąga panią z samochodu, tam jej partner zostaje, bierze ją na tył, troszkę tak opiera o szybę, daje klapsa i zaczyna tak sobie z nią tańczyć i mówić: daj mi łapóweczkę, daj mi łapóweczkę. No dosyć jest to...
1: To jest okropne, bo scenariusz. Sama piosenka w sobie nie brzmi tak źle, ale faktycznie... Obrazek z YouTube'a dopełnia całości. To wtedy bardzo koszmarne. Ale pani tańczy świetnie.
0: Nie, no pani tańczy świetnie i ma w ogóle jakby to wszystko, czym tańczy, też ma super. I nie dziwię się, że pan chce łapóweczkę, ale połączenie tego ze wszystkim muzycznie jakby nie ma się czego przyczepić. Klasa.
1: Jakiego ty masz koszmarka?
2: Teraz ja. Ja nie wiem, czy to jest koszmarka. Nie, no może... Nie.
1: Nie koszmarek?
2: Zaraz ocenimy. Znaczy, w jakiś taki guilty sposób mi się podoba.
0: A wrzucam jakby co teledysk do grupy patronów, gdyby ktoś potrzebował zobaczyć, jak się daje łapóweczkę.
1: Okropne!
2: Weź cudzysłów, podkreśl, bo cię to będą wypominać.
1: Powiedział nigdy na tej antenie.
0: Marcin,
1: oddychaj.
2: Żart.
0: Tak, przepraszam, żart.
2: Ja przyniosłem artystę afroguyańskiego, który nazywa się Black Zen. Produkuje, pisze, śpiewa, rapuje, miksuje wszystko. Mówił, że gdy miał 8 lat, słuchał Bacha i Czajkowskiego i chciał wtedy być dyrygentem. Co się stało później? Ja nie wiem. Czy on tworzy taką muzykę teraz?
0: No to nie zmienił, nie ma przynajmniej ksywki Stevie Steve.
2: To już pierwszy plus.

0: To nie był koszmarek.
1: Nie, nie był.
2: No ładne, może wygrać.
1: Zobaczymy, mam nadzieję. Także
2: grupa patronów jest żądna.
1: Biederka się ruszała.
2: Wydaje mi się,
0: że może być nadzieja.
2: No właśnie, może w tobie. U mnie rzeczywiście obrazek, Marzena trochę zaskoczona tym skojarzeniem moim. No było takie dosyć brutalne, co się daje policji rzeczywiście.
0: Ja chciałam się wytłumaczyć jeszcze, bo pan Marek tutaj mnie poprawia, że nie ma jednej skali indyjskiej. Ja oczywiście to wiem, to jest jakiś skrót myślowy z mojej strony. Chodzi mi przede wszystkim o to i mam takie doświadczenie uszne, że ktoś śpiewa korzystając z pół tonów, ćwierć tonów, czyli wbija się, mówiąc bardzo kolokwialnie, między klawisze zwykłego fortepianu. I jeżeli gra do tego zwykły fortepian albo instrument nastrojowy pod ten fortepian,
2: czyli temperowany zwykły,
0: tak, to zaczyna być taka bardzo nieprzyjemna dla ucha różnica w tonach.
2: Dysonans.
0: I ja go, mi się on nie podoba, bo to, że oczywiście te harmonie różne i piękne skale można przenosić do muzyki zachodniej, na to jest mnóstwo przykładów. Oczywiście, że tak, i my też takie rzeczy gramy na antenie.
2: Nie każdy dysonans jest indyjski, Zuza.
0: Tak, Marcin. Ja na przykład mam dysonans poznawczy, czasami jak na ciebie patrzę.
2: No i co teraz?
0: Teraz zapowiem piosenkę, że pan na okładce wygląda, jakby był lekko skonfundowany, bo dostał przed chwilą nową pracę. To znaczy ten takie...
1: Nie
0: takie
1: mogę się doczekać tego
0: fatalny, taki bardzo
2: to
0: dziwny, tak.
1: Ta okładka.
0: On jest taki sztucznie bardzo uśmiechnięty.
1: Ale mógł też iść na randkę.
0: Tak, ale tak bardzo niezręcznie, mam wrażenie. On to jest taki uśmiech, taki strasznie sztywny.
2: Może ktoś go szukał.
0: Możliwe. Znaczy, ktoś go szukał, bo tytuł to jest Baby You Gone. I to jest generalnie smutna piosenka, bo kobieta go opuściła i on ma złamane serce, ale to zupełnie nie brzmi jak smutna piosenka. Była tak koszmarkowa, że aż mi się spodobała, ale to jest naprawdę koszmarkowe. I jest to właśnie przykład tego gatunku, o którym mówiliśmy, z pływami z Indii.

0: Chciałam powiedzieć, że to jest trudne na nasze europejskie gardła, żeby zaśpiewać jak ten pan. I więc proszę go nie lekceważyć, bo trudno by było nam wszystkim nucić razem z nim ten refren.
1: To jest też trudne na nasze uszy.
0: Pani Marzena.
2: Szczyt szczytów.
0: Pani Marzena ostrzegała, że na to zagłosuje. Myślę, że kilka takich osób się znajdzie.
1: Zanim przejdziemy do notowania, dzisiaj musimy jeszcze dużo poplotkować. Chciałbym pozostać na chwilę w Gujanie, ponieważ w ramach szukania różnych ciekawostek dowiedziałem się, że, teraz tak, uwaga, po pierwsze mają tam, no bo to idzie ze sobą chyba trochę w parze, miejsca, które mają koszmarkową muzykę, mają wysoki indeks karmiczny, bo na przykład nie naruszyły jeszcze swojej bioróżnorodności tak bardzo. Jakby nie mają potrzeby być najwybitniejsi na świecie, a nawet jeżeli mają, to jakoś tak jest to, jakieś tacy są bardziej ludzcy w tym, bo, i teraz przechodzę do liczb, około 80-85% powierzchni Gujany pokrywają wciąż dziewicze lasy deszczowe. Nie dorwali się jeszcze do nich. Występują tam takie gatunki jak Arirania amazonka. Wiecie kto to?
0: Tak.
1: Nie, wydra. A wiesz ile waży kilogramów? 45 i ma 180 centymetrów długości.
3: Wow.
0: Wydra wyższa od Matiego?
1: Tak.
0: Wyższa?
3: 180.
1: Dłuższa. Jakby się położył, to byłaby dłuższa. Nie wiem, czy ona potrafi stać na nogach.
3: Jesteśmy.
1: Jak stoi na nogach, bo ona ma długi ogon, tak stoi na nogach, to jest niższa, ale jak leżą, to jest dłuższa. Jaguary, harpie wielkie, czy mrówkojady wielkie. Jest tam mnóstwo takich zwierząt, dla których to jest jedna z ostatnich oaz, po prostu nie tknięta tą okropną łapą człowieka, który mógłby robić koszmarki, ale zamiast tego, nie wiem, zaczyna potem występować na Eurowizji. Tak w skrócie. Natomiast to nie jest tak, że jest bardzo wesoło, ponieważ kilka lat temu odkryli tam ogromne złoża ropy naftowej.
0: Będą ciąć.
1: I się już robi grubo do tego stopnia, że mają najwyższy wskaźnik wzrostu PKB na całym świecie i jednego z najbiedniejszych krajów na świecie, wedle, już zaglądam, bo to jest jakiś międzynarodowy fundusz walutowy, opublikował najnowsze prognozy, wedle których wynika, że w 2029 roku najwyższy PKB per capita ma być odnotowany właśnie w Gujanie.
0: I Donald Trump jeszcze nie powiedział, że Gujana jest amerykańska?
1: Ja myślę, że to już się dzieje gdzieś tak pod jakimś tym. No to jest jakiś po prostu kolos, jeśli chodzi o tą Europę, i ona trafia też już do Polski. To taka moja ciekawostka.
0: To są piękne ciekawostki. Bardzo dziękujemy, Marcinie.
1: Bardzo proszę.
0: Przenosimy się do Boliwii, bo stamtąd jest miejsce 10.

0: la. La, la, la, la,
1: naprawdę
0: la,
1: tak la, robił w trakcie piosenki la, też. La.
2: No w końcu coś dobrego, a przepraszam, sprawdzam to u Gujany cały czas. Jest na trzecim miejscu krajów, z których najwięcej ropy importujemy. W Polsce 7,5% polskiej ropy jest z Gujany.
1: Ja się bardzo cieszę, że minus 6 oczek w dół ta piosenka od ciebie z Filipin spadła.
2: Nie, spokojnie, ona wróci jeszcze.
3: Nie, ona idzie do piekła. Tam
2: nie, to piekło idzie do nas.
1: Na ósmym Kaleo, Islandia.

0: dla odmiany trochę chłodu, bo to z Islandii propozycja
1: Kalio. Po Filipinach to taka siódma woda po kisielu, nie?
0: Obrażasz teraz bluesa.
1: Takie plumku.
0: Że zastanów przy tych, chcesz obrażać bluesa.
1: Przesterek na tej gitarce.
0: Myślę, mamy taki... fanów Kalio wśród naszych
1: brum,
0: słuchaczy.
1: Brum,
0: tak. Wiesz, jaki lincz może na ciebie spaść?
1: Nie boję się. Piekło stoi za mną piekło.
2: Ewidentnie.
0: Piekło to zamarzło na miejscu siódmym, bo po wielu tygodniach powróciło do łask, do top 10 The Chills i Bi-Babi-Babi-Bow.

0: Być może ma to i to świadczy źle o naszych wyborach ubiegłotygodniowych, bo jesteśmy już gdzieś w połowie stawki i tylko starocia powyciągane, nawet The Chills musiało wrócić, więc...
1: Na pewno nie, na pewno było super, na pewno było.
2: Of course. Na miejscu szóstym też, no, nie tak bardzo stare jak The Chills, ale jednak trochę tygodni jest już z nami. Propozycja z Czech. Wciąż za mało głosów, żeby zaśpiewała Ewa Farna, ale proszę uwierzyć, że ona tam jest na słowo.

0: Podwórku to też nie ona.
1: Nie.
2: A ja próbowałem.
1: A ona tam jest później.
0: Jest, śpiewa.
1: Końcu to usłyszymy.
0: Kiedyś
2: a
0: tak.
2: Ja jakiś jeden numer pamiętam, że bo musiałem w piątek jakiś przynieść, ale czy to... A nie, nie mogę na razie mówić.
0: Gwatemala na miejscu piątym.
2: A, to ładne.

0: A gdzie jest Angola, pamiętacie?
1: Gdzie jest?
2: W serduszku.
1: W serduszku? Jakby nie wiem, co mam ci odpowiedzieć.
0: Bardzo, bardzo dobra odpowiedź właściwie. Sons da Liberdade. Kto to przyniósł? Kto pamięta?
1: To ty.
0: Spadek z pierwszego. Smutno mi.

0: Mnie z kolei jest bardzo miło, bo w końcu na miejscu trzecim wylądowała propozycja, która tam się dobijała i nie mogła, czyli te bardzo eteryczne islandzkie chóry.
1: Sakralne.
0: Tak jest, czwartego na trzecie.
2: O, dobre pytanie.
1: Hildur?
0: To jest proste, gorzej z nazwiskiem.
2: A tytuł?
0: O, rany. Folkfer...
1: Andlit.

0: Aż zapachniało kadzidłem w studiu.
1: W zadumie mnie zostawił ten numer.
0: A takiej złej czy dobrej?
1: Takiej zadumanej.
0: To Wanda Wendy od E. Wendy.
1: To jest ten numer, co mi się podobał. To posłuchałem sobie na szybko wszystkich i ten był fajny.
0: Gabon.

0: No i coś narobiła Wendy i Wendy.
1: Drugie miejsce narobiłam.
2: Fajne.
1: Przecież podobało ci się.
0: Przed chwilą chwaliłeś. Co się wydarzyło w ciągu tych kilku minut?
1: Piosenka.
0: Posłuchałeś w końcu, co? W całości.
2: Jak to było z tym blikiem?
1: To tak, że to jesteśmy jedyną stacją, w której możliwa jest tak dziwna audycja i państwo ją współtworzą, jeżeli są patronami, więc warto być patronem, a najlepiej zostać patronem przez płatność powtarzalną Blik.
2: O, a najlepiej z kogoś namówić, bo wtedy ta namówiona osoba założy konto i wtedy będzie miała powtarzalną płatność, a my dostaniemy 3 dyszki. O, tak, będzie pod dyszkę na głowę.
1: Pod dyszce na głowę, tak. Albo można, ja to cały czas powtarzam, kupić komuś w prezencie patronat.
2: A można kupić ładnie. W prezencie z...
1: I wtedy ty masz płatność powtarzalną Blik na swoim koncie, a masz, tu dla ciebie jest patronat, słuchaj, mądrych ludzi, dobrej muzyki.
2: Mądrych ludzi.
1: To
0: Nowy Świat Online,
1: ukośnik
0: Blik, gdyby ktoś chciał się dowiedzieć więcej o szczegółach, a my zmykamy, bo to pierwsze miejsce czeka. Twoje.
1: Po raz trzeci.
2: Do Blika jeszcze pasuje tytuł. Właściwie do patronatu.
1: Eko Kapi Blik?
2: Oj, daj.
1: Blik, tak.

0: Siesta na żywo w Gdyni w roku stulecia miasta. Od 7 do 10 listopada spotkamy się w salach Teatru Muzycznego i podwórko Art Scena Ucho. Patronat nad wydarzeniem objęli Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż Trójmiasto oraz Jazz Forum. O szczegółach Energa Siesta Festiwalu opowiem w najbliższą niedzielę w Sieście o 15. Do usłyszenia. Marcin Kedreński.
1: Jest 20. Tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Karol Nawrocki rozpoczął właśnie wygłaszanie orędzia. Wiceszef kancelarii mówi, że bardzo ważnego orędzia, nie precyzując jednak, czego dokładnie ma dotyczyć. Zrelacjonuję je Państwu w kolejnych serwisach. Tymczasem premier Donald Tusk nagrał długie wystąpienie, w którym mówił o wetach Karola Nawrockiego. Jak ocenił, te weta to strategia polityczna prezydenta w celu specjalnego doprowadzenia do złej sytuacji w Polsce, aby rząd miał kłopoty.
2: Ta strategia to im gorzej, tym lepiej. Z punktu widzenia Karola Nawrockiego, zła sytuacja w Polsce, zła sytuacja w polskich domach, to większe kłopoty dla rządu. Wiecie, gdybyśmy mówili tylko o jakimś jednym, drugim, trzecim przypadku weta, nawet takiego weta, które budziło wielkie emocje, jak w przypadku ustawy o statusie osoby najbliższej. A niestety, tak jak powiedziałem, mamy do czynienia ze strategią i z metodą. Metodą przemyślaną i konsekwentnie stosowaną.
1: Mówił premier Donald Tusk. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen zadrwił z funkcjonariuszek, które postanowiły wstąpić do policji. W mediach społecznościowych umieścił zdjęcia nowo przyjętych policjantek i ironicznie mówił: tak, od razu czuję się bezpieczniej. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie. Nowy wicemarszałek Sejmu z Rozwoju Plus Marcin Horała skomentował to zachowanie w TVN24.
3: Myślę, że to jest zupełnie niepotrzebne nawiązywanie do stereotypów dawno już minionych. Jest wiele funkcjonariuszek policji, bardzo profesjonalnych, dobrze wykonujących swoje obowiązki. I w różnych innych służbach mundurowych też. Przecież nawet pani prezydentowa była właśnie funkcjonariuszką służby mundurowej. Nie, no tutaj myślę, że pan prezes czy przewodniczący, już nie wiem jak to jest, Konfederacji, trochę się zagalopował niepotrzebnie, może podążając trochę za zasięgami.
1: Horała, pytany o to, czy wyobraża sobie ewentualną współpracę ze Sławomirem Mentzenem i Konfederacją, mówił, że oczywiście tak, z Konfederacją Korony Polskiej i Grzegorzem Braunem nie. A na koniec jeszcze informacje z Dalekiego Wschodu. Japonia podnosi opłaty dla obcokrajowców ubiegających się o stały pobyt. Od dziś złożenie takiego wniosku będzie kosztowało 200 tysięcy jenów, czyli około 5 tysięcy złotych. Dotychczas było to zaledwie 6 tysięcy jenów, czyli niecałe 150 złotych. Opłata ta wzrosła więc ponad 30-krotnie. Aby zniechęcić do imigracji, premier Japonii Sanae Takaichi stwierdziła, że działania te są konieczne, by rozwiać obawy obywateli związane z niedawnym napływem cudzoziemców. Słaby jen sprzyja masowej turystyce, a imigracja wzrosła z powodu niedoboru pracowników. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Napiór w eterze.
1: Dobry wieczór Państwu. Niezmiennie cieszę się bardzo na nasze dzisiejsze muzyczne spotkanie. Tym bardziej, że to jest szczególny dzień. Nie tylko dlatego, że się rok szkolny w najwyższych szkołach, na przykład muzycznych, zaczyna dzisiaj, ale także z tego powodu, że 1 października już od kilku lat jest obchodzony jako Dzień Polskiej Muzyki. Zatem i my w naszej audycji spróbujemy temu sprostać. Będzie jeden mały wyjątek związany z obchodami stulecia urodzin, to Państwo się mogą domyśleć, chociaż i tam się pewnie zawieruszy jakiś może polski akcent. Ale teraz rozpocznijmy od polskiej muzyki. No i myślę, że wprowadzi nas w dobry nastrój Henryk Miśkiewicz.

Pięknie kwilił Henryk Miśkiewicz i słyszeliśmy przed chwilą utwór, słuchaliśmy utworu Uniesienie, tytułowego utworu ze wspaniałego albumu nagranego już ponad 20 lat temu stowarzyszeniem Orkiestry Symfonia Viva pod batutą Tomasza Radziwonowicza. No właśnie, pierwszy mi przyszedł na myśl Henryk Miśkiewicz z kilku powodów. Po pierwsze, Henryk niedawno dosyć skończył 75 lat. Długo już bardzo na scenie gra. Obchodzi różne jubileusze. Odbyły się już dwa jubileusze. Jeden w połowie roku odbył się w jego w Łomiankach, w mieście, w którym mieszka od wielu lat. A drugi odbył się kilka dni temu w Sopocie. I o tym jubileuszu troszeczkę porozmawiamy. Może pokierujemy się troszeczkę doborem artystów właśnie, którzy wzięli udział w tamtym koncercie. Muszę też Państwu powiedzieć, że był to szczególny jubileusz, bo jubilat nie występował jako saksofonista, gdyż niestety doznał bardzo przykrej kontuzji prawej dłoni, którą mam nadzieję wyleczy jak najszybciej, bo bardzo potrzebujemy jego muzykalności na naszej scenie i w ogóle, no, żeby zdrowy był ten Henio, bo on już w ogródku też lubi. Różne rzeczy tam się dzieją. Zatem Henio siedział na scenie i opowiadał różne rzeczy o muzykach, których zaprosił do tego projektu. No będziemy wracać do tego tematu, ale póki co posłuchajmy teraz Henia w innym zupełnie wykonaniu, znaczy w innym klimacie. To będzie fragment płyty nagranej w kultowym, nieistniejącym już niestety klubie Jazz Cafe w Łomiankach. Grupa Full Drive, pierwsza z trzech płyt nagranych w tym klubie, trzech koncertowych płyt. Została wydana w roku 2012 i to będzie kompozycja zatytułowana Seven Steps to Hell.

Henryk Miśkiewicz grał na saksofonie, pan redaktor mówiący te słowa na gitarze, Robert Kubiszyn na basie i Krzysztof Dziedzic na perkusji. Seven Steps to Hell, no taki bardzo energetyczny utwór, bardzo typowy dla tej formacji, która mam nadzieję, że jeszcze zagra nieraz, jak Henio dojdzie do siebie. Mówiłem, że na festiwalu w Sopocie i to tak właśnie miało to miejsce. Jednym z gości tego koncertu Henryka Miśkiewicza był kurator artystyczny tej imprezy, czyli Marcin Wasilewski. Panowie w swoim wspaniałym trio, w skład którego wchodzi także Sławek Kurkiewicz i Michał Miśkiewicz, zagrali podczas koncertu utwór Prince'a z początku lat 90. Utwór, który nagrali na swojej płycie wydanej przez ECM w 2008 roku. No to posłuchajmy my wersji płytowej dzisiaj, Diamonds and Pearls.

Diamonds and Pearls z albumu January. Marcin Wasilewski, Sławek Korkiewicz i Michał Miśkiewicz. Nasz towar eksportowy ewidentnie, jeśli chodzi o jazz. I nie bez powodu zupełnie, bo ja akurat też byłem częścią tego koncertu jubileuszowego, ale dzień później słuchałem też koncertu Tria, kiedy do tego Tria dołączył wybitny absolutnie pan, czyli Joe Lovano, pan, z którym poznali się no już 20 lat temu, kiedy z powodu jakichś perturbacji w składach, w których miał zagrać Joe Lovano, trio zagrało właśnie z nim niejako w zastępstwie w Bielsku Białej. Minęło wiele lat, zanim doszło do kolejnej współpracy, ale ta współpraca się już bardzo jakby stała się czymś absolutnie naturalnym, bo najpierw panowie z Tria zaprosili Joe Lovano na swój album Arctic Reef, by potem Joe Lovano zaprosił ich na płytę, którą on firmował, to parę lat temu dosłownie, nagraną w studiu Rudy Van Geldera, poprzedzoną absolutnie historycznym wydarzeniem, bo Trio wraz z Joe Lovano grało przez tydzień Village Vanguard. Żartów absolutnie nie ma. No i proszę Państwu powiedzieć, że ten koncert był absolutnie fantastyczny, tego kwartetu. Wielbię Joe Lovano. Chłopaki grają świetnie i grają, poza tym, że grają dużo kolorów takich ECM-owskich i spokojnej muzyki, to mają nieprawdopodobnie wspólne poczucie rytmu. Więc kiedy zszedłem ze sceny, pamiętam, gratulowałem im mówiąc, gracie tak dobrze rytmicznie, że powinniście grać w dyskotekach. Czy na pewno, zaraz się przekonamy, czy to jest aby na pewno dyskotekowa muzyka, ale niewątpliwie jest bardzo rytmiczna. Zatem posłuchamy utworu z albumu Arctic Reef, który nosi tytuł Amor Fu.

Marcin Wasilewski Trio i Joe Lovano, L'amour fou. I to był utwór z albumu Arctic Reef. Drodzy Państwo, poopowiadam trochę o tym Sopocie. No właściwie dzisiaj Dzień Muzyki Polskiej, wszystko się zgadza. Ale będę opowiadał tylko o dwóch dniach, bo pierwszego dnia nie było mnie w Sopocie, drugiego, tak jak mówię, był jubileusz Henryka, a trzeciego były dwa fantastyczne koncerty. Jednym z nich był koncert Tria z Joe Lovano, a drugim był koncert Tria ikony ICM-owskiej pianistyki, czyli Bobo Stensona. Bardzo to był interesujący koncert, ale jako, że dzisiaj jest Dzień Polskiej Muzyki, to nie oddamy głosu Bobo Stensonowi jako liderowi, tylko posłuchamy nagrania, które firmuje Tomasz Stańko. I to będzie fragment albumu Leosia. Zagrają Bobo Stenson, Anders Jormin i Tony Oxley. I posłuchamy przepięknego utworu, który został skomponowany do filmu Filipa Zylbera, który powstał na podstawie opowiadania Tadeusza Borowskiego. Pożegnanie z Marią, czyli tutaj A Farewell to Maria.

Tomasz Stańko, Bobo Stenson, Anders Jormin, Tony Oxley. Z albumu Leosia, Pożegnanie z Marią. Album Leosia dedykowany pamięci matki, zmarłej matki Tomasza. I proszę Państwa, no będziemy się kręcić wokół tego Sopotu, ale no pojawiła się też inna okoliczność, bo Polskie Radio wydało album, który nosi tytuł Sojka Stańko. Album bardzo dziwaczny i ciekawy i dosyć sensacyjne spotkanie, chociaż wiem, że panowie się lubili prywatnie, ale w 1988 roku, chwilę przed obradami Okrągłego Stołu, nagrali taką improwizowaną sesję. Sojka w tym roku nie ma jeszcze 30 lat, robi już dużą karierę. Z kolei Stańko, starszy o kilkanaście, 17 lat od niego, już jest utytułowanym bardzo muzykiem. Spotykają się w studio i co ciekawe, Staszek, Sojka nie śpiewa, gra na fortepianie, a Tomasz gra na trąbce. Właściwie to są improwizowane sesje i my posłuchamy fragmentu zaraz jednej z tych sesji. Ale jeszcze muszę Państwu powiedzieć, że to wydawnictwo jest absolutnie wspaniale zrealizowane i są na nim zdjęcia Andrzeja Tyszko, człowieka, który bardzo długo się przyjaźnił. Zresztą zacytuję dokładnie tekst z albumu ze Stańko. Przyjaźń z Tomaszem była bardzo ważną częścią mojego życia. Rozmawialiśmy codziennie, dzieląc się zwykłymi sprawami i tym, co naprawdę istotne. Z pełną szczerością, ciepłem i poczuciem, że możemy być sobą bez żadnych masek. Także ze Stanisławem, który był człowiekiem ciepłym, uważnym i niezwykle wrażliwym. Łączyła nas prawdziwa i serdeczna więź. Obu fotografowałem wielokrotnie na okładki płyt i plakatów. Spotykaliśmy się zawodowo i całkiem prywatnie przez niemal 40 lat. To były relacje pełne życzliwości i wzajemnego szacunku. No, piękna dokumentacja spotkania dwóch mistrzów. I to będzie fragment suity Medulla Oblongata, część trzecia.

Medulla oblongata, część trzecia z albumu Sojka Stańko. Drodzy Państwo, podczas benefisu Henryka Miśkiewicza solowy utwór wykonał mistrz, absolutna legenda polskiego jazzu, Włodzimierz Nachorny. Zagrał solo utwór, który zaraz zabrzmi, a my posłuchamy teraz wersji, którą on nagrał w 1971 roku. Album, z którego pochodzi to nagranie, nosi tytuł Jej Portret i też ten utwór właśnie zabrzmi. Utwór, który Państwo znają świetnie z wykonania piosenkowego, bo Jonasz Kofta dopisał potem piękny tekst, a my tutaj słuchamy w wersji Włodzimierza Nachornego z orkiestrą, którą dowodzi Jan Ptaszyn-Wróblewski.

0: Buenos dias. Warszawa zamienia się w stolicę latynoskiej kultury.
1: Startuje Fervor Latino, pierwsza edycja Festiwalu Literatury Latynoamerykańskiej.
2: Będziemy tam i my.
0: Już jutro o 11:00 specjalne wydanie audycji Cały Nasz Świat. Razem z nami będą z Argentyny Selva Amada, z Peru Claudia Salazar Jimenez i z Brazylii Paulo Scott.
1: To absolutny top współczesnych latynoskich autorów.
2: Prześwit, ulica Freta 39 w Warszawie. Tam Państwa zapraszamy. Wstęp wolny.
0: A w sobotę od 21:00 w tym samym miejscu wspólnie tańczymy podczas Silent Disco.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia. Jan Janczy,
2: Tomasz Ławnicki
0: i Patryk Rabiega.
3: Zaraz 21:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Zaczniemy od orędzia prezydenta. Karol Nawrocki ogłosił, że podpisze ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie jej w trybie następczym.
4: Cena paliw wpływa na wszystko. Jest obecna w cenie chleba dowożonego do sklepu, mleka, produktów dla dzieci czy materiałów budowlanych. Trwa festiwal przerzucania odpowiedzialności, który jest wyłącznie politycznym spektaklem rządzących.
3: Benzyna 95 na stacjach kosztuje już ponad 8 zł za litr, a olej napędowy przebił 9 zł. W orędziu Karol Nawrocki krytykował działania rządzących.
4: Bo przecież rząd mógłby dzisiaj bez nowych przepisów ustawowych obniżyć ceny na stacjach tak, jak zrobił to w sierpniu i wcześniej wiosną. Zamiast tego przysłali na moje biurko ustawę, która nie zawiera mechanizmów przekazania środków z nowego podatku na obniżki cen paliw.
3: Karol Nawrocki mówił o pakiecie CPN, który przez kilka miesięcy od ataku USA na Iran, później 2 tygodnie pod koniec wakacji, wpłynął na obniżenie cen paliw na stacjach. Teraz ten program mają finansować zyski ze wspomnianego podatku. Prezydent podpisał ustawę, szef MSZ, wicepremier komentuje ten ruch i formę ogłoszenia decyzji w TVN24.
5: No dobrze, tylko jestem, powiem szczerze, oszołomiony ilością ekonomicznych nonsensów i bezczelnością tego orędzia. No bo pan prezydent nie raczył wspomnieć, skąd się wzięły wysokie ceny benzyny. Wzięły się z wojny w Zatoce Perskiej, ze zwyżki cen ropy, ze zwyżki cen frachtu, to po pierwsze. Po drugie, słusznie mówił o tym, że mamy zbyt wysoki deficyt już od poprzedniego rządu, rzeczywiście zadłużenie nie takie jak Francja czy Stany Zjednoczone, ale zbliża się do progu, a jednocześnie mówił, że nie pozwoli sfinansować obniżek cen benzyny z zysków korporacji naftowych.
3: Ostatecznie wychodzi na to, że jednak pozwoli. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz komentował tę decyzję w telewizji Republika.
6: To podpisanie ustawy ze skierowaniem w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego to zwycięstwo zdrowego rozsądku nad polityczną kalkulacją, którą prowadził i prowadzi premier obecnego rządu Donald Tusk. Zatem pan prezydent zachował się bardzo odpowiedzialnie, podpisując dzisiaj tę ustawę, ogłaszając to, kierując też następczo do Trybunału Konstytucyjnego, bo dzisiaj rząd ponosi pełną odpowiedzialność za wysokie ceny paliw i za to, czy ta ustawa jest konstytucyjna, czy nie. W dobie kryzysu, który jest oczywiście w dużej mierze niezależny od nas. Zatem, panie premierze Donaldzie Tusk, ceny mają być od jutra niższe, a projekt pana prezydenta ma trafić do prac Sejmu.
3: Minister finansów już zabrał głos w tej sprawie. Jak zapowiedział pytany przez dziennikarzy, obniżka cen na stacjach to kwestia najbliższych kilku dni. A na koniec jeszcze krótka wiadomość z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla osób przebywających w powiecie pyrzyckim w zachodniopomorskim. Jutro i pojutrze odbędą się tam ćwiczenia służb. Starosta zapowiedział wzmożony ruch służb ratowniczych i porządkowych, w tym pojazdów uprzywilejowanych. Będą to działania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej pod kryptonimem Bezpieczny Powiat 2026. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Napiór w eterze.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Mówi do Państwa Marek Napiórkowski i mówi o tym, że dzisiaj Dzień Muzyki Polskiej, zatem słuchamy naszych rodzimych artystów i nawiązujemy do festiwalu Sopockiego, festiwalu jazzowego, który ledwie co dobiegł końca. Tak jak mówiłem, Henryk Miśkiewicz, który obchodził na tym festiwalu jubileusz, no z powodu kontuzji nie mógł grać. Ale Henryk postanowił powierzyć niektóre z utworów, które miał zagrać, młodej, wspaniałej saksofonistce Marcie Wajdzik. Marta Wajdzik, bardzo młoda osoba, niezwykle zdolna, świetnie gra, studiowała w Bazylei i brała udział w takim specjalnym kursie, który nosi nazwę, taki program Focus Year, gdzie przez rok miała okazję studiować z takimi postaciami jak Lionel Luecke, Kurt Rosenwinkel, Chris Cheek, Kendrick Scott czy Wolfgang Mutspiel, który jest ojcem tego programu. No ale tam trafiają tylko najlepsi. Marta do takich na pewno należy. Pięknie sobie dała radę w kilku utworach, które zagrała podczas Benefisu Henia. Natomiast my posłuchamy teraz utworu, który nagrała już 2 lata temu ze swoim nowym zespołem, który nosi nazwę Eksperyment. Marta Wajdzik, Eksperyment. W skład tego zespołu wchodzą Marta grająca na saksofonie, Szymon Mika na gitarze, Michał Jakubczak na pianie, Michał Awtyka na basie i Dawid Fortuna na perkusji. To będzie kompozycja Marty zatytułowana Dandelion Clock.

Dandelion Clock i Marta Wajdzik Experiment. Czyli Marta Wajdzik grająca na saksofonie, Szymon Mika na gitarze, Michał Jakubczak na fortepianie, Michała Wtyka na basie i Dawid Fortuna grający na perkusji. Marta wystąpiła jakby za Henia podczas jego jubileuszu, ale pierwszą częścią tego koncertu był występ kwintetu Szymona Miki, który no, ze swoją ostatnią płytą, którą już Państwu w audycji naszej prezentowałem, zrobił sporo zamieszania. No bo choćby dowodem na to jest to, że dostał w zeszłym roku Fryderyka za ten album jako płyta, jazzowa płyta roku. Bardzo pięknie grali w Sopocie Państwo. Dokładnie grali w składzie, który nagrał płytę, czyli Szymon na gitarze. Songi John, koreańska wokalistka, śpiewała. Oskar Torok ze Słowacji grał na trąbce. Andrzej Święc, nasz krajowy, wspaniały kontrabasista, grał na basie oczywiście. I Peter Somosz, Węgier, związany z berlińską sceną muzyczną, grał na perkusji. Zatem wspomnijmy jeden utwór z albumu Agma i to będzie kompozycja, która nosi tytuł Cosmic Scent.

Szymon Mika, jego kwintet w utworze Cosmic Sand z albumu Agma. Jednym z kolejnym artystą, który wystąpił podczas benefisu Henryka Miśkiewicza, jest Andrzej Jagodziński. Tym razem nie grał w trio, w którym gra z wielkim powodzeniem już kilkadziesiąt lat, tylko zagrał solo, zagrał jedno z preludiów Chopina i my też sięgniemy do wykonania muzyki właśnie wielkiego kompozytora, tylko z płyty, którą nagrał w trio. W 1995 roku Andrzej i jego trio, w skład którego wchodzą Adam Cegielski, Czesław Bartkowski i oczywiście lider grający na fortepianie, zagrali koncert w Filharmonii Narodowej w Warszawie i ten koncert został zarejestrowany jako live Chopin Jazz. Bo wcześniej oczywiście oni nagrali płytę z muzyką Chopina, która stała się wielkim przebojem na naszym jazzowym rynku, więc postanowili zagrać teraz te wersje live, które są nieco bardziej może ekspresyjne. I to będzie, tutaj tytuł jest Studio en la Menor Live. Andrzej Jagodziński, trio.

No wygląda, jakby to wydał wydawca hiszpański, bo ja widzę wyraźnie tytuł Estudio en la menor. Trzymajmy się tego. Z płyty Chopin Jazz Live Andrzej Jagodziński, Adam Cegielski i Czesław Bartkowski z Filharmonii Narodowej. Kolejny, drodzy państwo, pianista, który zagrał w koncercie Henia, to Piotr Orzechowski, który właściwie często wydaje płyty pod, nie pod swoim nazwiskiem, tylko pod pseudonimem Piano Hooligan, albo łączy te dwie rzeczy. I zagrał świetnie, zagrał fragment, znaczy był członkiem zespołu, który nagrał album Doroty Miśkiewicz i Henryka Nasza Miłość. Tutaj Marta Wajdzik za Henia zagrała, a Piano Hooligan, Hooliganiu jak ta lala. Zatem sięgniemy teraz do innego nagrania, może nie tak chuligańskiego, ale w sumie trochę też. W 2017 roku Piotr Orzechowski nagrał swój trzeci album i album ten nosi tytuł 24 Preludia i Improwizacje. Budzi to oczywiście naturalne skojarzenie z epokowym cyklem Bacha, Das Fontemperierte Klavier, czy tak literuje. I podobnie jak u Bacha, są 24 jakby utwory. I u Piotra jest tak, że są preludia i improwizacje. To tym się to różni od tamtego kultowego dzieła. I my sobie posłuchajmy teraz, bo to bardzo erudycyjna rzecz. Posłuchamy, może połączymy to tutaj, tak będzie najprościej. Tak, najpierw preludium numer 3 w cis dur, a potem improwizacja do tegoż.

Piotr Orzechowski, piano, chuligan i fragment jego albumu 24 preludia i improwizacje. Drodzy Państwo, a jeszcze ważne ogłoszenie parafialne, w sumie tutaj jedno, nie ostatnie dzisiaj, ale benefisy Henia jeszcze się odbędą dwa w najbliższym czasie, bo 10 października we wrocławskim NFM-ie, a 18 października w katowickim Nosprze. Do artystów, których muzykę dzisiaj prezentuję, dołączą jeszcze inni, m.in. Anna Maria Jopek, Grzegorz Turnał, Kuba Badach i pewnie jeszcze jacyś inni, dokładnie tego nie wiem. Natomiast będą to duże, duże bibki takie. No Henio w pozycji będzie obserwatora, ale się zapowiadają bardzo przyjemne wieczory. A my, kontynuując wątek jeszcze Sopocki i artystów, którzy wzięli udział w koncercie, no już wypowiedzieliśmy nazwisko Miśkiewicz parę razy, to niech teraz Dorota Miśkiewicz wystąpi, która podczas tego wieczoru Sopockiego siedziała z boku sceny razem z ojcem i właściwie prowadziła tak rodzaj konferansjerki wspólnej z Henrykiem. A nie jest też tajemnicą, że została, od przyszłego roku będzie artystycznym kuratorem tego festiwalu. Sięgniemy do płyty, która jest bardzo wyjątkowa, uważam, jeśli chodzi o jej dyskografię, a w ogóle jeśli chodzi o disco jazz polski. To jest płyta Piano.pl, czyli koncert, na którym Dorota występuje z kwartetem Atom String Quartet. I każdy utwór gra inny pianista. Wybitni absolutnie pianiści. Na horny Jagodziński, Wasilewski, Herdzin, Hołownia, Tokaj, Kałwak, Orzechowski, Wania i Leszek Morżer. I właśnie utworu z Leszkiem teraz posłuchamy. Wspaniałego utworu, który pierwotnie śpiewał Stanisław Sojka, który też jest autorem muzyki. Słowa napisała Magda Umer i to jest bardzo poważna opowieść. Podobnie jak świetna jest ta, moim zdaniem, wersja. Tak jak w

Dorota Miśkiewicz, Leszek Możdżer i Atom String Quartet z albumu Piano.pl. Kompozycja tak jak w kinie. Drodzy Państwo, jeszcze jednym gościem, który już przedostatnim gościem, który wystąpił podczas koncertu, który wspominamy, był Janusz Strobel. Zagrał także sam tym razem na gitarze klasycznej, na której grywa. Ale my sięgniemy do nagrania, które powstało już 10 lat temu, kiedy Janusz Strobel nagrał swój album Ślad. Album nagrany także z Symfonią Vivą, z którą wcześniej Henryk Miśkiewicz nagrywał, a także z Pawłem Pańtą i Luisem Ribeiro. Janusz ma ogromny talent do pisania pięknych melodii, napisał mnóstwo świetnych piosenek, a my teraz posłuchajmy utworu, który nosi tytuł Preludium numer 3.

Janusz Strobel i fragment albumu Ślad, kompozycja Preludium numer 3. I muszę Państwu powiedzieć, że nie ma dużo utworów napisanych na orkiestry i gitarę klasyczną nawet, że ta biblioteka jest bardzo uboga w porównaniu do tego, co napisano na skrzypce, fortepian czy wiolonczele. Janusz Strobel, właśnie wyposażony we wspaniałą gitarę Bogusława Teryksa, pięknie zagrał i na koncercie Henryka Miśkiewicza, i teraz dla nas tutaj dzisiaj. No i proszę Państwa, teraz jeszcze jedno nagranie, no bo został jeden tylko wykonawca, czyli mówiący te słowa redaktor Marek Napiórkowski, który także wziął udział w koncercie Henia, co jest o tyle uzasadnione, że jak się zastanowiliśmy tam podczas koncertu, to właściwie ta nasza współpraca już się zbliża pod 30 lat, kiedy się znamy. No może trochę mniej, ale niewiele. I to wielka dla mnie była zawsze frajda z Henrykiem występować. No i też tutaj zaprezentujemy utwór, który wpisuje się niejako w to, co mówiłem przed chwilą o Januszu Stroblu, bo to dosyć rzadka sytuacja, kiedy orkiestra smyczkowa, tym razem orkiestra AUXO pod dyrekcją Marka Mosia, towarzyszy właśnie takiemu triu, gdzie wiodącą rolę ma gitara. Zatem ja zagram na gitarze, na basie Max Mucha, na bębnach Michał Bryndal. I to będzie fragment albumu String Theory, kompozycja Matt. A dla tych z Państwa, którzy by chcieli usłyszeć na żywo tę muzykę, to już 30 października w warszawskim klubie Jasmine zagramy w nieco mniejszym składzie, ale materiał z tejże płyty. Zatem posłuchajmy kompozycji Matt.

Marek Napiórkowski, Michał Bryndal, Max Mucha i orkiestra AUXO pod dyrekcją Marka Mosia. Fragment albumu String Theory, kompozycja Matt, 30 października w Jasminie zabrzmi. No i drodzy Państwo, został nam czas na jeden tylko utwór. No i oczywiście urodziny obchodzić musimy. Urodziny Milesa Davisa, stulecie urodzin tym razem. No i sięgniemy po, jako że Dzień Muzyki Polskiej, sięgniemy po jedyny utwór, który wiąże się z polską tradycją, mianowicie fragment albumu Tutu, Don't Lose Your Mind, w którym na skrzypcach zagrał Michał Urbaniak. Dziękuję Państwu bardzo i do usłyszenia za tydzień.

0: informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza Radio 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/blik.
1: Jest 22. Tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie jej w trybie następczym. Decyzję prezydent ogłosił w wieczornym orędziu.
2: Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. W imieniu Polaków stawiam przy tym konkretne oczekiwania. Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Paliwo ma być tańsze teraz. A wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa.
1: Jak komentuje prezes PiS Jarosław Kaczyński, Tusk nie ma już alibi, nie może przerzucać na nikogo odpowiedzialności. Rząd ma wszelkie narzędzia, aby obniżyć ceny choćby od jutra. Jak zapowiedział minister finansów Andrzej Domański, obniżka cen paliw to kwestia najbliższych kilku dni.
3: Najpierw musi być opublikowana ustawa na bazie tej ustawy, dlatego ona była tak ważna. Będzie możliwość wydania specjalnego rozporządzenia, na bazie którego obniżymy akcyzę. Obniżeniu ulegnie również podatek VAT i ceny paliwa w Polsce. Pomimo tego zupełnie niezrozumiałego oporu prezydenta Nawrockiego przez wiele, wiele tygodni, te ceny paliwa w przyszłym tygodniu będą niższe.
1: Jak dodawał Domański, dokładna obniżka nie jest jeszcze znana, ale myśli, że będzie to około złotówki na litrze. To teraz jeszcze komentarz rzecznika rządu Adama Szłapki.
4: Wiem, że już ustawa trafiła do nas. Czekaliśmy bardzo długo, znaczy wszystko było w rękach pana prezydenta. Ja widziałem dzisiaj to orędzie i powiem szczerze, aż tak fizyczną słabość odczuwałem, jak widziałem, że on miał takie poczucie, że przegrał, że musiał się poddać tej presji, którą słyszał każdego dnia od kierowców. I dobrze, bo dzięki temu można wprowadzić program ceny paliw niżej i myślę, że w weekend już to będzie możliwe. Ceny będą, tak jak w przypadku tej pierwszej odsłony CPN-u, około złotówki, myślę, że trochę więcej niż złotówki tańsze.
1: Mówił Adam Szłapka w TVN24. Teraz w serwisie Kraków jest kolejny pozew przed drugą turą wyborów. Przypomnę, mówiłam Państwu już, że przedstawiciele sztabu Moniki Piątkowskiej złożyli pozew przeciwko Łukaszowi Gibale i domagają się sprostowania słów na temat współpracy z politykiem w przypadku jego wygranej w wyborach na prezydenta. Gibała stwierdził w mediach, że 6 radnych koalicji wyraziło otwartość na współpracę, jeśli ten wygra wybory, ci jednak zaprzeczają. Teraz Gibała poinformował o tym, że składa pozew przeciwko Piątkowskiej za to, że nie jednokrotnie powiedziała, że w większości głosowań Gibała wstrzymywał się od oddania głosu, co świadczy o braku decyzyjności albo wiedzy. Jak zaznaczył, sytuacje takie stanowią jedynie kilka procent głosowań, w jakich brał udział. Tyle o wzajemnych pozwach kandydatów na prezydenta Krakowa. Druga tura już w niedzielę, 11 października. A na koniec Szwajcaria. To fatalny rok dla tamtejszych lodowców. W tym roku straciły one 5,5% swojej masy, choć jeszcze do niedawna glaciolodzy uznawali utratę 2% lodu w Alpach w ciągu jednego roku za ekstremalne zjawisko. Choć sama utrata lodu nie zaskakuje naukowców, spodziewali się jej w obliczu zmian klimatu, to już tempo jej tak. W ciągu ostatnich 5 lat stopniało niemal 20% lodu, 2 razy tyle co w poprzednim 5-letnim okresie. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Napad chwały.
1: Dobry wieczór Państwu. Mamy dziś, uwaga, uwaga, pierwszy dzień października. Jest 22.04, Beata Grabarczyk i Wojciech Ratasiewicz. Witamy Państwa w napadzie chwały. Dzisiaj będziemy napadali wciąż na Apple. A o tych napadach i o tych obrazkach, które Państwu wywiesiliśmy na Facebooku, na fanpage'u Napad Chwały, mogą Państwo do nas pisać. I ja już się zamieniam w jedno wielkie ucho i w jedną wielką piszącą dłoń. W ucho, dlatego że obok mnie, proszę Państwa, obok mnie w studiu siedzi dr Olaf Kwapis z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetu Civitas. No i właśnie o Neapolu Burbońskim będzie nas oprowadzał. Dobry wieczór, Olafie.
2: Dobry wieczór, Rafale. Dobry wieczór,
1: Państwu. Wojtek, nie Rafał tam siedzi.
2: Nie, dobry wieczór.
1: Nie, dobry wieczór, Rafale. Dobry wieczór, Wojtku.
2: No widzą Państwo, to jest zamieszanie neapolitańskie. Chaos jak w Neapolu w mojej głowie.
1: Czyli idealnie.
2: Neurotyczny eskapizm, jak sam zdiagnozowałem siebie dzisiaj. Czyste wariactwo, bo bez podróży trudno żyć, bez uczenia trudno żyć, bez studentów trudno żyć. I dzisiaj jest bardzo piękna data, ją bardzo lubię. 1 października, studenci wracają do uczelni. Niektórzy rozpoczynają swoje pierwsze spotkanie ze szkolnictwem wyższym. Dla mnie jako nauczyciela w tych dwóch szkołach to zawsze bardzo ciekawy czas, to znaczy stawiam sobie pytanie, czy jeszcze powinienem być nauczycielem, czy jeszcze odpowiadam na wiele pytań, które niesie młody organizm, niosą młodzi ludzie. I tak sobie pomyślałem, że kiedyś, w dawnych czasach, no było coś takiego jak taka przerwa, ale nie przerwa dla przerwy, tylko po 15-20 latach można było się starać o taki urlop zawodowy. Nie żeby odpocząć od studentów, tylko żeby wrócić bardziej ożywionym i bardziej ciekawym świata. I dlatego wręcz nawet był zakaz kontaktowania się z uniwersytetem. To znaczy po prostu...
1: To już nie ma tego?
2: Nie ma. Oczywiście, że nie ma. No teraz szkoła wyższa to jest korporacja. No tak jak masz pana rektora Nowaka, który zarabia krocie i się śmieje nam w twarz i jest Lex Nowak. Tak jak właśnie pytamy o prestiż uczelni w takim dniu, to znaczy nie prestiż dla prestiżu, tylko czym jest uczelnia wyższa, dlaczego tak to wygląda, no ale wystarczy popatrzeć, że albo mamy nawiedzonego katola, albo głupka po jakiejś uczelni wyższej typu z całym szacunkiem Uniwersytet Paznokcia lub teraz chyba ktoś jest, kto skończył jakieś chłodnictwo gdzieś tam przypadkowe i mieni się tym ministrem. I dlatego oczywiście bez takiego kwasu chcę bardzo serdecznie podziękować opatrzności, że w ogóle te szkoły jeszcze istnieją. A istnieją tylko dlatego, że są fantastyczni ludzie, którzy uczą i są młodzi ludzie, którzy jeszcze wierzą w siłę nauki. Natomiast to się już skończy niedługo. Chciałbym być taką nieprawdziwą pytią, dlatego że cała Europa, cała biała cywilizacja przeżywa jeden bardzo poważny kryzys, to znaczy braku zaufania do instytucji, które upadły, a upadły dlatego, że zrobiono z nich korporację. Jeszcze raz wracam do tego. Wstydem jest to, że taka osoba jak właśnie rektor Warszawskiego Uniwersytetu uważa, że jest wszystko w porządku, że on uczestniczył w różnych negocjacjach na swój temat, że jest Lex Nowak na przykład i mam to w nosie. Co państwo sobie, co państwo sobie myślą, to nie mam w nosie, ale że takie osoby w ogóle są na stanowiskach wyższych, to dlatego właśnie mamy zanik wiary w instytucje państwa, w instytucje uniwersytetów, w instytucje akademii, w instytucje szkolnictwa wyższego. Jutro w mojej szkole, którą bardzo szanuję, w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pewnie będzie bardzo uroczyste otwarcie roku akademickiego przy całej plejadzie gwiazd i na pewno usłyszymy znowu, jak to państwo rozpieszcza nas, i przyjedzie wysoki urzędnik jakąś super limuzyną, nie zazdroszczę tej limuzyny, bo to ktoś kupił po prostu z głupoty jakieś bardzo drogie samochody, uważając, że się w ten sposób podnosi prestiż instytucji, którą reprezentuje dana osoba, i będziemy słuchać wywodów, jakiejś tyrady niezbyt mądrej osoby, bo to przeważnie jest jakiś wiceminister albo jakaś biedna minister bez głowy, która będzie opowiadała androny po prostu, wypisane na kartce. I jak długo nie będziemy mieli rządu specjalistów, a go nie mamy, drodzy państwo.
1: Nie mamy. Nigdy nie mamy.
2: No. To dlatego właśnie dziś, myśląc o spotkaniu z państwem, no nie tylko dziś, bo nawet Beata mówi do mnie, a ty myślisz, że nadal jest sierpień? Bo tak się ubrałem, wiecie państwo, letnio.
1: Tak,
2: ja nie mogę wyjść cały czas z tego neurotycznego podróżowania i cały czas myślę, że jestem w Neapolu, że tam zabłąkałem się i nie wróciłem jeszcze. Ja kocham Polskę, ale powiem państwu jedno. I sobie też chciałem powiedzieć, że myśląc od tygodnia, bo w tamtym tygodniu spotkaliśmy się, no nie osobiście z Beatą, ale dzięki Beacie była audycja. I dzisiaj czytałem znowu Giuliano Procacciego, Historię Włochów. Wziąłem sobie pod rękę Il Sogno Reale i Borbone di Napoli, bez tutaj pyszenia. Oczywiście teraz nie można się, ja się nie pysznię, bo ja ten włoski znam piąte przez dziesiąte, ale po winie znam bardzo dobrze, ale wina nie mogę pić od kilku lat,

0: biurokratyzm. Jeżeli właśnie jutro jakiś znowu wybitny człowiek nawiedzi moją szkołę i będzie opowiadał, że państwo nas rozpieszcza, bo daje 1 200 000 000 na uczelnie artystyczne, tak opowiadał taki pan, który był też przy okazji w SB, a nadal jest tym, kim jest i uważa się, że wszystko jest super. Donosił na kolegów, ale to przecież nie ma żadnego znaczenia. To chyba nie o taką Polskę walczyliśmy. I będzie opowiadał, że 1 200 000 000 to jest bardzo dużo, tylko zapomnie i opowiada, że to jest dotacja. To nie jest dotacja. To jest, wiecie państwo, na co? Na pensje i na mydło w tych wszystkich uczelniach. I to nie jest dotacja na rozwój szkoły. Także właśnie bez względu na to, kto rządzi tym państwem, z lewicy, prawicy, ten populizm, który się rozlewa od wielu lat i brak służby i pokory jest tak zły, że gnije instytucja państwa, ale to nie jest, że to jest ten rząd, tylko właśnie opowiada się, że coś państwo nam daje. Przypominam państwu, i swoim studentom też mówię, właśnie po tej lekturze dzisiaj o Bourbonach, że uczelnia nie jest za darmo, chociaż jest państwowa. Utrzymywana jest z podatków państwa rodziców, jeśli państwo pracujecie, a nie ze szczodrobliwości jakiegoś pana ministra, który uważa, że to są jego pieniądze. On jest tylko urzędnikiem w państwie, który powinien tym pieniędzmi dobrze zarządzać i z tego powinien być rozliczony. I właśnie dlatego chcę państwu powiedzieć bajkę. Bajkę na dobranoc.
1: Cudownie.
0: Mianowicie, że był dobry król, który miał na imię Karol. Miał też dobrą matkę, która miała na imię Elżbieta. Miał fajtłapę ojca, który miał na imię Filip. A poznał też swoją żonę przez przypadek, bo przesłano tylko portret. Żonę wybrała mu matka, Elżbieta Farnese. Żona była przepiękna, dobrze wykształcona, bardzo miła i państwo zakochali się w sobie, nawet nie wiedząc o swoim za bardzo istnieniu.
1: To jest tak na odległość się zakochali?
0: Tak, Maria Amalia Wettyn, no, której wmówiono oczywiście, że ma być posłuszną żoną i
1: jak
0: dobrą
1: to w tamtych czasach
0: królową.
1: Bywało.
0: No i tu, drodzy państwo, ta bajka. Nie wiem, czy państwo po tym świetnym jazzie są jeszcze z nami. Mam nadzieję, że tak. Ja się napiję wody, a państwo usiądą wygodnie w fotelu.
1: Bo na bajki trzeba się dobrze rozsiąść.
0: I bajka polega na tym, że Neapol, jak wspominaliśmy, miał najróżniejszych władców. Kiedy stanie się na Piazza Plebiscito, to jest ten plac w centrum Neapolu, za nami jest kościół pod kopułą, czyli kościół dedykowany świętemu Franciszkowi a Paulo, zbudowany już w XIX wieku po renowacji państwa burbońskiego. I patrzymy na fasadę Pałacu Królewskiego, który najpierw był pałacem wicekrólewskim, później królewskim, czyli jesteśmy w centrum Neapolu. Ten plac, nawet jeżeli państwo nie byliście w Neapolu, a może będziecie, albo tylko będziecie o tym czytać, jest wybitny i wspaniały. To jest fasada, którą zaprojektował Domenico Fontana, przebudowana przez kolejnych władców, no bo trochę była naruszona przez i trzęsienie ziemi, po drugie się sypała, ale w tej fasadzie, która kiedyś miała tylko arkady, zamurowano co drugą arkadę i wstawiono pomniki władców Neapolu. I tam można zobaczyć pomniki królów neapolitańskich od, no, pierwszego Normana z dynastii Otowilów, czyli wspaniałego Rogera, Roger, król Roger, Sycylia, Palermo. Nie o tym mamy mówić. Po króla, który był pierwszym królem Zjednoczonej Italii, mianowicie po Wiktora Emanuela II. Wszystkie te postaci zostały wykonane na rok 1911, na te okolice, czyli na 50-lecie Italii. Są w takim guście operetkowym. Nie wiemy, jak wyglądał Roger, nie wiemy, jak wyglądali jego następcy. No, wiemy już, powiedzmy, z portretów, jak wyglądał Karol V, to jest oczywiste, czy przed nim jeszcze Alfons Wielki dla Neapolu. Wiemy, jak wyglądał król Karol. I tu, drodzy państwo, ci władcy, wszyscy oni, no bo Normanowie z północy, po nim mamy Andegawenów, jakby nie było, czyli z Francji. Wszyscy są z zewnątrz. Mamy tutaj oczywiście też po Andegawenach dynastię Trastamara z Aragonii i imperium, którego

0: symbolem jest zamek Castel Nuovo, symbol Neapolu, przecież to w porcie Molo Beverello stoi ta wspaniała budowla. I, drodzy państwo, mamy po nich Karola V. I tutaj, drodzy państwo, kto to jest? No Karol V. No właśnie, on powiedział, że do uczonego mówi się po włosku, do panny dworskiej i do urzędników po francusku, a do psa i konia po niemiecku. To był pan, największy posiadacz ziemi, król Hiszpanii po swoich dziadkach, po swoich rodzicach, pan Niderlandów, cesarz Świętej Rzeszy, no i pan wielkiej przestrzeni kolonialnej. I tu, drodzy państwo, przez 200 lat Neapol, który miał władcę w koronie, nie zobaczył żadnego władcy. Od początku XVI wieku aż po wiek XVIII, ten wiek wielkich zmian, Neapol przez 200 lat oczekiwał, że przyjedzie król. W osobie króla? Jakiego króla? Tutaj, drodzy państwo, mamy właśnie dziedziców korony cesarza Karola, czyli królów Hiszpanii, którzy byli kolejnymi Filipami. Filip II, III, IV, Karol II. I Neapol w tym czasie może spada do roli miasta nieodwiedzanego przez monarchę, ale tutaj rezyduje wicekról. I dlatego też, jak państwo pamiętają, główna ulica tego miasta, która rozwija się od Piazza Plebiscito, w sumie od trzech placów, bo tak, żeby być doskonale położonym, to Via Toledo. Nie od miasta, tylko od Pietra da Toledo, który był wicekrólem i który starał się ograniczyć jedno, co było bardzo trudne. Mianowicie prawa feudalne, bo południe tym się różni od północy komunalnej Italii, że w tym królestwie był czysty feudalizm, czyli była pańszczyzna, było niewolnictwo, była bieda, były okresy prosperity, to widać w mieście i na prowincji, w Kampanii neapolitańskiej, ale, no właśnie te 200 lat to kolejni wicekrólowie, którzy rządzą w imieniu dworu madryckiego. No i jak czytamy w historii Procacciego, w historii reform, południe to był teren bardzo rolniczy, który obsługiwał no, całość posiadłości hiszpańskich w Europie związanych z wojną. Pamiętajmy, że Hiszpania toczyła wielkie wojny. Hiszpania też doprowadziła do bardzo ciekawej sytuacji ekonomicznej, mianowicie nadmiaru złota i srebra, gdzie ceny zaczęły iść w górę, ponieważ było bardzo dużo tego kruszcu z kolonii, a dług hiszpański i zresztą rozprowadzanie tego kruszcu to Genuejczycy, którzy po wygnaniu Żydów i Florentczyków z państwa neapolitańskiego byli tymi urzędnikami. To Genuejczycy kontrolowali rynek neapolitański i powiem nieelegancko, albo właśnie elegancko, żołnierze króla Hiszpanii, którzy walczyli w Niderlandach przeciwko Holendrom, którzy się zbuntowali, to byli Neapolitańczycy. I jedyną drogą kariery w Neapolu to była albo kariera przy dworze wicekróla, albo kariera wojskowa. I mamy też wielu świetnych generałów, którzy toczyli wojny w imieniu królów Hiszpanii przez cały wiek XVII. W wieku XVIII, mam nadzieję, że jeszcze państwo nie śpią, pobudzam państwa bardzo, ten wiek XVIII jest wspaniały. A dlaczego? Cała Europa mówi po francusku. I mamy też wielką wymianę, drodzy państwo, dynastii. Zresztą Włochy, jak pisze Procacci, to był taki teren zastępczych królestw, księstw. Królestw to nie było, ale bardziej księstw, hrabstw, dla różnego rodzaju królikom, którym się nie udało przy dworze wiedeńskim, przy dworze monachijskim, przy dworze madryckim. Ale w wieku XVIII mamy wojny wojny potęg. Wojna o sukcesję hiszpańską, wojna o sukcesję Polską, drodzy Państwo, wojna o sukcesję austriacką. O tym Państwu nie będę opowiadał o godzinie 22.21, bo jestem przekonany, że byłby to najlepszy lek na sen i na moje frustracje również, bo ja bardzo kocham tę genealogię. Ale cóż się dzieje? Oto, drodzy Państwo, po 200 latach, kiedy nie ma Neapol szczęścia, no powiedzmy ma, bo to widać, co się ma mniejsze, większe szczęście do dobrych fundacji urbanistycznych, architektonicznych, tego absolutnie nie można wykluczać. Mamy oto kogoś, kto dokładnie mówiąc miał imię Karol Sebastian Bourbon, urodził się w Madrycie 20 stycznia 1716 roku i w tym Madrycie umrze. A dlaczego będzie on królem, już tu wyprzedzam, Neapolu? Bo ma świetną matkę. Mieć za matkę Elżbietę Farnese, drodzy Państwo, to jest szczęście nad szczęście. W ogóle mieć dobrych rodziców, którzy dbają o nasze wychowanie, którzy dbają o naszą edukację, to są niezapłacone pieniądze. Dopiero dziecko, jak traci rodziców, to mówi, miałem wspaniałą mamę, miałem wspaniałego ojca, no ale już wtedy nie zdąży podziękować. Tak to już bywa, więc drodzy rodzice, naprawdę trzeba wam się bardzo kłaniać. W tego 1 października też za wasze dzieci, bo ja spotykam w mojej szkole najlepsze dzieci. Najlepiej wychowane, najciekawsze, ze świetnych domów. Często rozpieszczone, to nie ukrywam tego, ale które są rozpieszczone tylko przy was, drodzy rodzice. Natomiast jak są przy nas, to są to dzieci bardzo dorosłe i bardzo dużo wymagające od nas. Ale adrem. I tu, drodzy państwo, Elżbieta Farnese była... Nie od razu było to takie pewne, że otrzyma dwa najważniejsze miasta, które to jest Parma, Piacenza, w swój zarząd, ponieważ ona była tylko brana pod uwagę jako dziedziczka, jeśli nie będzie męskiego spadkobiercy, który może przyjść z Wiednia, może przyjść z innego państwa włoskiego, ale ona tak zadbała o siebie i o swój stan, że kiedy owdowiał król Filip V, w sumie można powiedzieć, że sama siebie wydała za niego, oczywiście przy pomocy swoich urzędników, przedstawiła swoją kandydaturę z uwagi też na to, że Filip V przez swoją nieudolną politykę i politykę, która nie była najmądrzejsza, doprowadził do tego, do czego doprowadził, do braku istnienia potęgi hiszpańskiej w Europie i Hiszpania w czasach Filipa V, mimo bardzo dobrego okresu dla kultury, znowu stoczyła się w taki polityczny niebyt. Elżbieta Farnese miała plan nie tylko podtrzymania swoich księstw, czyli Parmy i Piacenzy, ale też uczynienia z Hiszpanii na nowo potęgi. Pamiętajmy, że to jest dość ciekawe, bo Filip V był, drodzy państwo, wnukiem Ludwika XIV. Ale Hiszpania przez swoją nieudolność dość szybko wpadnie nawet w kryzys z państwem, z którego pochodził Filip V, czyli znowu będzie w konflikcie z Francją. W końcu będzie nawet trójprzymierze, czteroprzymierze przeciwko Hiszpanii i Hiszpania traci coraz bardziej na znaczeniu. To jest taki sam czas jak Rzeczpospolita, proszę pamiętać. To jest XVIII wiek i te dwie potęgi gasną. Rzeczpospolita na wschodzie, a Hiszpania na zachodzie. I tutaj, drodzy państwo, taki przypis, że Elżbieta Farnese nie tylko chce utrzymać swoje księstwa w Italii, ale wie, że to może być klucz do pozyskania czegoś więcej. Jest bardzo przewidująca w polityce, a przewidywanie w polityce, myślenie nie na rok wyborczy, tylko nie na 5 lat, nie na 10 lat, tylko na 20 lat, to jest sukces polityka. No ale u nas wystarczy seplenić i grać w piłkę, albo skończyć kul. To też wystarczy w tym państwie. Jak się gra w piłkę, wiadomo. Mamy po prostu takie wspaniałe towarzystwo. To jest Muppet Show, drodzy państwo. Ja już nie wierzę żadnym politykom, żadnym ministrom, wiceministrom i ich samochodom. Wierzę tylko w jedno. Wiecie państwo, co ja wierzę? W naukę i to rzetelną. W edukację. Mam to w nosie. Mogą mnie jutro wyrzucić z tej szkoły.
1: Uspokój
0: ja
1: się.
0: Mam tyle lat, drodzy państwo.
1: Uspokój że... się. Masz tyle lat, co ja.
0: No właśnie, więc ja już jestem na emeryturze. Przecież ja mam 70... Mam 75 lat, jak mnie pytają... 75 lat mentalnie mam. Jak mnie pytają, no to jak, dlaczego pracuję? No, jak powiedziałem, w szkole dla przyjemności. I chcę państwu powiedzieć, że to jest wielka przyjemność uczyć i mieć kontakt ze studentami i z moimi koleżankami i kolegami, którzy uczą. Ale nigdy z jednym czynnikiem, który mnie poraża. Ludzką głupotą, która po prostu jest permanentna i hurtowa w tym kraju.
1: Wszędzie
0: właśnie. Jest. I jeszcze z jednym, z biurokracją. O biurokracji za chwilę. I tu, drodzy państwo, Karol Piąty, Karol już.
1: No właśnie, on jest piąty czy trzeci?
0: Poczekaj, to jest Karol.
1: Numeracja jest pokręcona.
0: Nie, piąty to jest cesarz, a on postanowił, to jest bardzo dobre pytanie, że nie będzie miał cyfry. Że on będzie występował, właśnie o to chodzi, żeby go nie kojarzono z poprzednikami, że jest którymś Karolem po jakimś Karolu i to był świetny plan. On był po prostu Karolem z Bożej łaski, królem Neapolu i królem Jerozolimy, takie były jego tytuły. I tutaj właśnie dochodzi do takiej sytuacji, że Elżbieta Farnese, przeczuwając, co może stać się z losami Półwyspu, namawia męża, by on zaczął na nowo angażować się w sprawy włoskie. I to doprowadzi do tego, że przy kryzysie o sukcesję polską, bo jak wiadomo, inny miał być kandydat na króla polskiego po naszym Augustie Mocnym, no to mamy sytuację, że Austria, która stała się dziedziczką południa Włoch, po tych wszystkich wojnach, Wiedeń, habsburski Wiedeń, zarządzał przez ponad 20 lat południem Włoch, czyli właśnie Neapolem i Palermo, ale oto kiedy nastąpił kolejny kryzys, w tym kryzysie Elżbieta Farnese postanawia swojego syna, którego już wysłała do Włoch, jako swojego następcę, nie tylko w Parmie, w Piacenzie, ale też we Florencji, gdzie Gaston medycejski zakochał się w naszym królu, przyszłym królu. Dlaczego? Miał 16 lat, a Gaston był oficjalnie homoseksualistą. Do tego był brzydki jak noc listopadowa.
1: Ale co to znaczy, że oficjalnie?
0: No po prostu nie unikał tego, żeby... Po prostu nie wstydził się tego, uważał, że... Książę ma 16 lat, więc go bez problemu uważa za swojego następcę, bo wiedział, że w tej sytuacji będzie bezdzietny, chyba że zdarzy się cud w Betlejem, ale się nie zdarzył. I tu, drodzy państwo, mamy historię, że nasz pretendent do tronu Parmy, Piacenzy, Florencji może stać się panem Neapolu. Ojciec mu pomaga. To jest jego w końcu ojciec, to jest Filip V hiszpański. Przybywa marynarka wojenna, która zdobyła południe Włoch. Karol ogłasza się królem Neapolu, ale do tego wszystkiego ma bardzo ciekawą odsłonę. Jego wojna o wyzwolenie. On mówi o wyzwoleniu, wręcz o insurekcji, rezurekcji państwa. I ta rezurekcja właśnie, to jest rezurekcja, insurekcja. Co właśnie, takiego? Ktoś napisał,
1: pan,
0: że...
1: Pan prezydent Duda ostatnio właśnie opowiadał o powstaniu...
0: To jest wybitna osoba.
1: O powstaniu śląskim, że to była rezurekcja.
0: Właśnie. No bo takie... kiedyś tak mówiono
1: zwycięska rezurekcja.
0: To znaczy o takich rezurekcjach, zmartwychwstaniach mówiono w XIX wieku w Krakowie. Ponieważ to jest Krakus.
1: To się
0: wszystko wyjaśnia, że właśnie to czekanie na Polskę to było takie rezurekcyjne, że to, co niemożliwe, staje się możliwe. I w języku krakuskim, tym krakuskim właśnie języku, to pojawia się. Ale to XIX wiek, Duda, co prawda, niedługo...
1: jest bardziej XX-wieczny.
0: Nie, myślę, że nieważne jak Duda, ale myślę, że on to jest jak ta śpiewaczka, co mówi, że była tam faraonem, czy kimś ta Polska, ta wielka Edzia, czy jakaś tam inna.
1: Edyta
0: Górniak. Myślę, że on też jest być może jakimś wcieleniem kogoś. Ale ja się nie muszę uspokajać.
1: Tak, ty jesteś zen, ja wiem.
0: Nie, słuchaj. I teraz dalej mamy sytuację taką, że on proponuje, Karol, ta bajka dalej trwa, że on będzie też królem w Palermo i mieszkańcy Palermo i szlachta, arystokracja na wyspie, na Sycylii, mówi świetnie. Biją monetę, ale tutaj mu dają cyfrę, że jest Karolem III, ponieważ oni pamiętają, że oddzielili się kiedyś od Neapolu i mają swoje stosunki lenne z innymi władcami. Natomiast chodzi o to, że bardzo wierzyli w to, że Karol będzie rezydował i w Palermo, i w Neapolu, co jakiś czas. I tutaj mamy sytuację dość ciekawą, ponieważ matka postanowiła synowi znaleźć bardzo godną żonę. I tą żoną miała być arcyksiężniczka pochodząca z Wiednia, z rodu Habsburgów, na co cesarz Karol VI powiedział: nein, tak nie będzie. I w tym momencie, ponieważ wiedziała, że dzieci Wettynów, czyli Augusta III Sasa, który zostaje królem Polski, i jego małżonki, która była Habsburżanką, czyli była krewną cesarza, a też była po prostu wnuczką cesarza Józefa, jest Habsburżanką z krwi i kości, więc lepiej nie może być. Po drugie, dwór drezdeński wtedy był dworem naprawdę wielkim i bardzo międzynarodowym, i powinniśmy już dawno nie opowiadać tych bredni, że za króla Sasa był tylko upadek. To jest nieprawda. Był upadek polityczny, a jeżeli chodzi o kulturę, to był to dwór polsko-saski, bardzo kosmopolityczny, mówię o dworze drezdeńskim. I pamiętajmy o tym, że małżeństwo Augusta III Sasa wydało 14 dzieci. W tym było właśnie 7 córek i 7 synów, z których oni właśnie król z królową, to znaczy królowie polscy, królowa polska i elektor wychowywali. Te dzieci się znały. Nie tylko, że się znały, ale kochały swoich rodziców. I tutaj mamy taki przykład, proszę to potraktować jako przypis, że w Muzeum Capodimonte, co prawda to jest muzeum teraz w przebudowie, nareszcie jest w remoncie, więc bardzo dużo prac ruszyło w Neapolu, można zobaczyć wspaniałe wręcz portrety rodziny saskiej, które przywiozła ze sobą no właśnie nasza królewna, bo to jest Maria Amalia Wettyn. I ślub i opis tego ślubu per procura, ponieważ nasza księżniczka urodziła się w Dreźnie, znała kilka języków, była świetnie wychowana i miała wielką predylekcję do kultury, do śpiewu, do tańca, uwielbiała muzykę. W tym czasie muzyka na dworze saskim jest wybitna, tworzą wybitni kompozytorzy. Po drugie, pamiętajmy o jeszcze bardzo, bardzo wielkiej sprawie, jakim jest nowe złoto dla Europy. To jest miśnia, a więc mamy tutaj miśnię, gdzie przez przypadek, jak wiemy, ten wynalazca miał wynaleźć złoto dla Augusta Mocnego, ale zamiast złota, no to wynalazł twardą porcelanę, która dotąd była zastrzeżona w produkcji jako właśnie ten rodzaj materiału dla Chin i Japonii. I to już jest wielki rozwój tej supermanufaktury, która... No oczywiście konkurowała z manufakturami francuskimi Saint-Claude i Sèvres. I pamiętajmy o jednym, co już Państwo na pewno wiedzą, że porcelana z miśni i Sèvres była tylko dostępna jako dar króla. Nie można było jej kupić. Dlatego tak wielka była chęć posiadania tej porcelany. I wesele per procura, no... przy obecności ambasadora Neapolu, przy obecności innych ambasadorów jest bardzo, bardzo ciekawie opisane. Działo się w Zwingerze. Następnie wielki orszak wyruszył, no taki orszak oczywiście bardzo paradny, do Pilnic, gdzie trzeba pamiętać o tym, no jest do dzisiaj wspaniała rezydencja saska. Dwór pożegnał przyszłą królową Neapolu przy granicy z cesarstwem. Już później nie jechała w tej czarnej, wspaniałej karocy, wybitej złotogłowiem, wybitej ze wspaniałymi pawimi i strusimi piórami. Jechała przez państwo kościelne i tutaj mamy bardzo ważny aspekt, ponieważ Karol staje się królem państwa zbankrutowanego. Mamy do czynienia z całkowitym bankructwem na każdym poziomie. Moralnym, na poziomie duchowym, na poziomie ekonomicznym. I mało tego, rości sobie znowu prawo do Neapolu i do tego pocałunku w sandał świętego Piotra. To nie był taki problem. Wszystko można zrobić dla ratowania państwa. Papież. No i właśnie tutaj przy młodym władcy jest świetny profesor, któremu król bardzo ufał. Jeszcze jako książę Parmy i Piaczęcy poznaje Bernarda Tanucciego, który zostaje przedstawiony młodemu następcy przez Gastona Medycyjskiego. Bernardo Tanucci skończył uniwersytet w Pizie, był naukowcem, wynalazcą, a przede wszystkim był świetnym księgowym. Bardzo dobrze potrafił liczyć. Pochodził ze szlachty, ale takiej drobnej. Można powiedzieć, to jest czas takich Colbertów XVIII wieku. Dopóki był Colbert, Francja była mocna finansowo. Jak Colbert odszedł, wiemy, co się zaczyna dziać. I tak samo tutaj właśnie. A więc to samo będzie się działo w odrodzonej Portugalii. Tam mamy do czynienia ze świetnym markizem, który po wielkim trzęsieniu ziemi podnosi Lizbonę z gruzów. To samo jest tutaj. Bernardo Tanucci nie dbał o swoją karierę. To jest bardzo ważne. Dbał o państwo, zarówno Parmę, Piacenzę, a kiedy przyjeżdżają do Neapolu, on nie nosi wspaniałego stroju, wspaniałego munduru. Nie chce zaszczytów, tylko wie, że musi zreformować państwo. I to jest bardzo trudne, właśnie dlatego, że przywileje. Giuliano Procacci, jak już państwu wspominałem, to jest bardzo stara praca. Ona się prawie rozwala już w moich rękach, wydana bardzo dawno. To jest jak państwu mówiłem, historia Włochów. Nie Włoch, ponieważ Procacci, tu jest jako przypis, proszę to potraktować, dostaje od prezydenta prezydenta, to byli wielcy prezydenci, zaraz po II wojnie światowej Republiki Włoskiej. Zresztą to jest jedyny urząd, który się jeszcze trzyma w tym państwie. Mówię o Italii. Od Enaudiego prośbę, napisz taki podręcznik, historię Włoch. Wtedy Procacci miał zapytać się, i co to będzie, od kiedy? Od Królestwa Włoskiego 1861 do dziś, to marna książeczka. Chcesz cesarstwo, to nie ma sensu. Dlatego napisał historię Genius Loci, państw włoskich, i to jest nadal bardzo dobry podręcznik do zrozumienia tej specyfiki nie tylko Włoch, ale też i Europy, bo Włochy i Niemcy to jest kręgosłup Europy. Francja oczywiście jest, to już jest inna satelita. I tu, drodzy państwo, Procacci właśnie o tym to opisuje, że Tanucci, póki go król słuchał i król był na miejscu, jego reformy, a to są reformy jakie? Rozpoczął od edukacji. Ponieważ właśnie w Neapolu było największe złodziejstwo, bandytyzm i nieopisana dotąd nędza ludzi. Po prostu on o tym wszystkim wiedział, on pochodził z północy, pochodził z Toskanii. To są Włochy komunalne w stosunku do Włoch feudalnych. I Bernardo Tanucci mówi, trzeba ograniczyć przywileje feudałów, to jest pierwszy hamulec, kto chce oddać przywileje, kleru, który po prostu rozsadzał to państwo od środka. 75 tysięcy było mnichów i mniszek, drodzy państwo, to tak już jest. Jak jest bieda, to jest strach przed Bogiem. Jak jest bogactwo, to jest miłość do Boga. Bóg nie chce, żebyśmy byli biedni, wredni, głupi, zaborczy, kąśliwi, apodyktyczni. To jest nieprawda. Jeżeli państwo czytają, właśnie to wiedział Bernardo Tanucci i mówił wyraźnie. Kler ma służyć państwu, to znaczy ludziom. Tylko takie są zakony potrzebne, które niosą caritas w sobie. Oczywiście zaraz będziemy mieli, ale tam pobożne mniszki, matki, siostry, babki i sąsiadki. Bo przecież ta nadprodukcja dzieci musiała gdzieś mieć ujście. Albo się zostało żołnierzem, albo się zostało duchownym, albo żebrakiem. I tak jest w całej Europie, do rewolucji francuskiej i przez cały wiek XIX, a nawet do sytuacji do II wojny światowej. I tutaj Tanucci mówi do tych baronów, zobaczcie jaka jest niewypowiedziana nędza waszych poddanych. Mają to całkowicie w nosie, ponieważ ich tylko interesuje jedno. Splendor, pałac, tytuł. Jutro przyjedzie jakiś czynownik limuzyną i będzie opowiadał Androny, jak się zna na kulturze. Już to widzę. Także współczuję studentom, że muszą spotkać się z taką osobą, to jest po prostu do cna przeżarta jednym, że nie służy państwu, tylko służy sobie, stroi się jak paw, w jakieś różne sukienki, przypina kolczyki i ma do powiedzenia tylko tyle, co napisane na kartce, bo zrobiła jakąś jedną wystawę lub pół teatru. Ale to, tak to bywa. I tu, drodzy państwo, Tanucci, niestety ta reforma przeszła tylko w tego najsłabszego przeciwnika państwa. To jest w kler. Najłatwiej było odebrać tą ziemię, zrobić edukację, dobrą edukację, ale król wiedział o jednym. Musi pokazać, że jest nowym władcą i tu mu bardzo pomogła jego małżonka. Kiedy oni się już spotkali, więc ta bajka trwa dalej, to oczywiście mamy takie historie, że są bardzo młodzi. Ona ma 13 lat. On ma lat 17. Trzeba było dyspensy papieskiej. Przychodzą dzieci, ale zdają sobie sprawę, że państwo trzeszczy w szwach pod względem prawnym, że mamy nieuzgodniony system jurystyczny. Król rozwiązuje stare instytucje, powołuje nowe instytucje i rozpoczyna właśnie wielką reformę państwa przy wsparciu swojej żony. Jak państwo pamiętają, spadają im wtedy w ręce wielkie dary od opatrzności. Herkulanum, Pompeje, Stabie i te odkrycia i wpuszczenie świetnych naukowców. Mengs, Winkelmann i 4 konserwatoria muzyczne. Drodzy państwo, nie znaczy, że ten Neapol to była jakaś taka terra incognita, że tam nic nie było. 4 konserwatoria muzyczne są zjednoczone i w ciągu jednego roku powstaje najpiękniejszy teatr operowy na świecie. Opera di San Carlo otwiera swoje podwoje w dniu świętego Karola, czyli jest to listopad. Król jest obecny i te wszystkie opowieści, że król był władcą absolutnym, czekał, bo tam są lustra. Oczywiście, to jest świetne. Tam są lustra. Jakie lustra? W każdej loży jest lustro ustawione w ten sposób, żeby państwo, żeby widzieli przede wszystkim nie siebie, tylko lożę królewską. Jeżeli się królowi podoba, król klaszcze, to możemy też klaskać. To są opowieści dość złośliwe, napisane źle. Dlaczego? Dlatego, że król wiedział, że najważniejsza jest kultura jako ten nośnik, że ten Neapol się odradza. Trzeba na nią mieć pieniądze i stąd Teatr San Carlo, tu wystawiono największe sztuki operowe wtedy najważniejszych kompozytorów. Scarlatti, Handel wie, że są tylko 4 sceny operowe, to znaczy w tym czasie publiczne. To są teatry w Wenecji, i właśnie teatry weneckie, teatry, no tam Parma, Piacenza, tutaj mamy ich kilka, ale Teatro San Carlo od razu staje się sceną światową. Proszę pamiętać, że już mamy wtedy kolonie otwarcie i wystawia się tutaj najlepsze opery. Występują najlepsi śpiewacy i śpiewaczki. I ktoś powie, no tak, i czy to jest ważne? Wtedy bardzo. I po drugie, skąd pieniądze? Oto królowa podpowiada, że Neapol, który dotąd tylko produkuje zboże, to znaczy jest tylko uprawa zbóż, oliwa, wino, jest krajem rolniczym, no sery, etc., etc., musi zacząć wytwarzać dobra luksusowe. No i wtedy myślę, no jakie luksusowe? Oczywiście tutaj mamy świetną, cudowną sprawę. To jest manufaktura Capodimonte, manufaktura porcelany. Królowa przywozi ze sobą wiedzę na temat porcelany i dziś, drodzy państwo, to było tak miłe zaskoczenie, kiedy byłem z grupą studentów. Ja wiem, że teraz mam wszystkie kontrole. Niech się nie martwi nikt w moich władzach. Ja jestem, Beata widzi, jestem na miejscu. Co prawda mam w lato w sobie, ale wiecie państwo, dla co wpadły władze jednej z uczelni, gdzie pracuję, że ja muszę podawać teraz, co ja robię w czwartek, nawet jeżeli ja w ten czwartek nie mam na przykład zajęć, czy jestem w Trzebiatowie i czy jest zgoda tych władz. Absurd goni absurd, to zostawmy to. I teraz, drodzy państwo, jest tak, że właśnie królowa przywozi ze sobą księżniczka Saska. Świetną zastawę, możecie państwo ją zostawić, zobaczyć. I właśnie. Teraz byłem z grupą, dlatego mówię, że jestem na miejscu, żeby się nie martwić, że to wykonywałem w czasie mojego urlopu, drogie władze.
1: Z urlopu też się musisz wytłumaczyć.
0: No ale też się wytłumaczyłem, że z tego urlopu, także jestem tu na miejscu. Kiedy pojechaliśmy do Capodimonte, to jest ten świetny muzeum Regia di Capodimonte, czyli budynek myśliwska willa ukochana przez Karola i Marię Amalię Wettyn. Tam się aż czuć tego ducha. Zawsze wiedziałem, że te mury mówią do mnie. No widzą państwo, to jest po prostu już choroba. Że mówią do mnie mury i co opowiadają. I właśnie brakowało mi jednego. Był zawsze jakiś taki bałagan. Przechodziło się przez różne sale. Tu malarstwo, tutaj kawałek Murata, tutaj kawałek Karola, tu kawałek jego następcy. Mówi o tych kawałkach tego pałacu. I przychodzę i mówię, że jestem z grupą. Pałac był pusty, bo to było po południu, w niedzielę, a grupa to byli studenci po dyplomówki Collegium Civitas. Świetny mieliśmy ten objazd. Jesteśmy sami. No, na stronach informowano, że jest reforma muzeum, ale to jest świetna reforma, że jest nowy dyrektor. To jest Niemiec, drodzy państwo. Jak się Niemiec zabrał. I zrobiono kilka nowych sal. A ta najważniejsza historia, to właśnie on wiedział. od czego rozpocząć. Że historia Capodimonte to jest historia manufaktury Capodimonte, która wytwarzała niesamowitą porcelanę i majolikę właśnie z tym symbolem królewskim C, czyli Karol, Karolus i właśnie jego małżonka M.A., Maria Amalia, pod koroną i to była, i teraz, no gdzieś tam to było wystawiane. Ludzie sobie myśleli, no oczywiście raz była lepsza, gorsza ta produkcja, ale za rządów tej dyrekcji mamy kilka sal porcelany na nowo zaaranżowanej. To tak jak pojadą Państwo na Wawel, który jest zawsze świetnie prowadzony i mogą Państwo zobaczyć na Wawelu właśnie tą salę porcelany królewskiej. Na Wawelu u nas w Polsce. Bo ktoś powie, dlaczego Wawelu? No właśnie. I to samo zrobiono w Capodimonte, gdzie mogą Państwo zobaczyć takie skarby porcelany, że trudno w to uwierzyć. I mało tego. Przeniesiono, co prawda to nie było do Capodimonte, z Portici. To była willa królewska. Pokój chiński, który król zamówił na kolejną rocznicę ich ślubu, wykonany w cały w porcelanie. Wspaniały salon. To było w bardzo złej kondycji jeszcze parę lat temu. Teraz te trzy sale, może cztery, w Amfiladzie z wyrobami, z rzeźbami, z ołtarzami, ze świetnymi kompletami i właśnie ten pokój chiński z pięknym światłem, wspaniałymi zasłonami, cudownymi kolorami, ten budynek znowu wraca do pierwszej ligi muzeów. I mówię tutaj o Capodimonte. I teraz druga sprawa, drodzy Państwo, to jest Caserta. Otóż to nie tylko był, no, ktoś może dzisiaj powiedzieć po co, oczywiście mamy takich różnych populistów, którym się nie podoba i Wersal, którym się nie podoba i Fontainebleau, którym się nie podoba, w ogóle wszystko się nie podoba, co jest stare, tylko się liczy nowa sztuka. Najpierw jakieś druty postawić w Zamku Królewskim, tu się ludzie przewracają, powiedzieć, że to jest wielka sztuka, trzy pręty obok fikusa. Nigdy nie wiem, po co to jest, ale nie moja to sprawa. Natomiast Caserta to jest terra di lavoro, czyli to ja przez lata, nie teraz, ale myślałem, że to jest taka nazwa, wiecie Państwo, no ziemia pracy. A to po prostu jest bardzo dawna rzymska nazwa, mówiąca o tym, że ta ziemia dawała pracę. I to jest nazwa prowincji. Znaczy jednej z prowincji przy Neapolu. Terra di lavoro. I zresztą w tej książeczce i Sogno Reale jest historia o niezwykłym miejscu. To jest San Leucio. Była to willa, przy której król z królową założyli manufakturę produkującą jedwab. I te manufaktury działają do dzisiaj i produkują najbardziej, najpiękniejsze jedwabie na świecie. Jak Państwo wiedzą, i to jest oczywiste, jedwab to jest włókno naturalne, które ma, no niestety, w sobie gen śmierci. Starzeje się i rozsypuje się jak papier. Wiele wzorców pozostało i teraz, kiedy byłem z grupą w Caserta, bo zawsze staram się, no nie zawsze to wychodzi, kiedy jestem w Neapolu ze studentami, pojechać do Caserty, ponieważ to jest Wersal południa Italii. Beata mi zasypia, drodzy Państwo.
1: Nie,
0: albo ma już dosyć tych opowieści.
1: Nie, coś się stało. Wiesz, na Facebooka się wkurzam, bo mi przesuwa ciągle wpisy i po prostu...
0: Caserta jest oddalona na pół dnia kiedyś drogi karocą, może mniej. To jest tak 35-40 kilometrów od Neapolu, właśnie w stronę interioru, ponieważ Neapol, jak już Państwo wiecie, posiadał kilka rezydencji królewskich, kilka rezydencji arystokratycznych, bardzo dużo teatrów, natomiast był miastem dość łatwym do zdobycia od strony morza, łatwym do zbombardowania, a w tym czasie no, mamy wojny toczone między mocarstwami i między innymi Wielka Brytania była wielkim zagrożeniem dla Królestwa Neapolu i dla Karola i jego małżonki, więc stąd decydują się, by zbudować nowy pałac, ale w pobliżu nie tylko, w pobliżu też fundują manufaktury produkujące z pietra dura, to jest twardy kamień, wspaniałe mozaiki, które będą kupowane za granicą. Owe sartorie świetne jedwabiu, to jest kolejna odsłona. W tym czasie budowany też jest wspaniały, wielki akwedukt, nazwany właśnie Carolino. A te wszystkie prace to są prace kogoś, kogo już państwo znają. Mamy połowę XVIII wieku, pierwszą połowę XVIII wieku. Pojawia się tutaj malarz Van Vitelli, który zmienia sobie nazwisko na Van, to znaczy Van Vittel zmienia nazwisko na Van Vitelli, proszę wybaczyć, a jego syn to będzie Luigi Van Vitelli, już czysty Włoch, czy też czysty Rzymianin, może tak powiedzieć, który dostaje zaproszenie od króla, by przebudować państwo, całe państwo, czyli założyć nowe drogi, budować też nowe porty, ale też zbudować te super budowle, które bardzo dużo mówią o duchu reform w tym czasie państwa burbońskiego. I tutaj, drodzy państwo, Karol ma wsparcie, jak powiadam, Bernardo Tanucci, Van Vitelli i jeśli państwo pojadą do Kazerty, to w tym ten pałac ma, można porównać do czego? No do czegoś, z czego wyrósł Karol. On znał Escorial i znał Grancie, czyli pałace należące do Bourbonów wokół Madrytu. I tu proszę pamiętać o tym, że Karol się urodził w tych pałacach, ale to nie tylko był jego kaprys, tylko on właśnie chciał pałacu, który
1: człowiek
0: pokazuje...
1: Człowiek się rodzi raczej nie z kaprysu.
0: No tak, ale nie, tak no się, nie, to znaczy nie, tylko że to nie były jego kaprysy, te pałace, tylko ten pałac właśnie w Kazercie, tylko to jest pokazanie, że przychodzi nowa epoka. Ta nowa epoka to jest oświecony absolutyzm. Ja życzyłbym sobie takich władców, którzy byliby władcami oświeconymi w rządzeniu, nie baliby się reform. Reformy zawsze są trudne. O! I mamy tu historię bardzo ważną, że Kazerta, póki jest Karol i Maria Amalia, buduje się. Jeżeli państwo będziecie w Kazercie, łatwo tam dojechać. No, mamy też kolej, mamy też autobus. Widzimy wielką fasadę. To jest fasada jak 4 razy Buckingham. I oczywiście projekt będzie ukrócony, ponieważ tutaj miały być 4 wielkie wieże narożne, potężna kopuła, ale to miała być kopuła olbrzymia nad główną częścią. Nie zrealizowano ani 4 narożnych wież, to są 4 wieże w apartamentach. Nie zrealizowano kopuły, ale fasada i loggia. I tu przede wszystkim mamy jedno. To jest dyktatura symetrii. Jak czytałem pracę o Kazercie, to właśnie kiedy wejdzie się na te najbardziej paradne schody. Mówimy tutaj o tym, że tutaj ten pałac kształtowany jest oczywiście przez architekturę, ale przez jeszcze jedno bardzo ważne medium. Przez światło i powietrze. Mianowicie tu widać, jak ta faktura jest wycięta, ta kamienna faktura, fasada jest wręcz wycięta, ma taką dyktaturę symetrii, to znaczy tych linii pionowych okien. Oczywiście tutaj mamy 365 sal, mamy 4 sale balowe, mamy cały cykl astralny. Oprócz tego 4 wielkie dziedzińce. Pałac nigdy nie zostanie skończony. Za życia króla, no wtedy tej pary, jest otwarty wspaniały teatr. Niech państwo pamiętają, że dzisiaj do teatru dostęp jest w określonych godzinach. Tam jest towarzystwo, które oprowadza. Jak teraz byłem ze studentami Kolegium Civitas, to po prostu mówię nie, ponieważ już było zamknięte, ale były uchylone drzwi. No weszliśmy tak, jakbyśmy byli parą królewską z tym dworem, z tymi wspaniałymi z państwem, z którym byłem właśnie w Neapolu. I no państwo mówią, ale byli bardzo życzliwi, no ale już skończyło się oprowadzenie. A ja mówię, czy tylko możemy na chwilę spojrzeć okiem Karola na to wnętrze. Widziałem, że to wystarczyło. Byliśmy dosłownie 3 minuty, może 5, ale tak eleganckiego teatru to ze świecą szukać w Europie. To właśnie trzeba zobaczyć ten teatr w Kazercie, żeby zrozumieć wielkość opery San Carlo i cóż jeszcze, drodzy państwo, i te wielkie paradne schody. Nie ma takich schodów na świecie, jak właśnie w Kazercie. Oczywiście można porównywać to do różnych schodów paradnych, ale wejście po tych schodach tworzy nas od A do Z. Oczywiście to są schody dla ambasadora, żeby on odczuł potęgę. Ta klatka schodowa to jest osobny salon. One są wielkim salonem. Nad nimi jest kopuła, gdzie w kieszeniach tej kopuły, kiedy wchodził król, królowa czy ambasador, grała orkiestra. Nie było jej widać, więc mamy tutaj jeszcze kolejny wolumen, to jest muzyka. I właśnie w tym czasie, kiedy wiemy, jaka muzyka tworzona jest w Wiedniu, jaka muzyka tworzona jest w Wenecji, jaka muzyka tworzona jest w Neapolu, to czujemy tutaj kolejny rygor. Właśnie rygor muzyki, schody, dwa lwy. Oczywiście wszyscy chcą dotknąć tych lwów. Jest na dole strażnik, który gwizdże, więc co chwilę mamy taki przerywnik z gwizdkiem. Ale kiedy wchodzi się kolejnym zabiegiem, widzi się chwałę Olimpu i salon taki, który prowadzi, jest ta oś prowadząca nasze oko właśnie w stronę kaplicy, bo to jest kaplica, w stronę bocznych sal, w których dzisiaj jest wystawa fotografii, całkiem dobra wystawa fotografii współczesnej. Mamy kolejną linię, która się nam otwiera w stronę jednego z dziedzińców i w stronę lodżii paradnej. I w tym wszystkim jest jeszcze jedno, wielki, wspaniały ogród, ale drodzy Państwo, parasol jest bardzo konieczny lub pojazd konny, który tam jest, albo mechaniczny, ponieważ jest to 2,5-kilometrowa aleja, 2,5 kilometra wiodąca w stronę pierwszego basenu. Później mamy dopiero nimfeum, czyli grotę. Pamiętajcie, jesteśmy w XVIII wieku i mamy fantastyczną zabudowę. No, kiedyś to był park służący do przejazdu konnego. Król nie chodził, tylko się przechadzał. I tutaj, no niestety, mamy historię taką, że pewnie Karol się tego nie spodziewał, ale spodziewała się jego matka, Elżbieta Farnese. Ma dwóch przyrodnich braci, czyli no, jest to Filip V, jego pierwsza żona i dwóch braci, którzy panują bardzo krótko, są bezdzietni i oto los się uśmiecha do Karola i do jego małżonki, ponieważ oto nasza królewna, którą żegnał, jeszcze tego Państwu nie powiedziałem, biskup kujawski, Polak, mówiąc: pamiętaj, królewno, żeś jest z polskiego rodu. No i ona i on są zaproszeni, by zostali królami Wielkiego Imperium, czyli Hiszpanii. Maria Amalia paliła namiętnie cygara. Znana była, była palaczką cygar i fajki. To miała też gruźlicę,
1: no,
0: więc
1: dziwne.
0: Po kilku miesiącach niestety odchodzi z tego świata, ale jeśli Państwo będziecie w Escorialu, to pamiętajcie, że tam jest pochowany ktoś, kto doskonale znał Polskę, kto doskonale znał Saksonię, kto był wielką podporą dla monarchii i król powiedział, że królowa tylko raz zrobiła mu przykrość. A tą przykrością jest to, że umarła. I będzie on wielkim reformatorem dla Hiszpanii również. No, na szczęście dla niego umrze przed rewolucją francuską. Maluje go też Goya. Proszę pamiętać, że możemy go bardzo rozpoznać. Często, no niestety w dawnych opracowaniach czytamy, że ta para była dość nieudolna, bo tylko ta porcelana, tylko ten jedwab, tylko ta pietradura. Proszę Państwa, oni rozwinęli wszystko, na ile mogli rozwinąć w bardzo zacofanym państwie, począwszy właśnie od tego, że mamy reformę jeszcze, czego nie powiedziałem, uniwersytetu, reformę prawa. I kogo pozostawia w Neapolu król? Swojego syna, Ferdynanda, którego maluje Rafael Mengs, no, a którego niestety, dopóki jest Bernardo Tanucci przy nim, zostanie on regentem. Proszę pamiętać, ten człowiek wywodzący się z tej klasy uniwersyteckiej, i to jest wielki zaszczyt do niego. Król ma na tyle zaufanie, to widać w pałacu w Kazercie, bo ten pałac jest wymalowany takimi pomnikowymi obrazami dopiero po renowacji monarchii po 1815 roku, jak Tanucci zostaje regentem i no, w imieniu króla, a teraz króla Hiszpanii i małoletniego syna króla, on rządzi. Później przyjdzie jeszcze małżonka, bardzo rządna władzy, głupia jak noga od krzesła. Po prostu Maria, jakaś tam kolejna Maria Krystyna, wszystkie stosowne Marie z Wiednia. To jest po prostu jakaś pieta, ten pietys austriacki jest nienormalny. Ta Maria była po prostu zaborcza i chciała żyć jak Maria Antonina i jej siostra. Maria Antonina straciła głowę, ta wariatka na szczęście przeżyła.
1: Spokój się.
0: No była głupia, no co zrobić. Natomiast król był też niezbyt mądry i mamy tutaj Niestety taką parę, król i królowa.
1: Musimy kończyć.
0: No, tacy są, jacy są. I drodzy państwo, to był nasz, kończymy ten cykl wakacyjny. Spotkań z Neapolem, z południem, z wakacjami. Proszę mi wybaczyć takie moje różne wycieczki w lewo i w prawo. To jest właśnie ten neurotyzm, ten eskapizm neurotyczny, jak państwu powiedziałem.
1: Ja ci zaraz eskapizm
0: życzę,
1: zrobię.
0: Bo kończymy. Drodzy państwo, a za tydzień spotkamy się, mam nadzieję, w nowej odsłonie naszych spotkań, jeśli w ogóle będziemy my. To jest nocny obraz o jednym dziele. Mam nadzieję, uda się nam to zrobić, byśmy
1: nie
0: rozmawiali
1: uda nam się
0: tylko
1: zakończyć
0: o jednym. Dziękuję i wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo, doktor Olaf Kwapis, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,
0: jeszcze.
1: Uniwersytet Civitas. Uspokój się, Beata Grabarczyk i Wojciech Ratasiewicz. Dobranoc.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom.

0: Dobry wieczór. Bruno Jasiński, Powidoki. Zaczynamy premierowo. W zeszły piątek ukazał się album Bread and Butter nowojorskiego rapera o wschodnioeuropejskich korzeniach, jednego z najważniejszych współczesnych głosów rapowych dla mnie, jednego z najczęściej rapujących w naszych spotkaniach, Your Old Droog. Ostatnio posłuchaliśmy go trochę więcej w oczekiwaniu na nową płytę i trochę się o nim rozgadałem, więc dzisiaj tylko przypomnę, że płyta Bread and Butter jest i można słuchać na liście producentów m.in. Obliv, Flying Lotus i Conductor Williams. Mikrofonu Droog nie oddaje chętnie na swoich płytach, ale tutaj i tak wokalnie udzielających się gości jak na niego jest sporo.
1: No taka jest życie, co można tu? Check it out, yeah, aha.

Można by policzyć, których raperów w powidokach słychać najczęściej, ale mam podejrzenie, że wiem. Mimo że Duma ostatnio jest mniej, to w moim sercu miejsca nie stracił. I ostatnio słuchając rozmowy z duetem The Avalanches, przypomniał mi się gościnny udział Duma w rozszerzonej wersji ich debiutu z 2000 roku. Jeśli ktoś z Państwa nie trafił na tę płytę przez ostatnie ćwierć wieku, to zachęcam poszperać The Avalanches. Dla mnie już w dzieciństwie była to istotna rzecz, również dzięki teledyskom do singli Frontier, Psychiatrist i tytułowego Since I Left You, które do dzisiaj mam w głowie. Posłuchamy Duma na jednym z podkładów z debiutu The Avalanches, a potem innego zmarłego rapera w jednym z utworów z ich powrotu wydawniczego po 16 latach ciszy.

Once upon a time, I was a noisy eater.

Doom opuścił nas w 2020 roku, a rapujący przed chwilą Bismarcky niecały rok później to był utwór Noisy Eater z drugiej płyty Australijczyków The Avalanches. 16 lat przerwy dzieli pierwszą głośną płytę Since I Left You i tę drugą, czyli Wildflower. Since I Left You jest albumem z udokumentowaną rekordową ilością sampli. Nie wiem, czy numer jeden, ale jest szansa. I też z tego tytułu artyści nie otrzymują na przykład tantiem za tytułowy singiel. Nie było tam, zdaje się, żadnych batalii prawnych, procesów po latach. Jakimś cudem wytwórnia jak największą ilość tych sampli normalnie dogadała, wykupiła prawa, ale sukces pierwszej płyty dwójce młodych chłopaków utrudnił podejście do kolejnych wydawnictw, bo już nagle jakąś kasę mieli, kupili więcej sprzętu niż dwa samplery, na których zrobili ten pierwszy album i zaczęli się zagrzebywać w procesie, tracąc początkową magię, wynikającą również w dużej części ze sprzętowych ograniczeń. Jednym z artystów, o których dowiedziałem się podczas rozmowy z The Avalanches Questlove'a w podcaście, jest Japończyk Cornelius. Ksywę widywałem, ale nigdy nie zgłębiłem tematu. A chłopaki wspominali o istotnym dla swojego rozwoju albumie Fantazma z 1997 roku, który i moją uwagę przykuł.

gęste bębny jak zwykle. UK Crusade, reprezentanta Chicago. Dla kontrastu chwycimy po równie młody temat lokalny Stanisław Szmigiero, a z nim Artur Kuś i Jerzy Kolasa. Kompozycja Jerze oferuje refleksję i dużo przestrzeni między dźwiękami do czasu.

Bruiser Wolf i I Try. A ja bardzo dziękuję za dzisiejsze powidoki. 291 w Radio Nowy Świat. Słyszymy się za tydzień. Bruno Jasiński. Spokojnej nocy.

Pomijając to, że ten sample był przeorany 500 razy, to jak ty ludzi kochać, jak każdy chce cię zabić lub okraść? Kawałek o miłości, kurwa.